0: to trening jest to nabywanie umiejętności takie samo jak na treningach sportowych.
1: Panie Pawle, czy my czasami nie gloryfikujemy za bardzo pozycji psychologów?
2: To zależy pewnie indywidualnie od sytuacji, od sportowca. Są sportowcy, których obserwujemy przed telewizorami i widzimy, że sobie nie dają rady i laicko oceniamy, że potrzebny mu psycholog, trening mentalny, ale w ten sport i wynik w sporcie to nie tylko głowa, ale również przygotowanie fizyczne, motoryczne, świadomość taktyczna i techniczna, styl życia, regeneracja, dieta, także części składowych sukcesu tego sportowca jest tak wiele, że być może gloryfikacja psychologii sportu może mieć miejsce w dzisiejszych czasach. Na pewno jest to coś, co może bardzo poprawić wynik sportowy.
1: Czy potrafi pani czytać z zachowania sportowca, co się dzieje w jego duszy, tak to nazwijmy? Czy to jest tak, że potrafimy rozpoznać, gdzie tkwi jego słaby punkt?
0: Zawodnika, którego już znam gabinetowo, uważam, że jest to cenne, żeby go zobaczyć w akcji, bo wtedy różne rzeczy wskakują na miejsce czasami. Natomiast myślę, że też wielu psychologów sportowych by się ze mną zgodziło, że oglądając na przykład telewizję sportową, trochę inaczej patrzymy na tych zawodników niż przeciętny kibic, tak? Troszkę więcej, wydaje mi się, jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie, szczególnie u takich psychologów, u takich, przepraszam, zawodników, którzy właśnie pracują z psychologiem. Ja czasem widzę, że nawet przygotowanie do startu to już są jakieś techniki, tak?
1: Wiem, przygotowania do wysiłku, do sukcesu, tak byśmy to nazwali. Ja wiem, że trening mentalny to skomplikowana rzecz, ale równocześnie muszę zadać to pytanie, na ile dobrego lub złego zrobiła w ostatnim czasie pani Daria Abramowicz, psycholog Ligi Świątek. No w końcu jest to osoba z waszego kręgu, jak bym powiedział, zawodowego. Czy ona pomogła, czy też przeszkodziła wam w dobrej pracy?
2: Jeśli chodzi o to, jak jest odbierany psycholog sportowy przez pryzmat współpracy Igi Świątek z Darią Abramowicz, ja uważam, że każdy sportowiec powinien się przekonać, jeżeli widzi chęć poprawy swojego funkcjonowania mentalnego na boisku i w życiu takim swoim codziennym, na własnej skórze. My często sobie wyrabiamy opinie na temat czegoś, słuchając innych ludzi, ktoś jest zachwycony jakimś filmem, jakimś zawodnikiem, jakąś potrawą, a jak my tego doświadczymy na własnej skórze, pójdziemy do kina i usłyszymy, że ten film był taki doskonały, a może on nie trafiać zupełnie w nasze gusta, więc jesteśmy jako społeczeństwo pewnie zainteresowani tym, co się dzieje u naszych najbardziej wybitnych, popularnych dzisiaj sportowców, a Iga Świątek do tych osób należy i wydaje mi się, że to jest taki temat, który chyba jest zbyt często poruszany. Każdy powinien, może nie każdy, powinniśmy się skupić na własnym życiu bardziej. Powinniśmy się skupić na tym, co w naszym codziennym życiu, nie chodzi tylko o życie sportowca, funkcjonuje, co możemy poprawić, jak żyjemy my, a my tak często dotykamy rzeczy, o których tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. Więc ja uważam, że pani Daria Abramowicz, uważam, to jest moja subiektywna opinia, na pewno pomaga i ze Świątek i robi tam swoją robotę i gdyby było inaczej, to by ta współpraca przestała funkcjonować i by się te panie ze sobą rozeszły.
1: Pani Anno, czy jest pani też zdania, że psycholog powinien mieć najwięcej do powiedzenia w czasie zawodów sportowych? Czy całą pracę powinien wykonać wcześniej?
0: Zdecydowanie więcej psycholog ma do zrobienia wcześniej. Często jest tak, że zawodnik zwraca się do psychologa dopiero w momencie przed jakimiś ważnymi zawodami. To jest zdecydowanie za późno. Bezpośrednio przed zawodami możemy owszem podjąć pewne interwencje, ale to już jest za mało czasu, żeby faktycznie wypracować, tak jak mówiłam wcześniej. To jest praca to jest nabywanie umiejętności, to jest również psychoedukacja. I najlepiej byłoby faktycznie robić to regularnie, przygotowując się do kolejnych i kolejnych zawodów, czy kolejnych startów. No a nie jest to praca na 15 minut przed, tak? Ani na dzień przed.
1: No właśnie. A proszę mi powiedzieć, czy pani uważa, że ktoś, kto rozpoczyna przygodę ze sportem, powinien mieć zrobione jakieś testy, które pokazywałyby, na ile jest do tego sportu przygotowany charakterologicznie, czy wytrzyma obciążenia, czy jest stabilny emocjonalnie? Bo o takich testach jakby słyszałem.
0: Ja pierwszy raz słyszę o tych testach od pana. Bardzo chętnie się dowiem potem więcej. Natomiast zdaje mi się, że jeżeli ktoś zupełnie nie ma predyspozycji, to prędzej czy później w toku treningu zostanie uwidocznione.
1: Ale wiele razy mieliśmy do czynienia z przypadkami, że dziecko jest tylko tym tworem, który jakby zaspokaja potrzeby rodziców, którym się nie udały kariery sportowe, i nieszczęśliwie musi ten biedny chłopak, ta biedna dziewczynka, musi wytrzymać to wszystko, czego rodzice od niego oczekują.
2: Trochę przewrotnie powiem, to być może te testy powinniśmy zrobić rodzicom tych dzieci albo trenerom czasem tych dzieci, bo dziecko i wiek dziecka jest po to, żeby cieszyć się życiem, żeby żyć życiem beztroskim. Sport pełni bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka. Sprawia, że jest zdrowszy, że się lepiej rozwija, buduje relacje społeczne na tych treningach, uczy się radzić z trudnymi sytuacjami, z niepowodzeniami, również wyznaczania celu. Więc ten sport ma tak wiele pozytywnych aspektów, że nie wiem, nie chcę podawać jakiejś konkretnej granicy, ale przez pierwsze lata uprawiania sportu powinniśmy tak przygotować trenerów, tak edukować rodziców i tak pozwolić temu młodemu sportowcowi funkcjonować w tym obszarze sportowym, żeby on czerpał przede wszystkim radość i satysfakcję z udziału w treningu. Oczywiście to się nie kłóci z tym, żeby stawiać sobie wyższą poprzeczkę, żeby pobijać swoje rekordy życiowe, czy to personal best, czy to wyniki sportowe, ale jeżeli młody człowiek na etapie wchodzenia do tego sportu seniorskiego, jeżeli w ogóle dotrwa do tego momentu, straci radość z tego, że uczestniczy w sporcie, to on się po prostu zbyt wcześnie wypali. On sobie po prostu w tym sporcie seniorskim nie poradzi, bo tam zaczyna się presja wyniku, tam zaczynają się oczekiwania sponsorów, właścicieli drużyn i to pytanie, czy ktoś powinien pracować z psychologiem, czy nie, to też jest tak szeroki obszar, że ten młody człowiek może się nauczyć tego wszystkiego, bo dzisiaj niestety dzieci wychowują się często patrząc w telefony, a sport jest mimo wszystko tylko jakimś wycinkiem funkcjonowania tego młodego człowieka. I na tych sesjach z tymi młodymi sportowcami uczymy się tego, czego być może kiedyś uczyło podwórko, czego uczył starszy kolega, czego uczyło zwyczajnie życie. Ja to wszystko tłumaczę na przykładach tych sportowców, którzy ci młodzi sportowcy podziwiają i oglądają w telewizji, że oni też mają trudne momenty niepowodzenia albo wystrzelili w którymś momencie, będąc przez wiele lat gdzieś słabszymi niż ich koledzy rówieśnicy.
1: A później wszystko nagle eksplodowało i właściwie można mówić, że talent się błyskawicznie rozwinął. Pani Anno, czy to jest czasami tak, że czuje się pani bezradna, pracując z kimś i nagle dochodzi pani do wniosku, że wszystkie metody, które pani stosuje, są właściwie niczym i wtedy można się posłużyć krzykiem, czy raczej nie?
0: Ja się nie posługuję krzykiem, ale wiem, że są na przykład trenerzy, którzy krzykiem się posługują i ich zawodnicy twierdzą, że nie mają nic przeciwko. Dla mnie jest to kontrowersyjna metoda. Ja chyba najbardziej się czuję bezradna wtedy, kiedy w pracy z młodym zawodnikiem widzę, że właśnie nie ma tej motywacji, żeby pracować, tak? Gdzieś są jakieś oczekiwania, że coś się poprawi, ale wciąż jeszcze mam wrażenie, pokutuje takie przekonanie, że wystarczy chodzić do psychologa i wystarczą te spotkania w gabinecie i tam podczas nich coś zaskoczy. To zupełnie tak nie jest. Jest potrzebna praca własna.
1: No właśnie, jak ktoś nie chce pracować, to po prostu chyba nie nadaje się do sportu.
0: Uważam, że dużo rzeczy można wypracować. Tutaj właśnie rozmawialiśmy o tych predyspozycjach i o tym, czy powinny być w jakiś sposób testowane. Tak naprawdę bardzo dużo rzeczy da się wypracować, tak? Da się pracować nad motywacją, da się pracować nad radzeniem sobie z trudnymi emocjami, da się pracować nad koncentracją uwagi, tak? Bardzo dużo jest takich obszarów funkcjonowania psychologicznego, poznawczego w sporcie, nad którymi można pracować i poprawiać swoje umiejętności. Natomiast no faktycznie trzeba chcieć. U nastolatków jest to szczególnie trudne, bo to jest taki wiek, kiedy trochę się
1: w głowie zmienia.
0: Trochę się w głowie zmienia, dokładnie, i bardzo często no coś by się chciało, ale żeby się za dużo nie narobić.
1: Żeby nie za wszelką cenę, żeby się specjalnie nie spocić.
0: A jeszcze są różne rozpraszacze, tak?
1: No
0: w postaci rówieśników. No i tych uprawiających sport, i tych nieuprawiających, i pierwszych miłości. No i jakieś tam nieporozumienia z rodzicami, tak? Więc jest dużo takich czynników, które odciągają uwagę od tego sportu, tak? I no, to też trzeba brać pod uwagę, że to są trudne momenty w rozwoju.
1: Pamiętam taki moment w polskim sporcie, kiedy różni sportowcy zakładali słuchawki na uszy i wzorem innych zawodników z innych krajów słuchali albo muzyki motywacyjnej, albo też piękny głos mu powtarzał: jesteś najlepszy, skoczysz najdalej, tylko się nie przejmuj. No rodzaj też motywacji, prawda?
2: To jest tak, że uczę też tych młodych ludzi i tych już zawodowych sportowców, że umysł nie znosi pustki, czyli nie możemy wyłączyć umysłu, kiedy funkcjonujemy. On działa cały czas, nawet kiedy śpimy, a kiedy przygotowujemy się do startu, on może nawet włączać taki tryb zbyt dużego myślenia, ten overthinking. I założenie słuchawek, o których pan tutaj redaktor wspomniał, może być sposobem na to, że uwaga, myśli przekierowują się na to, czego słuchamy. I to jest na pewno jakiś sposób, jakaś metoda. To jest pewnie indywidualna kwestia każdego sportowca, ale i moi pływacy to często bardzo stosują, i piłkarze w szatni czasem zakładają sobie słuchawki do uszu i słuchają swojej muzyki, więc to jest to jakiś sposób, ale no są znacznie skuteczniejsze metody i znacznie też również rzeczy, które tak pomimo dystraktorów pojawiających się przed startem potrafią, że ten sportowiec przełączy uwagę na właściwe rzeczy. No i właśnie ku temu służy trening mentalny. To, co pani powiedziała wcześniej, to jest budowanie umiejętności mentalnych. To są kompetencje. Ja powtarzam swoim sportowcom na sesjach, że pewność siebie jest umiejętnością. Że radzenie sobie ze stresem to jest coś, co można wytrenować. To się nie zadzieje samo. To można również zrobić przez lata doświadczeń, przez właściwego trenera, przez jakąś samoedukację. Ja nie twierdzę, że każdy sportowiec potrzebuje psychologa sportowego, trenera mentalnego, ale ta działka sportowca wymaga pracy systematycznej, konsekwentnej. I na pewno nie jest tylko dla sportowców, którzy mają słabszy czas, którzy czują się słabsi. To powinno uderzyć do każdego sportowca, że jestem w szczytowym czasie swojej kariery sportowej. Wszystko mi idzie, mam powołanie do reprezentacji i zaczynam pracę z psychologiem sportowym, żeby to umocnić, żeby jeszcze czuć się w tym lepiej, bo do każdego sportowca prędzej czy później przyjdzie kryzys, a jak ma pewne rzeczy przepracowane z osobą, która mu w tym pomogła, to z tego kryzysu wyjdzie znacznie szybciej, niż kiedy tego nie zrobił zawczasu.
1: Pani Janno, czy to jest tak, że pani przygotowuje do porażki, ale również przygotowuje do sukcesu, bo obydwie te sytuacje życiowe, sportowe niosą z sobą ogromne niebezpieczeństwo?
0: Tak. Przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Tak. I zarówno sukces, jak i porażka się wydarzają w życiu sportowca. Więc ja przede wszystkim uczę, że nie na wszystko mamy wpływ. Bo bardzo często jest tak, że sportowiec, ponosząc tą porażkę, no, przypisuje sobie całą winę, tak? A to nie zawsze tak jest. Czasem po prostu ktoś był lepszy, a czasem po prostu my mieliśmy słabszy dzień, a czasem nie zagrał sprzęt, a czasem jeszcze coś innego, tak? My mamy wpływ tylko na to, na ile dobrze wykonamy swoje zadanie. A druga perspektywa, która mi przyszła do głowy, jest taka, że większość ludzi mogłaby nie pomyśleć, że istnieje konieczność radzenia sobie z sukcesem, tak? Możemy uczyć radzenia sobie z porażką, tak? To wszyscy rozumiemy, że porażka jest trudnym momentem. Natomiast często radzenie sobie z sukcesem też jest trudne, bo nagle właśnie jesteśmy na świeczniku. W przypadku oczywiście tych bardziej popularnych sportów, tak, i dużych sukcesów. Ale nawet jeśli nie, to gdzieś pojawiają się oczekiwania, tak? Trener już oczekuje, że skoro jestem na poziomie mistrzowskim, to będę zdobywać kolejne puchary. Rodzice oczekują, tak, w przypadku młodego zawodnika, znajomi, tak, jakby gdzieś ta presja się zwiększa i bardzo łatwo jest wtedy właśnie no, wpaść w kryzys.
1: Teraz porozmawiajmy o sytuacji, która jest no, bardzo często spotykana, mianowicie młody, obiecujący sportowiec, absolutnie nie ma tutaj nic wspólnego z piłką nożną, nagle osiąga sukces, pojawiają się pieniądze, pojawia się uznanie. No i co zrobić, żeby ta jego kariera, która jeszcze naprawdę jest w powijakach, gdzieś się po drodze nie załamała? Na co go przygotować?
2: Mam przyjemność rozmawiania kilkukrotnie z Michałem Micielskim, byłym menadżerem Marcina Gortata. I ten sport oczywiście jest tematem przewodnim naszych spotkań, jak się gdzieś widujemy na rodzinnych wydarzeniach. I Michał powiedział mi, ja go zapytałem o to, jak dużą rolę w NBA z jego perspektywy bycia tam, doświadczenia tego, jak dużą rolę odgrywają psychologowie sportowi. I on mi powiedział, pamiętam tą rozmowę doskonale, że nie, Paweł, wcale to nie jest takie popularne jak w Polsce. Tam większy nacisk psychologowie i trenerzy mentalni kładą nacisk na kształtowanie kompetencji u trenerów, czyli szkoli się trenerów, bo to oni są z tą drużyną cały czas. Oczywiście trenerzy mogą sobie pozwolić na wprowadzenie do drużyn psychologa, a powiedział, że corocznie mają wszyscy koszykarze NBA szkolenia właśnie z tego, jak zarządzać pieniędzmi, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, jak unikać niebezpiecznych relacji, że jak się pojawiają duże pieniądze, to pojawiają się od razu w przypadku mężczyzn zarabiających duże pieniądze, kobiety. Nie zawsze to jest kierowane uczuciem. To jest
1: często...
2: Chciałbym
1: powiedzieć modelki, influencerki.
2: Też.
1: Nie chcę tego utożsamiać z grupą, żartujemy oczywiście.
2: Ale chodzi po prostu o to, że ten sukces sportowy dzisiaj i prawie to wiadomo, że w tych najbardziej popularnych dyscyplinach taki 20-letni, niech będzie piłkarz, on zarabia nagle tak niewyobrażalne pieniądze i nagle sobie myśli, że on to już w cudzysłowie złapał Pana Boga za nogi i jego sytuacja, bardzo łatwo zejść z tej drogi treningu, tego, co go do tego doprowadziło. Często ten sukces przecież sportowy wiąże się z wyjazdem z kraju. Mamy przykład Pietuszewskiego, który
1: tak
2: wyjechał...
1: Oskar Pietuszewski. Tak.
2: Oskara Pietuszewskiego, który wyjechał do FC Porto, wyjechała z nim mama. Mama się opiekuje, to opiekuje w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Pewnie dba o to, żeby odpowiednio się odżywiał, żeby miał przy sobie rodzica, a nie na odległość. To jest zmiana szatni, jak się języka nie zna, to jest trudno złapać dobre relacje z zawodnikami, jest się gdzieś odsuniętym. Przykład Roberta Lewandowskiego, jego powtarzalności sukcesu, przechodzi do FC Barcelony, po pół roku udziela wywiadu w języku hiszpańskim. On pokazuje za każdym razem, że on jest przygotowany do sukcesu sportowego, nie tylko pod względem sportowym, ale również pod względem mentalnym. I tak jak ludzie biznesu się przygotowują do tego, żeby zarządzać pieniędzmi, tak sportowiec również oprócz treningu mentalnego, diety, regeneracji, wtedy kiedy się pojawiają pieniądze, powinien mieć kogoś albo powinien się edukować, jak zarządzać pieniędzmi, bo kryzys finansowy dotyka psychiki i to jest tak, że zarabiamy dużo pieniędzy, jesteśmy daleko od kraju, idziemy do kasyna przykładowo, spotykamy się w miejscach, wydajemy dużo pieniędzy, wszyscy chcą, jesteśmy popularni, czyli mamy to wszystko, o czym w cudzysłowie teoretycznie marzymy, a wcale to nie jest takie piękne, że proste życie, spokojne życie, stała partnerka, stały partner, to są bardzo ważne elementy, które na tym poziomie mistrzowskim dają temu sportowcowi możliwość pójścia na trening kilka razy w tygodniu i zrobienia swojej roboty najlepiej. Kiedy nie ma stabilnej sytuacji życiowej, czyli kiedy pojawiają się osoby, które mieszają temu sportowcowi głowie, trudno jest skupić się na tym, żeby wykonywać swoją pracę, a są oczekiwania klubu w 100% i najlepiej jak się da.
1: Ja panu tylko wejdę w słowo i powiem, że z mamą Pietuszewskiego nie jest tak słodko, bo okazało się, że dojście do piłkarza znalazła jedna z wokalistek zespołu Modelki, czyli wie pan, tutaj okazuje się, że mama nie upilnuje, jak ktoś ma wielką chęć poznania innej osoby, to raczej to nie zawsze się kończy pozytywnie. Staramy się pokazać pracę psychologa jako człowieka, który naprawdę potrafi wiele zmienić. I wiele zależy od psychologa, ale wiele także, jak sama pani powiedziała, pani Anno, zależy przede wszystkim od sportowca. To on ma na swoich barkach tą chęć, żeby się zmienić, żeby się rozwinąć.
0: Tak.
1: Dokąd to może zaprowadzić?
0: Ja bym jeszcze chciała podkreślić, że to, że psycholog sportowy może pomóc, to nie znaczy, że za każdym razem, kiedy ktoś zaczął pracować z psychologiem sportu i zaczął osiągać sukcesy, to znaczy, że to jest tylko i wyłącznie zasługa tego psychologa, tak? Bardzo często jest tak, że właśnie wchodzi w jednym momencie cały sztab, tak? I pojawia się fizjoterapeuta, pojawia się jakiś trener rozwoju motorycznego, tak? I w momencie, kiedy jest to taka praca zbiorowa, no to trudno jest rozgraniczyć tak naprawdę, co, czy jest ten sukces. No, sukces jest sportowca, tak? Bo tak jak mówiłam, gdyby on nie miał chęci, on czy ona, gdyby nie mieli chęci podjęcia pracy nad sobą, to pewnie niewiele by się zmieniło. Natomiast no właśnie, na pewnym poziomie już taki sztab specjalistów jest, zdaje mi się, w dzisiejszym sporcie rzeczą nieodzowną, bo oczekiwania są coraz większe i też poziom jest coraz większy, tak?
1: Psycholog potrafi zbudować pewność siebie, taką, tak, żeby zawodnik nie miał tych zawirowań, zawahań.
0: Myślę, że zawirowania i zawahania zawsze się mogą zdarzać, bo to jest rzecz ludzka. Natomiast tak, można jak najbardziej z psychologiem pracować nad pewnością siebie.
1: I psycholog także może popracować tak ze swoim podopiecznym, aby on gładko wszedł w rutynę startową, prawda? Bo start to jest kolejne wydarzenie dla organizmu.
2: Zdecydowanie. Prowadzenie rutyn startowych, przedmeczowych, przed rzutem wolnym. Podam za przykład Cristiano Ronaldo, który przed wykonaniem rzutu wolnego, to nawet nie przed startem, już w trakcie rywalizacji, bierze swoje bardzo popularne, wszystkim znane 4 kroki do tyłu, 1 krok w bok i głęboki wdech i wydech, czyli robi czynność, którą ma wytrenowaną, to się śmieje, ale on to ma powtarzalne. I wtedy, kiedy to robi, wie, że to zrobi dobrze, rozluźnia się, bo oddech jest elementem w tym przypadku rozluźnienia i to mu pomaga po prostu przy całym tym natłoku tego wszystkiego, co się dzieje na tych stadionach, na których on rywalizuje, skupić się na jak najlepszym wykonaniu uderzenia. To już jest jakby element uderzenia. To tak jak tenisista albo koszykarz przed oddaniem rzutów osobistych, czyli przed tymi fragmentami rywalizacji, kiedy mamy chwilę dla siebie, to te rutyny po prostu wprowadzają spokój, wprowadzają, regulują również fizjologię, bo te oddechy są bardzo często wprowadzane i to wszystko po prostu jest bardzo cenne. Często sportowcy, prowadząc te rutyny, to też się wiąże z jakimś pochodzeniem. Picie herbaty, yerby. Wielu popularnych piłkarzy z Ameryki Południowej to robi. Słynne owijanie owiki, takiej tasiemki przez Suarez. On zawsze grał z tą owiką. To są rzeczy, które albo Bastian Schweinsteiger grał w takich mokrych, wilgotnych getrach, bo kiedyś zagrał bardzo dobry mecz i stwierdził, że zawsze będzie moczył swoje getry. To są rzeczy, które...
1: Wyjście na boisko odpowiednią nogą jeszcze.
2: Dokładnie. To są
1: śmieszne podskakiwanie przed przekroczeniem linii boiska.
2: To... Bo w moim przeświadczeniu rutyna sportowa nie musi być poparta naukowo. Ona ma być sportowca. On po prostu ma czuć, że to, co zrobi, no jakie ma znaczenie wyjście
1: jak
2: lewą
1: działa,
2: nogą.
1: To się to powtarza. Ty siedzisz koło mnie, bo ty siedziałeś w poprzednim meczu koło mnie i wygraliśmy. Prawda? No to takie rzeczy, no to pozornie możemy nazywać to zabobonami, ale jeśli to działa, funkcjonuje, umacnia psychicznie, to dlaczego zabronić?
2: To taki czynnik trochę wiary, a wiara jest jakby stanem umysłu, wiara jest czymś, na co mamy wpływ i to uważam bardzo pomaga, niezależnie od tego, że może to wyglądać dla kogoś, no po co ten Ronaldo robi te kroki do tyłu, bo jemu to pomaga i to jest najważniejsze.
1: Tak, bo mu parę razy wyszło i to jest najlepsza metoda. Proszę mi powiedzieć, czy są takie dyscypliny, w których psychologowi jest łatwiej?
0: Myślę, że psychologowi jest łatwiej w takich dyscyplinach, na których się zna. Z reguły jest tak, że pracę z zawodnikiem zaczynamy od wywiadu, tak, w ogóle od tego, żeby się dowiedzieć, jak funkcjonuje, dlaczego ten sport uprawia, jakie ma, co go motywuje, co go demotywuje, tak, no i jakie ma trudności. Natomiast tu na tym pierwszym etapie też bardzo często jest tak, że zawodnik wchodzi w rolę eksperta i wtajemnicza psychologa warkana swojego sportu, tak? Ja się na piłce nożnej nie znam. Natomiast zdarzyło mi się z sukcesami pracować z młodymi piłkarzami i oni mi tam tłumaczyli wszystko, tak? Co znaczą poszczególne pojęcia i co to znaczy, że on robi to czy tamto na boisku. Po to, żebym mogła lepiej zrozumieć tę sytuację.
1: I pomóc,
0: dokładnie. Więc na pewno najłatwiej się pracuje w tych dyscyplinach, z którymi się samemu ma doświadczenie, bo wtedy już jakby nie są potrzebne dodatkowe informacje, tylko wchodzimy od razu w pracę.
1: Panie Pawle, lepiej pracować indywidualnie, face to face, czy też zdarzały się takie historie, że pracował pan z drużyną po prostu?
2: Gdzieś głęboko wierzę, że praca indywidualna jest najbardziej efektywna, ale pracą indywidualną nie rozwiąże się wszystkich kwestii w dyscyplinach zespołowych, tam gdzie jest zespół, tam gdzie na wynik pracuje kilkunastu zawodników w zależności od dyscypliny. Tam są inne mechanizmy. Dzisiaj się oczywiście mówi, powtarza często taki slogan, że nawet dyscyplina indywidualna to jest sport zespołowy, bo wchodzi w szereg osób, trenerów, którzy tworzą potem ten wynik, no ale jednak ta zespołowość, czy to w koszykówce, w piłce siatkowej, czy w piłce nożnej, no w rugby, w każdej dyscyplinie, gdzie jest zespół, gdzie są role, gdzie odpowiedzialność się rozchodzi za wynik i za przegraną na jednostki, gdzie są specyficzne role na boisku, jak bramkarz. Bramkarz popełni jeden błąd, wszystkie oczy skierowane na bramkarza, napastnik czterech sytuacji nie wykorzystał i bramkarz w szatni ma trudniejszą sytuację niż ten napastnik, bo ten sport takimi prawami się sądzi. Więc w mojej opinii, i to powtarzam nawet teraz jako psycholog sportowy Zagłębia Lubin. Powtarzam to sportowcom podczas... Powtarzam. Kilkukrotnie to powiedziałem, że mamy warsztaty i zajęcia grupowe, na których omawiamy rzeczy i robimy ćwiczenia, które powodują lepszą synergię, lepsze zrozumienie, komunikację trenujemy, ale pewnych rzeczy z wami nie przepracuję indywidualnie, bo są tutaj również trenerzy i nie każdy chce się otworzyć, nie każdy chce zabrać głos, zadaje pytania w trakcie tych wspólnych spotkań, a niektórzy są bardziej wycofani, czy to charakterologicznie, czy to są bardziej introwertykami i nie będą opowiadali o tym, co ich trapi, bo to słyszy każdy i to może być wykorzystane przeciwko niemu, więc wtedy lepiej. Mnie obowiązuje etyka zawodowa. Ja nie mogę nic zdradzić z tych sesji indywidualnych do sztabu, bo bym był, stracił zaufanie. Ja chcę, żeby ci ludzie mi ufali i to zaufanie się buduje na tym, na tej intymności tego treningu indywidualnego i to jest jedyna droga do tego, żeby ci zawodnicy potem do mnie przychodzili i chcieli nad sobą pracować, bo jeżeli zawodnik na sesji indywidualnej powie coś psychologowi sportowemu, a potem zostanie to wykorzystane przeciwko niemu, to szatnia szybko sobie to przekaże i ten psycholog sportowy w tej szatni już się nie odnajdzie.
1: Bardzo mam do pana duży żal, bo proszę pana, przygotowałem sobie taką ładną zapowiedź, że pan został psychologiem Zagłębia Lubina, pan mi to wszystko zepsuł i powiedział wcześniej, ale nieważne. No cieszymy się, bo rozwija się pan zawodowo. Ale no, fakt jest faktem, że popsuł mi pan ładną, przygotowywaną w głowie zapowiedź. Żartuję oczywiście. Cieszę się, że może pan pracować z ekstraklasowym zespołem. Na pewno to jest jedno wielkie doświadczenie. Ale będzie pan miał do czynienia z piłkarzami, którzy no, są w miarę bogaci. Prawda? No, czy to będzie pomagało panu w pracy? To takie, czy nie będzie takiego dość, powiedziałbym, traktowania z góry pana osoby? Bo tam już chyba kilku psychologów było w Zagłębiu Lubin, w każdym zespole ligowym.
2: To chyba też ta mądrość osobista, no ten psycholog ma wyznaczać pewne standardy. Powinien odsuwać na bok to, ile piłkarz zarabia. Nikomu nie zaglądam w portfel, nikogo o to nie pytam. To jest, on sobie na to zapracował, czy to jest wina sportów popularnych.
1: Pan go traktuje jako człowieka przede jako wszystkim. Człowieka. To jest najważniejsze.
2: Tak, tak, tak. To, czy jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w drużynie, czy słabiej, czy młodym, czy starym, czy to on ma przyjść do mnie i ma otrzymać wsparcie, ma otrzymać wskazówki, które pomogą mu być lepszym sportowcem, bo w ogóle ja wychodzę z założenia i mam taką filozofię pracy, że psycholog sportowy w pierwszej kolejności, to jest mój warsztat pracy, ma pomóc temu sportowcowi lepsze wyniki sportowe osiągać. Oczywiście w międzyczasie, jak relacja się zawęża, współpracujemy dłużej, to zdarza się, że i omawiamy inne kwestie, kwestie bardziej prywatne, kwestie co dalej po karierze, kwestie niezwiązane stricte z tym wyczynem sportowym, ale większość czasu poświęconego podczas sesji indywidualnych poświęcamy na to, żeby on po prostu potrafił pokazać najlepszą wersję siebie.
1: Pani Anno, pani oprócz tego, że jest psychologiem sportu, jest pani także trenerem oraz pedagogiem tańca i choreografem. To na pewno pomaga w tej dyscyplinie sportu, jak się ją zna od spodu.
0: Tak, zdecydowanie pomaga.
1: Nic więcej nam pani nie powie na ten temat? To jest jakaś tajemnica?
0: Nie, ja jak najbardziej mogę powiedzieć. Ja pracuję w pole dance jako trener i pracuję również jako psycholog z dziewczynami, które ten sport uprawiają. No i tak jak mówiłam wcześniej, to bardzo ułatwia, tak?
1: Natomiast... Daje się połączyć tą funkcję trenera i psychologa? Bo to się może przeplatać, prawda?
0: W pracy z jedną osobą, no raczej tego nie robimy, aczkolwiek wiedza psychologiczna też trenerowi bardzo pomaga. To jest myśl, którą też miałam tu wcześniej, jak pan Paweł mówił o pracy z drużyną, że najlepiej, jak można jeszcze pracować oprócz tego z trenerem. Bo trenerom też ta wiedza psychologiczna się bardzo, bardzo przydaje. I ja to obserwuję również u siebie, że im więcej się doszkalam jako psycholog, tym też lepiej funkcjonuję jako trener.
1: Czy trenerzy, jak pani myśli, jak pani uważa, czy trenerzy dostrzegają tą potrzebę?
0: Zdaje mi się, że wciąż za rzadko. Zdaje mi się, że...
1: Z czego to wynika?
0: Myślę, że w ogóle niestety jeszcze pokutuje w społeczeństwie mit o tym, że psycholog jest dla ludzi chorych psychicznie, dla ludzi z problemami, dla ludzi, którzy sobie nie radzą, są słabi. To nie jest tak. To nie jest tak. Można już być mocnym, a jeszcze chcieć nad sobą pracować. Tak jak w sporcie, można być na poziomie mistrzowskim i wciąż trenować, żeby być jeszcze lepszym. Tak samo jeśli chodzi o ten rozwój mentalny, to się może nigdy nie kończyć, tak?
1: No tak, bo to jest właściwie droga, gdzie nie widać końca, prawda? Nieustannie. Panie Pawle, w takim razie proszę powiedzieć, jak pan pracuje nad sobą? W jaki sposób się pan rozwija? No bo jednak psycholog spotyka nowe sytuacje, które dla niego również są próbą.
2: Tak. Moja praca polega przede wszystkim na nieustannym szukaniu dalszych inspiracji do współpracy z zawodnikami. Pracując w takim projekcie jak Zagłębie Lublin, tam są konkretne oczekiwania. Trener rzuca hasło, rzuca tematykę, czasem nawet proponuje, nie narzuca, proponuje formę tego, jak chciałbym, żebym poprowadził zajęcia grupowe. I to jest wyzwanie, żeby się do tego przygotować. Mam warsztat poparty edukacją akademicką, mam szereg wystąpień, uczestniczyłem w wielu konferencjach. Dzisiaj najbardziej skupiam się na czytaniu książek, i po polsku, i po angielsku, na słuchaniu w trasie, bo jeżdżę też w dalekie trasy do Dolnośląskie, na słuchaniu rozmów, wypowiedzi, podcastów. Oczywiście robię to kilkukrotnie też i te książki sobie potem jakby wiedzę z tych książek układam w materiały, w jakieś konkretne potem wskazówki, bo samo czytanie to też niewiele daje. To ja również muszę sobie pewne rzeczy poukładać. No i szukam również, nie ukrywam, mamy internet, mamy te narzędzia inteligencji, tej takiej AI. Sztucznej inteligencji, ona pomaga mi, nie wiem, chcę znaleźć jakąś wypowiedź i znaleźć mi link wypowiedzi Bogdana Wenty, słynne 5 sekund i szybko te narzędzie wyszukuje to, co mi gdzieś tam w głowie szumi. Więc korzystam z takiego rozwoju osobistego i uważam, że to tak jak sportowiec. To jest nigdy nie kończąca się historia, przygoda rozwoju osobistego, tak żeby być w tym obiegu, a psychologów sportowych, trenerów mentalnych naprawdę jest bardzo wielu na rynku. To, żeby naprawdę się tutaj odnajdywać, utrzymywać i robić cały czas na tym najwyższym poziomie, trzeba cały czas się dokształcać. No i to też jest taki dobry przykład dla tych osób, które sam uczę i które mówię, że oprócz tych spotkań, to ty możesz sam czytać. Polecam książki, polecam audiobooki, polecam. Mam tyle rzeczy, że przekazuję jakby tą esencję tego, co się sam dowiedziałem i uważam, że ta sama praca z psychologiem sportowym też nie doprowadzi sportowca do tej najlepszej mentalności. On musi wykonywać swoją pracę poza pracą ze mną.
1: No oczywiście. Pani Joanno, a jakie piękne chwile pani przeżyła w swoim zawodzie? No bo już pewne doświadczenie jest. Kiedy psycholog przeżywa najpiękniejsze chwile?
0: Myślę, że wtedy, kiedy dostaje pozytywną informację zwrotną, tak? Wtedy, kiedy słyszy, że mu się udało pomóc. Wiadomo, że to jest nasza praca i to jest niby normalna rzecz, ale mimo wszystko fajnie jest, bardzo miło jest słyszeć, że coś nad czym wspólnie pracowaliśmy, przyniosło piękne owoce.
1: Że to działa, tak?
0: Dokładnie tak.
1: No właśnie, bo przecież nie po to pracujemy, żeby nie zbierać owoców z tego, co robimy, prawda?
2: Tak, ale to, co powiedziała pani Joanna, być może paradoksalnie nie zawsze ta szczelna bramka zwycięstwo jest tak satysfakcjonujące, jak to, że gdzieś tam w boku, w kuluarach zawodnik, trener powie: Pawko, zajebista robota, świetna robota, albo piłkarz, koszykarz powie: dzięki, bardzo mi to pomogło. To są takie rzeczy, które sprawiają, niezależnie od tego, że mocno wierzę w to, co robię, że jest ta potrzeba takiego docenienia. Może to i trochę próżne, ale no chyba każdy lubi wiedzieć, że to, co robi, ma wpływ na drugiego człowieka. To są takie zawody, które są naprawdę bardzo budujące. To nie dość, że się rozwijamy, nie dość, że pomagamy drugiemu człowiekowi, to widzimy, że mamy wpływ na jego karierę, na jego życie, i to są rzeczy najbardziej, które najbardziej cenię w swoim zawodzie.
1: No ale potrzebujemy też także pochwał, prawda? Nie tylko stawiając sobie poprzeczkę wysoko, oczekujemy, że coś się tylko uda, ale oczekujemy sukcesu od życia również.
2: No tak, no bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy sobie, sport, praca w sporcie, praca z zawodnikiem. Ten zawodnik młody, on chce wygrywać. Ta drużyna młoda, ona chce pokonać rywala. Wychodzi się na boisko po to, żeby pokazać swoją wyższość, więc wiadomo, że tych porażek jest u każdego sportowca więcej praktycznie niż tych zwycięstw, ale i te sukcesy cieszą. To jest normalna sprawa, że się cieszymy, jak wygrywamy na rozpoczęcie Ekstraklasy, pokonujemy Piast Gliwice. To są pozytywne emocje, one trwają ten dzień, ale przychodzi kolejny dzień regeneracji i kolejny dzień, i przygotowujemy się już do kolejnego meczu, do kolejnego rywala, i trzeba jakby zostawić to, co było, nawet kiedy była porażka na Łazienkowskiej z Legią 3-1, i skupić się na kolejnym dniu, bo życie sportowca to jest nieustanne kolejne wyzwanie i kolejne pokonywanie rywali i swoich wewnętrznych ograniczeń.
1: Pani Anno, sukces, ale nie za wszelką cenę.
0: Tak, i uważam, że sukcesem nie zawsze musi być złoto. Sukcesem czasem może być to, że się po prostu lepiej funkcjonuje, tak? Że ma się właśnie tą większą pewność siebie, że sobie lepiej radzimy z emocjami. Nie zawsze ten sukces psychologa sportowego to musi być sukces sportowy taki na najwyższym poziomie, tak?
1: Nie zawsze medal oznacza sukces psychologa, prawda?
0: Tak, i porażki też są wpisane w sport.
1: Właśnie, i tą myślą z Państwem się żegnamy. Joanna Filipowicz-Wydówka, psycholog sportowy, i Paweł Drużek, również psycholog, trener mentalny, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio 1.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami radny powiatu zgierskiego, były wicestarosta Dominik Gabrysiak, do niedawna Prawo i Sprawiedliwość, dziś Rozwój Plus. Nic nie pomyliłem.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Myślę, że tak. Co do Prawa i Sprawiedliwości, to tak szczerze mówiąc mam wątpliwości, nie wiem.
1: A nie sprawdzał pan tego? Nie pytał pan, czy nadal jest pan
2: członkiem
1: partii?
2: Jestem, ale wiem, że tam jest, delikatnie to ujmując, tak... mówiąc kolokwialnie, bałagan, więc...
1: A zajmuje to pana jeszcze... jakoś? Martwi się pan tym, czy wciąż jest pan w Prawie
2: myślę,
1: Sprawiedliwości?
2: Sobie jakoś poradzą ze mną, jak będą chcieli uporządkować temat kiedyś.
1: Przyszłość należy do ludzi, którzy mają szerokie horyzonty, energię do działania i potrafią rozmawiać z każdą stroną. Młodzi, otwarty samorząd, współpraca ponad podziałami. To pan napisał w serwisie X dawniej Twitter. Brzmi trochę jak nowa odsłona Wybierzmy przyszłość oraz styl. Czy to jest początek tego marszu premiera Mateusza Morawieckiego, który wiemy już, że będzie tworzył swoją partię? To jest początek marszu po struktury powiatowe, lokalne?
2: Myślę, to jest początek marszu po osoby, które właśnie tak szerzej patrzą na politykę i widzą, że nadszedł taki naturalny moment na takie nowe otwarcie, na to, żeby rozmawiać szeroko, nie zamykać się tylko w swoim środowisku, bo nie da się przekonać przekonanych jeszcze bardziej.
1: A dlaczego postanowił pan pójść razem, no, mówiąc tymi nazwami frakcji, razem z harcerzami, a nie z Prawem i Sprawiedliwością Jarosława Kaczyńskiego?
2: No tak się naturalnie składa, rzeczywiście z tymi osobami ja się od bardzo dawna znam i świetnie mi się z nimi współpracowało w czasach, kiedy Zjednoczona Prawica rządziła. Mam tutaj na myśli europosła Waldemara Budę, więc naturalnie
1: on ma tutaj tworzyć struktury lokalne i regionalne.
2: Widzę się we współpracy z takimi osobami patrzącymi tak realnie, znającymi bieżące, naturalne, normalne życie ludzi.
1: Spoglądam na serwis X dawniej Twitter i tam użytkownik Olgierd Gawron pod pańskim wpisem pyta, czy odda pan mandat radnego, bo część wyborców rzeczywiście może powiedzieć, że głosowali na jeden PiS, a nie na... półtora.
2: Myślę, że miałbym takie powody, gdybym startował z pierwszego miejsca, bo to rzeczywiście pierwsze miejsce powoduje, że po prostu część osób nie głosuje na tą osobę, tylko na partię. Ale mnie w ostatnich wyborach wstępnie w ogóle nie było na listach. Ostatecznie wylądowałem na drugim miejscu, a z tego drugiego miejsca i tak wziąłem wynik kilkukrotnie wyższy niż jedynka i jedynki z innych partii.
1: A czy pan może powiedzieć to samo, co koledzy Widę, Marcin Chorała chociażby, że trwał proces wypychania was z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Nie, chciałbym tej telenoweli tutaj, panie redaktorze, toczyć. Mogę tylko powiedzieć, że tutaj lokalnie mnie to spotkało jakieś 2,5 roku temu, więc przeciczyłem to przed kolegami.
1: A nie obawia się pan, że w Łódzkiem to może nie do końca być nowa jakość, tylko bardziej, żeby było tak, jak było? Spoglądamy na zdjęcia z grilla Mateusza Morawieckiego i tam pojawiła się część działaczy niedawno wyrzuconych z łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj absolutną furorę zrobiła przez lata wszechwładna w łódzkim PiSie pani mecenas Janina Goss. Chyba nawet informacja o tym, że arcymistrz szachowy Gary Kasparow brał udział w tym wydarzeniu. Się tak nie przebiła
2: panie
1: do mediów, jak to, że
2: ja
1: Janina Goss się
2: tak.
1: Pojawiła.
2: Takie wydarzenia zawsze przyciągają szerokie grono ludzi. Tam każdy mógł być, każdy mógł się zapisać w odpowiednim momencie i być. Ale no to rozumiem, że władze tutaj w stowarzyszeniu będą dobierać sobie osoby do pewnych działań według własnego uznania. Dlatego no każdy tam mógł być.
1: A Janina Goss mogłaby być wsparciem dla Rozwoju Plus w regionie łódzkim?
2: To będzie decyzja władz stowarzyszenia.
1: Ale nie pytam o decyzję, tylko o opinię pańską.
2: Myślę, że jest zorientowana w strukturach, ale to myślę, że nie jest najważniejszy temat, panie redaktorze, jeżeli chodzi o przyszłość stowarzyszenia.
1: A kto następny? Bo mówi się o kolejnych samorządowcach. Częściowo możemy zakładać, że to ci, którzy brali udział w jednym z pierwszych spotkań Stowarzyszenia Rozwój Plus tutaj na miejscu w Łodzi, czyli prezydenci Tomaszowa Mazowieckiego, Marcin Witko, Sieradza, Paweł Osiewała. Mówi się także nieoficjalnie coraz bardziej o bliższemu panu, przynajmniej geograficznie, prezydencie Zgierza, Przemysławie Staniszewskim.
2: Ja, panie redaktorze, z żadnym z panów prezydentów w tym temacie nie rozmawiałem, chociaż ze wszystkimi się znam. I myślę, że jeżeli taka decyzja z jakiegoś z panów prezydentów będzie, to oni o niej będą informować. Ja nie czuję się rzecznikiem ich absolutnie.
1: A Przemysław Staniszewski byłby dużym wsparciem dla Rozwoju Plus?
2: Myślę, że jest że tak powiem, poglądowo bardzo bliski właśnie tym ideałom, ale to będzie decyzja pana prezydenta.
1: Tak, ale pytam pana, czy pan, gdyby z nim rozmawiał, nie wiem, czy jesteście na ty, ale załóżmy, tak, mógłby pan powiedzieć: Przemek, potrzebujemy cię, bo myślę, to i to.
2: Myślę, że byłby dużym wsparciem, tak.
1: Dlaczego?
2: Ma ogromne doświadczenie, od wielu lat jest prezydentem. Myślę, że prezydentem, który to miasto, mam na myśli Zgierz, rzeczywiście zmienia, ale też pokazuje, że potrafi współpracować szeroko ze środowiskiem i prawej strony, i lewej, i obecnie rządzących. Myślę, że ta współpraca nieźle się układa.
1: A gdyby pan miał powiedzieć, gdzie pan się widzi w przyszłym roku, konkretnie pod koniec, no w październiku są wybory parlamentarne. Mhm. Pan chciałby być na listach Rozwoju Plus, bo wiemy, że do 15 października bieżącego roku ma powstać partia.
2: Ja w przyszłym roku na pewno będę, jeżeli będzie partia, to będę wspierał ją, ale ja się na listy wyborczej do Warszawy nie wybieram, bo za 2,5 roku są wybory samorządowe i wtedy będę się ubiegał o stanowisko burmistrza miasta Ozorkowa. Tak jak zresztą mieszkańcy wiedzą, nie zmieniam planów, nigdzie się nie wybieram.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest radny powiatu zgierskiego, były wicestarosta Dominik Gabrysiak z Rozwoju Plus. Dziesiątki śniętych ryb pojawiły się na Malince w Zgierzu. Martwe ryby dryfowały przy brzegu i po mostach, a w niektórych miejscach unosił się nieprzyjemny zapach. O sytuacji informuje portal tuzgierz.pl. Według jednego z pracowników sprawa miała nie ujrzeć światła dziennego, bo pracownicy miasta mieli otrzymać wytyczne, żeby zakopywać te ryby, żeby nikt ich później nie znalazł. Najprawdopodobniej po prostu były to młode ryby, tak mówi zresztą rzeczniczka Urzędu Miasta Zgierza. Były to młode ryby, które nie przetrwały po prostu ogromnej fali upałów, ale rzeczywiście te obrazki tych śniętych ryb to jest coś, co budzi na pewno niepokój u mieszkańców.
2: Tak, panie redaktorze, ja tematu bliżej nie znam, ale myślę, że to jest spowodowane wysoką temperaturą i po prostu tym rybom brakuje tlenu, ale to jest do wyjaśnienia absolutnie. Ja myślę, że byłbym daleki od takich jakichś teorii spiskowych
1: zakopywaniu
2: gdzieś tam, bo to myślę, nikomu by nie służyło i myślę, że to absolutnie... Czasem pracownicy też na własną rękę niektóre działania prowadzą. Ja wiem, jak to wygląda w samorządzie, dlatego naprawdę jestem daleki od tego, żeby tak takie oskarżenia rzucać.
1: Ja tylko zacytuję wiadomość, która trafiła do portalu tuzgierz.pl. Kierownictwo wydało zalecenie, że ma być tak, żeby nikt się nie dowiedział, żeby nie robić afery, że są pozdychane ryby, więc nakazano je wyłowić i zakopać. Do maila dołączono zdjęcia. Na jednym z nich widać kilkadziesiąt niewielkich ryb w jakimś pojemniku, a na kolejnym jest już znacznie więcej.
2: Myślę, że to związane z temperaturą w ostatnich dniach. No i rozumiem, że dobrze też, że ktoś te ryby pozbierał po prostu, żeby one tam w tej wodzie nie były i nie zagrażały mieszkańcom.
1: Wiemy, że tramwaj linii 46 powróci w Zgierzu do Proboszczewic, ale już nie do Ozorkowa. Czy gdyby pan jako mieszkaniec tej miejscowości miał postawić swoje pieniądze, czy tramwaj linii 46 kiedyś wróci na trasę Łódź, Zgierz, Ozorków? Swego czasu to była jedna z najdłuższych linii w Europie, jeśli nawet nie najdłuższa linia tramwajowa.
2: Była najdłuższa linia tramwajowa. Myślę, że dla mieszkańców i dla mnie najważniejsze jest, żeby powrócił taki regularny transport na linii Ozorków-Łódź, a ta część trasy może się odbywać autobusami, bo po prostu linia tramwajowa jest do odbudowy kompletnej. Przez długi odcinek gminy Zgierz idzie przez kompletne pola, a każdy kilometr to jest, nie wiem, 6-8 milionów złotych.
1: Nie mówimy o poukładaniu, to znaczy mówimy o zapewnieniu zaspokojenia tej potrzeby komunikacji między Łodzią a Ozorkowem autobusem, czy łódzką koleją aglomeracyjną, czy też tramwajem docelowo?
2: W tym momencie to się odbywa w sposób hybrydowy. Mam wrażenie, że to jest sposób, który nie wszystkich satysfakcjonuje, bo częściowo mieszkańcy są dowożeni do dworca w Ozorkowie, którym mogą jechać łódzką koleją aglomeracyjną. Częściowo jadą autobusem do Zgierza, skąd mogą się przesiąść na tramwaj, co powoduje zimą, że muszą dość długi czas, czasem przy niektórych rozkładach stać na mrozie. Więc to wszystko jest do poukładania tak, żeby funkcjonowało lepiej po prostu.
1: A myśli pan, że to jest realne w latach 30? Może to będzie pański postulat, żeby do końca nadchodzącej kadencji samorządowej wrócił tramwaj?
2: To jest takie bardzo, nie tramwaj, ale komunikacja, która będzie bezpośrednio jeździła do Łodzi, myślę, że jest bardzo ważna.
1: A tramwaj, no koniec nadchodzącej kadencji samorządowej, to jest 2034 rok, jak dobrze liczę. to może być realny termin? Czy też pan by się nie upierał tutaj przy tym tramwaju rzeczywiście, że to nie jest coś, co powinno wrócić? Dodam tylko, że na początku lat 2000 Aleksandrów Łódzki między innymi, też w powiecie zgierskim zresztą, pożegnał tramwaj, torowisko zostało zlikwidowane i teraz szanse na powrót są bliskie zeru. I dzisiaj jak się rozmawia z niektórymi mieszkańcami, to oni żałują na przykład, że ten tramwaj zniknął na zawsze i na wieczność.
2: Gdybym miał, panie redaktorze, odłożyć na bok pieniądze, to rzeczywiście ten tramwaj byłby najlepszy. Ale myślę, że musimy wybierać coś, na co patrzę realnie, że miasto będzie stać, bo wszyscy wiemy, że też ta nowa perspektywa finansowa, to tam nie będzie pieniędzy na transport. Mówię o unijnej perspektywie finansowej.
1: Ta jest obecna do 2029 roku, natomiast tramwaje, rzeczywiście te prace torowe są jednymi z droższych, jeśli nie najdroższymi. Pytanie, czy... Nawet nie jest to pytanie, bo wiemy, że te gminy, miejscowości, przez które też przechodzi ta linia tramwajowa na odcinku Zgierz-Ozorków, nie stać ich na to, żeby mieć taki wkład własny do tej inwestycji.
2: Ale myślę, że gdyby tutaj można było liczyć na współpracę, dobrą wolę ze strony chociażby pani prezydent Zdanowskiej, to przy kosztach wozokilometru to mogłoby funkcjonować na zasadzie takiej, że po prostu autobusy, na przykład MPK, jeździłyby bezpośrednio z Łodzi do Ozorkowa. Teraz ta przesiadka w Zgierzu no jest kłopotliwa dla mieszkańców.
1: Dominik Gabrysiak, radny powiatu zgierskiego, były wicestarosta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozwój
2: dziękuję.
1: Plus. Do usłyszenia,
2: panu
1: dobrego dnia.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha, witamy pięknie. Pani doktor, co to takiego jest hiperpoprawność? Co to za pojęcie, czego dotyczy?
3: Hiperpoprawność polega na przesadnej staranności, czyli zastępowaniu form zgodnych z normą językową formami, które z jakiegoś powodu mówiący uważa za lepsze, za bardziej staranne, a w efekcie popełnia błąd językowy. Próba literalnego odczytania wyrazów, w których w jednej sylabie występują obok siebie litery au i eu, czyli wymowa typu aut, aula, aureola, autobus, autor czy Europa, też prowadzi do tego samego błędu, ponieważ w takim położeniu litera u oznacza głoskę ły. I tak powinniśmy to czytać, czyli Europa, autor, autobus. Jeżeli na przykład słyszymy, że forma wiater jest niepoprawna, możemy w sposób nieuprawniony rozszerzyć tę wiedzę i unikać wyrazu sweter.
2: Tak jest. Mówiąc, i tu pojawia się ten słynny sweter.
3: Tak jest, która jest oczywiście niepoprawna. Utrwalenie sobie w pamięci...
2: Broń Boże, sweter, proszę
3: Państwa. Broń Boże,
2: sweter.
3: Utrwalenie...
2: Ale swetra.
3: Utrwalenie sobie w pamięci reguły mówiącej, że wyrazy obce zakończone na ika, yka są akcentowane na trzecią sylabę od końca, czyli matematyka, informatyka, logika, Afryka, może prowadzić do zastosowania takiego akcentu w wyrazach o podobnym zakończeniu, ale rodzimych, polskich, typu wymowa pojawia się wtedy bijatyka albo pijatyka. A skoro są to polskie wyrazy, akcent powinien być na drugą sylabę od końca. Podobnie, kto zapamięta, że forma czasownika umią i rozumią jest niepoprawna, może zmienić poprawną formę lubią na no to, lubieją,
2: tak jest.
3: Na wzór umieją i rozumieją. Przykładów tego typu błędów można znaleźć znacznie więcej. Zapamiętajmy więc, że przesadna staranność w języku prowadzić może do takich samych skutków, jak i brak staranności, czyli do błędów językowych. A przenoszenie reguł poprawnościowych odnoszących się do określonych przykładów na takie, wobec których ich stosowanie jest nieuprawnione, no także może nas niestety zaprowadzić na poprawnościowe manowce.
2: I tu jeszcze mam na koniec dwa przykłady, pani doktor, czyli słynny tramwaj i jabłko. Powiedziałam specjalnie, nie przesadzając w wymowie literowej tych dwóch słów.
3: Tam, gdzie jest grupa samogłoska ustna, spółgłoska nosowa, w wymowie może pojawić się tak zwana wtórna samogłoska nosowa. Mówimy na przykład sens, prawda? Więc i tramwaj jest także dopuszczalna.
2: Dziękujemy pięknie, doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami pierwsze poranko informacje. Serwis przygotował i przedstawi Remigiusz Wiadrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W Łodzi będą serwisowane śmigłowce Apache. Pojawią się nowe miejsca pracy. Premier Donald Tusk zapowiada, że będzie wypalał gorącym żelazem nieprawidłowości w administracji. Chodzi o aferę z pomocą dla powodzian. Pół wieku mieszkańcy Żgowa walczą o naprawę gruntowej ulicy na obrzeżach miasta. Bez efektu. Przed nami przyjemny dzień z temperaturą maksymalną 23 stopnie. W Łodzi będą nowe miejsca pracy i nowe technologie. To efekt umów podpisanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 z Boeingiem, a chodzi o zakup przez Polskę prawie 100 śmigłowców Apache. Łódzkie zakłady mają stać się największym w Europie centrum obsługi tych maszyn. O szczegółach opowie reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
3: Według zapowiedzi rządu zatrudnienie w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi ma zostać podwojone. Łódzkie zakłady będą szkolić pracowników i zdobywać kompetencje potrzebne do obsługi oraz naprawy zaawansowanych systemów Apache. W praktyce oznacza to, że część serwisowania tak zaawansowanego sprzętu będzie odbywać się w Polsce zamiast za granicą. To może skrócić czas napraw i zwiększyć gotowość obronną, tłumaczy wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
3: Rząd podkreślał, że umowy offsetowe są największe w historii polskiego wojska od lat.
2: Więcej o nowych wyzwaniach, jakie stoją przed łódzkimi wojskowymi zakładami lotniczymi, można będzie usłyszeć po godzinie 8. Naszym gościem będzie prezes zakładów dr Jacek Andrzej Gruszczyński.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Premier reaguje na aferę powodziową, a konsekwencją tego jest odwołanie Anny Konieczyńskiej za stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Miała na tym zyskać m.in. firma męża wiceprezeskiej agencji.
5: Premier nie krył oburzenia, podkreślał, że najważniejsze jest, żeby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
6: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
5: Donald Tusk zaznaczył, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przypomniał, że w ciągu 2 lat wypłacono 8 miliardów złotych na pomoc dla powodzian. Podkreślał, że konsekwencje poniesie każdy, kto coś ma na sumieniu.
6: Nie będzie litości dla takich ludzi.
5: Szef rządu zapowiedział, że kontrole będą prowadzone wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości przyznawania pomocy. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Sprawą zajmują się już CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju. Żgów cały zakurzony. Na tumany kurz narzekają mieszkańcy ulicy Łąkowej w tym mieście. Do tego dochodzą wyboje na drodze, przy której mieszkają. O ich naprawę walczą pół wieku. Ulica Łąkowa to gruntówka położona na obrzeżach Żgowa, ma kilometry długości. Mieszkańcy mówią, że najbardziej dają im się we znaki przejazdy samochodów w upalne dni.
7: Żyjemy w takim kurzu, że to po prostu nie da się wyjść na podwórko.
8: Dopóki kanalizacji nie będzie, to nie będą kłaść asfaltu, bo to później trzeba zerwać, żeby kopać równie.
7: Kurz po prostu jest nie do zniesienia. Jak jest upalny dzień, sobota, niedziela, jak samochody jeżdżą, proszę pana, w jedną i w drugą stronę.
2: Burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński poinformował, że projekt przebudowy ulicy Łąkowej jest przygotowany, ale nie wiadomo, czy pieniądze na ten cel znajdą się w przyszłym roku. Upały pogrążyły ryby w zbiorniku na Zgierskiej Malince. Kilka dni temu pojawiły się informacje o wielu śniętych rybach w jednym ze zbiorników. Miały dryfować w wodzie tuż przy brzegu. Prawdopodobnie przyczyną była fala upałów nad regionem, mówił w Radiu Łódź radny powiatu zgierskiego Dominik Gabrysiak.
9: Myślę, że to jest spowodowane wysoką temperaturą i po prostu tym rybom brakuje tlenu, ale to jest do wyjaśnienia absolutnie. I rozumiem, że dobrze też, że ktoś te ryby pozbierał po prostu, żeby one tam w tej wodzie nie były i nie zagrażały mieszkańcom.
2: A śnięte ryby znaleziono w drugim zbiorniku na Malince. Nie wolno się w nim kąpać. Węgierski parlament wybrał nowego prezydenta kraju. Zgodnie z oczekiwaniami został nim jedyny kandydat popierany przez rządzącą partię Tisza, prawnik Ondrasz Boko. Wcześniej kierował Sądem Najwyższym, ale stracił posadę za czasów Viktora Orbana. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: No takiej temperatury to dawno poranku nie widzieliśmy, raczej nie odczuwaliśmy. Teraz na termometrach, no przecieram oczy, 8 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 23, to już zdecydowanie przyjemniej, no ale na rowerze przyznam się szczerze, rześko. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych, na barometrze 1004 hektopaskale.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No to rozpoczynajmy tę nierówną walkę z rzeczywistością. 5 minut po godzinie 6. Teraz mamy środę, więc nieźle to już w kalendarzu wygląda. To jest 12 dzień sierpnia. Adam Miksa przy konsolecie, jakby nie było. Marcin Pośpiech przy mikrofonie. Jesteśmy z Państwem w tym składzie do godziny 9.

Obiecaliśmy już, że pan nas odwiedził Teofil Kalins w Radiu Ciągle Poranku. Czy państwo też to czują? Teraz, jak się okazuje, temperatura jeszcze spadła według ostatniego odczytu tego na Lublinku. Teraz 7 stopni tylko na termometrach. Pan Stefan, nasz stały słuchacz, już na nas ucho. Zimno, no po prostu zimno. Dawno nieodczuwalny stan. Zima, zima idzie. Spokojnie, drogi słuchaczu, jeszcze trochę. Trochę lata przed nami, no i wyjątkowo bardzo, bardzo ciepło dzisiaj o poranku pana Stefana. Pozdrawiamy, dobrego dnia życzymy. Także dzisiaj najlepsze życzenie dla pracoholików, bo to dziś jest ich dzień. Proszę trochę zwolnić, chociaż w dniu swojego święta. Dzień pracoholików, przypomnę, w kalendarzu. Praca nie ucieknie, chociaż dzisiaj można trochę wyluzować. A propos pracy, to wypadałoby podać czas. Teraz na zegarze już 10 minut po godzinie 6.

nadzieję, że trochę, chociaż trochę muzycznie rozgrzaliśmy. Teraz na zegarze 13 minut po godzinie 6 i no to czas na naszą muzyczną podróż do przeszłości. Wczoraj, przypomnę, odwiedziliśmy wspaniały rok 1984. Będę się upierał, że to był wspaniały rok, tak jak i cała dekada lat 80. No to teraz duży krok wstecz do roku 1949 roku. No i oczywiście najlepsze życzenie dla wszystkich urodzonych w tym właśnie roku. A 77. urodziny świętuje dziś Mark Knopfler, który właśnie na świat przyszedł 12 sierpnia 1949 roku. Kłaniamy się nisko. Najlepsze życzenia dla pana Marka, lidera Dire Straits. Później także oczywiście fantastyczna solowa kariera, dużo fantastycznych albumów. No i ta smutna wiadomość jest taka, która łamie mi serce, że kilka lat temu Knopfler zawiesił, a właściwie zakończył karierę, a na pewno tę koncertową. Ostatni występ odbył się 7 lat temu w Nowym Jorku w Madison Square Garden, no i po nim Mark Knopfler ogłosił, że do koncertowania nie wraca. Na szczęście pozostała muzyka. I to jaka?

18 minut po godzinie 6. Mark Knopfler dzisiaj świętuje 77. urodziny. Artysta urodził się 12 sierpnia 1949 roku. No i tak na szybko sobie przejrzałem, co też w tym 1949 roku się wydarzyło. No i wiele ciekawych faktów miało miejsce. Chociażby Koluszki uzyskały prawa miejskie, zainaugurował działalność Teatr Nowy w Łodzi, a jakże w Los Angeles spadł śnieg, co ciekawe, a w Wielkiej Brytanii wydano rok 1984 George'a Orwella. Poza tym powstały dwa państwa niemieckie, RFN, a więc Niemcy Zachodnie oraz NRD, Niemcy Wschodnie, a Zjazd Literatów w Szczecinie narzucił realny socjalizm jako jedyną słuszną doktrynę artystyczną. No i jeszcze Sejm uchwalił ustawę o likwidacji analfabetyzmu. Te wszystkie wydarzenia miały miejsce w roku 1949. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 6.

0: 23 minuty po godzinie 6 słuchamy Radio Audycji Porannej. No i teraz krótko o tym, co przed nami do godziny 9. Czy będzie poranna praca? Oczywiście po godzinie 6.30 zajrzymy do gazet tych krajowych, ogólnopolskich, jak i tej gazety, tych gazet lokalnych. Jeżeli chodzi o prasę ogólnopolską, no to między innymi o tym, że auta z Chin biją rekordy popularności w Polsce, no i wypierają te za naszej zachodniej granicy. Alternatywą dla kilkuletnich aut sprowadzanych z zachodu stają się nowe samochody z Chin. Czytamy o poranku w gazetach i do tego tematu pewnie będziemy wracali. Dobre wiadomości także dla łódzkiego rynku pracy. W stolicy regionu będą remontowane i serwisowane śmigłowce Apache, które trafią do służby w polskiej armii, i na ten temat porozmawiamy także po godzinie 8 z prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, doktorem inżynierem Jackiem Andrzejem Gruszczyńskim. Już teraz polecam to spotkanie. Czekamy więc na Apache. Tymczasem mieszkańcy Żgowa od pół wieku czekają na asfaltową drogę.
1: Żyjemy w takim kurzu, że to po prostu nie da się wyjść na podwórko.
2: Dopóki kanalizacji nie będzie, to nie będą kłaść asfaltu.
3: W tym roku nie należy się spodziewać prac na ulicy Łąkowej.
0: Co państwo na to? Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. Około 8.40 nasza kolejna radiowa podróż po Polsce. Proszę szykować wygodne buty, to już zapowiadam.
4: Słynne 665 schodów, które setki lat temu wyrzeźbił Franciszek Pabel. Przypomnijmy, pierwszy licencjonowany przewodnik górski na świecie, bo dostał tytuł od cesarza. Zapali.
5: Daleko jeszcze?
4: Jeszcze tylko 134 schody.
0: Oj, człowiek od samego słuchania się złapał za dyszkę. No, kawałek jest, ale warto to zdecydowanie. Dziś wejdziemy na Szczeliniec w Górach Stołowych. Polecamy to spotkanie około godziny 8.40, a wszystkie nasze radiowe podróże na radiouć.pl.

0: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Na zegarze 6:30.

0: A w studiu Radia Łódź Remigiusz Fladrowski, więc przed nami skrót najważniejszych informacji.
1: Łódź zyska setki miejsc pracy i nowe technologie. To efekt umów podpisanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 z Boeingiem. A chodzi o 96 śmigłowców bojowych Apache. Łódzkie zakłady mają stać się największym w Europie centrum obsługi tych maszyn. Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeskiej agencji. Sprawą zajmują się już CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju. Tramwaje wrócą na Plac Wolności w Łodzi dopiero w październiku. Mimo że wymiana nawierzchni zakończy się wcześniej, powodem są prace na Nowomiejskiej i Legionów. A wypadającą z nawierzchni na Placu Wolności kostkę zastąpi beton. Ten etap prac ma się zakończyć na początku września. 90 osób ewakuowano z bloku w Tomaszowie Mazowieckim. Jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Polnej groził wczoraj odkręcaniem gazu i wysadzaniem się. 31-latek został zatrzymany przez policję, był pijany. Charakterystyczne wierzby z rynku w Gorzkowicach w powiecie piotrkowskim zostaną wycięte. Chodzi o 4 drzewa, które są w bardzo złym stanie i mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Tak wykazała analiza dendrologiczna. Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje tamtejszy magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, żeby uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia. Do 224 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: W żadnym razie nie narzekamy, ale teraz na termometrach 7 stopni. No dawno taka wartość nie była widziana w naszej okolicy. W ciągu dnia od 20 do 23 stopni, poza tym dzień słoneczny, ładny, bez opadów deszczu, wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych, a na barometrze 1004 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7. To jeszcze tylko przypomnę dla chętnych i aktywnych. studiomaparadiouciek.pl. Jeżeli ktoś chciałby się do nas odezwać, także 606 78 78 78. No i wiadomości głosowe za pośrednictwem radiouciek.pl i naszej aplikacji mobilnej. W każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie.

25 minut do godziny 7, niebawem u nas poranna prasa, w niej m.in. taki tytuł: większość Polaków przychylna deportacji Ukraińców. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem. Everything was so much simpler. And that's exactly what I

0: Na zegarze 21 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek prasa ogólnopolska, a konkretnie Rzeczpospolita. Tutaj o propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Ta propozycja zakłada wydalanie ukraińskich mężczyzn bez legalnego zatrudnienia i ta propozycja, jak się okazuje, spotkała się z aprobatą. Wynika z najnowszego badania Rzeczpospolitej. Eksperci, z którymi rozmawiała gazeta, mówią, że nie wystawia nam to dobrego świadectwa. Rzeczpospolita zapytała, czy Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w Polsce. 67% respondentów uważa, że tak, że powinna deportować. Przeciwnego zdania jest niespełna co czwarte ankietowane, a zdania nie ma co 11. Większość przychylna deportacji Ukraińców bez legalnego pobytu. I chodzi oczywiście tutaj o mężczyzn w tej propozycji. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. My jeszcze zaglądamy do prasy lokalnej. W kościelnym gmachu przy katedrze będzie szkoła, czytamy w Dzienniku Łódzkim. Chodzi o budowany od lat gmach na placu katedralnym w Łodzi, który w końcu będzie wykorzystany. Za rok wprowadzi się do niego katolicka szkoła podstawowa Kompas. Monumentalny gmach z trzema wysokimi kondygnacjami i trzema wieżyczkami znajduje się na tyłach łódzkiej katedry i należy do łódzkiej kurii. Budowany był przez dwie dekady. Plany były ambitne. Między innymi miało działać w nim centrum studiów imienia Jana Pawła II, Instytut Filozoficzno-Teologiczny, także Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Tych planów nie udało się spełnić. Kuria między innymi liczyła na dofinansowanie ze środków unijnych. Tak się nie stało. No i teraz własnym sumptem udało się dokończyć budynek. Nie było jednak pomysłu, co z nim zrobić. To zmieniło się, gdy łódzką kurią zaczął kierować kardynał Konrad Krajewski. Kuria doszła do porozumienia z Fundacją Żywioły, która prowadzi w Łodzi przedszkole Żywioły i szkołę podstawową Kompas. No i w roku szkolnym 2027-2028 to do tego budynku, o którym mowa, wprowadzi się właśnie wspomniana katolicka szkoła podstawowa Kompas, którą prowadzi Fundacja Żywioły. W kościelnym gmachu przy katedrze będzie szkoła. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim.

0: 12 minut do godziny 7, czy Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w Polsce? Tutaj taka propozycja się pojawiła ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No i także odpowiedź i sondaż w Rzeczpospolitej. 67% respondentów uważa, że tak, a jak czytamy we wspomnianej gazecie, eksperci, chociażby profesor Krzysztof Podemski, socjolog związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, oceniają, że nie wystawia to nam dobrego świadectwa. W tej sprawie głos naszego słuchacza.
1: A ja chciałem zapytać, dlaczego nam to źle o nas świadczy, że walczymy z patologiami i z przestępstwem? No, ja tu pomijam narodowość, ale czy jest zgodne z prawem zatrudnianie nielegalnie? Czy my powinniśmy z przestępstwami walczyć? Jeżeli ktoś nie chce legalnie pracować, czyli nie chce się stosować do prawa polskiego. Oczywiście możemy jak najbardziej przyjmować wszystkich ludzi jak potrzeba, tylko bądźmy równi wszyscy wobec naszego prawa.
0: Bardzo panu dziękuję za ten głos, pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia. No i trochę zmieniając temat, chciałem wspomnieć, że mieliśmy zatrzymanie ruchu tramwajów na ulicy Przybyszewskiego przed ulicą Łęczycką w kierunku dalej Śmigłego Rydza. Teraz komunikacja tramwajowa została wznowiona, ale tramwaje jadą opóźnione.

Jakby nie było 8 minut do godziny 7 teraz na zegarze, niebawem u nas najważniejsze informacje. W nich m.in. o tym, że jedna osoba zginęła w pożarze budynku gospodarczego pod Łęczycą. Powiemy o tym także, że tramwaje nieprędko wrócą na Plac Wolności w Łodzi. Powodem są kolejne remonty okolicznych ulic.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
7: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
6: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi. W drogerii DM.

0: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 7, więc przed nami pierwszy poranku raport drogowy w studiu Adam Urzyński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Adam, jak teraz wygląda sytuacja?
4: Jak na razie w Łodzi mamy już kilka zakorkowanych punktów i to jest na pewno rondo Solidarności. Tutaj mamy kilka minut straty i możliwe, że w tym miejscu sytuacja drogowa szybko się pogorszy. To będziemy sprawdzać w kolejnych wiadomościach dla kierowców. Na następne ulice, na których postoimy dłużej, to oczywiście Włókniarzy na wysokości Limanowskiego i Jana Pawła przy krzyżówce z Wróblewskiego. To z takich głównych ulic biegnących w Łodzi. Na drogach w regionie jest jak na razie spokojnie. W Sosnowcu obok Strykowa, skąd wyjedziemy na obie autostrady, też jak na razie ruch nie jest duży, no ale na drogach wyjazdowych z miast, takich jak na przykład Kutno czy Zgierz, mamy coraz więcej samochodów. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
3: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Wadrowski.
5: Jedna osoba zginęła w pożarze budynku gospodarczego pod Łęczycą. Tramwaje nieprędko wrócą na Plac Wolności w Łodzi. Powodem są kolejne remonty okolicznych ulic. Oszukani w programie Czyste Powietrze dostaną pomoc. Rząd przygotował projekt ustawy. Przed nami przyjemny dzień z temperaturą maksymalną 23 stopnie. Tragiczny pożar w Łódzkiem. Zginęła jedna osoba. Do zdarzenia doszło po godzinie pierwszej w nocy w miejscowości Walewek w powiecie łęczyckim. Spłonął budynek gospodarczy. W środku strażacy znaleźli ciało mężczyzny. Trwa ustalanie okoliczności wybuchu pożaru. Plac Wolności w Łodzi dłużej bez tramwajów i to mimo, że remont wypadającej spod szyn kostki zakończy się wcześniej niż planowano. Tramwaje pojadą tamtędy dopiero w październiku. Od początku wakacji trwa naprawa torowiska w tym ważnym punkcie przesiadkowym w centrum stolicy regionu. Kostka już zniknęła, ale tramwaje nie wrócą jeszcze przez 2 miesiące. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
6: Plac Wolności w Łodzi to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w stolicy regionu. Przejeżdża tamtędy wiele tramwajów i autobusów. Kilka lat temu po remoncie pojawiły się tam zieleń, plac zabaw, a asfalt został zastąpiony przez kostkę brukową. Ta niestety wielokrotnie wypadała z torowiska, dlatego konieczny był kolejny remont. Teraz kostkę zastąpi beton. Prace potrwają do września, ale konieczne są kolejne roboty na Nowomiejskiej i Legionów, dlatego tramwaje wrócą na Plac Wolności dopiero w październiku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: Linie tramwajowe kursujące zazwyczaj przez Plac Wolności do października będą kierowane objazdem przez ulicę Północną.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: W Łodzi będą serwisowane śmigłowce Apache. Podpisano umowę między łódzkimi wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1 i amerykańskim Boeingiem. Premier Donald Tusk mówił w Łodzi, że przyszłe centrum serwisowe to skok w bezpieczną przyszłość Polski i całej Europy.
8: My nabywamy dzisiaj kompetencje warte XXI wieku, ale te kompetencje będą także pracowały i będą mnożyły to, co w tej chwili zaczynamy w przyszłości. I będą mnożyły nasze możliwości właśnie technologiczne, naukowe, a na koniec będzie się to przekładało właśnie w polskie bezpieczeństwo.
5: O tym, jak będzie wyglądało serwisowanie najnowocześniejszych śmigłowców bojowych świata, rozmawiać będziemy z naszym gościem po 8:00, prezesem Zarządu Zakładów Lotniczych w Łodzi, doktorem inżynierem Jackiem Andrzejem Gruszczyńskim. Poszkodowani beneficjenci programu Czyste Powietrze otrzymają pomoc. Chodzi o te osoby, które zostały oszukane przez nierzetelnych wykonawców. Rząd przyjął wczoraj stosowny projekt ustawy. Krzysztof Kuczyński.
9: W programie Czyste Powietrze przygotowanym przez poprzedni rząd było wiele luk, które szkodziły beneficjentom, a ustawa ma to naprawić, mówił po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Które skutkowały tym, że część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
9: Szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska wskazała, że poszkodowanych rodzin są tysiące.
11: Problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy
2: rodzin. Na dziś kwota nierozliczonych zaliczek w programie Czyste Powietrze wynosi 285 milionów złotych.
9: Teraz projekt ustawy trafił do dalszych prac w Sejmie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: Ryby w zbiorniku na Zgierskiej Malince nie wytrzymały upałów. Kilka dni temu pojawiły się informacje o wielu śniętych rybach w jednym ze zbiorników. Miały dryfować w wodzie tuż przy brzegu. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
11: Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb na Malince były ekstremalnie wysokie temperatury, mówi Maciej Piaskowski, prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Wędkarskiego w Strykowie, które zajmuje się zbiornikiem na Malince.
12: Ekstremalne mamy temperatury, dopływy wód są bardzo liche, bardzo mało natleniona woda. Czym większa temperatura wody, tym ta woda ma mniej tlenu w sobie.
11: Do śnięcia ryb doszło kilka dni temu. Zgierski MOSiR o całej sytuacji poinformował stowarzyszenie z dużym opóźnieniem.
12: Nikt nas nie raczył powiadomić. Dostaliśmy suchego maila, że na Malince chyba 6 nastąpiło śnięcie ryb, tak zwana przyducha.
11: Zbiornik na Malince nie posiada systemu napowietrzania wody, który mógłby zapobiec takim incydentom. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
5: Po śniętych rybach nie ma już śladu, zbiornik został posprzątany. Mieszkańcy włoskiej Sycylii i turyści podziwiają erupcję Etny. Wulkan od kilku dni wyrzuca popiół i lawę, przyciągając tłumy obserwatorów. Ludzie gromadzą się na zboczach wulkanu, żeby oglądać spływające strumienie lawy. Z powodu aktywności wulkanu lotnisko w Katanii zawiesiło ruch samolotów. Problemy z powrotem do kraju mają polscy turyści. Ograniczenia mają obowiązywać jeszcze dziś. Teraz to tyle, a za pół godziny zapraszam na same dobre wiadomości.
3: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Pia Krzyżowska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Birmingham. Wygrała Holenderka Nadine Visser o 1/1 sekundy. Polska ekipa składała protest w sprawie odczytu z fotofiniszu, ale po sprawdzeniu okazało się, że Krzyżowska przegrała bieg o centymetr. Piąte miejsca zajęli w finale rzutu młotem Paweł Wajdek i w finale 100 metrów Dominik Kopeć. Piąte miejsce to największe osiągnięcie Polaka w tej konkurencji w Mistrzostwach Europy od 44 lat. W 1982 roku brąz Mistrzostw Europy zdobył rekordzista kraju Marian Woronin, a Kopeć jest pierwszym Polakiem od 20 lat, który podczas Mistrzostw Europy uczestniczył w finałowym biegu na 100 metrów. Poprzednio dokonał tego Dariusz Kuć, 2006 rok. To był i zajął 6. miejsce w Göteborgu. Maksymilian Szwed natomiast awansował do finału biegu na 400 metrów. Ten finał odbędzie się dzisiaj. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w setach do 17, 19 i 20 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, który we wtorek rozpoczął się w Koszalinie. W kolejnym spotkaniu w środę drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Francją. Adrian Chyliński będzie natomiast nadal trenerem siatkarek UKS-u Comerskon Łódź. W minionym roku musiał łączyć funkcję trenera i dyrektora zarządzającego. W przyszłym sezonie będzie mógł w pełni skupić się na pracy szkoleniowej. A LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko broniącym tytuł koszykarzom New York Knicks 20 października. Organizatorzy rozgrywek opublikowali zapowiedź nadchodzącego sezonu. Do najciekawszych spotkań na początku rozgrywek widz NBA należy nie tylko starcie w 76ers z Knicks, w którym koszykarze z Nowego Jorku wzniosą transparent, aby uczcić swoje pierwsze mistrzostwo od 1973 roku, a James rozpocznie ostatni przystanek w swojej karierze, ale także powtórka finału ostatnich rozgrywek, czyli mecz nowojorczyków San Antonio Spurs. Sezon rozpoczyna się w Bostonie 20 października, gdzie Celtics podejmować będą Detroit Pistons. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Środa w regionie pogodna, chociaż poranek rześki, teraz na termometrach 8 stopni. W ciągu dnia od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych, a na barometrze 1004 hektopaskale.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Cieszymy się, że Państwo z nami. Przed nami druga godzina poranka, 8 minut po godzinie 7 teraz. Adam Miksa, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. No i przypomnę, że mamy środę, to jest 12 dzień sierpnia.

Dla porządku dodam 11 minut po godzinie 7. No a dziś nasze muzyczne kalendarium pełne pereł. 77. urodziny Marka Knopflera. To przed godziną wspominaliśmy tę rocznicę, ale także inne bardzo ważne wydarzenie miało miejsce 12 sierpnia w historii muzyki. 58 lat temu, dokładnie 58 lat temu, a więc to był sierpień 1968 roku. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham zagrali po raz pierwszy w wynajętym pomieszczeniu studia przy Gerrard Street. To było w Londynie. Potem były oczywiście pierwsze koncerty i jeszcze pod nazwą The Yardbirds. No i później panowie postanowili coś zmienić. Zmienić nazwę. No i właśnie. Pojawił się zespół, który chyba lubią wszyscy. Można zrobić głośniej, a nawet trzeba.

Grupa Led Zeppelin oczywiście w Radiu Ciepło Poranku. Mam nadzieję, że pomogliśmy i że wszyscy już obudzeni. Na zegarze 14 minut po godzinie 7. My zaglądamy jeszcze na radioucie.pl. Dzisiaj przypominamy zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd. Tak, tak, to 12 dzień sierpnia. Gdzie obserwować, jak obserwować? Na Radiu Łódź rozmowa z doktorem Tomaszem Banysiem z planetarium EC1 Łódź. No i tam wszystkie wyjaśnienia warto poczytać, warto zajrzeć. Za kwadrans 7.30.

0: Lejki Koma w Radiusie o Poranku, teraz na zegarze prawie 19 minut po godzinie 7. No i bardzo ważny temat i ważne informacje także dla łódzkiego rynku pracy, bo to już pewne. W Łodzi będą remontowane i serwisowane nowoczesne amerykańskie śmigłowce Apache. Zajmą się tym Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1. Wczoraj przedstawiciele zakładów, także rządu podpisali z Boeingiem umowy, które otwierają drogę do utworzenia w mieście autoryzowanego centrum serwisowego. I to kolejny etap realizacji jednego z najważniejszych programów modernizacyjnych polskiej armii. Więcej na temat tej inwestycji Weronika Skibińska.
1: To będzie największe centrum serwisowe w Europie, przekonywał premier Donald Tusk.
2: Warto sobie zdać sprawę z tego, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie.
1: Maszyny w 2024 roku zakupił rząd za 10 miliardów dolarów w ilości 96 sztuk.
2: A flota, te 96 Apache'ów, jeden z nich tutaj stoi za nami, to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
3: Polska zdecydowała się na zakup śmigłowców Apache w najnowszej konfiguracji E.
1: Mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: To są najnowsze śmigłowce na świecie o największej sile uderzeniowej, które będą dumą Wojska Polskiego przez wiele, wiele lat. Dzisiaj jesteśmy w procesie, który będzie trwał jeszcze długi czas, w procesie zakupów, w procesie modernizacji.
1: Taki zakład ma pozwolić uniezależnić się od zagranicznych serwisów. Oznacza to skrócony czas naprawy i większą gotowość obronną. Na zakłady zbrojeniowe w Łodzi i Dęblinie rząd chce przeznaczyć $500 milionów, a to tylko niewielka część kosztów, które są planowane.
3: Polska wydała w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich lat 65 miliardów dolarów. W ciągu najbliższych lat wydamy przynajmniej drugie tyle na utrzymanie sprzętu i na zawieranie nowych kontraktów dla Wojska Polskiego.
1: Rząd przekonuje, że te umowy to także zwiększenie miejsc pracy.
3: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też to, o czym mówił pan premier, czyli dwukrotny wzrost zatrudnienia. I tak powinna wyglądać dobra umowa. Sztuką jest kupić w taki sposób, żeby za tym szła technologia, żeby za tym szły miejsca pracy, żeby ten zakup był kompletny.
1: Na wydarzeniu nie zabrakło także ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tom Ross podkreślił znaczenie Polski w NATO.
4: Nasze partnerstwo rośnie, tak samo jak nasza siła. Mogę mieć pewną wiadomość, która pewnie wpędzi mnie w kłopoty u 31 innych sojuszników, ale uważam, że to właśnie Polska jest naszym najważniejszym sojusznikiem w NATO.
0: Ja tylko dodam, że śmigłowce będą pozostawały w służbie przez wiele lat, a więc przez wiele lat będzie co robić. No i to bardzo cieszy, a w przyszłości w Łodzi serwisowane będą także Apache z innych państw, nie tylko te polskie. A my do tego tematu wrócimy po godzinie 8. Naszym gościem będzie prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 1 w Łodzi, doktor inżynier Jacek Andrzej Gruszczyński. Polecamy to spotkanie. Były śmigłowce, były helikoptery, no to teraz samoloty.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
10: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy, Jada Murzyński.
11: Sytuacja drogowa w Łodzi dosyć szybko się pogarsza i zauważymy to w kilku miejscach. Najszybciej na Rondzie Solidarności, tutaj na Alei Palki i na Kopcińskiego poczekamy około 5 minut. Następne korkujące się drogi w Łodzi to Włókniarzy, Aleksandrowska i Limanowskiego. Tutaj zbiera się coraz więcej aut i w tym miejscu też stracimy kilka minut. Uwaga kierowcy jadący w Koluszkach w okolicach ulicy 11 listopada, czyli mniej więcej na wysokości odlewni i Urzędu Miejskiego. Strażacy wyjeżdżali do pożaru i możliwe, że tutaj też wozy strażackie będą przejeżdżać, także warto ściszyć muzykę w samochodzie, żeby słyszeć syreny i przede wszystkim uważać. Więcej wiadomości z dróg już za pół godziny.
10: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Remigiusz Ladrowski.
12: Łódź zyska setki miejsc pracy i nowe technologie. To efekt umów podpisanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 z Boeingiem w ramach offsetu do zakupu przez Polskę 96 śmigłowców Apache. Łódzkie zakłady mają stać się największym w Europie centrum obsługi tych maszyn. Poszkodowani beneficjenci programu Czyste Powietrze otrzymają pomoc. Chodzi o te osoby, które zostały oszukane przez nierzetelnych wykonawców. Projekt ustawy został przyjęty wczoraj przez rząd. Mieszkańcy ulicy Podrzecze w Sieradzu apelują o próg zwalniający. Mimo 3 przejść dla pieszych na tym odcinku, wielu kierowców przekracza prędkość. Decyzję o zamontowaniu progu zwalniającego podejmie prezydent miasta. Kolejne transfery w Łódzkiem z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus. Do stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączyli samorządowcy z Łodzi, powiatu Zgierskiego, Tomasza Mazowieckiego i Sieradza. Przez województwo łódzkie będzie przebiegał europejski szlak turystyczny łączący Morze Bałtyckie z Adriatykiem. Europejska droga turystyczna nr 66 połączy Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. W województwie łódzkim zaczęły się już przygotowania do tego rowerowego projektu. Lotnicy z bazy w Krzesinach ćwiczą przed warszawską defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Piloci samolotów F-16 trenują w Powidzu, gdzie szlifują współpracę z załogami innych maszyn. W trakcie centralnej defilady 15 sierpnia zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych. W Trójmieście odbędzie się parada morska. Węgierski parlament wybrał nowego prezydenta kraju. Zgodnie z oczekiwaniami został nim jedyny kandydat popierany przez rządzącą partię Tisza, prawnik Ondrasz Boko. Wcześniej kierował Sądem Najwyższym, ale stracił posadę za czasów Viktora Orbana. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
10: Już po 7.30, no i trochę cieplej się zrobiło za naszym radiowym oknem, teraz 10 stopni, no a przypominam, kiedy rozpoczynaliśmy audycję, to było zaledwie 7 stopni, no ale nie narzekajmy, przed nami piękny dzień, do 23 stopni dzisiaj, nigdzie nie powinno padać, chociaż deszcz gdzieniegdzie tak, żeby się przydał. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych, na barometrze 1005 hektopaskali, a to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 28 minut do godziny 8, a co przed nami? Opowiemy m.in. o mieszkańcach Żgowa, którzy od pół wieku, uwaga, czekają na asfaltową drogę.

0: 21 minuta do godziny 8, no to hyc na moment. Przeniesiemy się do Żgowa. Tam mieszkańcy ulicy Łąkowej od pół wieku czekają na asfaltową drogę. Mają dość kurzu i wybojów, no i trudno im się dziwić. Ostatnio sprawa trafiła na sesję Rady Gminy. Niedawno pojawiło się światełko w tunelu. Powstał nawet projekt przebudowy drogi. Problem jest już tylko jeden. Brak pieniędzy. A jak sytuacja wygląda na miejscu, to sprawdzał nasz reporter Adam Murzyński.
1: Żyjemy w takim kurzu, że to po prostu nie da się wyjść na podwórko.
2: Najgorzej to się kurzy, jak jest upały, nie? Bo to wiadomo, piasek taki...
3: Jak jest sucho i ciepło.
2: Jak jest sucho i ciepło, to jak samochód przejedzie, to się kurzy.
1: No to cykle, wie pan, układy, wszystko jeździ.
4: Ryszard Sikorski, przedstawiciel mieszkańców, który opowiedział o problemie podczas ostatniej sesji Rady Gminy.
5: Walczymy już tu od 50 lat, bo mamy tak, albo potężne błoto, albo potężne dziury, albo wszechobecny w tej chwili kurz. Z tego co wiem, jest już sporządzony projekt tej drogi. Jak ta sprawa, co tu powiedzieć mieszkańcom? Panie burmistrzu.
4: Burmistrz Żgowa, Mateusz Kamiński.
6: Nasz referat inwestycji i projektant przygotował projekt tej drogi, czyli już jest w stosunku do poprzednich lat zdecydowany postęp. Natomiast to, jakie drogi będą realizowane, to zależy od projektu przyszłego budżetu.
2: Chodzili, mierzyli, tu wymierzali. Mhm.
3: Czy tak już się... jakieś działania naprawdę, działania, to co pan burmistrz mówi?
2: Tak, już tu geodeci chodzili, robili rysunki. Także do skrzyżowania tylko. Tu dalej już nie.
3: Czyli u pana nie będzie?
2: Nie.
1: Naszą zmorą największą na ten moment, proszę pana, to jest sobota i niedziela, no, nie wiem, i winnica. Nie. I jadą samochody po jakiejś autostradzie.
3: Mieszkańcy starają się o to, żeby położyć tutaj asfalt.
7: Ja uważam, że nie powinni.
3: Nie?
7: Bo my to mamy taką namiastkę wsi tutaj. Jedyne miejsce tak naprawdę.
3: Widzę, że spacerują tu państwo, pewnie
7: no,
3: już nie raz.
7: I?
8: No do nas jest dobrze, no bo sam chodzimy, więc okej.
7: Jest okazja, nie? Żeby z pieskiem, bo to jest jedyne miejsce właściwie takie jeszcze polne, że można z psem pójść.
2: Dopóki kanalizacji nie będzie, to nie będą kłaść asfaltu, bo to później trzeba zerwać, żeby kopać rów, nie?
5: W tym roku prawdopodobnie nic z tego chyba nie będzie. Pieniędzy nie ma, no bo tam coś wyskoczyły, jakieś różne rzeczy. Czy to nie będzie tak działało, że to co roku będziemy tak spychać to?
6: Trzeba przejrzeć, jakie będą projekty na rok przyszły i wtedy będziemy projektować budżet. Na dzisiaj nie powiem ani tak, ani nie, czy to się znajdzie w projekcie budżetu.
4: Wygląda na to, że władze Żgowa o problemie wiedzą i mają projekt przebudowy ulicy. W tym roku jednak remontu nie będzie.
0: A ja tylko dodam, że ulica Łąkowa ma mniej więcej kilometr długości, ale wyremontowany ma zostać tylko początkowy kilkuset metrowy odcinek. Adam Urzyński przygotował tę relację. Na zegarze 19 minut do godziny 8.

0: 15 minut do godziny 8. Michał Dąbrowski w studiu. Serwus, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co dobrego, panie kolego, o poranku?
1: Słońce powoli zaczyna wychodzić, temperatura wzrasta i będzie się ocieplać do odczuwalnych 25 stopni. To jest taki optymalny klimat.
0: Bardzo spacerował pan z psem?
1: Tak. Byliśmy na spacerku bardzo długim. Kola, pozdrawiam. Tak.
0: No to bardzo dobrze. Piesek wypoczął, redaktor wypoczął, no to możemy brać się do pracy. Po godzinie 8 spotkanie z gościem. No i bardzo ważny temat. To podkreślamy o poranku, że ważne także po prostu dla łódzkiego rynku pracy.
1: Dla łódzkiego i dla polskiego, wydaje się, bo Łódź będzie największym europejskim centrum śmigłowców Apache. W stolicy naszego regionu będą serwisowane właśnie te nowoczesne maszyny z Polski, a być może w przyszłości także z Europy. Przypomnijmy, Polska za około 10 miliardów złotych kupiła niemal 100 właśnie śmigłowców Apache. To są najnowocześniejsze śmigłowce, które mogą służyć czy to do walki z czołgami, czy też do wspierania szturmów. I to właśnie w wojskowych zakładach lotniczych numer 1 w Łodzi będą serwisowane te maszyny. Wszystkie 96, które mają trafić do Polski do 2030 roku, to są oczywiście wszystko wstępne szacunki, a to nowe miejsca pracy, technologia, wiedza i to wszystko zostanie tutaj w Łodzi. I co to właśnie oznacza dla stolicy regionu, całego województwa, kraju, w obliczu jakich wyzwań stają łódzkie wojskowe zakłady lotnicze, bo pytanie, czy my już jesteśmy w stanie serwisować te maszyny, czy na to musimy jeszcze trochę poczekać, żeby stworzyć te umiejętności. Odpowiedzi na te pytania poszukamy wraz z prezesem zarządu WZL nr 1 w Łodzi, doktorem inżynierem Jackiem Andrzejem Goszczyńskim, który właśnie zaraz będzie naszym gościem.
0: Polecamy to spotkanie. Michał Dąbrowski, ważna rozmowa po godzinie 8 w Radiu Łódź. Teraz na zegarze 13 minut do 8.

0: CUR w Radiu Cioparanku. Teraz 9 minut do godziny 8. Refleksje dnia codziennego. Bardzo mile widziane, w tym przypadku drogowo od naszego słuchacza.
1: Ja dzwonię z taką informacją na temat sytuacji na Aleja Włókniarzy, bo jeżdżę codziennie do pracy i wracając z pracy i teraz jest wymiana sygnalizacji przy ulicy Żubarskiej. Godzina 7.30, nikogo nie ma z pracowników. Godzina 15.30, nikogo nie ma z pracowników. A na wiadukcie na przykład są. Także można pracować.
0: Bardzo panu dziękuję za ten głos, a niebawem u nas najważniejsze informacje, a w nich między innymi o tym, że prezydent i premier zobaczą w Gdyni chrzest i nadanie imienia Wicher nowej polskiej fregacie, ale powiemy także, że z nadbałtyku przez Adriatyk będzie można przejechać rowerem Road 66. Rowerowy Road 66 poprowadzi przez województwo łódzkie. Szczegóły tych spraw u nas punktualnie o 8.00.

0: Autopromocja.
1: Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia wydarzenie @radioloc.pl

0: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
1: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
4: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie.

0: Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 8, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regiony, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Urzyński.
3: Teraz na pewno nie jest łatwo przejechać przez drogi w Łodzi. Mamy sam środek porannych godzin szczytu, no i w kilku miejscach niestety trzeba będzie poczekać. Do 10 minut stracimy na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Także do 10 minut opóźnienia na Włókniarzy. Na tej trasie najdłużej postoimy w okolicach krzyżówki z Limanowskiego. No i około 5 minut stracimy na Zgierskiej w kierunku Łodzi. Na najważniejszych skrzyżowaniach w Wieluniu mamy niewielkie utrudnienia. Podobnie jest też w Sieradzu, ale w okolicach Łodzi korkuje się rondo w Sosnowcu niedaleko Strykowa. Stamtąd można wyjechać na autostrady A1 i A2. Za pół godziny sprawdzimy, co dzieje się jeszcze na drogach w Łodzi.
2: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Remigiusz Fladrowski.
4: Najnowocześniejsze bojowe śmigłowce świata będą naprawiane w Łodzi. Prezydent i premier zobaczą w Gdyni chrzest i nadanie imienia Wicher nowej polskiej fregacie. Z Nadbałtyku nad Adriatyk będzie można przejechać rowerem. Droga 66 poprowadzi też przez Łódzkie. Przed nami przyjemny dzień z temperaturą maksymalną 23 stopnie. Naprawa najnowocześniejszych śmigłowców bojowych świata w Łodzi. Powstanie centrum serwisowego śmigłowców Apache przewiduje umowa podpisana między wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1 w Łodzi i amerykańskim Boeingiem. Oznacza to nie tylko nowe kompetencje dla polskiego przemysłu obronnego, ale także nowe miejsca pracy w łódzkich zakładach, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też to, o czym mówił pan premier, czyli dwukrotny wzrost zatrudnienia.
4: A o szczegóły tej umowy zapytamy za chwilę prezesa WZL nr 1 w Łodzi, Jacka Goszczyńskiego.
6: Więcej na radiołódź.pl.
4: Historyczne wydarzenie w Stoczni Wojennej w Gdyni. Będzie to chrzest i nadanie imienia Wicher nowej fregacie w ramach programu Miecznik. Symboliczny moment rozbijania butelki o kadłub fregaty będą obserwować m.in. prezydent, premier i szef MON. Więcej o tym, jak będzie wyglądała ta uroczystość, w materiale Agnieszki Drążkiewicz.
7: Fregata, która po chrzcie będzie nosić nazwę ORP Wicher, jest już na barce. Kadłub wygląda imponująco. To potężna konstrukcja, długa na niemal 140 metrów i szeroka na 20. W przyszłości będzie zabierać na pokład około 120 marynarzy, ale zanim to się stanie, tradycji musi stać się zadość. Fregata zostanie ochrzczona, a potem zwodowana, wyjaśnia prezes Stoczni Wojennej Marcin Ryngwelski.
8: W przypadku okrętów dla marynarki wojennej zwyczaj morski mówi, że nadaje się jemu imię przez matkę chrzestną podczas ceremonii zbicia butelki o kadłub przed pierwszym dotknięciem wody.
7: Ta butelka, rozumiem, że jest z szampanem?
8: Tak, tradycja mówi, że rozbija się szampana.
7: W kolejnych latach do Wichra dołączą jeszcze ORP Burza i Huragan. Z Gdyni Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Kolejne sycylijskie lotnisko zamknięte z powodu aktywności Etny. Po zamknięciu lotniska w Katanii, kolejny sycylijski port lotniczy w Komiso wstrzymał przyloty i odloty. Powodem jest erupcja wulkanu Etna. W obu portach ruch lotniczy został zawieszony co najmniej do godziny 11. Na kłopoty z powrotem do kraju narzekają polscy turyści. Z Nadbałtyku nad Adriatyk będzie można przejechać rowerem i to przez województwo łódzkie, przez które będzie przebiegać Europejska Droga Turystyczna nr 66. Ten wyjątkowy szlak połączy Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że pozwoli to na promocję atrakcji turystyczno-krajoznawczych łódzkiego.
9: Turystyka to jest jedna z najsilniejszych gałęzi gospodarczych. Województwo łódzkie do tej pory nie zawsze i nie wszystkim kojarzy się z województwem, które ma najszerszą ofertę turystyczną. Mamy szansę pokazać to, co jest piękne w naszym województwie.
4: Europejska trasa 66 zostanie wyznaczona na już istniejących drogach. Organizatorzy mają nadzieję, że do końca roku uda się wytyczyć jej dokładny przebieg. W ramach Unii tego projektu Route 66 ma również powstać aplikacja mobilna i przewodnik. Niebezpieczne drzewa znikną z rynku w Gorzkowicach pod Piotrkowem Trybunalskim. Drzewa kolejny raz mocno ucierpiały podczas gwałtownej burzy w minionym tygodniu. Władze gminy zdecydowały, że trzeba usunąć cztery charakterystyczne wierzby. Wcześniej przeprowadzono oględziny i przeprowadzono też ekspertyzę przyrodniczą, mówił Radiu Łódź wójt gminy Gorzkowice Alojzy Włodarczyk.
1: Ta konieczność usunięcia czterech wierzb wynika po prostu z tego, że zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców. Po każdej wichurze, po każdym większym wietrze leżą konary.
10: To już są stare drzewa, ładnie jest z nimi, no ale jak jeżeli bezpieczeństwo mogą przewrócić się na kogoś, to lepiej usunąć.
11: Bez tych drzew to jakby to wyglądało? Lotnisko.
12: No przydałyby się, ale drzewa młode, świeże, ładne.
4: Dodają mieszkańcy Gorzkowic. Wycinka drzew odbędzie się we wrześniu. Wtedy też zostaną posadzone nowe drzewa, prawdopodobnie tulipanowce lub platany. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.30.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: No teraz już bardzo przyjemnie po chłodnym poranku. Teraz na naszych termometrach 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 23. Przed nami słoneczny i piękny dzień, wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych. Na barometrze 1006 hektopaskali, ciśnienie powoli rośnie.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 5 minut po godzinie 8, przed nami piękny, słoneczny dzień. No i muzycznie też fantastycznie nam to się wszystko układa, bo trzecią godzinę porannego spotkania w Radiu Łódź rozpoczynamy tak. Under Pressure, grupa Queen i David Bowie.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, dr inżynier Jacek Goszczyński. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam szanownych państwa.
1: Rozmawiamy w Łodzi, bo to tutaj powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe dla amerykańskich śmigłowców Apache, konkretnie AH-64E Guardian. To jedne z najnowocześniejszych tego typu maszyn na świecie, których do Polski trafi niemal 100. Cała 96 będzie serwisowana właśnie tutaj w Łodzi. Umowa z Boeingiem dotyczy transferu technologii i know-how. Czy to oznacza, że my tutaj w Łodzi, w Polsce, na własne potrzeby będziemy mogli wykorzystywać tę wiedzę zdobytą z serwisowania tych maszyn?
2: Dokładnie tak. Co to oznacza transfer wiedzy, technologii? To po pierwsze, jednym z elementów jest transfer oprzyrządowania, które w ramach offsetu uzyskamy. Z drugiej strony, bardzo istotnym elementem zawartej umowy jest przekazanie nam wiedzy, jak musimy zmienić naszą infrastrukturę, nasze warunki techniczne, warunki kadrowe. A to oznacza, że będziemy wiedzieli, jakie są konkretne potrzeby kadrowe do serwisowania tej ilości tak zaawansowanego sprzętu. I to, co nabędziemy w ten sposób, plus wiedza, którą nabędziemy w czasie treningu, to jest wiedza, która nie tylko będzie wykorzystywana do tu, w Łodzi, do serwisowania tych śmigłowców, ale tych polskich śmigłowców, ale również może być i w przyszłości na pewno będzie wykorzystywana, jak powiedział dzisiaj i pan ambasador Ross, i pan minister Tomczyk, i panie minister Sobkowiak, nie mówiąc o panu premierze, który to podkreślał, będziemy mieli prawo do serwisowania śmigłowców aliantów.
1: Czyli z całej Europy będziemy całej tutaj Europy serwisować te Apache.
2: To będzie hub serwisowy śmigłowców Apache, Guardian, czyli AH-64 Echo, i, czyli E, tak? I to będzie po paru latach nabycia umiejętności, wiedzy, doświadczenia, ale również takiej praktyki. A to będzie po prostu centrum obsługowe tego typu maszyn w Europie.
1: A my już dzisiaj w WZL nr 1 w Łodzi jesteśmy gotowi do tego, żeby te niemal 100 Apache serwisować?
2: Nie.
1: Tutaj tę gotowość musimy dopiero nabyć?
2: Dzisiaj podpisaliśmy umowę. A zgodnie z tą umową Boeing ma 90 dni, żeby nam przekazać swoje wymagania, te, o których wspomniałem. A my ze swojej strony będziemy razem z Boeingiem starali się zrealizować te wymagania w jak najszybszy i najbardziej skuteczny sposób.
1: A to kogo i czego na dzisiaj potrzebujemy?
2: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi, konkretnie zakład w Łodzi, zatrudnia około 380 osób.
1: A jeżeli dodamy Dęblin, to 600-700?
2: Jeżeli wziąć pod uwagę zakłady w Dęblinie, które są jak gdyby oddziałem zamiejscowym WZL-1, to one zatrudniają około 250 osób. Razem to jest trochę powyżej 650 osób. To jest sporo, ale w perspektywie uruchomienia centrum serwisowego w Łodzi śmigłowców Apache 96. Mogę powiedzieć tylko tyle, to co pan premier i powtórzył to pan minister Tomczyk i wszyscy rozmówcy. Tak, to będzie wymagało gwałtownego zwiększenia zatrudnienia, ale jest to proces rozciągnięty odrobinę w czasie, bo się nie da, że zatrudnimy dzisiaj kolejne 600 osób. No tak nie będzie.
1: A docelowo to ma być 6 tysięcy, 5 tysięcy?
2: Nie, proszę pana, tu jest pewien misunderstanding informacji. 96 Apache to 96 śmigłowców bojowych. a używanych przez wojsko. Wojsko, żeby móc je używać dzień po dniu, potrzebuje średnio na śmigłowiec, według Amerykanów, według norm amerykańskich, około 30 mechaników na śmigłowiec. Mechaników na śmigłowiec. A to oznacza, że wojsko potrzebuje do serwisowania bieżącego śmigłowców, do codziennego ich używania, około 3000 ludzi na jedną zmianę, a na dwie zmiany 6000 ludzi. A są szacunki różnie mówione, to są zawsze pewne estymacje. Tego typu liczba osób, mechaników, nie inżynierów, mechaników lotniczych, awioników, specjalistów od płatowca, specjalistów od układów przeniesienia napędu, od sterowania, od systemów pokładowych, etc., etc. To jest olbrzymia rzesza ludzi. Będzie potrzebna wojsku, żeby je eksploatować w skali całego kraju. 96 śmigłowców we wszystkich bazach ich stacjonowania. A to oznacza, że będziemy musieli wykształcić olbrzymią rzeszę ludzi. Nie, jeszcze raz powtórzę, nie inżynierów, mechaników, techników, ludzi często, którzy chcą skończyć edukację na szkoły średniej, być może z edukacją na poziomie wyższym, ale z przygotowaniem technicznym.
1: To zapytam może inaczej. Ile nowych miejsc pracy powstanie dzięki tej inwestycji?
2: Szacujemy dwukrotny wzrost zatrudnienia. Taki jest szacowany wzrost. Oczywiście to wymaga czasu. My nie możemy powiedzieć, otwieramy furtkę i druga liczba, czyli drugie 650 osób do nas przyjdzie. Nie, musimy zatrudniać w sposób transparentny, jasny, ale z bardzo twardymi wymaganiami. Poszukujemy i będziemy poszukiwać ludzi mających pasję techniczną, przygotowanie zawodowe lotnicze. Są tacy, niewiele, ale są. Są pasjonaci technicy, ale doskonale znający język angielski, techniczny język angielski. To jest absolutnie niezbędne. Jeżeli są młodzi ludzie, którzy już zaryzykowali i zainwestowali w uzyskiwanie certyfikatów PARTS 145, różne są, do różnych stanowisk różnie przyporządkowane, to na pewno będą to ludzie przez nas poszukiwani i pożądani.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, dr inżynier Jacek Andrzej Goszczyński. Panie prezesie, to akt sprawiedliwości dziejowej dla Łodzi. Po zerwaniu umowy na Karakale zatrudnienie i zajęcie dla Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 na kilkadziesiąt lat, to powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pan się podpisuje pod tymi słowami. Przypomnijmy,
2: obiema
1: Karakale to są
2: rękoma,
1: francuskie śmigłowce.
2: Obiema rękoma się podpisuje, bo to, co się wydarzyło na przełomie 2015-16, bo to nie była decyzja tylko z 16 roku, to jest jeden z największych skandali w historii gospodarki polskiej. Historii gospodarki oraz historii zaopatrzenia wojska w sprzęt lotniczy. Skutkiem tych decyzji mamy dzisiaj jeszcze w eksploatacji śmigłowce porosyjskie, a Mi-17, Mi-8. Większość tych śmigłowców wychodzi już z okresu swojego użytkowania. Mamy bardzo krótkie resursy kalendarzowe i resursy godzinowe. Często są to śmigłowce, które musimy eksploatować poza wsparciem producenta. To są nasze prace, nasze doświadczenie, że w ogóle możemy je używać. A oczywiście wspiera nas w tym Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ale to jest margines. Producent powinien dostarczać biuletyny. Coś się dzieje, powinniśmy wiedzieć od razu. My nie wiemy tego. I mimo tego, że ta wiedza była powszechną wiedzą w 2014, 15, 16 roku, zdecydowano się zerwać kontrakt na śmigłowce, które miały zapewnić bezpieczeństwo Polsce bezpieczeństwo transportu żołnierzy i bezpieczeństwo wykorzystania ich w stanach nadzwyczajnych.
1: Bo to też była umowa offsetowa, więc to też zapewniało serwisowanie tutaj na miejscu.
2: Efektem miała być towarzysząca umowa offsetowa. Przypominam panu i wszystkim słuchaczom, umowa offsetowa nie jest czymś, co ktoś nam daje. My, zawierając kontrakt na, tak jak tu był zawarty kontrakt na dostawę śmigłowców Apache w ilości 96 sztuk, rząd polski postanowił, że ma być offset. To znaczy zdecydował się zapłacić drożej, ale po to, żeby pozyskać kompetencje. A w przypadku Caracala było analogicznie. Tylko ktoś bezmyślnie, bez wyobraźni, bez jakiegokolwiek uzasadnienia technicznego, ekonomicznego, a przede wszystkim obronnego, spowodowanie olbrzymich strat dla kraju. Jedyną pozostałością programu Caracal, mogę panu powiedzieć, co jest. Miejsce, w którym dzisiaj odbywała się uroczystość. Hangar, który był rozpoczęty budowa dla dostarczanych Caracali. Przypominam coś, co bardzo niewiele osób wie. W 2014 roku wynegocjowana umowa miała być podpisywana w 2015 roku, zerwano ją w 2016 roku. Dotyczyła 50 sztuk śmigłowców Caracal. A raptem dwa lata później Węgrzy podpisali umowę z Airbusem na dostawę śmigłowców Caracal. Pierwsze śmigłowce, czyli w 2016-2017 roku, koniec 2017 roku podpisano, jeśli mnie pamięć nie myli, 2017 rok, podpisano umowę na Węgrzech. Pierwsze śmigłowce Caracal zostały dostarczone 22 na 23, bo ten, kto zrywał kontrakt, zapomniał, że śmigłowce się nie produkuje w ciągu roku. Nie w ciągu dwóch, czasami w ciągu pięciu lat.
1: Panie prezesie, kontrakty zbrojeniowe mają to do siebie, że to nie jest sprint, to jest maraton zazwyczaj, bo i negocjacje trwają długo i są zacięte i opiewają też na wysokie kwoty zazwyczaj te kontrakty. W Europejskiej Księdze dla Przemysłu Zbrojeniowego, Białej Księdze, znalazło się takie hasło gotowość 2030. Czy to jest realne, żeby do końca dekady w Europie i w Polsce, bo to nas najbardziej interesuje, żebyśmy byli w stanie tutaj na miejscu zaspokoić nasze wszystkie potrzeby zbrojeniowe, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o zaopatrzenie.
2: No oczywiście, że nie. Jeżeli chodzi o Apache, tak, będziemy je mieli. A czy to one będą wszystkie dostarczone w 30 roku? Panie redaktorze, to jest zawsze pytanie, które jest nie do mnie skierowane, bo ja jestem odpowiedzialny za serwis, ale to jest pytanie, które trzeba będzie kiedyś w przyszłości zadać ministrowi obrony i Stanów Zjednoczonych i Polski. Bo decyzje o tym, jak sloty produkcyjne Boeinga są obciążane produkcją dla danego kraju, zapadają nie w Polsce.
1: Ale to jest też ten problem, który nam się zrodził w Europie we wczesnych latach 2000, a nawet jeszcze później. Tak. Bo żeby mieć duże moce produkcyjne, trzeba mieć dużo zamówień. My zaczęliśmy w pewnym momencie więcej zamawiać za oceanem, niż produkować u siebie i też musimy trochę odtworzyć, nie mówię, że tylko w Polsce, raczej bardziej na zachodzie. Niemcy
2: nie
1: tutaj są takim koronnym.
2: Rozumiem pańskie pytanie. A zamawiamy w Stanach Zjednoczonych, zamówiliśmy sprzęt, którego w Europie się nie produkuje. Czy to jest F-35, czy jako samolot stealth, samolot przełamania, czy AH-64 Echo, Guardian Apache, czy czołg Abrams.
1: Ja doprecyzuję tylko, bo to nie jest zarzut, że kupujemy czy to Abramsy, czy to właśnie Apache, tylko bardziej pytanie, czy jesteśmy w stanie, bo o to chodzi w tym haśle z Europejskiej Białej Księgi dla Przemysłu Zbrojeniowego, żebyśmy byli w stanie wszystko u siebie produkować, serwisować i nie sprowadzać
2: nigdy z zewnątrz. Nigdy nie będziemy w stanie produkować wszystkiego u siebie. Nigdy. To jest niemożliwe. I fikcja planistów to jest jedna sprawa. To, co jest istotne, to musimy określić to, co jest nam niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. I te rzeczy, które są nam niezbędne dla bezpieczeństwa, musimy pozyskać. Bardzo dobrze jest, żeby było to stowarzyszone. To, co powiedziane było dzisiaj przez premiera, przez panią minister Sobkowiak, pana ministra Tomczyka, pana wiceprezesa Boeinga Saburina, ale również pana ambasadora Rosa. Jednym z elementów jest nawiązanie partnerstwa. Przestajemy być klientem, który kupuje. Zaczynamy być partnerem, który kupuje, ale jednocześnie pozyskuje umiejętności, wiedzę, doświadczenie, które jest niezbędne do eksploatacji jego sprzętu. Z czasem będziemy uczestniczyli w łańcuchach dostaw. To jest bardzo istotne. To w dalszym nie oznacza stopniu produkcji wszystkiego, bo się nigdy nie da produkować wszystkiego.
1: Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, dr inżynier Jacek Andrzej Goszczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Rodowici LKS-ie zakochani.
8: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców LKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 LKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 LKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
9: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy, Jada Murzyński.
10: Wygląda na to, że sytuacja drogowa w Łodzi się poprawia, ale wciąż utrudnienia utrzymują się na najważniejszych drogach w mieście. Na przykład na Rondzie Solidarności. Tutaj stracimy do 10 minut, bo zator ciągnie się od Akademii Sztuk Pięknych, czyli ma około kilkuset metrów. Podobnie długo poczekamy też na Limanowskiego przed krzyżówką z Włókniarzy. Tutaj szczególnie od strony Aleksandrowa Łódzkiego cały czas się korkuje, bo cały czas nadjeżdżają kolejne samochody. No a jadą z łódzką trasą WZ stracimy łącznie trochę ponad 10 minut. Trzeba będzie poczekać na wysokości stajni jednorożców i przy palmiarni. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
9: Na zegarze 8.30.
11: Same dobre wiadomości.
9: I Remigiusz Wiadrowski.
12: W kultowej kawiarni Irena powstał nowoczesny żłobek. Przy Nartowicza w Łodzi otwarto nową placówkę dla kilkudziesięciu maluchów. Są sale dla dzieci, zaplecze kuchenne i pomieszczenia dla opiekunów, mówi dyrektor Aleksandra Turczyńska z Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
13: Tutaj będą trzy oddziały, trzy niewielkie tak naprawdę grupy, bo łącznie będzie 70 dzieci.
14: Historia zatoczyła koło, czyli tu, gdzie kiedyś młodość i ta energia i fajne rozmowy, teraz może z rozmowami jeszcze chwilę poczekać trzeba, ale maluszki znajdą przede wszystkim bezpieczną przystań i fantastyczne miejsce, żeby tu spędzać czas.
12: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Przypomnijmy, że w latach 70. w kawiarni Irena spotykali się studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Lokal znany jest też z serialu Daleko od szosy. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Słonia. Święto zostało ustanowione w 2012 roku. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat sytuacji słoni oraz mobilizowania milionów osób na całym świecie do podjęcia działań na rzecz ich ochrony. Na świecie żyje obecnie niespełna pół miliona słoni, najwięcej w Afryce i niewiele w Azji. Przed nami spektakularne zjawiska astronomiczne. W Polsce zobaczymy dziś częściowe zaćmienie słońca, a po nim nastąpi noc spadających gwiazd. W województwie łódzkim ponad 80% tarczy słońca zostanie zasłonięte przez księżyc zaraz po godzinie 20. Zjawisko potrwa nieco ponad 2 minuty. W tym czasie tuż przed zachodem słońce będzie dość nisko nad horyzontem, dlatego warto zadbać o dobry punkt do obserwacji. Paweł Walczak z Koluszkowskiej Stacji Kosmicznej zaprasza do Stamirowic.
15: Będziemy mieć ze sobą teleskopy wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie. Będziemy mieć okulary, przez które można własnymi oczami oglądać słońce.
12: W Łodzi to zjawisko można obserwować na przykład na Górce Rogowskiej. I jeszcze ważna podpowiedź, na słońce nawet podczas zaćmienia nie można patrzeć gołym okiem ani przez teleskopy i lornetki pozbawione specjalistycznych filtrów, bo może to prowadzić do utraty wzroku. To tyle teraz, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9:00.
9: Coraz słoneczniej, coraz cieplej, za oknem 15 stopni teraz, w ciągu dnia maksymalnie do 23 stopni. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych, na barometrze 1006 hektopaskali.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 28 minut do godziny 9:00. Przyznam się szczerze, że już nie mogę się doczekać. Fantastyczna wyprawa przed nami, wyprawa radiowa. Wyjdziemy na Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych. To już niebawem.

0: plecak spakowany, buty zawiązane na fest, pogoda piękna, 21 minut do godziny 9, no idealny moment na wyjście w góry. No to co, ruszamy. Jasne, że ruszamy. Na przed nami szczyt Szczeliniec Wielki, najwyższa góra w Górach Stołowych, 919 metrów nad poziomem morza. Szczeliniec Wielki to prawdziwe skalne miasto, zawieszone między chmurami. Góra zupełnie nie przypomina klasycznej góry, bo to potężna, płaska jak stół platforma, na której natura wyrzeźbiła niesamowity labirynt. Wędrując głębokimi, chłodnymi szczelinami, poczujemy się jak w filmie fantazy, wypatrując skał rzeźbionych przez czas, chociażby mamuta, wielbłąda czy monumentalnego fotela pradziada. Mam nadzieję, że zachęciliśmy.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Tych postaci tutaj, wielbłąda, kwokę, małpoluda, związany z tą legendą, kiedy duch gór rozzłoszczony zaklął właśnie karawanę w kamień. Mamy, kiedy będziemy już na szczycie Szczelińca, kilkanaście.
5: Wojciech Chliński, miłośnik gór, podróżnik. Jesteśmy w Karłowie, przed nami droga. Jaką dzisiaj wybierzemy?
4: Słynne 665 schodów, które setki lat temu wyrzeźbił Franciszek Pabel. Przypomnijmy, pierwszy licencjonowany przewodnik górski na świecie, bo dostał tytuł od cesarza. Zapali.
5: Daleko jeszcze?
4: Jeszcze tylko 134 schody. Wyszliśmy z tej strefy lasu, już widzimy piękne formy skalne. Jesteśmy na terenie jedynego w Polsce parku narodowego, który chroni właśnie kamulce, skały, czyli przyrodę nieożywioną. To oczywiście mówimy o całym tym zespole fantastycznych figur, słynny fotel pradziada, na który jak już wyjdziemy, widzimy całą panoramę 360 stopni dookoła Gór Stołowych.
5: Widzę, że będziemy musieli się trochę przecisnąć między skałami.
4: Ucho Igielne, to przy nim jesteśmy. Nawiązujące do tego biblijnego, ewangelicznego, łatwiej wielbłądowi przejść przez Ucho Igielne, niż bogatemu wejść do raju. Widać, że to Ucho Igielne ma taki kształt bramy.
5: A to jest pewna przygoda, którą możemy po drodze zaliczyć.
4: Za chwileczkę wyjdziemy za schroniska i na ten taras zobaczysz czeską stronę Gór Stołowych, to zawsze robię jak małe dziecko.
5: No i jesteśmy. Tak, rzeczywiście tutaj można powiedzieć wow, otwiera się przestrzeń.
4: Zapytywany jestem po 55 krajach na 5 kontynentach o najpiękniejsze na Ziemi miejsce. Zawsze mówię z ręką na sercu, co powtarzam, widok ze Szczelińca Wielkiego.
5: Dostrzeżemy miejsce, które jest związane z nagraniem filmu Opowieści z Narni.
4: Chętnie je pokazujemy, aczkolwiek jak wiemy, po Parku Narodowym można chodzić tylko po szlakach. To miejsce jest poza szlakiem.
5: Gdybyśmy wybrali się do Pasterki, tam jest łatwo dojechać do schroniska, może można podejść.
4: To Pasterka to jest koniec świata i wtedy będziemy tak naprawdę na końcu tej drogi po prawej stronie widzieli to miejsce. Duża hollywoodzka produkcja. Na miesiąc czasu przyjechało prawie 300 osób, reżyser, aktorzy, realizatorzy, technicy. To już była magia. Ja zawsze się śmieję, bo jak oglądam, lubię ten film, wracam do niego co jakiś czas, czyli Książę Kaspian. W tym lesie uciekają główni bohaterowie, po czym na takiej skarpie zatrzymują się i widzą przepiękne, ośnieżone, śpiczaste szczyty. Potem dotarłem, że te szczyty to już Słowenia, ale to jest magia kina. Natomiast to miejsce jest magiczne, to taki parów wąwóz. Ja mam wrażenie, że Góry Stołowe tak naprawdę przez takie swoje największe atrakcje, Narożnik, Czaszka, Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, to jest 3% naprawdę wspaniałych miejsc, a 97% szlaków, cudownych miejsc są nadal nieznane tak naprawdę i do tego zachęcamy bardzo, bardzo turystów, żebyście poznawali jeszcze inne cudowne miejsca, panoramiczne, łatwe.
5: Wchodziliśmy ile?
4: 34 minuty. To jest bardzo dobry czas.
5: Schodzić rozumiem będzie nam się szybciej. To już truchcikiem w dół zbiegniemy.
4: To już na skrzydłach.
1: Na Dolny Śląsk zaprasza Radio Wrocław.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie, a na Szczeliniec Wielki wdrapał się reporter Radia Wrocław Jarosław Wrona. Ja tylko tradycyjnie przypomnę, bo naprawdę warto posłuchać i odwiedzić na portalu radiouci.pl wszystkie nasze poranne podróże po Polsce. Polecamy wiele, wiele ciekawych, nieoczywistych miejsc do odkrycia, do zobaczenia, no i do wysłuchania na radiouci.pl. 16 minut do 9 teraz.

0: ten czas pędzi na zegarze już 14 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No i mamy bardzo ciekawe informacje z polskiego rynku motoryzacyjnego. To Rzeczpospolita. Auta z Chin zamiast używanych z Niemiec, czytamy. Alternatywą dla kilkuletnich aut sprowadzanych z zachodu stają się nowe samochody z Chin. Szybko rośnie też popularność chińskich aut z drugiej ręki. No i to jest nowy trend. Tempo podwoju polskiego rynku przez marki z państwa środka jest bezprecedensowe, mówią eksperci. Według Instytutu Samar udział nowych chińskich samochodów w polskim rynku wzrósł w lipcu do rekordowych ponad 15%, a w przyszłym roku może sięgnąć nawet 1/5. Jednocześnie prywatny import aut z drugiej ręki jest w tym roku w odwrocie. W styczniu i lutym spadki były nawet dwucyfrowe. Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego samochodu na przykład z Niemiec kupić nowe auto chińskie, tak mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Samochody z Chin wyłamują się także z trendu spadkowego w imporcie aut używanych. Według danych od stycznia do lipca tego roku zarejestrowano ich prawie 1800 wobec ponad 900 w podobnym okresie rok wcześniej, a więc tutaj też widać zdecydowany wzrost. Z kolei Samar podaje, że tegoroczny import używanych aut sprowadzanych z samych Chin zwiększył się niemal 10-krotnie do ponad 500 sztuk. Dzieje się tak mimo, że wartość chińskich samochodów na rynku wtórnym spada zdecydowanie szybciej niż w przypadku popularnych marek o ugruntowanej pozycji rynkowej. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. Auta z Chin zamiast używanych z Niemiec. A na zegarze 12 minut teraz do godziny 9.

9 minut do godziny 9. Szczeliniec w Górach Stołowych zdobyty. No i bardzo się cieszymy, że Państwu także się podobało. Pani Maria pisze na studio@radiouciech.pl. Potwierdzam, Góry Stołowe to magia, tylko te szczeliny. Ech, najlepiej nie mieć brzucha, bioder i biustu zbyt obfitych. Bardzo dziękujemy. No i oczywiście dobrego dnia Pani serdecznie życzymy. Niebawem u nas najważniejsze informacje, a co w nich? No wracamy do tej sprawy nowych miejsc pracy w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi, w których naprawiane i serwisowane będą śmigłowce Apache. Powiemy także o tym, że w pożarze budynku gospodarczego w powiecie łęczyckim zginęła jedna osoba, a także sprawy międzynarodowe, a bardziej turystyczne. Kolejne sycylijskie lotnisko zamknięte z powodu aktywności etny. Polscy turyści nie mogą wrócić do kraju. Te tematy u nas punktualnie o 9:00.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy. Jadę Murzyński.
8: Poranne korki w Łodzi znacznie się już zmniejszyły i jak na razie postoimy w dwóch miejscach i to krótko. 5 minut oczekiwania na włókniarzy w okolicach krzyżówki z Powstańców Wielkopolskich. Tutaj mamy remont i utrudnienia i 5 minut poczekamy też na rondzie Solidarności. Tu przez cały ranek gromadzi się dużo samochodów. Teraz jest ich trochę mniej, no ale niestety trzeba czekać. Poczekają też pasażerowie łódzkiego MPK, bo stoją tramwaje na Pabianickiej przed rondem lotników.

0: Powodem jest awaria elektryczna. W okolicach Łodzi nadal delikatnie może korkować się centrum Konstantynowa i Zgierza. Poza tym powinno być już w miarę spokojnie. O tym, co dzieje się na drogach, informujemy także na radio-łódź.pl.
1: Minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Latkowski.
2: Będą nowe miejsca pracy w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi. Chodzi o naprawę śmigłowców Apache. W pożarze budynku gospodarczego w powiecie łęczyckim zginęła jedna osoba. Kolejne sycylijskie lotnisko zamknięte z powodu aktywności Etny. Polscy turyści nie mogą wrócić do kraju. Przed nami przyjemny dzień z temperaturą maksymalną 23 stopnie. Łódź, największym centrum serwisowym Apache w Europie. W stolicy regionu będą serwisowane jedne z najnowocześniejszych śmigłowców na świecie. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Łodzi podpisały umowę z Boeingiem na obsługę tych maszyn. O szczegółach tego porozumienia rozmawialiśmy z porannym gościem Radia Łódź, którym był prezes łódzkich wojskowych zakładów lotniczych Jacek Goszczyński, a rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Dzień dobry. Do 2030 roku do Polski mogą trafić wszystkie z niemal 100 śmigłowców Apache zakupionych za około 10 miliardów dolarów. To jedne z najnowocześniejszych maszyn na świecie, a będą one serwisowane właśnie w łódzkim WZL-u.
4: To jest wiedza, która nie tylko będzie wykorzystywana tu w Łodzi do serwisowania tych polskich śmigłowców, ale również może być i w przyszłości na pewno będziemy mieli prawo do serwisowania śmigłowców aliantów.
3: Mówi prezes Goszczyński. Wojskowe zakłady lotnicze będą musiały dwukrotnie zwiększyć swoją załogę.
4: Będziemy poszukiwać ludzi mających pasję techniczną. Przygotowanie zawodowe lotnicze. Są tacy. Niewiele, ale są.
3: Nasz rozmówca podkreślił za premierem, że kontrakt z Boeingiem to akt sprawiedliwości dziejowej dla Łodzi po zerwaniu umowy na francuskie Caracale. Co to właściwie oznacza? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Tragiczny pożar w budynku gospodarczym w powiecie łęczyckim. Strażacy odnaleźli ciało mężczyzny, który najprawdopodobniej zginął w płomieniach. Sprawą zajmuje się prokuratura. Około pierwszej w nocy strażacy wyjechali do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Walewek. Relacjonuje starszy kapitan Jakub Kowalski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęczycy.
6: Poszkodowany został odnaleziony w tym obiekcie jeszcze w trakcie trwania pożaru, przed zlokalizowaniem pożaru, czyli przed jego opanowaniem. Wstępnie można powiedzieć, że śmierć nastąpiła w wyniku pożaru.
2: Okoliczności tragicznego zdarzenia na miejscu ustalają policjanci pod nadzorem prokuratury. Kolejne sycylijskie lotnisko zamknięte z powodu aktywności Etny. Po zamknięciu lotniska w Katanii kolejny sycylijski port lotniczy w Komiso wstrzymał przyloty i odloty. Powodem jest trwająca erupcja wulkanu Etna. W obu portach ruch lotniczy został zawieszony co najmniej do godziny 11.
7: Decyzja jest związana z trwającą aktywnością wulkanu i obecnością popiołu w atmosferze, który może stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego. Pasażerowie, których loty zostały zakłócone, są kierowani do innych lotnisk na Sycylii, m.in. w Palermo i Trapani, skąd mogą kontynuować podróż. Władze Sycylii uruchomiły ponad 100 dodatkowych kursów autobusowych oraz 5 specjalnych pociągów między Palermo a Katanią, by pomóc pasażerom dotrzeć do celu. Wśród podróżujących, których dotknęły utrudnienia, są także Polacy. Według informacji polskiego MSZ, problemy z powrotem może mieć około 200 obywateli Polski. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Ludzie wciąż porzucają więcej zwierząt w wakacje niż podczas reszty roku. Maja Więcławska z warszawskiego schroniska na Paluchu przyznaje, że jest to problem, który powraca co roku. Dodała, że porzucanie zwierząt jest skrajnie nieodpowiedzialne, a podczas planowania urlopu należy wziąć swojego pupila pod uwagę.
8: W przypadku moich psów do mnie zawsze przyjeżdża osoba zaufana, komu ja ufam, moje psy ufają, mieszka u mnie przez ten czas, kiedy ja wyjeżdżam. Jestem pewna, że ta osoba wie, co robi i zwierzęta są w swoim naturalnym klimacie, wiedzą, co, gdzie jest. Są też opcje płatne, czyli pet sitterzy, czyli osoby, które profesjonalnie się tym zajmują i robią to od lat, więc też możemy taką osobę zatrudnić.
2: Łódzkie schronisko dla zwierząt zachęca do adopcji psów i kotów. Szczegóły warto sprawdzić na stronie schroniska. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
1: A przed nami wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
9: Pia Skrzyżowska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Skrzyżowska uzyskała czas 12 sekund i 67 setnych. Złoto wywalczyła Holenderka Nadine Wieser, która wyprzedziła Polkę o zaledwie 1/1000 sekundy, czyli o 1 centymetr. A Maksymilian Szwed pobiegnie w finale biegu na 400 metrów. W środę o medale powalczy 8 zawodników, po dwóch najszybszych z trzech serii, dwóch pozostałych z najlepszymi czasami. Zawodnika ZS-u Łódź przebiegł 400 metrów w 45 sekund i 10 setnych, zajął czwarte miejsce w pierwszej serii i awansował jako szczęśliwy przegrany.
10: Zdecydowanie jestem dumny, jest to niesamowite osiągnięcie. Finał Mistrzostw Europy na otwartym stadionie to jest coś, czego jeszcze nie osiągnąłem. Tutaj już widzę bardzo znane twarze. Możliwość biegania z takimi osobami w finale to jest spełnienie moich marzeń. Czuję, że wchodzę na bardzo wysoki poziom.
9: Maksymilian Szwed rok temu zdobył srebrny medal halowych Mistrzostw Europy w Apeldoorn. W tym sezonie poprawił rekord szczydziowy, przebieg 400 metrów poniżej 45 sekund. Finałowy bieg na 400 metrów odbędzie się dzisiaj wieczorem. O medale powalczą dzisiaj także w Birmingham Anita Włodarczyk w rzucie młotem i Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki. A w półfinałach tenisowego turnieju w Toronto wystąpią Iga Świątek, Lina Świtolina, Jelena Rybakina i Coco Gauff. Świątek pewnie pokonała Rosjankę Dianę Schneider 6-2, 6-1 i w nocy ze środy na czwartek zmierzy się z Ukrainką Świtoliną. Stawką tego meczu dla Polki jest nie tylko awans do finału, ale przesunięcie się w rankingu WTA z 8 na co najmniej 7 pozycję, a porażka będzie oznaczać spadek na 9 lokatę. Drugą parę tworzą Amerykanka Coco Gauff i Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan. Amerykanka awansowała bez gry z powodu wycofania się kontuzjowanej Szwajcarki Belindy Bencic. Rybakina po zaciętym ponad 2,5-godzinnym boju odwróciła losy meczu i pokonała Japonkę Naomi Osakę. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Pięknie także za naszym radiowym oknem, dużo słońca. Temperatura 17 stopni teraz, w ciągu dnia maksymalnie do 23. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych. Na barometrze 1006 hektopaskali, to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Adam, Miksa, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
12: A dzień dobry.
1: No i dzisiaj w ranku tak wszystkich namawiamy, żeby trochę zwolnić, żeby troszkę się uśmiechnąć, żeby mówiąc
12: bardzo proszę,
1: tak,
12: nie
1: może
12: ma
1: kolokwialnie
12: sprawy.
1: Trochę wyluzować, bo
12: o,
1: dzisiaj mamy, uwaga,
12: uwielbiam.
1: Dzień pracocholików.
12: Tak, słyszałam.
1: No właśnie.
12: To jest ten dzień, który jest skierowany do osób, które nie znoszą urlopów, prawda? Coś
1: tak
12: w tym jest.
1: Jest
12: chyba, prawda? Ale... muszę iść na urlop. Dlaczego oni mi to robią?
1: No właśnie, ale to chyba nie my.
12: Chyba coś w tym jest. Chciałam powiedzieć o jednej bardzo ważnej sprawie. Jeżeli już mogę? Już mogę?
1: Proszę bardzo.
12: Dobrze. No, dziękuję ślicznie.
1: To jest pani program.
12: Że ja mam taką zabawę w tym tygodniu, że codziennie sprawdzam, jak to będzie wieczorem wyglądać. Jak to będzie wieczorem właśnie w środę wyglądać. I świetnie to będzie wyglądać. Wiesz o tym?
1: No, tak.
12: Coś
1: czytałam.
12: W tym jest, tak?
1: Tak jest. I swoją drogą.
12: Wybierasz się? Będziesz zerkać?
1: Tak.
12: To pamiętaj o bezpieczeństwie.
1: Oczywiście, że tak. I nigdy gołym okiem, ani przez, broń Boże, lornetkę. A wszystkie szczegóły na radiowidz.pl. Tam dr Tomasz Banyś z EC1, z planetarium EC1 w Łodzi. Wszystko wyjaśnia.
12: Ja
1: słuchałam,
12: przeglądałam chyba z 5 razy.
1: No, bardzo dobrze.
12: Tak codziennie właśnie.
1: Bardzo dobrze.
12: O czym my tutaj rozmawiamy?
1: No właśnie. No, czas leci. Dobrego dnia.
12: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Również do usłyszenia.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I teraz już można szeroko się uśmiechnąć. 12 minut po godzinie 9, a listę obecności otwierają dzisiaj i słońce, i księżyc. To słońce, obecne, księżyc i tutaj niby go nie ma, a jednak już spokojnie mógłby dodać obecny. Ależ nam się dzisiaj szykuje zjawiskowa środa. Do kompletu jeszcze Perseidy, obecne i obecnie można sprawdzić, jak będzie z tą obserwacją. Ja sprawdzam od kilku dni, przyznaję się do tego. Pięknie, jak na słońce, słońce i księżyc. Księżyc też odegra swoją rolę dzisiaj wieczorem. Prognoza pogody. Od kilku dni tak dopytują o to miłośnicy zjawisk astronomicznych właśnie. To, o której bez problemu będzie można zrobić zakupy, bo nie będzie kolejek. Tak około 20, także polecam, jeżeli ktoś ma inne zainteresowania, ale są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. Takie widoki między innymi, kto i gdzie będzie dzisiaj zaćmienie obserwować. Studio@radiowłodź.pl. Czekam na wiadomości od Państwa.

20 minut po godzinie 9, jak my potrzebujemy takich zjawiskowych chwil, to za chwilę jeszcze wrócimy do przygotowań do zaćmienia, ale czy my wszyscy już jesteśmy przygotowani na wakacyjną jazdę? Pewnie, że tak. Tak dzisiaj także wrócimy do poszukiwań polskiej piosenki, która z latem z wakacjami się kojarzy, do wyjątkowego konkursu. Szczegóły także na radiołódź.pl. Trzy hasła mają naprowadzić na tytuł piosenki. Do zdobycia będą zaproszenia do parku rozrywki, ale przy okazji piękna muzyczna historia i tutaj uwaga, odpowiedź będą Państwo wysyłać na adres konkurs@radiołódź.pl i proszę o tym pamiętać, ale na to jeszcze chwilę poczekamy. Jeszcze nie mówię, szukam.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
6: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
5: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
6: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
7: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
6: Bartosz Florczak,
5: Marcin Tercjak.
6: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
10: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Dwadzieścia osiem minut zostało do godziny 10:00. Widzę, że kilka osób wybiera się jednak na zaćmienie słońca. Teraz kilka, a potem będą wszyscy. Tak to działa. Proszę pamiętać, najważniejsze jest dobre miejsce do obserwacji i nasze bezpieczeństwo. My posłuchamy już za kilka minut rozmowy Agaty Zielińskiej z przedstawicielem Wojewódzkiego Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświata. Magazyn Masz Głos już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: To Lady Punk w Radiu Łódź. 23 minuty mamy do 10.
1: Masz głos.
2: Agata Zielińska, dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest Katarzyna Strzelecka, przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Co prawda wakacje, ale to chyba taki czas, kiedy nauczyciele już myślą o szkole, o pracy i przygotowują się do niej.
3: Każdy nauczyciel ma urlop wypoczynkowy. Od tego zacznę, nie wakacje, tak jak każdy z pracowników. Natomiast pewnie gdzieś tam z tyłu głowy każdy już myśli, co będzie w nowym roku szkolnym. Wiadomo, że przychodzą aneksy arkusz organizacyjnych, w dalszym ciągu trwa ruch kadrowy. Pewnie myślą już.
2: Jaki będzie ten nowy rok szkolny? Czy dużo zmian przed Wami? Czy to są takie zmiany, które są na lepsze, czy nie wszystkie są takie?
3: Jak co roku nauczyciele chcą wyjść w rok szkolny z nadzieją na spokojną i dobrą pracę. Mają taką nadzieję co roku. My jako związki zawodowe z drugiej strony też mamy taką nadzieję, ale przyglądamy się z czujnością temu, co się dzieje. Troszeczkę nieufnie, ponieważ nie wszystko to, co się dzieje teraz, co proponuje ministerstwo, co robi ministerstwo, budzi naszą akceptację. My jako związek zawodowy przyglądamy się każdej zmianie, która może wpłynąć, może pogorszyć na przykład warunki pracy, nasze prawa pracy, nasze bezpieczeństwo. Przeciwiamy się wielu rzeczom, ale również popieramy kilka. Głównym naszym takim celem jest, nie tylko naszym, to jest podwyżka wynagrodzeń. Nie tylko o te 3%, które ma być, ale według nas wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Powinno uwzględniać inflację i wskaźnik wzrostu PKB. To jest, myślę, najważniejszy taki punkt, gdzie czujnie będziemy się przyglądać. Rzeczywisty dialog społeczny, ponieważ my jako związki chcemy prawdziwego dialogu. Jeżeli zmieniają się zasady funkcjonowania oświaty, to związek zawodowy musi mieć możliwość rzeczywistego udziału w takim procesie. My nie chcemy konsultacji, które są tylko formalnością, na które jesteśmy zapraszani, bo musimy być zapraszani, ale nic z tego nie wynika. Bardzo leży nam na sercu, leżą postępowania dyscyplinarne. Wszystkie niejasne zasady odpowiedzialności. Nauczyciel nie może każdego dnia pracować dobrze, jeżeli gdzieś z tyłu głowy ma przeczucie, że za każdą jego jakąś decyzję może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. I to w sposób, który jest niejasny lub niewspółmierny do tego, co zrobi. Stoimy na stanowisku, że potrzebujemy jasnych przepisów i ochrony przed jakimś nieusprawiedliwionym postępowaniem. To chodzi o te zmiany w tych postępowaniach dyscyplinarnych. Co jeszcze? Poszanowanie naszych praw, tak? Poszanowanie naszych praw. I jesteśmy za tym, że teraz jest okazja do poprawy warunków pracy dla nauczycieli, ponieważ jest niż demograficzny, żeby obniżyć ustawowe limity, wprowadzić ustawowy limit na przykład na ilość uczniów w klasie. Wiadomo, w mniejszych klasach ta praca będzie wyglądać zupełnie inaczej, tak? No i miejmy nadzieję, że rząd to nie będzie dawał nam tylko kolejnych pięknych haseł, które będą bez pokrycia.
2: Co tak zdecydowanie Wam się nie podoba i czemu się sprzeciwiacie? Czy na przykład coś jest jeszcze w kwestiach programowych na przykład?
3: Tutaj no my już wyraziliśmy swoją opinię dotyczącą kompasu jutra, że nie jesteśmy za... Wysłaliśmy pismo do prezydenta o to, żeby nie podpisywał tej ustawy. A głównie to teraz chodzi o to tylko, co już powiedziałam, tak, że najważniejsze dla nas są wynagrodzenia, które muszą być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem gospodarce narodowej. I te postępowania dyscyplinarne, żeby nauczyciele mogli naprawdę spokojnie pracować, żeby nie mieli z tyłu głowy, że mogą zostać tak jak powiedziałam, pociągnięci do odpowiedzialności w kompletnie niejasny sposób, dlatego że w tej chwili te postępowania dyscyplinarne, które są prowadzone przez osoby, które nie zawsze mają do tego kompetencje. Nie mają zawsze pojęcia o prawie, tak? Prawie pracy, karcie nauczyciela i powinny one być prowadzone przez osoby kompetentne, przez prawników na przykład. No i oczywiście przede wszystkim być powoływane przez wojewodę.
2: Pani Katarzyno, a przypomnijmy jeszcze tak króciutko, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, czym jest Kompas Jutra.
3: Kompas Jutra łączył przedmioty, tak? Zintegrowane takie podejście było do przedmiotów przyrody, do biologii, fizyki, geografii, chemii i tak dalej. Powiedzą nową podstawę programową, opartą taką na praktycznym działaniu, tak? Stąd te projekty, które mają wejść. Kompetencje, nie tylko zapamiętywanie wiedzy, no i organizowanie procesu dydaktycznego. Nie wszystkie zmiany tam były, że tak powiem, korzystne dla pracowników, dla nauczycieli. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam wcześniej już, reforma miała być przygotowana bez dialogu, takiego rzeczywistego, niepozorowanego ze związkami zawodowymi. Była nie do końca przygotowana, nieprzemyślana. Oczywiście nie brała pod uwagę kryzysu kadrowego w szkołach. Poza tym w tym samym czasie funkcjonowałyby według nas równolegle kilka podstaw programowych, wymagań egzaminacyjnych. A mamy już mały przykład w tym roku i w następnym tego, co się dzieje przy podwójnych rocznikach, tak, które kończą w tej chwili szkoły ponadpodstawowe i problem z dostaniem się na studia. Więc ten kompas, my obawialiśmy się, że tutaj będzie chaos organizacyjny. No a przede wszystkim, co jest bardzo ważne dla nas, uważamy, że ograniczą autonomię nas, nauczycieli. Ponieważ to my sami mamy dobierać sobie metody i formy pracy, a nie mają nam narzucać. Dlatego nie do końca byliśmy za tym, my byśmy na nie w takim kształcie, jak to było. My jesteśmy za reformą oświaty, ale to ma być naprawdę reforma, która będzie przygotowana, która będzie skonsultowana, która będzie brała pod uwagę nauczycieli, warunki pracy i finansowanie.
2: To na koniec jeszcze tylko jedno pytanie. Czy prowadzone są już jakieś rozmowy na temat większych pensji dla nauczycieli?
3: W tej chwili, z tego co wiem, jeszcze nie, ale jesteśmy przed zebraniem Zarządu Krajowego, więc być może coś się dowiemy. Są ustalane regulaminy tylko wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach.
2: Czyli właściwie to jeszcze wszystko przed wami, tak?
3: No miejmy nadzieję. Na chwilę obecną, no tylko z tego co ja wiem, to podwyżka, która jest ogólnie w mediach.
2: Czyli ta, o której pani wspominała, tak?
3: Tak, budżetowej, tak.
2: Na początku. Ale ona jest, jak rozumiem, niewystarczająca.
3: No niestety nie.
2: Dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Katarzyna Strzelecka, przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświaty, była dzisiaj naszym gościem.

8 minut mamy jeszcze do godziny 10. Tuż po godzinie 10 po wiadomościach Radia Łódź wątki konkursowe zgodnie z zapowiedziami dzisiaj. Na pierwszym planie oczywiście wakacyjna jazda, ale ja odpowiem na Państwa pytanie tak przy okazji. Do kina też będą dzisiaj zaproszenia, potwierdzam. Także na jednym upominku się nie skończę, ale przede wszystkim tuż po godzinie 10 będziemy szukać pięknej letniej polskiej piosenki. 3 podpowiedzi, 3 hasła. O tym przypominam szczegóły także na Radio Łódź. Także tutaj zdecydowanie polecamy się do słuchania. Po wiadomościach Radia Łódź tradycyjnie prognoza pogody i tutaj są kolejne informacje. Jakie? Takie, że jak gorąco podobno do Europy wlewa się kolejna fala piekielnego skwaru. Z każdym dniem coraz cieplej. I tutaj jakie wartości na termometrach? Jeżeli ktoś wybiera się za granicę do tak zwanych ciepłych krajów, to będzie naprawdę ciepło, nawet około 45 stopni w cieniu.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
2: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trojanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sieci

0: a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
3: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Remigiusz Fladrowski.
4: Kilkaset miejsc pracy przybędzie w wojskowych zakładach lotniczych numer 1.

0: w Łodzi, które będą serwisowały najnowocześniejsze polskie śmigłowce. Donald Trump przyznał się, że podczas wylotu ze szczytu w Ankarze zmienił samolot ze względu bezpieczeństwa. Wyjątkowe godziny przed nami. Najpierw będzie zaćmienie słońca, a później zacznie się noc spadających gwiazd. Przed nami przyjemny dzień z temperaturą maksymalną 23 stopnie. Nawet 400 nowych miejsc pracy w Łodzi. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 będą serwisowały najnowocześniejsze polskie śmigłowce. Polska kupiła prawie 100 Apache, które będą obsługiwane właśnie w stolicy naszego regionu. Dziś łódzki zakład zatrudnia około 380 osób, mówi prezes WZL numer 1 w Łodzi Jacek Goszczyński, z którym rozmawialiśmy o wyzwaniach i szansach związanych z serwisowaniem Apache.
1: To będzie wymagało gwałtownego zwiększenia zatrudnienia, ale jest to proces rozciągnięty odrobinę w czasie, bo się nie da, że zatrudnimy dzisiaj kolejne 600 osób. Tak nie będzie.
0: Nasz gość dodaje, że to akt dziejowej sprawiedliwości dla Łodzi po tym, jak prawie dekadę temu rząd Prawa i Sprawiedliwości zerwał umowę na serwisowanie przez łódzkie zakłady francuskich śmigłowców Caracal.
1: Ktoś bezmyślnie, bez jakiegokolwiek uzasadnienia technicznego, ekonomicznego, obronnego spowodowanie olbrzymich strat dla kraju.
0: A całej rozmowy można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Łódzcy samorządowcy dołączają do Mateusza Morawieckiego. Chodzi o włodarzy największych miast regionu, ale nie tylko. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości były premier tworzy lokalne struktury Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według prezydenta Sieradza Pawła Osiewały to alternatywa.
3: Dla tych wszystkich, którzy niekoniecznie muszą być zadowoleni z tego, co dzieje się dzisiaj po stronie rządzących, dla tych wszystkich, którzy są gdzieś blisko środka, ale również i takich prezydentów, burmistrzów czy wójtów miast bezpartyjnych, którzy poszukują swojego miejsca i z nią chęcią by zaangażowali się chociażby w projekt taki jak Polska Jednej Prędkości.
0: Do Rozwoju Plus dołączył także prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, były wicestarosta zgierski Dominik Gełrysiak. Nieoficjalnie mówi się także o prezydencie Zgierza Przemysławie Staniszewskim. Donald Trump zmienił samolot ze względów bezpieczeństwa. Amerykański prezydent potwierdził, że do takiej zamiany doszło po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Według amerykańskich mediów służby obawiały się możliwego zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że decyzję podjęły Secret Service i wojsko, a on zastosował się do ich zaleceń. Do operacji doszło 8 lipca po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze. Donald Trump najpierw na oczach kamer wszedł na pokład Air Force One, a następnie, jak opisuje Washington Post, został potajemnie wyprowadzony z maszyny i samochodem cateringowym przewieziony do wojskowego Boeinga 757. Dziennikarze i część pracowników Białego Domu pozostający na pokładzie Air Force One nie wiedzieli, że prezydenta nie ma w samolocie. W Polsce można będzie dziś zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Kulminacyjny moment nastąpi tuż przed zachodem i zacznie się po godzinie 19. Informacje na temat przebiegu tego zjawiska zbierał reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
4: Aż ponad 80% tarczy słońca zostanie zasłonięte przez księżyc. Jak podkreśla Agnieszka Włodarczyk, zastępca kierownika planetarium EC1 Łódź, jeśli chcemy obserwować zaćmienie, trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
5: Patrzenie bezpośrednio w słońce bez odpowiednich filtrów może spowodować całkowitą utratę wzroku. Nie polecamy żadnych tutaj okularów przeciwsłonecznych.
4: Jeśli chcemy oglądać zaćmienie słońca, najłatwiej będzie kupić specjalne okulary z folią Badera. W Łodzi zaćmienie rozpocznie się około godziny 19.15, a maksymalna faza przypadnie na godzinę 26 i potrwa nieco ponad 2 minuty. Zaćmienie będzie miało miejsce tuż przed zachodem słońca, dlatego będzie ono znajdowało się bardzo nisko nad horyzontem.
0: A po zachodzie słońca czeka nas noc Perseidów, czyli spadające gwiazdy. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: To może zacznijmy od dzisiejszej nocy z wiadomego powodu. W nocy zachmurzenie małe i tutaj hura. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni i tutaj ciepły sweter, bluza. To dla miłośników spadających gwiazd, a teraz inna historia. W ciągu dnia zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 23 stopni, wiatr słaby. Mamy wysokie ciśnienie 1006 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: 5 minut po godzinie 10:00. Ja już mam przygotowane 3 hasła związane z pewną polską piosenką. Także już za moment. Ale najpierw dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Adam Miksa realizuje program. Pozdrawiamy razem.

0: 9 minut po godzinie 10, tak to teraz zaczyna się zabawa.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: A konkretnie wakacyjna jazda, konkurs Radia Łódź. Do zdobycia zaproszenie na całodniową wyprawę do parku rozrywki dla dwóch osób. Ja za chwilę podam trzy hasła, które mają naprowadzić na polską piosenkę z takim letnim, wakacyjnym akcentem, wiadomo. Tytuł piosenki należy przesłać na adres konkurs@radiolodz.pl. Do tego jeszcze imię, nazwisko oraz kontakt, czyli numer telefonu, ponieważ my wspólnie będziemy zapowiadać tę piosenkę właśnie. I chyba mogę przejść do sedna sprawy, czyli do trzech podpowiedzi. Pieszo, Sen, Festiwal w Opolu, konkurs@radiolodz.pl. Jaka to piosenka?

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: I to już teraz będzie wspólne śpiewanie. Mam nadzieję, że tak. Pani Paulina razem z nami. Dzień dobry. Pani Paulino, witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Letni klimat wszędzie dookoła, także szukamy tej wyjątkowej, pięknej polskiej piosenki, która ma pewne związki z latem. I to jakie jeszcze można by powiedzieć? Jeżeli chodzi o działalność, dzisiaj pani Paulino, pani jest w pracy, w domu. Jak to wygląda?
2: W domu, w pracy. Takie kombo.
1: Zapomniałam, że tak też można. To tak, to jest możliwe w dzisiejszych czasach. Zdecydowanie tak. To trochę odpoczynku, trochę relaksu i trochę za chwilę popracujemy, ale przede wszystkim o muzyce będziemy sobie teraz rozmawiać. Były trzy podpowiedzi, tak jak zawsze. Za chwilę sobie to wszystko wytłumaczymy, czyli hasła, które miały naprowadzić na tytuł polskiej piosenki. Te hasła to Pieszo, Sen i Festiwal w Opolu. A jaka to jest piosenka?
2: To jest piosenka kultowego zespołu Baim, Piechotą do lata.
1: Tak jest. I od razu chciałoby się zanucić, prawda? Jak to było?
2: Tak.
1: Do lata, do lata. Tak? No, bardzo proszę, pani Paulino.
2: Piechotą będę szła.
1: Hurra, udało się, tak jest. Oczywiście, że tak. Chodzi dziś o tę piosenkę właśnie, to ja może jeszcze wyjaśnię. Jeżeli chodzi o Pieszo, to wiadomo, troszeczkę inaczej sformułowane, ale sens jest zachowany. Ten sen, i tutaj wiem, że jest zawsze największe wyzwanie dla osób, które śpiewają tę piosenkę, bo Beata Kozidrak ma to do siebie, że potrafi śpiewać bardzo wysoko, czyli ten znów przyjdzie mi nosić przykrótkie sny. Mniej więcej tak to zabrzmiało, prawda? I jeszcze festiwal w Opolu, rok 1978. Wszystko się zgadza, to był w ogóle debiut. Pani Paulino, często pani nuci tę piosenkę?
2: Tak, lubię ją i właśnie tak jak wspominałam, lubię śpiewać chłopcom, moim synkom, chociaż nie potrafię śpiewać, ale uważam, że śpiewać każdy może, więc to co kojarzę, to co znam, to im śpiewam, żeby mieli takiego baktyla. Może
1: i
2: oni
1: bardzo
2: będą
1: to bardzo dobrze. To za chwilę będzie okazja. Ja myślę, że to jest akurat piosenka, którą wszyscy doskonale znają. Jeszcze taka ciekawostka, że to był debiut grupy Baim właśnie podczas tego opolskiego festiwalu i to było tak, że nie wszyscy jeszcze kojarzyli nazwę tego zespołu. Musieli się do niej przyzwyczaić. No my teraz to już wiemy, kim są członkowie zespołu Baim i jaka jest historia tego zespołu, ale generalnie podobno było tak, że ludzie zaczepiali na ulicy Beata Kozidrak i krzyczeli, hej, do lata, do lata. Także będziemy iść za chwilę piechotą do lata, ale najważniejsza wiadomość jeszcze jedna. Zaproszenie podwójne, całodniowe do Parku Rozrywki właśnie dzisiaj dla pani Pauliny. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
1: To teraz śpiewamy.

Jak tu sobie nie zaśpiewać, prawda? I teraz najważniejsze, lato jest jeszcze z nami, także można sobie nucić, ubierać się lekko, a jutro też poszukamy polskiej letniej piosenki. Wakacyjna jazda wraca już jutro w Radiu Łódź.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
4: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
5: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
7: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: Dwadzieścia dziewięć minut po 10:00 to zanim zaśpiewa Krzysztof Zalewski, tak to już za chwilę, jeszcze zaproszenie na magazyn Świat Mediów Bez Tajemnic. Za kilka minut Joanna Karp poruszy temat tego, jak powstają sondaże i badania w mediach. Polecamy się do słuchania. Gdy...

0: 21 minut zostało do godziny 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Danowska-Tomczyk, specjalistka do spraw PR-u.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj porozmawiamy o tym, tak może hipotetycznie sobie załóżmy, ale może nie, że na przykład 99% słuchaczy łódzkich wybiera Radio Łódź. Jak mamy zweryfikować, czy to jest prawda?
3: Tak, bardzo bym chciała, żeby tak było. Witam Państwa bardzo serdecznie. Badania rynku, sondaże, procesy badawcze to jest bardzo ciekawy temat pod kątem medialnym, bo pewnie wszyscy z nas obserwujemy pewne dane statystyczne, gdzieś tam nam wpada do głowy liczba osób czytających książki. Świeże badanie Biblioteki Narodowej, 41% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. Polaków nie tylko dorosłych, to też myślę, że trzeba podkreślić, to jest badanie od 16 roku życia, więc mamy też uczniów, którzy czytają lektury szkolne, studentów, którzy czytają, bo oczywiście muszą na studiach poszerzać swoją wiedzę. Więc tutaj to badanie też mogłoby być uznane za nie do końca prawdziwe, miarodajne, bo prawda, mamy dużą grupę uczniów i studentów, a potem, jak pokazują zresztą te same badania, ten poziom czytelnictwa spada i najmniejszy jest w przedziale taki 30-50. Wtedy no, też to można oczywiście wytłumaczyć, no bo mamy wtedy dzieci, dużo pracy, dużo obowiązków. No myślę, że każda młoda mama wie, co to znaczy spróbować czytać książkę i nie zasnąć po dwóch stronach, tak jak jesteśmy po całym dniu zapracowane, zmęczone. To taki jest jeden prosty przykład, ale myślę, że warto wiedzieć trochę więcej o badaniach, ponieważ to jest narzędzie bardzo potężne. Bardzo potężne nie tylko medialnie, oczywiście sondaże wyborcze to też taka pierwsza myśl, która przychodzi gdzieś tam nam do głowy. Sondaże są zamawiane często przez media, pomagają trochę odczytać takie nastroje społeczne, bym powiedziała, ale to jest też bardzo potężne narzędzie dla marketerów, dla działów sprzedaży, dla działów komunikacji. I tutaj mogę też podać ciekawy przykład. Właśnie między innymi nasza firma zrobiła ostatnio dla jednego z klientów badanie dotyczące rynku ubezpieczeń i wiedzy o ubezpieczeniach u osób młodych. Ubezpieczenia, młodzi ludzie, no trudny temat, prawda? Nie kojarzymy młodych ludzi z takim myśleniem długofalowym, z myśleniem perspektywicznym o tym, że gdzie ubezpieczenie, kiedy masz 25 lat i czujesz się nieśmiertelny i w ogóle. Ale jak tak pomyślimy, jak bardzo różni się dzisiejszy 25-latek od nawet 25-latka 20 lat temu. I firma, która zleciła to badanie, chciała zobaczyć właśnie, jak powinna komunikować temat ubezpieczeń dla młodych ludzi. I badania wyszły bardzo ciekawe.
2: Właśnie, może tu sobie powiedzmy, po co są te badania?
3: Między innymi właśnie po to, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo podchodzi do danego tematu, który jest na przykład produktem sprzedaży danej firmy, tak?
2: I na przykład, jeżeli te badania przez tę konkretną firmę były robione wcześniej, to możemy porównać.
3: Też możemy porównać, natomiast tutaj oczywiście jest mnóstwo niuansów. Powinniśmy pamiętać o tym, że jest między innymi grupa badawcza, tak? Przyjęło się, że większość badań robi się na reprezentatywnej grupie Polaków i tu też musimy już mieć pierwszą gwiazdkę, ponieważ jak pomyślimy, to ten statystyczny Polak to jest kobieta 40+, z małego miasta, z wykształceniem średnim. Więc oczywiście te takie ogólne badania są właśnie robione najczęściej na reprezentatywnych grupach. Ważna jest też metoda badania, tak? Dzisiaj najpopularniejsze zdecydowanie są badania metodą CAVI, czyli metodą ankiet internetowych. No ale znowu, ankieta internetowa też nam w jakiś sposób już selekcjonuje tych uczestników, tak? No bo nie wiem, no nasze babcie, nie wiem, czy by wzięły udział w takiej ankiecie. Też jakiś tam, powiedzmy, bardziej świadomy ten użytkownik internetu zgodzi się na udział w takiej ankiecie, czy jest w ogóle w panelach badawczych, bo to też trzeba powiedzieć, że wiele firm, łącznie z tymi największymi agencjami badawczymi, ma swoje panele, czyli ma taki zbiór osób, które biorą udział w tych ankietach i dostają zaproszenia do kolejnych. Więc to są tacy trochę jak w familiadzie ci mityczni ankietowani, którzy rzeczywiście regularnie te ankiety wypełniają, tak? Natomiast bardzo często jest też tak, że w procesach badawczych biorą udział specjalnie małe grupy, tak? Czyli na przykład tutaj w przypadku Balsi, tego wspomnianego przeze mnie raportu o ubezpieczeniach, to były osoby w wieku pokolenia Z, czyli do 30 roku życia. Firma badała właśnie stan wiedzy o ubezpieczeniach młodych młodych Polaków, ale też bardzo ciekawe, młodych mieszkańców krajów bałtyckich, bo firma działa w krajach bałtyckich i Polacy wypadli na tym tle najlepiej. Mają największą wiedzę o ubezpieczeniach pośród rówieśników z Litwy, Łotwy i Estonii.
2: Wspaniała wiadomość, bo trochę się tych wyników obawiałam. My bardzo często widzimy wyniki tych badań, a czy możemy właśnie, chcąc zobaczyć, czy są wiarygodne, sprawdzić, jaka była ta grupa, jaki to był rodzaj badania?
3: Tak, i przyznam szczerze, że my jako PR-owcy, często komunikujący takie raporty badawcze, jesteśmy pytani przez dziennikarzy o to. Także tak, jak najbardziej. Przyjmuje się, że ta minimalna próba to jest 1000 osób przebadanych, zapytanych i najczęściej to jest właśnie reprezentatywna grupa Polaków. Takie informacje powinny pojawić się zarówno w komunikatach o danym badaniu, czy w samym raporcie. No, we wszystkich raportach taka, powiedziałabym, formatka dotycząca tego, jak zostało przeprowadzone badanie, się pojawia. I to jest rzeczywiście bardzo istotne. Natomiast chciałabym od razu uczulić na to 1000 osób, bo czasem są to badania bardzo specjalistyczne. Więc no to naprawdę jest bardzo ciekawy temat, który pozwala nam czasem spojrzeć na dany temat z szerszej perspektywy i spojrzeć na to, że nie wszyscy wokół mają tak jak my.
2: Często się mówi, że to jest badanie potrzeb.
3: Zdecydowanie, tak. I tutaj mogę przytoczyć kolejną ciekawostkę z raportu o ubezpieczeniach dla młodych. Ankietowani tamtego badania wskazali, że brakuje im wiedzy w szkole na temat ubezpieczeń. Badania na przykład pokazały nam też, że tylko 12% młodych Polaków rozmawia z rodzicami o ubezpieczeniach. Więc znowu, to nie jest wiedza, którą pozyskujemy gdzieś tam w domowych rozmowach. I teraz to, co mogłoby przyjść na myśl marketerom firmy ubezpieczeniowej, no to zróbmy kampanię influencerską, prawda? Wielokrotnie w twojej audycji i zarówno ja, jak i inni twoi goście mówili o tym, jak ważni są influencerzy dla młodych osób, a tymczasem...
2: Właśnie, czy to się w ogóle łączy, influencerzy i ubezpieczenia? Ja w ogóle może w tym świecie tak nie żyję, mam swoją bańkę i żyję pod kamieniem. To też niejednokrotnie powtarzam i to się nie zmienia. Może zmienia się rodzaj kamienia, czasem jest mniejszy i nie spotkałam się z tym, żeby influencer reklamował ubezpieczenia.
3: I to nie jest przypadek, bo okazuje się, zapytano osoby biorące udział w badaniu, komu uwierzyliby, jeśli chodzi o merytorykę dotyczącą ubezpieczeń. I tutaj absolutnie szokujące dane, jedynie 5% wskazało influencerów jako źródło wiedzy o ubezpieczeniach. Więc wygląda na to, że owszem, ufamy influencerom w temacie, nie wiem, nowej pomadki, bluzki, czy innych takich codziennych, luźniejszych tematów, ale jak już wchodzi to mityczne OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, 30 stron dokumentu, to już ta ładna pani z Instagrama niekoniecznie jest tym źródłem wiedzy. I tutaj właśnie podkreślano tę potrzebę edukacji szkolnej i tak jak wspomniałaś, takie badanie jest bardzo ważnym źródłem wiedzy do planowania chociażby kampanii, tak? Bo dzisiaj można naprawdę mnóstwo pieniędzy wpakować w budżety kampanii influencerskich i często są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze z dużym zwrotem, ale czasami naprawdę trzeba ten kanał dobrać zupełnie inaczej, więc pod tym względem procesy badawcze są naprawdę ogromnym źródłem wiedzy i inspiracji dla marketerów, ale też pamiętajmy, że zlecenie takiego badania profesjonalnej firmie badawczej to jest naprawdę spory wydatek, więc trzeba to zrobić mądrze. I określenie celu badania jest kluczowe również dla agencji badawczej. Dlatego chciałabym też podkreślić, żebyśmy nie podchodzili do tych wyników tak bardzo zero-jedynkowo, na zasadzie, no tak, 41% Polaków czyta książki, a w moim środowisku wszyscy, to co to są za badania?
2: Tak, czasem jeszcze mówimy na przykład, że sobie obliczamy w takim razie, jakże co druga osoba.
3: No czyli ty nie czytasz, bo ja czytam. Naprawdę trzeba do tego podchodzić z dystansem. Natomiast no, jak każde narzędzie ma swoje plusy i minusy. Ja uwielbiam te statystyki i bardzo często je też przywołuję gdzieś tam w rozmowach
2: podczas rodzinnych spotkań przy obiedzie.
3: Tak, tak, zdecydowanie, bo to jest zawsze takie gdzieś tam ciekawostkowe i zostaje w pamięci.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. A moim i Państwa gościem była Agnieszka Danowska-Tomczyk, specjalistka, jak słyszeliśmy, do spraw PR-u.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

8 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. To, kto dzisiaj świętuje, to co w kalendarzu? Dzień pracoholika między innymi. Ciekawe jest to połączenie z wakacjami, z latem tego dnia właśnie. I teraz pytanie, czego można życzyć pracoholikom? I teraz kolejne pytanie, czy są Państwo pracoholikami? O, to jest pytanie, czy tak bardziej leniwie podchodzą do swoich zawodowych obowiązków? studio@radiołódź.pl, jeżeli ktoś chciałby wypowiedzieć się w tej sprawie. Bardzo proszę, w sprawie zaproszeń do kina. Ja będę o tej sprawie informować tuż po wiadomościach Radia Łódź o godzinie 11, ponieważ to Państwo dzisiaj zapytali o to, czy będzie taka możliwość, żeby pojawiły się właśnie zaproszenia do kina, możliwość ich zdobycia. Także ja odpowiem tylko tyle, tak, i to będzie klasyka polskiego kina, ponieważ pytanie już jest przygotowane. Także można jeszcze przez chwilę zapoznać się z tak zwaną historią, chociaż dużo tego było, prawda? Przede wszystkim po wiadomościach Radia Łódź prognoza pogody i tutaj wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądać dziś wieczorem, dzisiaj w nocy. Chyba z jakiego powodu tego nie trzeba wyjaśniać. Przyda się to, żeby było dużo słońca, chociaż w tej całej historii chodzi o to, że będzie go nieco mniej, ale to jeszcze sobie wyjaśnimy. W każdym razie ja już teraz mogę powiedzieć, że warunki do obserwacji będą idealne.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Wiktoria Makowska.
9: Dzień dobry. Paliwa najdroższe w tym roku. Ministerstwo Energii i Finansów rozmawiają o przywróceniu programu CPN. Remonty zmieniają komunikację w Konstantynowie. Zamiast tramwaju 43 kursuje autobus zastępczy. Może nie być remontu basenu miejskiego w Wieluniu. Wiemy, jaki jest powód takiej decyzji. Dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Dziś padać nie powinno. Ceny paliw biją tegoroczne rekordy. W tym tygodniu ma zapaść decyzja o przywróceniu programu CPN. Ministerstwo Energii rozmawia z Ministerstwem Finansów w sprawie obniżek cen na stacjach. Rozważane jest wprowadzenie CPN na ostatnie

0: ostatnie 2 tygodnie wakacji. W tej chwili za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr, benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Są to najwyższe ceny w tym roku. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski mówi, że mechanizm obniżający ceny paliw powinien obowiązywać już wcześniej.
1: Paliwo, z którym mamy największy problem, którego ceny są najwyższe, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
0: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Autobus zamiast tramwaju w Konstantynowie. Zmiana wynika z remontów. W Konstantynowie Łódzkim kilka dni temu wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej. Tramwaj linii 43 zastąpiono autobusem Z43. To rozwiązanie czasowe, konieczne ze względu na prowadzone remonty na Placu Kościuszki i skrzyżowaniu ulic Plac Wolności Jana Pawła II. Trasa autobusu zastępczego jest taka sama jak tramwaju numer 43, mówi Radiu Łódź Tomasz Wójcicki z Urzędu Miasta w Konstantynowie.
2: Zastępcza linia autobusowa porusza się wzdłuż torowiska. Jedyna różnica w zakresie przystanków na terenie Konstantynowa Łódzkiego to zmiana lokalizacji przystanku Łódzka przy ulicy Żeromskiego na przystanek Łódzka 12.
0: Tramwaj linii 43 ma wrócić na swoje tory z początkiem roku szkolnego. Remont basenu miejskiego w Wieluniu stoi pod znakiem zapytania. Pływalnia, która od lutego jest nieczynna, miała powrócić we wrześniu. Lipcowy przetarg nie wyłonił jednak żadnego chętnego wykonawcy, a sprawie przygląda się Kacper Rafalski.
3: Oferty były, jednak żaden wykonawca nie był w stanie sprostać wymaganiom terminowym. Miastu zależy, by pływalnia była dostępna jak najszybciej. Mimo problemów, w ostatnich dniach z tak zwanej wolnej ręki udało się znaleźć wykonawcę.
4: Ten podmiot, będąc na obiekcie, zobowiązał się, że tą inwestycję przeprowadzi. Trwają formalności z tym związane i wierzymy, że w ciągu tych kilku tygodni wykonawca, ten potencjalny, wejdzie na pływalnię i dokona tego remontu.
3: Mówi burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Optymistyczny wariant zakłada, że już od 1 października kryta pływalnia w Wieluniu po półrocznej przerwie znów będzie otwarta. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Basen został zamknięty przez nadzór budowlany z powodu przecieków w okolicach rynien przelewowych.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dziś wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% tarczy słońca. Nie oznacza to jednak, że bezpiecznie jest obserwować zaćmienie gołym okiem, mówi Mateusz Kalisz, popularyzator astronomii, laureat Śląskiego Festiwalu Nauki.
6: Nie patrzymy na słońce bezpośrednio, nie przymrużamy oczu, to nie jest w żaden sposób żadna ochrona, nie korzystamy z okularów przeciwsłonecznych, nawet jeśli założy się 3-4 pary, to one w dalszym ciągu nie uchronią nas przed szkodliwym promieniowaniem, a nawet mogą jeszcze doprowadzić do tego, że tego promieniowania znajdzie się w naszych oczach więcej, ponieważ z powodu przyciemnienia rozszerzy się źrenica, a to szkodliwe promieniowanie będzie w dalszym ciągu wpadało.
0: Nie należy również patrzeć na słońce przez płytę CD, zadymione szkła lub okulary 3D. Dobre są jednak papierowe okulary ze specjalną folią. Częściowe zaćmienie rozpocznie się w Katowicach o 19.18. Faza maksymalna o 25. 3 minuty później słońce zajdzie za horyzont. Patrząc przez specjalne okulary z filtrem, będziemy widzieć słońce jako zachodzący, świecący sierp. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samo południe. Zapraszam.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: I teraz tylko pytanie, czy my to wszystko będziemy mogli zobaczyć. Pogoda taka, że nie ma o czym mówić. W ciągu dnia zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 23 stopni, wiatr słaby. Jutro o 2 stopnie cieplej. Weekend zapowiada się upalnie, a w związku z tym, że noc Perseidów jeszcze przed nami, to bardzo proszę. W nocy zachmurzenie przeważnie małe, od 9 do 12 stopni w Łódzkiem.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 11:05, kilka zaproszeń na wydarzenia kulturalne. Tutaj za chwilę podpowiedzi od Anny Groblińskiej. Czas na kulturę przed nami, ale najpierw spokojnie, leniwie. Przede wszystkim dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, realizujący program. Witamy bardzo, bardzo serdecznie.

0: 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: I podpowiedzi, na jakie wydarzenia kulturalne warto zwrócić uwagę w studiu Anna Groblińska.
2: Dzień dobry.
0: Aniu, witam bardzo serdecznie. To jakie dzisiaj będą te gwiazdy?
2: Między innymi na Piotrkowskiej gwiazdy się pojawią w postaci duetu Urąg, ale też i gwiazdy oczywiście, że w ogrodzie botanicznym spadające się pojawią. Najpierw wakacje na Piotrkowskiej. To jest cały cykl wydarzeń. Przypomnijmy, że środy to Piotrkowska kameralnie w pasażu Rubinsteina o 20:00 rozpoczynają się koncerty prezentujące, jak to się mówi, szerokie spektrum muzyczne. A dzisiaj muzyka elektroniczna, ale duet Wrong stworzony przez Justynę Młynarską i Wojciecha Szczygłowskiego nie tworzy takich automatycznych, robotycznych dźwięków, tylko za pomocą tych instrumentów elektronicznych opowiada o uczuciach i o bardzo silnych niekiedy emocjach. Przypomnę o godzinie 20:00 ten koncert w pasażu Rubinsteina. No właśnie w ogrodzie botanicznym. Owe spadające gwiazdy to nie jest może takie wydarzenie czysto kulturalne, ale łączące naukę, astronomię i przyrodę. Bardzo dużo przy tej okazji można się dowiedzieć, poza tym, że spędzamy miło czas od godziny 20:00. Ten czas do północy można spędzić właśnie w ogrodzie botanicznym. Dodajmy, że urządzają to wielkie spotkanie Zarząd Zieleni Miejskiej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego we współdziałaniu z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii i Planetarium EC1 Łódź. Będzie można obserwować niebo, ale także dowiedzieć się, czym naprawdę są owe spadające gwiazdy, bo to jest przecież potoczna nazwa. Przypomnijmy, że maksimum aktywności Perseidów przypada właśnie na sierpień, a w sprzyjających warunkach można dostrzec nawet kilkadziesiąt meteorów w ciągu jednej godziny. Część astronomiczną wydarzenia poprowadzi Joanna Ślot właśnie z Uniwersytetu Łódzkiego. To w ogrodzie botanicznym. Można też wykorzystać ten wakacyjny czas na odwiedzanie wystaw, które już są czynne, a być może niedługo zostaną zamknięte, tylko do końca sierpnia. Można oglądać American Beauty w Galerii Remedium w Łodzi. To jest wystawa, przypomnijmy, otwarta w ramach sekcji spin-off fotofestiwalu, a swoje prace w Galerii Remedium przy Piotrkowskiej 113 prezentuje profesor Izabela Łapińska, która często gości w Radiu Łódź, przede wszystkim jako artystka, bo jest nie tylko wykładowczynią Szkoły Filmowej w Łodzi, profesorem sztuki i pracuje od 20 lat jako nauczyciel akademicki, ale tworzy. I to jest nowy pomysł, bo będąc w Stanach Zjednoczonych właśnie postanowiła profesor Izabela Łapińska napotkane osoby zaprosić do pozowania. I to były często krótkie spotkania, migawki, ale to wcale nie jest prosto. Tak zatrzymać kogoś na ulicy i przepraszam, zrobię ci zdjęcie, ale to musi być
0: zdjęcie. I teraz
2: zdjęcie.
0: O co chodzi,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, o co chodzi, ale też jak podczas takiego krótkiego spotkania uchwycić coś więcej niż po prostu czyjś wygląd. Dotknąć takiej tajemnicy człowieka, a to się udaje. Profesor Łapiński oczywiście wybrała pracę spośród bardzo wielu i do końca sierpnia. W Galerii Remedium można je oglądać. W wystawie towarzyszy film Artura Frontczaka pod tytułem Przerwa w strumieniu. No i oczywiście, że dzisiaj kolejne projekcje polówki będą aż 3 w Parku Julianowskim Thriller, czyli Towarzysz, amerykański film. Na Widzewskiej Górce w ramach Rodzinnych Śród Rozumiemy się bez słów. To jest ten film, być może słuchacze go znają, o małżeństwie, które nie słyszy, a ich córka jest słysząca. Belgijsko-francuska, bardzo ciekawa produkcja. No i jeszcze w parku Zatorze Boże Ciało Jana Komasy. No tutaj dużo nie muszę opowiadać, trzeba koniecznie zobaczyć ten film, jeśli ktoś jeszcze nie widział, albo sobie go przypomnieć.
0: Wszystko jasne, pięknie dziękujemy. Anna Groblińska.
2: Dziękuję.

0: się, ale uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daj.

21 minut po godzinie 11. Dzisiaj dzień pracoholika. Czy jesteśmy pracoholikami? Na razie nikt się nie przyznał. Chyba bardzo dobrze. Także liczba osób nieświętujących jest większa. Pani Ania napisała, opisała swój przypadek. Lubię swoją pracę. Mam do niej zdrowe podejście. Staram się nie przedawkować, ponieważ dom i święty spokój to dla mnie bezcenne. Ale to przychodzi z wiekiem. Pozdrowienia. Pozdrawiam bardzo serdecznie i czekam na więcej. Studio @radiolodz.pl

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
4: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
3: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radiolock.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
6: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Dwadzieścia 8 minut po godzinie 11:00 to o wyprawie do kina. Za chwilę porozmawiamy. Dzisiaj urodziny obchodzi Artur Barciś, znakomity polski aktor. I pytanie będzie związane z pewną rolą właśnie tego aktora.

0: 25 minut zostało do godziny 12.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: To tak a propos pewnej historii. Bohatera historii już znamy. Dzisiejszy jubilat, Artur Barciś, jego dorobek filmowy, tylko teraz trudny wybór, jaka rola. Ale jest taka rola Artura Barcisia, która ma swoją powtarzalność. Tak, do zdobycia już za moment podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne do 7 września. Jak określić tę rolę, to zależy od tytułu serii Człowiek siedzący nad lodem. Dekalog 1, Laborant. Dekalog 2. Czy mam dalej wymieniać? To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, ponieważ każdą rolę trzeba jakoś nazwać, wiadomo, w napisach końcowych, ale jaka była rzeczywistość kiedy? Artur Barciś zapytał Krzysztofa Kieślowskiego, kogo gra w dekalogu. Reżyser odpowiedział: nie wiem, każdy widz miał sobie sam znaleźć na to odpowiedź. A ja zapytam dzisiaj o to, czy Artur Barciś pojawił się na ekranie w każdej części dekalogu. Studio Małpa, radiouć.pl, obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

0: 19 minut zostało do godziny 12 i możemy już sobie teraz wyjaśnić pewną zagadkę. Ach, ta przedziwna postać, czyli Dekalog i Artur Barciś, który przez moment pojawia się na ekranie prawie w każdej części, poza ostatnią dziesiątą. I to jest odpowiedź, czyli nie we wszystkich. Dla pani Haliny zaproszenie do kina. Gratuluję i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

11 minut zostało do 12. Jakie dzisiaj będzie niebo? Pełne niezwykłych zjawisk. To z pewnością będziemy dzisiaj wracać do zaćmienia słońca, do nocy Perseidów, podpowiadać, co robić, a czego nie robić, bo to też jest ważne w tej historii. O 12 najważniejsze wiadomości. Radia Łódź.

0: Bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Minęła godzina 12.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
11: Nie udało się uratować 7-latka, który utonął w akwaparku Fala. Chłopiec zmarł w łódzkim szpitalu. Uwaga kierowcy, kolejne remonty w Łodzi i zmiany w organizacji ruchu. Polska inwestuje w bezpieczeństwo Bałtyku. Do marynarki wojennej trafią 3 nowoczesne fregaty. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, dziś padać nie powinno. Nie żyje 7-latek, który utonął w łódzkim akwaparku. Od 2 tygodni chłopiec walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec lipca podczas wakacyjnej szkółki pływania w akwaparku Fala. Dziecko najpierw tonęło przez niemal 3 minuty, a następnie utonęło na 6 minut. Dziecko z wody wyciągnął mężczyzna płynący torem. U chłopca stwierdzono śmierć mózgu, przekazał Radiu Łódź rzecznik szpitala Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński.
12: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransparent. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
11: Do tej pory prokuratorskie śledztwo było prowadzone w sprawie sprowadzenia zagrożenia.

0: zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego, ale kwalifikacja może zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Kierowcy muszą zmierzyć się z kolejnymi utrudnieniami w Łodzi. Według zapowiedzi miasta ruszył remont ulicy Pabianickiej. To spore utrudnienie dla tych, którzy codziennie muszą poruszać się między Łodzią a Pabianicami. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska, która obserwuje sytuację. Weroniko, powiedz nam, jak to wygląda.
2: Dzień dobry, tak, jestem właśnie przy ulicy Pabianickiej. Dzisiaj oficjalnie ruszył tu remont. Nie widzę jeszcze zawężenia jezdni ani robotników drogowych, a przynajmniej tutaj przy rondzie lotników lwowskich, a korków też na razie nie ma. Codziennie tą trasą poruszają się tysiące aut, a od dzisiaj aż do końca sierpnia kierowcy muszą zdecydowanie uzbroić się w cierpliwość. Remont Pabianickiej w Łodzi obejmie fragment jezdni pomiędzy ulicą Rudzką a rondem lotników lwowskich. Jezdnie w stronę centrum z wyłączeniem skrzyżowania z Aleją Bartoszewskiego oraz krótki fragment pomiędzy przejściem dla pieszych przy ulicy Karpackiej a stacją benzynową przy jezdni w kierunku Pabianic. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Miasto planuje zakończyć remont jeszcze w sierpniu. Ale to nie koniec zmian w Łodzi, będą też utrudnienia na ulicy Śląskiej. Najbliższe dwa weekendy od 14 do 17 i od 21 do 24 sierpnia nie pojedziemy ulicą Śląską. Powodem są prace na kolejowych rogatkach, poinformowało PKP PLK. W związku z tym przejazd zostanie zamknięty w najbliższy piątek o godzinie 22 do poniedziałku do godziny 5 rano. Tak samo w następnym tygodniu. Zmianom ulegną też trasy autobusów łódzkiej komunikacji miejskiej. Chodzi o linie 55C oraz 71 A i B. Więcej informacji i aktualny rozkład jazdy na radio.łódź.pl. Polska buduje nowe okręty. To pomoże umocnić potęgę militarną na Bałtyku, powiedział premier Donald Tusk. Przed wodowaniem ORP Wicher w porcie marynarki wojennej w Gdyni szef rządu mówił, że ta jednostka jest przykładem koniecznych, potężnych inwestycji w obronność. To, co uzasadnia tak wielkie wydatki, to bezpieczeństwo Bałtyku. ORP Wicher to jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w fazie budowania. Donald Tusk zaznaczył, że powstawanie najnowocześniejszej floty wynika z konieczności obrony strategicznych obiektów na wybrzeżu.
3: To są oczywiście porty, to jest elektrownia jądrowa, to jest offshore, dziesiątki wielkich wież wiatrowych, tak naprawdę potężne elektrownie na wodzie, odradzająca się flota. To wszystko każe nam traktować Bałtyk jako nasze polskie morze, które wymaga też obrony. Po to budujemy te jednostki, nie żeby szykować się do wojny, tylko żeby zapobiec konfliktom.
0: Fregaty budowane w ramach programu Miecznik mają zwalczać okręty podwodne, ale też wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku oraz poza nim. Wieczorem w Polsce głębokie zaćmienie słońca. Nie będzie ono całkowite, a warunki do obserwacji będą się zmieniać w zależności od regionu. Najlepsze będą w zachodniej i północnej części kraju. Z kolei w Bieszczadach obserwatorzy zobaczą zaledwie 42% zasłoniętej tarczy słońca. Częściowe zaćmienie rozpocznie się po 19. Z Polski najbliższe całkowite zaćmienie będzie widoczne w 2135 roku. Dziś będzie ono widoczne dla mieszkańców Islandii czy Hiszpanii. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: A w ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe okresami, tylko umiarkowane. Maksymalnie zobaczymy w Łódzkiem od 20 do 23 stopni na termometrach. Ciśnienie 1007 hektopaskali. Biometr mamy dzisiaj neutralny.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: 5 minut po godzinie 12 to ja wypowiem to zdanie, to określenie piosenki na walizkach, to określenie przede wszystkim na chwilę przed dosłownie. Piotr Bielawski już w studiu.
6: Dobry.
5: Piotrze, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zaćmienie. I
6: już
5: tutaj,
6: czekam.
5: Jeżeli będzie, my też już czekamy, bo ja już widzę, jaka będzie historia dzisiaj opowiadana, ta historia muzyczna.
6: Będzie z kolei o słońcu, właśnie na przekór.
5: O, właśnie, tak. Coś
6: tak to
5: jest.
6: Zrobiłem.
5: Rzeczywiście.
6: Po
5: czyli
6: prostu
5: na pierwszym
6: chodzi o to,
5: planie.
6: Żebyś mi podarowała trochę słońca. Wiem, że umiesz śpiewać, zaśpiewaj.
5: Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas.
6: To
5: podaruj
6: ja
5: mi trochę słońca, do usłyszenia.
6: To ja dziękuję.

Gdyby ktoś mnie spytał, z jakim utworem wyruszyłbym, trzymając walizkę i w tej walizce ten utwór by się chował, to na pewno właśnie Podaruj mi trochę słońca. No jest takim utworem, który sprawia, że od razu chce się podążać, chce się gdzieś dalej w poszukiwaniu może tego słońca. Dzisiaj wszyscy raczej w poszukiwaniu zaćmienia słońca, to ja pomyślałem, niech będzie słonecznie, też pomyślałem, niech to będzie taki ukłon w stronę tych, którzy w mieście pozostają, bo w tej chwili nie mogą nigdzie się wybrać na wakacje. I jest jeszcze jeden powód. Wczoraj miałem taką okazję być na takiej ulicy, która w jednej części, no prawie po połowie, tak mówiąc szczerze, ale chyba więcej było słońca. W jednej części była słoneczna, a w drugiej była bardzo, ale to bardzo schowana w cieniu. Dzięki temu, co tam rosło, przepiękna zielona ulica. To drzewa bardziej niż domy sprawiały, że ta druga strona tej ulicy była zacieniona. No tak się zdarza i są takie piosenki.

Sonia Bohosiewicz, tak się zaśmiała. Tak, tak, Sonia Bohosiewicz. To nagranie pochodzi z pewnego filmu. Powiedzmy, że wątkiem dosyć ważnym tego filmu jest to, jak rodził się swing w tym naszym kraju. Dlatego pozostawię film na boku, nie o to chodzi. On the sunny side of the street, po słonecznej stronie ulicy. Po prostu należy się znaleźć w dzisiejszej audycji. Tyle, a to standard, jasne. W wielu wykonaniach mógłbym zagrać. No dzisiaj te ulice to właściwie w pełnym słońcu.

Bo to prawda, kiedyś przyjdzie ten dzień i taki letni, upalny klimat będzie jedynie wspomnieniem, że wtedy to właśnie się działo, upał nam doskwierał, że wtedy to fajne rzeczy, gdzie się poza miastem byliśmy na wakacjach albo właśnie w mieście. Pomyślałem, że dlaczego od razu mówimy o tych podróżach, że na walizkach to trzeba gdzieś daleko jechać. No dziś, czy też kilka dni temu, to wszyscy wyjechali, żeby zobaczyć zaćmienie słońca tak naprawdę i mieli w tym swój cel, ale kiedy się wyjeżdża, myśli o wakacjach, to raczej o tym słońcu się marzy i do tego słońca człowiekowi bliżej.

Tak swoją drogą wciąż do czegoś próbujemy dążyć. Czasami nam się wydaje, że to już tuż, wciąż czegoś szukamy, a to może być tu i teraz, blisko nas, obok, a nawet jeszcze bliżej. A słońce potrafi oślepić i nie widzimy dokładnie i dążymy dalej. Wczoraj miałem taką wizję nawet, że wyruszając z miasta, z Łodzi, do innego miasta, do połowy, to nas prowadzi to słońce łódzkie i fajnie mu jest. A później przejmuje nas to miasto, z tego innego miasta to słońce i tak też jest z powrotem. W połowie drogi już wita nas słońce Łodzi. Taka jest prawda, ale tak czy inaczej jedziemy czy idziemy wciąż w stronę słońca.

No to kolejna wersja tego przeboju Iść w stronę słońca, znanego zresztą i myślę, że też kojarzonego bardzo z latem, różnego lata można się spodziewać, ale za każdym razem marzymy, że będzie słoneczne. I tak też te niektóre przeboje z nami. I też możemy wspominać, przypominać sobie poprzednie wersje, nie mówiąc oryginał, i też sentymentalnie wracać. Oj, wtedy to było lato. A tutaj Ania Rusowicz nam śpiewała, Steve Nash gościnnie tutaj w tej wersji utworu Iść w stronę słońca. Na pewno do walizki pakujemy Iść w stronę słońca. Na pewno. Są takie utwory, które natychmiast pokazują, jak to lato w mieście. Słoneczne lato może wyglądać, brzmieć i jakie poczucie nam dawać.

Muszą Państwo przyznać, że nawet kiedy nie ma czasu wyjechać gdzieś daleko na wakacje, to i w mieście to słońce sprawia, że można przez moment poczuć się zupełnie inaczej. Ja wiem, że bardzo często to słońce powoduje, że chce nam się wyjechać i że męczy to miasto, ale pozbądźmy się chociażby na kilka minut takich tematów, które utrudniają nam życie, które sprawiają, że się martwimy o coś. Po prostu uwolnijmy myśl i cieszmy się tym słońcem i tyle. I podarujmy to słońce komuś jeszcze.

No tej wersji nie mogło zabraknąć. To Król Słońca w ogóle wykonuje. Podaruj mi trochę słońca, ostatnia, taka najnowsza wersja. To o tym właśnie, by jakby zachować to słońce w sobie, jakby zachować ciepło tego słońca na dłużej, więc pochować w kieszeniach albo jak akumulator, naładować się tym słońcem, bo jak przyjdą te deszczowe dni, to się przyda i koniec kłopotami. Po prostu to jest dobry czas na to, żeby zbierać te promienie słoneczne. W środku lata, w mieście nawet będąc. Teraz niektórzy to już siadają i czekają na zaćmienie, a my w mieście, co? No niby normalny dzień, ale nie, to jest dzień letni, w środku lata. I słońce nam świeci i zupełnie inaczej się robi. Państwo też mogą dorzucać piosenki do tej audycji. To są piosenki na walizkach, cykl wakacyjny. Mogą dorzucać Państwo tytuły czy artystów, mogą tematy dorzucać, bo każda z tych audycji między 12 a 13 jest tematyczna. To zapraszamy. Piosenki @radiocz.pl. Proszę dorzucać. Dzisiaj o tym słońcu, a właściwie słodkim słoneczku.

Słodkie słoneczko zawsze nam służy, a jak bardzo pali, to można się schować albo trochę klimy włączyć. Pan tutaj sobie jeździ, ale po naszych miastach, czyli po Łodzi, Pabianicach przede wszystkim. Najpierw z siostrą, teraz może z żoną. Pozdrawiam bardzo gorąco i fajnie, prawda? Słoneczko to samo, wszędzie właściwie słońce.

No to podążajmy za tym słońcem, spacerując ulicami, nawet nie śpiesząc się, spacerując właśnie, rozkoszując się cieniem rzucanym tak naprawdę przez budynki. W mieście najczęściej to właśnie te budynki sprawiają, że robi się nam chłodniej. No i też ciesząc się, że to słońce, chociaż przez moment nam tak żarzy bardzo, jest to także ważne dla nas, byśmy trochę tych promieni nałapali na przyszłość. Ale pamiętać należy oczywiście, że upał to jest zagrożenie i proszę się chronić przed tym, dbać o siebie, a przede wszystkim nawadniać oczywiście.

Piosenki na walizkach to taka audycja. Właśnie trwa. Pan tutaj mówi, że czasami to muzyka na walizkach byłaby fajna, bo on zna mnóstwo muzyki instrumentalnej, która to oddaje taki klimat lata, również w mieście. I ja się z panem muszę zgodzić. To prawda. To piosenki na walizkach. Proszę proponować do tej audycji i tematy, i piosenki. piosenki@radiuc.pl. Na to słońce w mieście żarzy od rana do późnego popołudnia, wieczoru, nocy.

I proszę nie przejmować się, że trzeba zostać w mieście, po prostu pozwolić sobie nawet na chwilę lenistwa w środku dnia, tym bardziej wieczorem. Proszę pozwolić sobie na taki oddech i pomyśleć o to lato w mieście rozkwita.

0: Autopromocja.
1: Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia wydarzenie @radioloc.pl

0: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
1: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
4: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
2: Po reklamie.
7: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13:00. Czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Wiktoria Makowska.
8: Tragiczny finał wypadku na Łódzkiej Fali. Zmarł 7-latek, który od 2 tygodni walczył o życie. Uszkodzony znak przez tygodnie leżał na trawniku, do Straży Miejskiej odniósł go zgierski radny. Seniorzy z Pojezierskiej w Łodzi mogą stracić swoje miejsce spotkań. Znamy powód takiej decyzji. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, dziś padać nie powinno. Nie żyje 7-latek, który utonął na fali. Chłopiec od 2 tygodni walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec lipca. 7-latek brał udział w wakacyjnej szkole pływania w łódzkim akwaparku. W pewnym momencie chłopiec zaczął się topić, a po niemal 3 minutach utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Dziś u chłopca stwierdzono śmierć mózgu. Jak ocenia dla Radia Łódź mecenas Piotr Paduszyński, odpowiedzialność karną i cywilną mogą ponieść ratownicy.
9: Jeżeli tylko widzieli miejsce splawikowania chłopca, wynurzania się i prób ratunku, powinni byli zareagować. Jeżeli tylko widzieli miejsce, gdzie chłopiec leżał na dnie basenu, powinni byli zareagować.
8: Według wstępnych ustaleń śledczych w momencie tragedii 2 ratowników było na stanowiskach, z których można było zobaczyć, że chłopiec tonie. Swoją kontrolę zakończyło też łódzkie kuratorium, mówi łódzki wicekurator Jarosław Krajewski.
10: Takowy wypoczynek powinien być zgłoszony do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie zostało to uczynione, w związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
8: Do tej pory śledztwo było prowadzone w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego, ale kwalifikacja może zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci.
0: Więcej na radiołódź.pl.
8: Znak leżał przy drodze 3 tygodnie. W Zgierzu na jednej z ulic przez kilka tygodni leżał sygnalizator drogowy, który miał zostać uszkodzony przez kierowcę. Ostatecznie sprzątnął go radny. Więcej na ten temat wie nasz reporter Miłosz Warszawski, z którym się teraz łączymy.

0: Chodzi dokładnie o tablicę wyświetlającą prędkość pojazdów jadących ulicą Stafa w Zgierzu. Jak wynika z komentarzy zamieszczonych przez zgierzan na jednym z portali społecznościowych, znak miał leżeć na ziemi przez blisko 3 tygodnie. Podobno kilkukrotnie zmieniał on swoją lokalizację. Zniszczony miał zostać przez kierowcę, który wjechał w niego autem. Na miejscu miały pojawić się służby, mimo to znak pozostawiono na ziemi. Jeszcze kilka dni temu tablica leżała na trawniku i nikt się nią nie interesował. Sprawa podobno miała być zgłaszana przez mieszkańców, ale nie było żadnej reakcji. Finalnie zniszczony wyświetlacz osobiście na komisariat Straży Miejskiej w Zgierzu dostarczył radny Przemysław Jagielski.
1: Czekamy na komentarz miasta w tej sprawie. Do tematu będziemy wracać. Możliwe, że to koniec klubu seniora na Pojezierskiej w Łodzi. Dotychczas seniorzy ze Stowarzyszenia Radość płacili symboliczną złotówkę za wynajem lokalu, który przez wiele lat stał pusty. Od teraz opłata ma wzrosnąć do niemal 400 zł miesięcznie. Podwyżka jest wynikiem decyzji dotyczącej remontu blaszaka. Kiedy klub się otwierał, od razu zaczął prężnie działać, mówi były prezes spółdzielni mieszkaniowej Pojezierska Michał Sobczak.
2: Pojawiły się świąteczne paczki dla seniorów, tych najgorzej sytuowanych. Działacze klubu seniora mieli szansę pójść na łódzkie festiwale, na festiwal światła. Jechali tam pierwszy raz w życiu, dlatego że wcześniej nie mieli z kim pojechać.
1: Warto zaznaczyć, że Walne Zgromadzenie Mieszkańców Spółdzielni odrzuciło propozycję utworzenia Funduszu Społeczno-Kulturalnego, który mógłby finansowo wspierać organizacje działające przy spółdzielni. 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dziś wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% tarczy słońca. Warunki do obserwacji będą się zmieniać w zależności od regionu. Częściowe zaćmienie rozpocznie się po 19:00. Gdzie i czy zaćmienie słońca będą oglądać Polacy?
3: Myślę, że z balkonu dzisiaj.
4: Ma pani jakieś okulary, cały sprzęt?
3: Nie mam, jeszcze będę przygotowywać.
5: Spróbujemy. Może jak przy dobrej pogodzie coś się uda. Wydaje mi się, że następne wydarzenie będzie dopiero za 100 ileś tam lat, chyba 130 ileś, tak? To jeszcze dwa pokolenia prawie.
6: Właśnie się dowiedziałam. Jak się dowiedziałam, to będę oglądać.
4: Będziesz oglądał zaćmienie słońca dzisiaj?
7: No tak, oczywiście, taki jest plan. Ale mam nadzieję, że nie przegapię, bo jestem też w pracy, więc... No po prostu wyjdę przed firmę pewnie z kolegami.
1: Faza maksymalna o 25, 3 minuty później słońce zajdzie za horyzont. Patrząc przez specjalne okulary z filtrem, będziemy widzieć słońce jako zachodzący, świecący sierp. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: A niektórzy wylecieli z kraju, żeby oglądać to zaćmienie. Nie wiem, jaka u nich pogoda. Mam nadzieję, że odpowiednia, żeby zaćmienie dokładnie widzieć u nas w tej chwili między 20 a 22 stopnie w naszym regionie. I zachmurzenie małe, okresami może umiarkowane. Wiatr słabiutki, właściwie go nie ma, z kierunku ewentualnie północnego. No i koło 19 też powinno być pogodnie, więc jest jakaś szansa na to zaćmienie w nocy. Od 9 do 12 stopni, w dalszym ciągu bezwiecznie i jutro do 25 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Adam Miksa, miksujący i Piotr Bielawski. To my właśnie zapraszamy bardzo serdecznie. Z nami proszę się relaksować. OMD. Przyjeżdżają do Polski. Koncert się wyprzedał. Zespół Plastik będzie przed OMD. Na tym wielkim koncercie będzie świętować jubileusz swojej pierwszej, czyli debiutanckiej płyty.

No aż o takiej podróży, żeby całą Drogę Mleczną zwiedzić, to ja nie opowiadam, ale bardzo proszę. Stare, dobre OMD, które zawsze się przydaje, koncertują w naszym kraju. Wielki koncert, wcześniej, tuż przed zespołem OMD, występuje nasz Polski Plastik, świętując okrągłą rocznicę wydania swojego debiutanckiego albumu, który teraz w reedycji pojawia się wersji winylowej. Świętują ludzie, którzy tak naprawdę rozpoczęli taką zabawę w Polsce z elektroniką, no taką roztańczoną nawet elektroniką, bym powiedział. W dzisiejszym programie o innej muzyce więcej będę opowiadał, jazzowej, bo będą zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu, ale też będę miał voucher do Parku Linowego w Arturówku, też będzie do wygrania, a można tam miło spędzić rodzinnie czas. No i będziemy opowiadać także o tym, co w naszym programie po 16 i co na naszej stronie internetowej radiouciek.pl, którą polecam.

Jest gdzie się wybrać, co zobaczyć, czego posłuchać. To prawda, przez całe wakacje w naszym mieście. Co cieszy najbardziej, oczywiście jedną z takich imprez jest Letnia Akademia Jazzu, która cieszy się wyjątkową popularnością. Zaproszenia naprawdę pojawią się na te dwa ostatnie koncerty już tak naprawdę w zestawie, bo najpierw młodzi twórcy, kompozytorzy będą się prezentować, a tydzień później już na finał Masecki, jego ostatnia płyta, właściwie jego ostatnia muzyka, którą tworzy, czyli Boleros w jego wydaniu. Ale też przypominam, że trwa nasza radiowa akcja Open Stage Ether Jazzu. W poniedziałki o 19:00 gramy jazz. No i teraz będziemy grać jazz 24. To będzie bardzo wyjątkowy koncert, podwójny. Przyjeżdża Irek Głyk, perkusista, który no, przez całe lata grał z różnymi składami i różną muzykę zachwycając, a jeszcze dodatkowo dopowiem, że perkusista, który nagrał z wieloma fantastyczne płyty, do których się odnosimy, mówiąc, to jest klasyka polskiej muzyki. W końcu to jest tato Kingi Głyk, która robi międzynarodową karierę basistki, która gra w całym świecie. No i teraz, ponieważ znalazł taką chwilę, postanowił powrócić do swojego grania po wielu, wielu latach i przede wszystkim do wibrafonu. To jest jego ukochany instrument i stworzył taką płytę z muzyką na wibrafon, z elektroniką. Ten wibrafon połączył, żeby to brzmiało naprawdę kosmicznie. No i taki koncert nam zagra. Gdyby ktoś chciał posłuchać, to jest taki wywiad Okolice Jazzu na naszej stronie radiu.pl i tam Irek Głyk o wszystkim opowiada. A później, bo powiedziałem, że to będzie podwójny koncert, właściwie dwa koncerty w takim razie, Muzozoik, czyli łódzka formacja, powiedzmy fusion zabrzmi i to w czystej postaci, ale z drugiej strony też inne naleciałości, inne inspiracje ich dotykają, czyli kolejny łódzki element, no i zrobi się trochę głośniej. Ale taka klasyka tego fusion zabrzmi, a więc i jazzu jak najbardziej. To zapraszam 24 do Portu Łódź o godzinie 19:00. Zaczynają się te dwa koncerty.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Już wspominałem naszą stronę radio.pl, mówiąc m.in., że tam można znaleźć wywiad, który przeprowadziłem z artystą, który nam zagra. To Filip przybył w studiu. Cześć, to on zazwyczaj wrzuca te wywiady. To
10: no, zdarza się.
9: Mógłby pokazać państwu dokładnie, w którym miejscu jest ten wywiad.
10: Zgadza się, myślę, że mógł.
9: Filip, a co aktualnie na stronie? No bo o to właśnie będzie teraz chodziło. Mówimy o rzeczach ważnych, dzisiejszych, aktualnych.
10: Tak, zacznę tutaj od takiej bardzo życiowej sprawy i takiej co dzienne już prawie, że w Łodzi chodzi o remont. Dzisiaj zaczyna się remont ulicy Pabieńskiej, więc uważajmy, kiedy jedziemy ulicą Pabieńską. Wprawdzie, na szczęście, ulica nie zostanie całkowicie zamknięta na czas remontu. Natomiast są zwężenia, są trochę przeniesione przystanki MPK, ponieważ robiona jest betonowa podbudowa tych przystanków. Będzie się działo jednym zdaniem, ale też druga szczęśliwa informacja jest taka, że do końca sierpnia ten remont ma się zakończyć.
9: No to w takim razie czekamy. Będziemy sprawdzać.
10: Oczywiście i będziemy kontrolować. Kolejna informacja, też taka trochę drogowa, ale o innym charakterze mi się wydaje. Ponieważ w Zgierzu doszło do nieumyślnego usunięcia jednej z tablic informacyjnych pokazujących prędkość kierowców. Jak się okazało, tablica wylądowała na trawniku i leżała tam przez 3 tygodnie, nie uprzątnięta przez nikogo. Musiał ostatecznie zareagować miejski radny, który osobiście odwiózł tablicę do Straży Miejskiej. Szczegóły tej sprawy na radio.pl piszemy. Dosyć niecodzienna.
9: Niedobra tablica. Oj, niedobra.
10: Niedobra. I ostatnia informacja, taka słodko-gorzka, myślę, ponieważ wiemy, że basen w Wieluniu parę miesięcy temu został zamknięty, ponieważ jego stan techniczny nie był, delikatnie mówiąc, najlepszy. Niestety przetargu nie udało się rozstrzygnąć, natomiast znalazł się w końcu wykonawca, który zapewnił, że wykona niezbędne prace do października. I w październiku taki basen będzie mógł znowu zacząć działać. Zobaczymy. No miejmy nadzieję, że znowu mieszkańcy Wielunia będą mogli się kąpać w krytej pływalni.
9: No znowu powiem, że czekamy i oczywiście czekamy. Obserwujemy i nie ma to czy tamto. My będziemy sprawdzać. Filip Stachowicz będzie sprawdzać. Radio Łódź.pl, polecamy naszą stronę.

No driver, no lepiej, żeby kierowca się znalazł. Na razie będę mówił o wypadku. Na chwilę wyjeżdżamy z miasta, ale dosłownie na chwilę. Droga numer 74, tam w miejscowości Jaksonek doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych. W tej chwili droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają co najmniej 2 godziny. Na razie w ogóle nie da się tam przejechać. Przypomnę, droga numer 74, miejscowość Jaksonek.

0: i wypuść.
1: No i mówiłem, że wrócimy do miasta i wracamy rzeczywiście. Dziś wokół tego miasta krążą te tematy już od audycji piosenki na walizkach. Proszę dorzucać tematów do tych piosenek. piosenki@radiuch.pl. A do miasta wracamy również z Piotrem Andrzejczakiem. To już taki cykl, który się pojawia od początku wakacji. Rozmawia Piotr Andrzejczak ze swoimi gośćmi o tym mieście, o tej tkance miejskiej, o tym, jak to się zmienia, jak funkcjonuje, jakim bytem jest to nasze miasto.
2: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
3: Dziś porozmawiamy o początkach Łodzi jako miasta przemysłowego. Spróbujemy opowiedzieć, jakie czynniki spowodowały, że właśnie w tym miejscu rozwinęła się produkcja włókiennicza, no ale także jakie spowodowało to konsekwencje, jak rozwój miasta wpłynął na środowisko przyrodnicze.
4: Dzisiejszym gościem jest wybitny fachowiec od hydrologii związany z Łodzią, profesor Maciej Zalewski. I to zacznijmy może nie tyle od początków Łodzi, co od tego, jak wyglądały tereny, na których dzisiejsza Łódź się znajduje.
5: Łódź jest bardzo korzystnie położonym miastem, ponieważ jest to miasto na wododziale, a wododział to są takie obszary, gdzie są uznawane za zdrowe miejsca do życia. A zorientowałem się w tym bardzo dawno temu, kiedy organizowałem obóz naukowy w Sulejowie i tam rozmawiałem wtedy z tym księdzem, który w klasztorze z nami często prowadził ciekawe rozmowy i opowiedział, że opactwo Cystersów zostało specjalnie na granicy takiej terasy zalewowej Pilicy usytuowane, ponieważ ten główny przeor, który z Francji wysyłał cysternów, żeby w Europie zakładali klasztory, powiedział, że klasztory mają być zakładane na bagnach, żeby cystersi chorowali i memento mori mieli w głowie. A więc Łódź jest odwrotnością. Jest z kolei od stoki najwyższy punkt. Jesteśmy na takim wzniesieniu.
4: Muszę powiedzieć, że to było tak, że wytrzymałeś jak u Hitchcocka prawie, bo nie wiedziałem, do czego to dąży. A to poprzez przeciwieństwo. No tak, ten wododział, bo tu ten wododział, czyli miejsce, w którym rzeki są jakby nierozwinięte, gdzie właściwie są strumienie,
5: zaczynają się,
4: spowodował, że właśnie to miasto, ta osada rolniczo-przemysłowa powstała tutaj ze względu na to, że łatwo było wodę spiętrzać, a woda była, bo to jeszcze mówimy o epoce przed maszyną parową, to spowodowało, że Łódź była wymarzonym miejscem do tego. Ale zanim jeszcze dojdziemy do Łodzi Przemysłowej, no to spróbujmy sobie wyobrazić ten krajobraz, który tutaj był przed Łodzią Przemysłową.
5: No, to był krajobraz pokryty w dużej części lasami i myślę, że jednocześnie musimy pamiętać, że ta era industrialna też była zdefiniowana przez warunki klimatyczne. Otóż to kończyła się tak zwana mała epoka lodowa, tak? Te wojny napoleońskie w tym śniegu, wyprawa do Moskwy nieudana. I jednocześnie, czyli było dość dużo opadów, duże zasilanie i dlatego między innymi te strumienie rzeki wciąż były w innych warunkach niż obecnie.
4: Jak ktoś powiedział, tak? Że to nie tylko warunki przyrodnicze, ale również klimatyczne.
5: Dokładnie. To akurat mieliśmy takie okno możliwości w XIX wieku, które spowodowało, stąd mieliśmy te kilkanaście rzek na terenie miasta, a więc jak kilkanaście rzek, to od razu można było stworzyć cały system, tak? Fabryk. No i oczywiście do tego można było sprowadzać ludzi z otaczających wsi.
3: Czyli to nie był przypadek, że Łódź powstała tutaj właśnie i nie tylko ze względu na walory krajobrazowe.
5: Nie, no generalnie miasta, które są takim miejscem, gdzie następuje dynamiczny rozwój, ponieważ masa krytyczna potencjału intelektualnego ludzi jest wtedy duża i umożliwia współpracę, specjalizację i budowanie pewnych synergii, to właśnie powstają zawsze w sytuacjach, kiedy mamy po pierwsze zasoby, a po drugie tą możliwość zasilania tych ludzi z otaczających terenów w żywność.
4: No zdaje się, że właśnie zdefiniowałeś to, po co ludzie się gromadzą i dlaczego powstają miasta. To jest właśnie jeden z tych powodów, że tu powstaje, to jest mówiąc popularnie, tygiel, w którym rodzą się jakieś idee właśnie przez to, że następuje wymiana tych myśli. Następuje. No tak, no ale teraz mówiliśmy o rzekach, o pogodzie i o lasach, czyli mieliśmy jeszcze jeden czynnik, że też musiało być tak, że ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali do Ziemi Obiecanej, a to rzeczywiście to nie ma żadnej przesady w tej nazwie, że to była Ziemia Obiecana. Przypominam, że jedną z bardziej popularnych ludowych piosenek niemieckich to jest Tio i Schwaren nach Lotz. Wzięło się właśnie stąd, że ulotki o tym, że można się tu osiedlać, trafiały w rejony Niemiec, gdzie były warsztaty tkackie. One zresztą zostały skierowane specjalnie właśnie w to miejsce. I ciężko to sobie w ogóle dzisiaj wyobrazić, że ludzie ładowali na furmanki cały dobytek swój i przemieszczali się w kierunku zupełnie dla nich, znaczy nie to, że nieznanym, bo wiedzieli dokąd jadą, ale nie wiedzieli, co tam zostaną na miejscu. Zupełnie w ciemno, moim zdaniem.
5: No ja myślę, że mechanizmy migracyjne w ogóle w XIX wieku, no ale również dużo wcześniej, to był właśnie wynik tego, że tak jak napisał kiedyś taką książkę prezes Polskiej Akademii Nauk, na początku był głód, tak? Czyli no, takie
4: czyli
5: rolnictwo...
4: Czyli mieli dobry powód, chcesz powiedzieć.
5: No, rolnictwo było nieporównywalnie mniej wydajne niż teraz i w związku z tym trzeba było szukać miejsc, gdzie jednocześnie jest praca, bo wtedy ona generowała środki na, ewentualnie na zakup i sprowadzanie żywności.
4: No tak, ale tak jeszcze raz sobie tak jakoś próbuję wyobrazić, że to musiała być taka kraina nietknięta zupełnie. Mówię o tych terenach. Płynęły strumienie, była puszcza pełna zwierzyny, no i szykowała się rewolucja dla tego środowiska. To te przekształcenia, które nastąpiły, to z tego co pamiętam, to gro tkanki miejskiej czyli tkanki przemysłowej powstało w ciągu 50 lat. To musiał być nieprawdopodobny ruch budowlany.
5: Tak, to dynamika rozwoju w Łodzi była ogromna, a jednocześnie no, musimy sobie zdawać sprawę, że w tak szybkim tempie ta infrastruktura, że tak powiem, nie zawsze nadążała. Co prawda mieliśmy szczęście, że zaistniał taki pan, który się nazywał Lindley i na przykład tą kanalizację i zasilanie w wodę naszego miasta w zupełnie na tamte czasy niezwykle nowoczesny sposób to wszystko skonstruował.
4: No ale to chyba późniejsze jednak są czasy trochę, bo jeszcze to przeskoczyliśmy trochę z Lindleyem.
5: No, tak jak powiedziałem, na początku to była sytuacja dość dramatyczna, ale od czasu Lindleya możemy powiedzieć, że to miasto rzeczywiście zaczęło funkcjonować jak miasto, a nie jak duża wieś.
4: No tak, no bo to co się wydarzyło, to, że ci osadnicy, którzy tutaj trafiali, no trafili na tereny w miarę, znaczy to jest pogórkowaty teren, jak to na wododziale, to jest tak Wyżyna Łódzka, się to się nazywa, ta kraina. Wododział też polega na tym, że chyba mamy dwa zlewiska, tak? Jedno to jest zlewisko Odry, drugie Wisły. Czyli mamy rzeki, które płyną w jedną i w drugą stronę. No i zaczęły się przekształcenia. Na początku, tak jak mówiliśmy, wykorzystywano siłę wodną, koła wodnego. I na początku ten rozwój był jakiś taki niemrawy nawet, można powiedzieć. No nie wiem, czego się spodziewali twórcy tej nowej osady.
5: Energia była czynnikiem ograniczającym, tak?
4: Tak.
5: I dopiero maszyna parowa
4: powodowała tą dynamikę, tak, nieprawdopodobną. No i teraz miasto się rozwijało niezwykle szybko i tak jak mówiłeś, no infrastruktura nie nadążała. Czyli mieliśmy miasto kilkuset tysięczne z rynsztokami, które płynęły wzdłuż krawężników. No i teraz jak dodamy do tego, że Łódź jest właściwie przesiąknięta czy przerośnięta budynkami przemysłowymi. To nie jest tak, że mieliśmy dzielnice przemysłowe, jak to dzisiaj sobie wyobrażamy, że tu mieszkamy, a tam są fabryki. Że 50% kubatury tego starego miasta to były fabryki. Jak się ogląda zdjęcia z okresu, no te pierwsze zdjęcia nazwijmy, pokazujące Łódź, to powiedzenie, że to był las kominów, to nie jest też przeniosna żadna. Znaczy, to był komin obok komina i próbuję sobie to wyobrazić.
5: Można sobie wyobrazić, jaka była emisja dwutlenku węgla, ale gorzej dioksyn i innych substancji szkodliwych. Stąd średnia długość życia była powiedzmy 30 pewnie lat, znacznie krótsza niż obecnie.
4: Ja myślę, że tak, bo to wyziewy z fabryki to nie tylko zapach, ale też nieprawdopodobna ilość pyłu. Ja podejrzewam, że...
5: Farbiarnie, chemia.
4: Tak, że w ogóle nie mogliśmy oglądać krajobrazów, dlatego że zapylenie było tak duże, że wszystko było rozedrgane, rozmydlone, zasłonięte tymi pyłami.
5: Jeszcze w latach 50. śnieg był pokryty warstwą sadzy i właśnie jak się widać było, jak topnieje, to były jak warstwy tortu, były tam opad i potem czarne takie właśnie elementy, które rozdzielały poszczególne warstwy.
3: Całego podcastu Rozmowy o mieście można wysłuchać na naszej stronie radiołódź.pl.

0: jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
5: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
6: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu, a dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14:30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lksloc.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
3: Po reklamie.
8: Już 14 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
9: Tragiczny finał wypadku na Łódzkiej Fali. Zmarł 7-latek, który od 2 tygodni walczył o życie. Polska wzmacnia marynarkę wojenną. Pierwsza fregata programu Miecznik otrzymała imię Wicher. Nowe mieszkania, windy i miejsca parkingowe. Duża inwestycja w Piotrkowie przekroczyła 0,5 metra. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Dziś padać nie powinno. Nie żyje 7-latek, który utonął w łódzkim akwaparku. Szpital Matki Polki w Łodzi potwierdził informację o śmierci mózgu chłopca. Dziecko od 2 tygodni walczyło o życie, niestety nie udało się go uratować. A tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: U 7-latka stwierdzono śmierć mózgu. Jak przekazał Radio Łódź, Szpital Matki Polki, rodzice chłopca zdecydowali się na pośmiertne oddanie organów dziecka. Pomogą one uratować życie innych pacjentów. Do tragedii doszło pod koniec lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Podczas wakacyjnej szkółki pływania 7-latek najpierw topił się przez 3 minuty, a następnie utonął na 6 minut. Z wody wydobył go dopiero przepływający obok mężczyzna. Chłopiec trafił do Szpitala Matki Polki. Niestety nie udało się go uratować. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Nowe okręty powstają w Polsce. Przed wodowaniem ORP Wicher w porcie marynarki wojennej w Gdyni prezydent Karol Nawrocki mówił, że program Miecznik jest wyjątkowy dla polskich sił zbrojnych i rodzimego przemysłu stoczniowego. ORP Wicher to jedna z 3 zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. 2 kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w fazie budowania. Podczas uroczystości nadania imienia Wicher pierwszej fregacie prezydent podkreślił, że okręty powstają w polskiej stoczni.
12: Zachowanie kontroli zarówno nad kwestiami inżynieryjnymi, inżynierskimi, nad logistyką, nad możliwościami projektowymi, nad możliwościami integracji tutaj w Polsce, na miejscu, jest wielkim osiągnięciem tego programu, który powinien wyznaczać kolejne ścieżki i drogi dla rozwoju polskich sił zbrojnych.
9: Program Miecznik realizowany jest od lipca 2021 roku. Wtedy podpisano umowę na dostawę 3 fregat dla marynarki wojennej. Nowe mieszkania w Piotrkowie coraz bliżej. Przy ulicy Nowy Świat powstaje ponad 120 lokali. 2 budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego są już w stanie surowym zamkniętym, a cała inwestycja jest zrealizowana w ponad 50%. Lokale będą miały od nieco ponad 30 do ponad 50 m2. W budynkach po raz pierwszy

0: Przy pojawią się windy, a do każdego mieszkania przewidziano komórkę lokatorską i miejsce parkingowe, mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
1: Ta część miasta zmieniła się nie do poznania. Jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy tutaj łąki, tereny podmokłe. W tej chwili jest prężnie rozwijające się osiedle.
2: Realizacja przebiega prawidłowo. Budynek spełnia wszystkie wymagania określone przepisami, szczególnie jeżeli chodzi o izolacje termiczne, spełnienie warunków przenikalności cieplnej. Fundamenty, stropy są żelbetowe, strop podach również żelbetowy, ściany z silikatów.
0: Dodał Grzegorz Rudzki, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie. Zakończenie prac zaplanowano na marzec przyszłego roku. W większości lokali ma już przyszłych najemców. Wolne pozostały kawalerki. W czasie II wojny światowej zrabowali je Niemcy. Teraz, po 80 latach, wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie zaprezentowała 11 eksponatów odzyskanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znalazły się wśród nich modele pociągów, kotłów parowych, a także makiety mostów i zakładów kolejowych. Kurator wystawy Sebastian Rakowski powiedział, że strona niemiecka nadal może posiadać inne zrabowane w czasie II wojny światowej eksponaty. Wskazał, że muzeum, w którym w czasie wojny były one wystawiane, zostało zbombardowane, a potem nie zostało odtworzone.
3: To było wtedy Muzeum Transportu i Budownictwa. To było duże muzeum na hamburskim dworcu w Berlinie. I to muzeum częściowo było ratowane, zbiory były, czyli przed alianckimi nalotami, częściowo zostało. Część z nich zostało uratowana, no najprawdopodobniej te, które duże modele, one zostały w ten sposób uratowane. Natomiast to muzeum nie zostało odtworzone po 1945 roku.
0: Eksponaty będą czasowo dostępne w stacji Muzeum, która mieści się w dawnej hali dworca Warszawa Główna. W tej godzinie w wiadomościach w Radiu Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 15.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Oto stan na 5 minut po godzinie 14. Mamy 21-22 stopnie. Temperatura może wzrosnąć jeszcze o stopień do 23 maksymalnie. Dzisiaj prawie bezwiecznie, w nocy 9-12 stopni bez wiatru. Jutro temperatura może wzrosnąć do 25 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: 6 minut po 14. Jolanta Kozłowska program realizuje. Piotr Bielawski, to zapraszamy. Relaksujemy się na przykład z takimi piosenkami jak Say, Say, Say. To Paul McCartney, Michael Jackson.

Ale klasyk. Say. Paul McCartney, Michael Jackson. No to mówię oczywiście. Raczej Państwa przygotowuję, bo niebawem ten konkurs, w którym do wygrania voucher do Parku Linowego w Arturówku i dorzucę jeszcze książkę Agnieszki Płosza i Białe Madonny. No, kryminał do przeczytania. Jednym tchem można by było powiedzieć. To tak, ktoś będzie mógł wybrać się z dzieckiem. Dziecko będzie bawiło się w Parku Linowym w Arturówku, a ktoś sobie spokojnie wtedy usiądzie i książeczkę przeczyta. Kryminał wciągający pod tytułem Białe Madonny. I taki zestaw będzie niebawem do wygrania. A jak będzie można zawalczyć o taką nagrodę? A to już opowiem za kilka dobrych minut, bo jeszcze wcześniej to mam nadzieję, że zapowiemy, co w naszej audycji po godzinie 16.00.

0: w Radiu Łódź, kwadrans po 14. Zapowiadałem, że Maciej Trojanowski będzie zapowiadał, a będzie zapowiadał, słuchaj, dzień wiesz, dobry. Po 16.
1: Zgadza się, oczywiście. Zapraszam po 16 do słuchania Radio Łódź, program Słuchasz i Wiesz, czyli magazyn reporterów Radio Łódź. Będziemy mówić dzisiaj o tym, że nie żyje siedmiolatek, który pamiętają państwo na pewno z anteny Radio Łódź. Dwa tygodnie temu tonął na fali, przez prawie dwa tygodnie walczył o swoje życie. Niestety dzisiaj dotarły do nas najtragiczniejsze informacje. Co to zmienia na przykład w postępowaniu, jeżeli chodzi o wyjaśnianie tego wypadku? A przypomnijmy, że 6 minut spędził pod wodą. Tym problemem, tą sytuacją żyła cała Łódź. Co to zmienia? Jakie będą konsekwencje tego, że ten siedmiolatek nie żyje? Będziemy o tym mówić po godzinie 16. Będziemy też w Strykowie. Tam coraz więcej osób korzysta z komunikacji, gminnej komunikacji zbiorowej. Nic dziwnego. Łatwiej jest dojechać w wybrane miejsce, dlatego władze gminy chcą wciągnąć do współpracy sąsiednie samorządy, żeby one także i dorzucały się, ale także organizowały ten transport zbiorowy, ten transport publiczny. Czy to oznacza, że będzie więcej autobusów, że będzie łatwiej dojechać w różne miejsca? Proszę słuchać, będziemy to sprawdzać. Będziemy też w Zgierzu, gdzie od 3 tygodni, proszę sobie wyobrazić, leżał ścięty słup ze znakiem takim, który wyznaczał kierowcom, ile jadą, tak przypominając, żeby jechali trochę wolniej. Nikt się tym znakiem nie zajął. W końcu jeden z radnych zaniósł na policję, musiał zainterweniować i zaniósł na policję ten znak. Dlaczego tak się stało? Czy nie było tam służb? Będziemy oczywiście o tym mówić. Zapraszam jeszcze też do słuchania w okolicach Sieradza i Zduńskiej Woli, Radio Łódź. Tam audycja Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Będziemy mówić m.in. o przyszłości basenu miejskiego w Wieluniu. On jest zamknięty od jakiegoś czasu i jego ponowne otwarcie stanęło pod znakiem zapytania. Pojawiło się światełko w tunelu. Czy na przykład na przyszłe wakacje będzie można z niego skorzystać? Albo na przykład już w nowym roku? Proszę też koniecznie słuchać. Będziemy też w Zduńskiej Woli. Tam stowarzyszenie Teraz Ja, zajmujące się pomocą kobietom zmagającym się z rakiem piersi, rozszerzyło działalność. Będzie można skorzystać na przykład z badań. To ważna informacja. Bezpłatne porady specjalistów. Bezpłatne badania. To ważna informacja dla wszystkich, bo przecież warto się badać wcześniej, zanim cokolwiek się stanie. To Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Polecam serdecznie w imieniu reporterów Radia Łódź.
0: To w zależności, gdzie państwo się znajdują, to albo jednej, albo drugiej wersji naszej audycji mogą państwo słuchać. Wracając do tego znaku, znudziło mu się, wiesz, informowanie już kierowców.
1: Na pewno, się położył, znudziło wiesz? Mu się, tak. Dopiero musiał radny zainterweniować.
0: Radio Łódź.pl, też polecamy naszą stronę.

0: Autopromocja.
1: Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18:00. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia: wydarzenie @radiolodz.pl.

0: Lubelszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
1: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
0: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
2: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
3: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
0: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
1: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
0: i Anna Groblińska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
8: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
4: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: To relaksujemy się w dalszym ciągu, a ja wrócę do wypadku, o tym mówiłem godzinę temu, mówiąc, że droga 74 w miejscowości Jaksonek jest całkowicie zablokowana. Tam doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Tam nadal jest utrudnienie z tym, że wprowadzono ruch wahadłowy, więc można w miarę przemieszczać się drogą numer 74.

To współgłosy oczywiście Marcela Balińskiego i Błażej Król gościnnie. Błażej Król opowiada nam o swojej płycie stworzonej z Muzeum Powstania Warszawskiego w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w cyklu Płyta Tygodnia. Codziennie o 18.20 opowiada właśnie o tych swoich piosenkach, które stanowią ten album, więc zapraszam do słuchania. A o zupełnie innej literaturze teraz będziemy mówić. Właśnie, literaturze, co ważne, bo po pierwsze mam Agnieszki Płoszaj książkę Białe Madonny i dorzucam do innej nagrody, którą jest voucher do Parku Linowego Arturówek. Zapraszam do grania dla dzieci ten park, dla dorosłych te Białe Madonny, a znają Państwo inną książkę Agnieszki Płoszaj? Ale trzeba udowodnić, że Państwo znają jakąś inną pozycję książkową Agnieszki Płoszaj, czyli trzeba napisać w dwóch zdaniach, o czym ta książka. No i zobaczymy, kto najciekawiej opisze. Mamy czas, powiedzmy do 15. Proszę pisać studiomałparadiucz.pl, proszę podać tytuł książki Agnieszki Płoszaj i wykazać się wiedzą, że Państwo czytali taką książkę.

Uśmiechnę się i powiem nie, nie rozdaję jeszcze zaproszeń na letnią Akademię Jazzu. Niektórzy zrobili falstart, pomyśleli, że to będzie nagrodą i że ten konkurs ogłaszam i już zaczęli wysyłać różne odpowiedzi w tej sprawie. Nie, na razie to gramy o voucher do Parku Linowego w Arturówku i o książkę Agnieszki Płoszaj Białe Madony. No i to dla znawców troszeczkę konkurs. Trzeba napisać inny tytuł książki Agnieszki Płoszaj, ba... Nie tylko napisać ten tytuł, właściwie go w pewien sposób omówić, zrecenzować. Najlepiej króciutko, jak tylko możliwe to jest, ze względu na to, że chciałbym wiedzieć, że Państwo przeczytali taką książkę, a nie tylko po prostu sobie coś tam przekleili z internetu. studio@radio.pl i to ten konkurs trwa i będzie trwał dokładnie do godziny 15, a później ogłoszę wyniki. Jeszcze do dróg wracamy, albo na drogi raczej trzeba powiedzieć, S8 tym razem. Jadący do Warszawy mają utrudnienia, zablokowany jeden pas ruchu na odcinku Kowiesy-Huta Zawadzka.

To oczywiście Skuba z bardzo swoją taką autorską wypowiedzią, czyli fragmentem autobiografii, odpowiadając także tym, którzy coś mu tam zarzucali. Skuba, który wciąż komponuje bardzo osobiście, podchodząc do każdej piosenki, to prawda. No i kolejne piosenki także przygotowuje. Państwo się tu rozpisali w sprawie książek Agnieszki Płoszaj, Białe Madonny są do wygrania, a dla dzieci Park Linowy w Arturówku. Za moment będziemy wczytywać się w te wszystkie krótkie recenzje. Proszę, takie krótkie recenzje, takie śmiałe, krótkie recenzje tylko przysyłać. Jeszcze kilka minut zostawimy Państwu do godziny 15. Najciekawszą taką recenzję, najciekawszy taki opis którejś z książek Agnieszki Płoszaj, którą Państwo sobie wybierają, ale nie mogą to być Białe Madonny. Będziemy tutaj nagradzać właśnie w tym zestawie. Ja przypomnę, że oczywiście będą jeszcze zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu, ale to już w następnej godzinie. Ale gdyby ktoś naprawdę tak lubił jazz, to mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, ale gdyby ktoś nie wiedział, jest też seria Open Stage Eter Jazzu. Nasza radiowa seria. Organizujemy koncerty jazzowe w poniedziałki o 19 w porcie Łódź, patio portu Łódź. Piękne miejsce. Wysepka, z której gra muzyka jazzowa właśnie zaproszonych przez nas artystów. I w poniedziałek 24 podwójny koncert, czyli dwa koncerty tak naprawdę. Irek Głyk zagra na wibrafonie z elektroniką. Szalony pomysł, ale niezwykle ciekawy. A później już łódzki akcent. To będzie Muzozoik ze swoją muzyką. Powiedzmy, że wracającą do korzeni i jazzu, i rocka troszeczkę. No i też taki materiał wydany również w Japonii na płycie. To jest album, który już się to rozeszło po świecie. Dosyć ciekawie jest oceniany. Natomiast mam nadzieję, że zagrałem też coś nowego. Kto wie, co się wtedy wydarzy.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcz.

0: Ludnej Wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
1: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: W Radiu Dziurz, 15. To czas na wiadomości w naszym programie w studiu Wiktoria Makowska.
7: Po śmierci 7-latka na Łódzkiej Fali prokuratura zmienia kwalifikację czynu. Śledczy odtworzą też okoliczności tej tragedii. Dane wrażliwe pacjentów mogły trafić w niepowołane ręce. Wyciek dotyczy około 19 milionów Polaków. Darmowa komunikacja w Strykowie może się rozwinąć. Pomóc mają zmiany w przepisach. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Dziś padać nie powinno. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej nr 74 na wysokości miejscowości Jaksonek. Zderzyły się ze sobą dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby. W obu kierunkach jazdy wprowadzono ruch wahadłowy. Zmiana w śledztwie w sprawie tragicznego zmarłego 7-latka. Prokuratura informuje o nowej kwalifikacji czynu. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Szpital Matki Polki potwierdził śmierć mózgu chłopca, który 2 tygodnie temu utonął w akwaparku Fala. 7-latek najpierw tonął przez 3 minuty, a później zniknął pod wodą na 6 minut. Przez 2 tygodnie dziecko walczyło o życie. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Do tej pory śledztwo było prowadzone w kierunku sprowadzenia zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego.
8: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
7: Mówi Radio Łódź prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
8: Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
7: We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i powinni zareagować.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Do incydentu doszło w firmie, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier na konferencji prasowej zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem.
10: Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu. Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych, panem ministrem Siemoniakiem, z panią minister zdrowia i z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, panem Mirosławem Wróblewskim.
7: Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Stryków chce rozwijać darmową komunikację. Szansą ma być współpraca z sąsiednimi samorządami. Największe zmiany może przynieść nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Od przyszłego roku marszałkowie województw będą mieli większy udział w organizacji i dofinansowaniu lokalnych przewozów. Przypomnijmy, komunikacja gminna w Strykowie jest obsługiwana przez prywatnego przewoźnika i jest darmowa. Działa kilka linii autobusowych, a najważniejszą z nich jest linia łącząca Łódź, Stryków i Głowno. Gmina liczy na współpracę z sąsiednimi samorządami. Jedno połączenie udało się w ten sposób już zrealizować.

0: mówi Radio Łódź burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak.
1: Już w tej chwili jedno z połączeń jest dotowane przez gminę Stryków i miasto Główno, czyli ta współpraca już występuje. Nasza komunikacja gminna także przejeżdża przez tereny gminy głównowiejskiej, więc te porozumienia już są w życiu.
0: Pod koniec lipca Sejm uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Jak dodaje burmistrz Strykowa, to może pozwolić na dalszy rozwój komunikacji gminnej. W Bełchatowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Energetyka. W hali widowiskowo-sportowej spotkali się pracownicy elektrowni Bełchatów, przedstawiciele dyrekcji oraz władz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Podczas uroczystości uhonorowano także wieloletnich i zasłużonych pracowników.
2: Praca, powiedziałbym, że jest bardzo odpowiedzialna, bo od naszej pracy zależy to, czy w tym przysłowiowym gniazdku będzie prąd. A elektrownia Bełchatów teraz już może nie w takim stopniu, ale kiedyś zapewniała nam 20% energii elektrycznej w Polsce.
3: Odpowiedzialność ciąży na wszystkich nas, pracownikach, którzy tutaj pracują, ażeby utrzymać w pełnej gotowości tą elektrownię i żeby mogła produkować ten prąd dla naszego kraju, dla nas wszystkich.
0: Mówili Krzysztof Drzewosz i Jerzy Gliszczyński, odznaczeni decyzją prezydenta RP medalami złotymi za długoletnią służbę. Akademia była również okazją do rozmów o przyszłości bełchatowskiej energetyki w czasie trwającej transformacji sektora. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Właściwie mamy maksimum w naszym regionie w tej chwili 22-23 stopnie i bezwiecznie można by było powiedzieć. W nocy temperatura będzie się wahać między 9 a 12 stopni. Wiatru w dalszym ciągu nie powinno być, jeśli już to słaby. Północny i północno-wschodni okresami zmienny, a jutro do 25 i dokładnie takie samo, jeśli chodzi o wiatr. Bezwiecznie bądź ewentualnie wiatr wschodni i północno-wschodni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: 6 minut po 15. Piotr Bielawski, zapraszam. Jesteśmy razem do 16. O, to błękit nieba.

Jest kilka fajnych opisów, wręcz recenzji książek Agnieszki Płoszaj, a o to właśnie chodziło, żeby krótko i na temat napisać. Ale nie na temat białych książki Białe Madonny, bo ta książka jest do wygrania, więc trzeba było poszukiwać w innych tytułach. Białe Madonny są do wygrania Agnieszki Płoszaj i zaproszenie do Parku Linowego Arturówek. Dziecko się bawi, państwo czytają książkę, pan Marcin na pewno, bo pan Marcin zwrócił uwagę, że w tytule Bez Wyboru, najczęściej zresztą wymienianym przez państwa, Agnieszka Płoszaj bardzo Łódź pokazuje. Bardzo Łodzią się zajmuje rzeczywiście w tej książce. No i nie jest ta Łódź tak do końca tylko tłem. Lubię mieć wybór, a tę książkę wybrałem w bibliotece, bo skusiła mnie Łódź, napisał pan Marcin. I panie Marcinie, no to za moment pan się dowie, a jeśli pan uważnie słucha, to już teraz się dowiaduje, że wybierze się pan z dzieckiem właśnie do Parku Linowego Arturówek, a książkę będzie mógł sobie przeczytać. Kolejną pozycję Agnieszki Płoszaj pod tytułem Białe Madony.

I powraca temat zespołu Plastic. Mówiłem już, będzie wielki koncert OMD, wyprzedany zresztą, duży koncert, a przed OMD na scenie pojawi się Plastic. Po 20 latach świętują wydanie debiutanckiej płyty. To była rewolucyjna rzecz tak naprawdę, jak na tamte czasy, bo okazało się, że w Polsce można grać elektronicznie, że ta elektronika może być grana na różnych instrumentach. Jeszcze na dodatek może być też tanecznie niezwykle i zespół Plastic tutaj wykazał się nie lada takim smakiem, bowiem w tej muzyce też przewijały się różne elementy różnych kultur, ale też polskość można było usłyszeć. Co ważne, jeśli chodzi o to o pionierstwo, no to faktycznie chwilę wcześniej takiej muzyki u nas nie było. Był to znak czasu, grało się tak na świecie i Plastic potrafił właściwie dorównać muzyce światowej. Teraz po 20 latach wreszcie ten album ukazuje się na winylu w rocznicę właśnie wydania, a płyta pojawiła się w czerwcu 2006 roku, dobrze myślę? 20 lat? Tak, dobrze policzyłem. Więc to jest akurat czas na świętowanie. Tak cię kocham, to nie z tej płyty, ale Plastic.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia wydarzenie @radioloc.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
2: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
3: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
6: No to sprawdzamy, jak tam na łódzkich ulicach i drogach. Jakub Jędrzejewski.
7: Dzień dobry. Ruch na drogach spory, dodatkowe problemy powodują zdarzenia drogowe, których niestety nie brakuje. Na początek jednak, zanim Łódź, droga krajowa nr 74 w miejscowości Jaksonek między Sulejowem a Paradyżem. Doszło tu do wypadku z udziałem dwóch osobówek. Jedna osoba została ranna na miejscu. Cały czas pracują służby i ruch odbywa się wahadłowo. Przenosimy się na drogę S8 między węzłami Łask a Zduńska Wola Wschód. Na jezdni w kierunku Wrocławia pojazd uderzył w bariery ochronne i zablokowany jest pas zjazdowy. Warto zdjąć tu nogę z gazu. A jeśli chodzi o Łódź, to warto omijać Aleję Włókniarzy, ulicę Brzezińską, Kopcińskiego i trasę WZ. Teraz to tyle. Słyszymy się tuż przed 16.
6: w Radiu Łódź. I skrót najważniejszych wydarzeń, a w studiu Wiktoria Makowska.
8: Nie żyje siedmiolatek, który utonął w łódzkim akwaparku. Od 2 tygodni chłopiec walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec lipca. Podczas wakacyjnej szkółki pływania w akwaparku Fala dziecko najpierw tonęło przez niemal 3 minuty, a następnie utonęło na 6 minut. Dziecko z wody wyciągnął mężczyzna płynący torem. U chłopca stwierdzono śmierć mózgu. Przekazał Radiu Łódź rzecznik szpitala Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński.
9: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransparent. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
8: Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat więzienia. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia na Śląskiej w Łodzi w najbliższe 2 weekendy, od 14 do 17 i od 21 do 24 sierpnia nie pojedziemy ulicą Śląską. Powodem są prace na kolejowych rogatkach, poinformowało PKP PLK. W związku z tym przejazd zostanie zamknięty w najbliższy piątek o godzinie 22 do poniedziałku do godziny 5 rano. Tak samo w następnym tygodniu. Zmianom ulegną też trasy autobusów łódzkiej komunikacji miejskiej. Chodzi o linie 55C oraz 71 A i B. Więcej informacji i aktualny rozkład jazdy na radiołódź.pl. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Do incydentu doszło w firmie, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier na konferencji prasowej zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem. Potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Wieczorem w Polsce głębokie zaćmienie słońca. Nie będzie ono całkowite, a warunki do obserwacji będą się zmieniać w zależności od regionu. Częściowe zaćmienie rozpocznie się po 19. Z Polski najbliższe całkowite zaćmienie będzie widoczne w 2135 roku. Dziś będzie ono widoczne dla mieszkańców Islandii czy Hiszpanii. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
6: ...22-23 stopnie, czyli maksimum w tej chwili, bezwiecznie właściwie, jeśli to lekki wiaterek z kierunków północnych. I tak ma być do końca dnia, bez deszczu, bez burzy, bez silnego wiatru.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: I zanim zaproszę na imprezę jazzową, to jeszcze trochę potańczmy z męskim graniem.

To już teraz możemy zająć się jazzem, a właściwie Letnią Akademią Jazzu. Trzy podwójne zaproszenia tutaj czekają w takim zestawie na dwa koncerty, bo jest, przypomnę, 20. koncert pod nazwą Młoda Scena Kompozytorska, czyli młodzi kompozytorzy po prostu się prezentują, a mają co zaprezentować, to ja Państwu powiem, dopowiem, znam, bowiem no prawie wszystkie te kompozycje, które zostaną zaprezentowane. I później 27. koncert finałowy i Marcin Masecki pojawia się, a to jest artysta, na którego warto się wybrać na pewno. Artysta wielokrotnie doceniany, chyba jedną z najważniejszych nagrod, jakie odebrał, był Paszport Polityki. W którym roku go odebrał? studio@radiuć.pl. Najkrótsze pytanie świata, niby najprostsze. No, ale trzeba sprawdzić, trzeba wiedzieć. studio@radiuć.pl.

Tak, tak. W roku 2014 paszport Politki należał właśnie do wspomnianego przeze mnie Maseckiego. Marcina Maseckiego. Jeszcze na dodatek w kategoriach muzyka popularna została mu przyznana ta nagroda. Ale wiadomo, że Marcin Masecki dotyka różnej muzyki filmowej, jazzowej. Przede wszystkim lubi improwizować, lubi na improwizacji osadzać te swoje utwory. I trzy panie. Pani Ewa, pani Ola i pani Angelika wybiorą się na pewno na ostatnie dwa koncerty w ramach Letniej Akademii Jazzu, ale nie są to ostatnie zaproszenia w naszych programach. Po prostu trzeba nas słuchać. No ale już nie dzisiaj.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krekund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Kapitanie, przed nami wyspa!

0: Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
2: Dzień dobry Państwu. Beata Tomczyk przed mikrofonem. Wjeżdżamy na drogi regionu. Jest minuta przed godziną 16 na S8 między węzłami Łaska, Zduńska Wola, Wschód w kierunku Wrocławia. Kolizja samochodu osobowego z barierami ochronnymi. Zablokowany jest teraz pas zjazdowy. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. A w Sieradzu ślimaczym tempem pokonamy w tej chwili ulicę Sarańską od Wojska Polskiego do Władysława Łokietka i dalej do Alei Grunwaldzkiej. Jest ciasno na tej ulicy, lepiej omijać także ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej od Sarańskiej do Ronda Kaczyńskiego. Na skrzyżowaniu Jana Pawła II, Grunwaldzkiej i Broniewskiego na wysokości Galerii Sieradzkiej trzeba też liczyć się z długimi oczekiwaniami na światłach. Podobnie zresztą na skrzyżowaniu Jana Pawła II z Aleją Pokoju. W Zduńskiej Woli z kolei Łaska na całej długości chwilami jest trudno przejezdna. Najgorzej jest na skrzyżowaniach z Łódzką i Skarżnicką. W Wieluniu trudniej przejedziemy przez Ronda Praw Kobiet i Księdza Farysia. Gęsto jest także na Śląskiej. Za pół godziny wracam z informacjami z dróg. Jest 16. Zapraszam na pierwszy serwis informacyjny programu regionalnego Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Jest środa, jest 12 sierpnia, a w serwisie o bezpłatnych poradach dla kobiet w Zduńskiej Woli za chwilę szczegóły. Wieluń zwleka z otwarciem miejskiej pływalni i też dowiemy się dlaczego. W Piotrkowie Trybunalskim nowe mieszkania są na wynajem. Szczegóły za moment. 22 stopnie, bezchmurne niebo i słoneczna pogoda do końca dnia. Zduńskowolskie Stowarzyszenie Teraz Ja oferuje kobietom bezpłatne porady psychologiczne, prawne i pedagogiczne. Są jeszcze wolne miejsca. Projekt skierowany jest także do kobiet zmagających się z rakiem piersi. Jest realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Łódzkie Dba o Zdrowie Kobiet. Mówi Aleksandra Forysińska ze Stowarzyszenia Teraz Ja.
3: Ta pomoc jest w szczególności skierowana do pań, które doświadczają przemocy fizycznej, ekonomicznej, jakiejś seksualnej, związanej z alkoholem, do pań, które są w kryzysie, potrzebują wsparcia emocjonalnego.
2: Konsultacje prowadzą specjaliści m.in. z Łodzi i z Poznania. Odbywają się one do końca roku w siedzibie stowarzyszenia w budynku dworca PKP przy Placu Żelaznym 3. Na bezpłatną wizytę można zapisać się pod numerem telefonu 696 393 157. Z pomocy skorzystało już ponad 40 kobiet, a w projekcie przygotowano 130 miejsc. Pływalnia miejska w Wieluniu otworzy się później niż zakładano. Jedyny w mieście kryty basen jest zamknięty od lutego. Miasto planowało przeprowadzić remont tak, by obiekt był gotowy na rozpoczęcie roku szkolnego. Ostatni przetarg nie wyłonił jednak wykonawcy, a to ważne miejsce dla mieszkańców Wielunia, którzy regularnie korzystają z pływalni.
4: No przecież bez tego, no to po prostu szkoły, wszystko, także korzystają.
5: Dzieciaków dużo jest?
4: No tak, no szkół jest sporo.
6: Ja właśnie wracam z miejscowości Praszka, gdzie wieluniacy dojeżdżają do pływania.
5: I tam pan korzysta?
6: Korzystam parę razy w tygodniu, bo tu nie mamy możliwości na chwilę obecną. Nie?
2: W ostatnich dniach w trybie z wolnej ręki miastu udało się znaleźć firmę, która ma przeprowadzić remont. Wieluński Urząd jest teraz na etapie dopełniania formalności z wykonawcą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pływalnia zostanie ponownie otwarta 1 października. Dla osób poszukujących mieszkania przy ulicy Nowy Świat w Piotrkowie Trybunalskim powstaje 125 nowych lokali. Inwestycja jest już zaawansowana w ponad 50%, a jej zakończenie zaplanowano na marzec przyszłego roku.
7: Ta część miasta zmieniła się nie do poznania. Jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy tutaj łąki, tereny podmokłe. W tej chwili jest prężnie rozwijające się osiedle.
8: Realizacja przebiega prawidłowo. Budynek spełnia wszystkie wymagania określone przepisami, szczególnie jeżeli chodzi o izolacje termiczne, spełnienie warunków przenikalności cieplnej, fundamenty, stropy są żelbetowe, stropy tak również żelbetowe, ściany z silikatów.
2: Większość mieszkań ma już przyszłych najemców, wolne są jeszcze kawalerki. Każdy lokal będzie miał komórkę lokatorską i miejsce parkingowe. Koszt inwestycji to blisko 44 miliony złotych i piszemy o tym na radioloc.pl. Serwis informacyjny. Niestety kończymy smutną wiadomością. Nie żyje 7-letni chłopiec, który 2 tygodnie temu utonął w łódzkim akwaparku Fala. Dziś Szpital Matki Polki poinformował o śmierci mózgu dziecka. W związku z tragedią prokuratura zmieniła kierunek śledztwa. Sprawie przygląda się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
9: Śledztwo.

0: będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat więzienia. Do tragedii doszło pod koniec lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Podczas wakacyjnej szkółki pływania 7-latek najpierw tonął przez 3 minuty, a później utonął na 6 minut. W szpitalu Matki Polki przez 2 tygodnie trwała walka o jego życie. Niestety chłopca nie udało się uratować.
1: Nas interesuje odpowiedź na pytanie, kto bezpośrednio był odpowiedzialny za to zdarzenie.
0: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: W przesłanym naszej redakcji oświadczeniu Akwapark Fala poinformował natomiast o planach wdrożenia nowoczesnych systemów, które mają automatycznie wykrywać sytuację zagrożenia życia w wodzie. I do tej sprawy wrócimy w magazynie reporterów jeszcze w tej godzinie. Zachęcamy. 4 minuty po godzinie 16. Za chwilę więcej o pogodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Stopnie na termometrach, jest słonecznie, jest bezchmurne niebo, wieczorem zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, słaby wiatr. Teraz zmienny z przewagą kierunków północnych. Pogodnie pozostanie do końca dnia. Przed północą temperatura spadnie do 15 stopni, a nad ranem 12. Jutro również będzie słonecznie i bez opadów. Wczesnym popołudniem mogą pojawić się na krótko chmury bezdeszczowe, a temperatura sięgnie 25 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Bardziej młodzi czy starsi też?
5: Nie ma reguły. Dużo szkółek jest wieluńskich, a poza tym ludzie w moim wieku i starsi korzystają z tego. I w Wieluniu stało się pływanie bardzo popularne. Dlatego ta pływalnia jest na dzień dzisiejszy niezbędna.
2: To sytuacja w Wieluniu. Miejska kryta pływalnia jest zamknięta od lutego. Dziś byliśmy tam i dowiadywaliśmy się, dlaczego. Wszystko z powodu koniecznego remontu. Jak się okazało, w zeszłym miesiącu przetarg nie ujawnił żadnej zainteresowanej firmy, która podjęłaby się tego zadania, a to jest ważny obiekt, z którego korzystało wielu Wielunian. Kiedy i czy w ogóle ruszy ten ważny dla mieszkańców obiekt, powiemy już niedługo. A potem zajrzymy do Zduńskiej Woli. Tam stowarzyszenie Teraz Ja, które na co dzień wspiera kobiety zmagające się z rakiem piersi, rozszerzyło zakres swojej pomocy. Kobiety mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, prawnych i pedagogicznych i będziemy o tym mówić więcej w dalszej części programu. Na razie odsłaniamy kulisy.
6: Ta pomoc jest w szczególności skierowana do pań, które doświadczają przemocy fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, związanej z alkoholem, do pań, które są w kryzysie.
7: Spotkania są w naszej siedzibie naszego stowarzyszenia, czyli na dworcu na Placu Żelaznym 3, ale też jest dopuszczana forma hybrydowa.
2: Z jakiej jeszcze pomocy będą mogły skorzystać kobiety i kto może po nią się zgłosić? Proszę zostać z nami, doinformujemy. Będziemy również przysłuchiwać temu, co wydarzyło się w ostatnich 2 tygodniach na Fali, bo nie żyje 7-latek, który ponad tydzień temu właśnie tam utopił się na 3 minuty.
8: U pacjenta stwierdzono śmierć mózgu.
1: Nas interesuje odpowiedź na pytanie, kto bezpośrednio był odpowiedzialny.
9: Pracownicy firmy, która organizowała półkolonię, nie widzieli dziecka, które przez 2,5 minuty usiłowało uratować swoje życie, tak jak obserwowali inne dzieci.
2: Na jakim etapie jest śledztwo w sprawie tej tragedii? Łódzkie dla Ciebie to jest kolejny temat, jaki dzisiaj będziemy poruszać w programie Słuchaczy Wiesz nad Wartą. To będzie program o najważniejszych informacjach, wydarzeniach z regionu. A już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą o gminie Wróblew, o bogatych inwestycjach w tej gminie, o budowie miejsca doraźnego schronienia, o drogach, o współpracy z Tauronem oraz o sporcie. Już za moment na antenie Radia Łódź nad Wartą.
10: Gość Radia Łódź.
2: Gość Radia Łódź nad Wartą jest dziś już w studiu. To pan Tomasz Woźniak, wójt gminy Wróblew. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Ja również pana witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Długo namawialiśmy się na tę rozmowę, ale to z racji obowiązków. Ma pan ręce pełne pracy.
11: I obowiązków inwestycji jest bardzo dużo, ale właśnie, też czas urlopowy, ale udało się już po urlopie. Cieszę się, że spotkaliśmy się i możemy porozmawiać.
2: Porozmawiamy o najważniejszych inwestycjach w gminie, o drogach, o bezpieczeństwie, o sytuacji rolników w czasie tegorocznych upałów, czy też po tegorocznych upałach. Już nawet nie wiem, jak ta sytuacja się tutaj rozwinie. A na koniec porozmawiamy poważnie o sporcie. Wspomniał pan na początku, kiedy tutaj pojawiliśmy się w studiu, że sporo dzieje się co do inwestycji w odnawialne źródła energii. Macie Tauron.
11: 35 turbin na terenie naszej gminy.
2: I jak one pracują na mieszkańców?
11: Jak one pracują? Bezpośrednio może z prądu wytwarzanego nasi mieszkańcy nie korzystają, natomiast z dochodów dodatkowych, które mamy w postaci podatku, czy wspólne inicjatywy, no właśnie, sport, kulturalne przedsięwzięcia są współfinansowane przez nie tylko Tauron, ale inne firmy, które są właścicielami naszych farm wiatrowych. Wszystkie dzieci jeżdżą za darmo do szkół. Od września zaczynamy program przywiezienia do gabinetu stomatologicznego. Będą miały lakowane i przeglądane ząbki. W tego typu projekty wchodzimy. No i możemy pozwolić sobie na dużo różnych inicjatyw sportowo-kulturalnych, tak jak mówiłem.
2: Finansowanych właśnie z...
11: Współfinansowanych, tak. Mamy dodatkowe środki na to, żeby różne przedsięwzięcia zaprezentować mieszkańcom, żeby mieli to blisko, w komfortowych warunkach i w bardzo dobrym wydaniu.
2: Zdaje się udana inwestycja, a mieszkańcy nie narzekają na dźwięki szkodliwe?
11: No teraz jestem przykładem. Wiatraków. Też jedna z turbin Tauronu jest usytuowana niespełna 700 metrów ode mnie. Także często jakieś zarzuty pojedynczych osób, które się wcześniej pojawiały, że no w innych miejscach mieliśmy te farmy, między innymi IKEA jest właścicielem 19 turbin, to jako ciekawostka. To teraz też mówię, że mam i ja i też przyglądam się tej turbinie, robię sobie ładne zdjęcia. Ona wygląda codziennie inaczej. Czy jest hałas? To jest taki delikatny szum momentami, kiedy jest otwarte okno. Natomiast no, z pewnością da się przy tym żyć, funkcjonować. A też zazwyczaj często z przeciwnikami rozmawiamy o tym, a jest to specyfika gminy typowo wiejskiej, rolniczej, że gdybyśmy mieli odkrywkową kopalnię w Złoczewie, to pewnie mielibyśmy potężny problem z wodą, bo jednak dość blisko jest tej odkrywki w linii prostej. Te kilkadziesiąt kilometrów sprawiłoby, że mielibyśmy na pewno z uprawami, a właściwie rolnicy, duży, duży problem.
2: Zażartowałam oczywiście z owymi dźwiękami śmiercionośnymi, co najmniej nawet, bo podobno zdaniem wielu, również i niektórych głów państw, ale też i polityków polskich, turbiny są poważnym zagrożeniem dla mieszkańców i sami mieszkańcy też od czasu do czasu protestowali.
11: Tak, pierwsze turbiny pojawiły się w 2012 roku, a więc już ładnych kilkanaście lat i nie widzimy ptaków leżących pod śmigłami. Tak,
2: nie skazano pana na banicję.
11: No nie. Te wszystkie jakieś mity, myślę, że spokojnie możemy...
2: Ale był taki moment, że musiał pan działać przeciwko mimo wszystko takim opiniom?
11: Dokładnie tak. Tak, to był rok 2011-2012, kiedy rozpoczęła się inwestycja i wcześniej ludzie byli przygotowani do niej, a potem no właśnie mity w postaci projektu Stop Wiatrakom, no trzeba było dementować. Dzisiaj dużo wycieczek przyjeżdża do nas, mogą sobie podjechać na farmę, porozmawiać z ludźmi i wyrabiają sobie własne zdanie, do czego zachęcam.
2: Mówię, muszę właśnie zapytać pana, czy walczy pan, że to nawet nie jest stereotyp.
11: Teraz już przy tej inwestycji nie było żadnych problemów, natomiast mieszkańcy właściwie teraz Słomkowa, Wąkczewa, okolic, gdzie te turbiny są sytuowane, wiedzieli, że powstanie inwestycja, ona jest na ukończeniu. Pojawiła się przebudowana nowa droga, bardzo komfortowa jesienią, zakończenie tej inwestycji. No i około 5 milionów to są środki wydane, których my byśmy nie wydali dla naszych rolników. To są w polach przy funkcjonowaniu jakby samej farmy, przy obsłudze serwisowej. Natomiast rolnicy z komfortowych dróg utwardzonych bardzo dobrze mogą korzystać, uprawiając swoje pola.
2: Ale mają też głębszy problem, bo przecież susze, nadmierne opady deszczu, gęste, krótkie, wcale nie sprzyjały uprawie plonów. Są z pewnością szkody. Z czym pan się mierzy w swojej gminie, jako jeśli chodzi o kłopoty rolników?
11: Jeśli chodzi o specyfikę naszej gminy, to jest głównie wczesny ziemniak i tutaj sobie rolnicy świetnie radzą, ponieważ mają rozprowadzone nawadnianie, tak zwane deszczownie. Mhm. Natomiast byliśmy tutaj pośrednikiem w przekazaniu informacji od naszych rolników do służb wojewody odnośnie suszy. To takie uprawy jak porzeczki, porzeczka czarna na 34 hektarach. Takie zgłoszenie mieliśmy. Agrest niecałe 1,5 hektara, ogórki niecałe 0,5 hektara i cebula hektar. Zebraliśmy dane od naszych rolników i przekazaliśmy je. Nie wiem, jaka forma pomocy pojawi się. Natomiast większe problemy mieliśmy z wiosennymi przymrozkami. Tutaj 11 rolników zgłosiło się do nas, głównie to były sady. Mhm. I też komisja pracująca przy udziale ośrodka w Kościerzynie Doradztwa Rolniczego, nasz pracownik z urzędu i przedstawiciel izb rolniczych. I tego typu protokoły też zostały przekazane pani wojewodzie. W związku z tym czekamy na rekompensaty, jakie rolnicy uzyskają. No liczymy na to, żeby były one jak największe. Niektórych upraw rolnicy nie mogą ubezpieczyć, to jest duży problem. Ale wsparcie jest bardziej rządowe niż gminne. My jesteśmy tylko pośrednikiem w przekazywaniu informacji. Zbieramy te dane i potem je przekazujemy i określone zasady w danym roku potem wpływają środki i są pomocą dla konkretnych rolników.
2: To mówimy o słabszych tegorocznych plonach. I gdyby mógł pan nakreślić, jakie są takie realne problemy dla gospodarstw? I między innymi mierzy się z tym gmina Wróblew.
11: Może bardziej już ze zbytem towaru, bo jeśli chodzi o plony, to tak jak powiedziałem, te systemy nawadnienia są, już się tak wyspecjalizowały gospodarstwa. Zresztą przy kilkunastu latach widzimy zmianę. Już nie są to kilkunastu hektarowe obszary do uprawy, tylko kilkudziesięciu, nawet ponad stu hektarowe. Przez to też wyludnia nam się gmina. Już nie mówimy o kryzysie demograficznym, a o zapaści demograficznej. To też jest związane właśnie z tym, że rolnik, który ciężko pracuje w swoim gospodarstwie, jeśli ma następcę, to nie jest kilku następców, a jeśli z pokolenia kolejnego jeden, a pozostali gdzieś szukają jednak zatrudnienia i studia, i zostają w większych miastach, gdzie jest łatwiej o znalezienie pracy.
2: Ma pan w ogóle na to pomysł? Bo w ogóle jako gmina działa kulturalnie, społecznie, świetnie się rozwijacie. Czy to właśnie zamierzone działania żeby zatrzymać młodych?
11: Możemy robić wszystko, niemniej jednak trudno będzie zatrzymać. To jest też związane choćby z koleją dużej prędkości. Może ktoś sobie nie zdawać z tego sprawy, że stajemy się tranzytem jako gmina, bo akurat ten Y pojawi się na terenie naszej gminy i rozjazd w kierunku Poznania i Wrocławia sprawia, że tego typu inwestycje, jeśli powstaną, to z pewnością mieszkańcy uciekają z okolic tego typu inwestycji. Są one uciążliwe i dodatkowo podam przykład miejscowości Oraczew, gdzie nie ma możliwości właśnie tego systemu nawodnienia przenieść albo wykopać kolejnej studni z drugiej strony. Zostaną bez wody i już wiemy, że tam kolejne pokolenie tym rolnictwem zajmować się nie będzie, a jeśli nie będzie tego pokolenia i tego rolnictwa, to nie będą rodziły się dzieci i będzie nas ubywać. A te ubytki są olbrzymie. Jak kiedyś rodziło się nas ponad 70, to w tamtym roku 33. Także jest to skala, nie tylko zjawisko w naszej gminie, ale dość powszechne w całym kraju i ta zapaść demograficzna jest już odczuwalna i to widzimy.
2: Jak wygląda dzisiaj przygotowanie i wyposażenie jednostek OSP w pana gminie, szczególnie w kontekście właśnie tych coraz bardziej gwałtowniejszych zjawisk przyrody?
11: Jesteśmy pogodowych. Tutaj wyjątkową gminą, bo dość nieduża, obszarowo 105 km kwadratowych, ale mamy aż 17 jednostek, a w tym 4 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Są świetnie przygotowane, bardzo dobrze usprzętowione. Lokalizacje, zwłaszcza tych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie gminy, w dobrych miejscach usytuowane. Głównie wyjeżdżają do zdarzeń przy naszej krajowej dwunastce. Niemniej jednak ostatnio też mieliśmy i pożar w miejscowości Gęsówka, Drzązna. Także tutaj przy współpracy z Państwową Strażą Powiatową świetnie sobie radzimy. Też powiem o tym, że skorzystaliśmy z dużych zakupów i środków na obronę cywilną, obronę ludności, a więc zaopatrzenie w agregaty do naszych stacji uzdatniania wody. czy też mauzery do dostarczenia wody, gdyby jej brakowało, to na tego typu problemy jesteśmy przygotowani i wiem, że na naszych strażaków możemy liczyć.
2: No właśnie, bo OSP najczęściej jest związana potem z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, prawda?
11: Jak
2: w sytuacjach kryzysowych.
11: Tak, tak.
2: Zostało nam jeszcze parę minut. Chciałabym teraz porozmawiać o inwestycjach i o sporcie, o inwestycjach drogowych.
11: Drogowych to jest też wyjątkowy rok, podkreślam to, ponieważ zakończyliśmy trzy inwestycje dróg gminnych, kompleksowych przebudów, to jest odcinek Sędzice-Piotrowice, Wąkczew-Brudzew i osiedle we Wróblewie. Natomiast jesteśmy w trakcie trzech bardzo dużych inwestycji z powiatem i to dotyczy dróg powiatowych na terenie gminy Wróblew. To jest połączenie ulicy Rejmonta z Charupią Wielką. Mhm. I już największa część prac od Charupi do zalewu Smardzewskiego jest wykonana. Natomiast kolejnym etapem była przebudowa i jest w trakcie jest realizacji w samej Charupi przy wylocie na Oraczew i Kliczków. I tak jak już powiedziałem wcześniej, Słomków, Suchy, Wąkczew. I wchodzimy w czwartą inwestycję w porozumieniu z powiatem, to jest Bartochów, Tubądzin. To podkreślę, że te inwestycje to 33 miliony. Takiego roku nigdy nie było, to jest pewien zbieg okoliczności, ale też między innymi dzięki temu, że mamy dość duże wpływy z turbin wiatrowych, możemy pozwolić sobie na zabezpieczenie wkładu własnego w różne rządowe wsparcie, ale też na współpracę z powiatem, czego właśnie konsekwencją tak dużo inwestycji drogowych. Zresztą przygotowujemy się, już rozpoczęły się prace na temat miejsca schronienia dla ludności. Mm. Mówię tu o obronie ludności, obronie cywilnej. Mieliśmy dużą kotłownię 200-metrową na Miał. Dzisiaj tam mamy gaz ziemny. Dotyczy to naszego budynku urzędu i wcześniej strażacy tego typu lokalizacje jakby przygotowali i stwierdzili, że można tego typu miejsce schronienia przygotować. Za prawie 1,5 miliona ta inwestycja się rozpoczęła i w tamtym tygodniu podpisałem w Tomaszowie Mazowieckim bardzo ważną dotację na wsparcie dużego remontu sali gimnastycznej w zespole szkolno-przedszkolnym we Wróblewie, na budynek modułowy, takie zaplecze szatniowo-sanitarne dla drużyny w Kobierzycku piłkarskiej. I pojawi się duży plac zabaw przed naszym nowym budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury dla najmłodszych naszych dzieciaczków. Także to też zadanie za 1,5 miliona. Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. Także tych inwestycji naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Plus przygotowujemy projekt na dużą bazę sprzętu, który też będzie przydatny, oby nigdy nie był, właśnie dla obrony ludności, obrony cywilnej.
2: Zapytam teraz o sport, bo po turnieju tenisa stołowego Rekonensas, jak mi pan powiedział, przeżywa ten rodzaj sportu. Sam w nim pan wystąpił, został najlepszym zawodnikiem z gminy. Co sport panu daje osobiście? Jaką rolę chciałby pan, żeby odgrywał w życiu mieszkańców gminy?
11: Na pewno daje mi osobiście dużą odskocznię, wietrzy umysł po dniu pracy, często za biurkiem różnych rozmów, łatwiejszych, trudniejszych ustaleń, uzgodnień. To jest wtedy człowiek, no właśnie, sam ze sobą, ze sportem, przy tenisie stołowym akurat, no, z kolegami, chociaż panie też uczestniczą w zajęciach naszej sekcji. Zapraszamy w każdy czwartek. No mamy tą możliwość, że mamy komfortowe warunki w naszej sali sportowej we Wróblewie. Mamy salę klimatyzowaną i można naprawdę trenować cały rok. No, ten sport siedzi we mnie już od pewnie szkoły podstawowej. Wtedy reprezentowałem szkołę z Wróblewa w różnych zawodach, zresztą nie tylko w tej dyscyplinie. Chyba najwięcej czasu poświęciłem na treningi, będąc w Kaliszu w Technikum Budowy Fortepianów. Tak, wtedy z 2 razy w tygodniu w takiej sekcji różne zawody. I to gdzieś wróciło i korzystając właśnie z tej sali, zresztą po to też ją między innymi przygotowywaliśmy, spotykamy się. Natomiast no, poza tenisem stołem jest dużo biegania i też no już 5. edycję mieliśmy taką małą jubileuszową wróblewskiej naszej ekodychy. Świetnie rozwija nam się grupa biegowa MUKS Wróblew. Mamy fantastyczne miejsce w tym Tubądzinie, wykorzystujemy je, także też tutaj nie tylko naszą grupą, próbujemy brać udział w zawodach, które są organizowane w okolicy Sieradza, ale jeździmy też dalej do Łodzi, do Wieruszowa, do Kalisza, także no, jest to coś przyjemnego, jest to duża odskocznia od codziennych zajęć zawodowych. Ale z pewnością jest to możliwość spotkania się z pozytywnie zakręconymi ludźmi, którzy nigdy na nic nie narzekają, są zawsze uśmiechnięci, nie przeszkadza im, nie wiem, nie przeszkadzają warunki pogodowe, czy to będzie wiatr, czy deszcz. Po prostu spotykamy się, jesteśmy na zawodach i nie chodzi tutaj o puchary, nie chodzi o zwycięstwo, ale o samo uczestnictwo.
2: O radość w sporcie. Już czuję niedosyt naszej rozmowy. Porozmawialiśmy o ważnych rzeczach. Objaśnił nam pan, w jakim miejscu jest gmina Wróble, w jakich inwestycji podjęliście się. Ja mam nadzieję, że przyjmie pan nasze zaproszenie na kolejną niebawem wizytę i będziemy mogli szczegółowo opowiedzieć na temat wszystkich tych ważnych spraw bezpieczeństwa, czy też wsparcia dla ludzi w czasie kryzysu podczas innego spotkania.
11: Bardzo chętnie przyjmę zaproszenie, także już nie możemy się doczekać.
2: Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Woźniak, wójt gminy Wróblew, był gościem dnia w Radiu Łódź nad Wartą. Wszystkiego dobrego.
11: Dziękuję.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Przegląd prasy.
2: Dwunastego sierpnia jest środa, zaglądam do serwisów informacyjnych, choćby na przykład Dziennika Łódzkiego online. Tu informacja o tym, że Piotr Iszczek kończy swoją 7-letnią kadencję na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Będzie nim kierował tylko do końca sierpnia. Magistrat ogłosił już konkurs na jego następcę. Sam Iszczek od września zmienia miejsce pracy, zostanie wicedyrektorem Szkoły Podstawowej Integracyjnej numer 8, czyli sport zostaje, ale zmienia się boisko do gry, do działania. Wszystkiego dobrego. Sieradz pożegnał też siostrę Annę Papież. Kolejne odejście z Sieradza. Proszę, po 6 latach pracy w Sieradzu siostra Anna Papież, przełożona tutejszych urszulanek, odchodzi do Ożarowa Mazowieckiego. Podczas mszy świętej dziękczynnej mieszkańcy podziękowali jej za lata obecności i działalności. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta. Nową przełożoną sieradzkiej wspólnoty została siostra Maria Lisiecka z Łęczycy. Jedna osoba odchodzi, druga przychodzi, ale jak widać są miejsca, w których najważniejsze zostaje to, co człowiek po sobie zostawia. Kolejna informacja również ze strony online Dziennika Łódzkiego o szpitalu w Sieradzu z nowoczesnym USG. Właśnie do tej placówki trafiły 3 nowoczesne ultrasonografy umożliwiające m.in. bardzo precyzyjne badania z obrazowaniem 3D. Sprzęt ma służyć zarówno diagnostyce ginekologicznej, jak i położniczej oraz innym badaniom. Jeden z aparatów znajduje się na izbie przyjęć położniczej. Został ten zakup sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Krótko mówiąc, w sieradzkim szpitalu lekarze dostali narzędzie, które pozwala zobaczyć więcej, a w medycynie czasem właśnie to więcej ma największe znaczenie. Pielgrzymi z Brzeźnia i ze Złoczewa w drodze na Jasną Górę rozpoczęły się szlaki właśnie w tamtą stronę. 330 osób uczestniczy właśnie w brzeźniowsko-złoczewskiej pielgrzymce. Dziś w trzecim dniu pielgrzymki pątnicy wyruszyli z Raciszyna. Do pokonania mieli około 25 km, a celem był nocleg w Ostrowach pod Okrzą. To już nie tylko pielgrzymka, ale prawdziwy test kondycji, cierpliwości i co równie ważne, dobrych relacji w grupie, bo 25 km łatwiej przejść, kiedy po drodze jest tak naprawdę z kim porozmawiać. Policja szuka kobiet podejrzanych o kradzież portfela. Jest to kolejna informacja z Dziennika Łódzkiego. Zduńsko-wolscy policjanci szukają właśnie dwóch pań podejrzanych o kradzież portfela seniorki. Do zdarzenia doszło 20 maja w galerii handlowej przy ulicy Opiesińskiej. Kobiety miały stanąć za seniorką i wyjąć jej portfel z plecaka. Prokuratura zgodziła się oczywiście na publikację ich wizerunków. Policja prosi więc osoby, które rozpoznają kobiety lub mają informacje w tej sprawie, o kontakt z komendą. W takich sytuacjach czujność naprawdę może być więcej warta niż nie jeden monitoring. Dziękuję bardzo za uwagę. To był przegląd prasy, część pierwsza. Na kolejny zapraszam za kilkanaście minut.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Warto.
1: Jeszcze nie odwołano, zatem za to utrudnienie, o którym mówiliśmy jeszcze pół godziny temu, trwa na S8 między węzłami Łaska, Zduńska Wola, wschód w kierunku Wrocławia. Kolizja samochodu osobowego z barierami ochronnymi. Zablokowany jest pas zjazdowy. Kierowcy mogą spodziewać się w tamtym miejscu utrudnień. I teraz Zduńska Wola, która na całej długości swojej głównej ulicy Łaskiej ma problemy. Najgorzej jest na skrzyżowaniach z Łódzką i Skarżnicką. Korkuje się też Kilińskiego od Łaskiej przez Łódzką aż do Szatkowskiej. Spowolnić może również skrzyżowanie Szatkowskiej z Henrykowską. Tłok też na ulicy Getta Żydowskiego w kierunku Placu Wolności, a remont w rejonie Placu Wolności dodatkowo utrudnia przejazd przez miasto. W Wieluniu trudniej przejedziemy przez Rondo Praw Kobiet i księdza Farysia. Kolejne rondo, a w Sieradzu ślimaczym tempem jeszcze nadal pokonujemy ulicę Sarańską. To skrót najważniejszych wiadomości dnia. Zduńska Wola, stowarzyszenie tamtejsze. Teraz ja oferuję kobietom bezpłatne konsultacje psychologiczne, prawne i pedagogiczne. Pomoc skierowana jest m.in. do pań doświadczających przemocy oraz tych, które znalazły się w kryzysie. Konsultacje prowadzą specjaliści m.in. z Łodzi i z Poznania. Z porad można skorzystać do końca roku. Na wizytę można zapisać się. W projekcie przygotowano 130 miejsc, przepraszam, a ponad 40 kobiet już skorzystało z tej pomocy. Wieluńska miejska pływalnia od lutego zostaje zamknięta. Planowane na wrzesień otwarcie stanęło pod znakiem zapytania, bo w lipcowym przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy. Miasto znalazło jednak firmę, która jest gotowa przeprowadzić remont. Trwają formalności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, basen ma zostać ponownie otwarty 1 października. Obiekt zamknięto z powodu przecieków w okolicach rynien przelewowych. W Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Nowy Świat powstaje 125 mieszkań na wynajem. Budowa dwóch bloków TBS jest już zaawansowana w ponad 50%. Na zakończenie prac zaplanowano na marzec przyszłego roku. Większość lokali ma już przyszłych najemców. Wolne pozostały jeszcze kawalerki. Każde mieszkanie będzie miało komórkę lokatorską i miejsce parkingowe. Koszt inwestycji to blisko 44 miliony złotych. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca utonął w akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło o życie w szpitalu. Prokuratura zmieniła kwalifikację śledztwa i prowadzi je teraz w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. We wrześniu śledczy mają przeprowadzić eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli zauważyć tonące dziecko i odpowiednio zareagować. Akwapark zapowiedział również wdrożenie systemów, które mają automatycznie wykrywać sytuację zagrożenia w wodzie. Więcej informacji w serwisie o 17. Nadal 22 stopnie w regionie, na termometrach jest słonecznie, niebo jest bezchmurne, wieczorem zachmurzenie jednak będzie małe, okresami umiarkowane, ale będzie bezdeszczowo przez najbliższą noc. Wiatr teraz jest słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych. Przed północą temperatura spadnie do 15 stopni, nad ranem do 12, jutro będzie słonecznie, bez opadów. Wczesnym popołudniem mogą pojawić się na krótko chmury, ale temperatura sięgnie 25 stopni Celsjusza.
0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Już za chwil parę zajrzymy do Wielunia. Tam miejska kryta pływalnia jest zamknięta od lutego. Wszystko z powodu koniecznego remontu. W zeszłym miesiącu przetarg nie ujawnił żadnej zainteresowanej firmy, która podjęłaby się tego zadania. A jest to ważny obiekt, z którego korzystało wielu Wielunian.
2: Bardziej młodzi czy starsi też?
3: Nie ma reguły. Dużo szkółek jest wieluńskich, a poza tym ludzie w moim wieku i starsi korzystają z tego. I w Wieluniu stało się pływanie bardzo popularne. Dlatego ta pływalnia jest na dzień dzisiejszy niezbędna.
1: Kiedy i czy w ogóle ruszy ten ważny dla mieszkańców obiekt, powiemy już niedługo, bo to na razie skrót tego, co za chwilę rozwiniemy dla Państwa szerzej w magazynie reporterów Radia Łódź nad Wartą, w którym to również powiemy o pomocy dla kobiet w Zduńskiej Woli.
4: Ta pomoc jest w szczególności skierowana do pań, które doświadczają przemocy fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, związanej z alkoholem, do pań, które są w kryzysie.
5: Spotkania są w naszej siedzibie naszego stowarzyszenia, czyli na dworcu na Placu Żelaznym 3, ale też jest dopuszczana forma hybrydowa.
1: Szczegóły niebawem na antenie Radia Łódź nad Wartą. Jeszcze przed godziną 17 opowiemy o sytuacji z Łodzi. Nie żyje siedmiolatek, który ponad tydzień temu topił się na łódzkiej fali.
6: U pacjenta stwierdzono śmierć mózgu.
7: Nas interesuje odpowiedź na pytanie, kto bezpośrednio był odpowiedzialny.
8: Pracownicy firmy, która organizowała półkolonie, nie widzieli dziecka, które przez 2,5 minuty usiłowało uratować swoje życie, tak jak obserwowali inne dzieci.
1: Na jakim etapie jest śledztwo w sprawie tragedii? Będziemy o tym mówić przed 17, a już godzinę 16 zamknie łódzkie dla Ciebie najważniejsze informacje z regionu. Zapraszam do wysłuchania popołudniowego programu z regionu.
9: Przegląd prasy.
1: Przeglądam teraz to, co znajduje się w portalach informacyjnych i tak oto właśnie w Dzienniku Łódzkim Online o sołectwach, które rywalizowały na sportowo. Na boisku Orlik w Czechach odbyła się taka olimpiada sołecka. To gmina Zduńska Wola. W rywalizacji wzięło udział 6 sołectw: Gajewniki, Kolonia, Tymienice, Ochraniew, Czechy, Rębieskie i Zamłynie. Były konkurencje sportowe, zadania logiczne, współpraca i oczywiście sporo śmiechu. Na zdjęciach widać, przynajmniej można to odczuć, bogata fotorelacja właśnie z tego wydarzenia. Najlepsze okazały się Gajewniki, Kolonia przed Tymienicami i Ochraniewem. I proszę bardzo, okazuje się, że do dobrej olimpiady nie trzeba stadionu, wystarczy Orlik, kilka konkurencji i chęć spotkania się. Kolejna informacja też z Dziennika Łódzkiego Online o młodych ze Zduńskiej Woli z wizytą policjantów. Podopieczni świetlicy środowiskowej MOPS w Zduńskiej Woli właśnie odwiedzili miejscową komendę policji. Rozmawiali z funkcjonariuszami o bezpieczeństwie podczas wakacji, o podstawach udzielania pierwszej pomocy. Zobaczyli też, jak pracuje dyżurny, zajrzeli do pomieszczeń dla osób zatrzymanych i na policyjną strzelnicę. Spotkanie odbyło się w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Dobra lekcja bezpieczeństwa to taka, którą pamięta się długo po wakacjach, zwłaszcza jeśli zamiast podręcznika można zobaczyć policję od środka. Wszystkiego najlepszego dla młodych. Bo wakacje jeszcze trwają właśnie. W Wieluniu szykuje się Święto Wojska Polskiego, informuje o tym Dziennik Łódzki, w najbliższą niedzielę 16 sierpnia. Tam właśnie w Wieluniu odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. W programie m.in. przemarsz kampanii honorowej 15 Brygady Łączności w Sieradzu, prezentacja sprzętu i pododdziałów wojskowych, pokaz sfoleżerów, inscenizacja historyczna i koncert. Będzie też wojskowa grochówka, czyli historia, wojsko, muzyka i kuchnia polowa. Wszystko, co potrzebne, żeby po prostu to święto miało nie tylko uroczysty charakter, ale też i przyciągnęło mieszkańców, do których się trafia często i przez żołądek. Wieruszów, 29-latek, przekazany Straży Granicznej. Poważna informacja już na koniec tego przeglądu prasy. Otóż Infotydzień informuje, że wieruszowscy policjanci zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który według ustaleń policji wielokrotnie łamał prawo. Funkcjonariusze przypisują mu m.in. uszkodzenie mienia i ciała, a także liczne kradzieże, zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych z uwagi na powtarzające się wykroczenia i przestępstwa. Skierowano właśnie wniosek o jego wydalenie z Polski. Mężczyzna został przekazany Straży Granicznej. O jego dalszym pobycie w Polsce zdecyduje więc już odpowiednia procedura. Dziękuję bardzo za uwagę. Jest 16:38. To był przegląd prasy.
0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Tak, wiedzą jak ważne jest zdrowie psychiczne, dlatego postanowiły działać. Wspierające kobiety nie tylko w Zduńskiej Woli Stowarzyszenie Teraz Ja proponuje im bezpłatne konsultacje ze specjalistami. Projekt, który realizuje już od 3 miesięcy w swojej siedzibie na dworcu PKP w tym mieście, Trwa do końca roku i współfinansowany jest z budżetu województwa łódzkiego w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu Łódzkie Dba o Zdrowie Kobiet. Na konsultację można zapisać się pod numerem telefonu 696 363 157. Na pewno go podajemy na naszej stronie internetowej radioloc.pl, bo trudno o właśnie szybko chwycić za długopis. Ale teraz oddaję właściwie ten temat Państwu od ustami Sławka Cybulskiego.
10: Zduńsko-Wolskie Stowarzyszenie o nazwie Teraz Ja, na co dzień wspierające kobiety, które chorują lub chorowały na raka piersi, postanowiło poszerzyć zakres tej pomocy. Od maja realizuje projekt, z którego mogą skorzystać panie potrzebujące porad specjalistów, mówi prezes Stowarzyszenia Teraz Ja, Aleksandra Forysińska.
4: W ramach tego projektu zapewniamy bezpłatne konsultacje psychologiczne, porady prawne i porady pedagogiczne. Skąd się to wzięło? W zeszłym roku udostępniałyśmy lokal na dworcu Fundacji Ktoś z Łodzi, która realizowała podobny projekt, i w tym roku spróbowałyśmy same złożyć wniosek również o dofinansowanie, aby taka pomoc tutaj była dostępna też dla pań ze Zduńskiej Woli.
10: Wniosek zyskał uznanie w Urzędzie Marszałkowskim, który w ramach programu Łódzkie dla Zdrowia Kobiet przyznał Zduńsko-Wolskiemu Stowarzyszeniu Teraz Ja dofinansowanie na tego rodzaju działania. Spotkania z reguły odbywają się w siedzibie stowarzyszenia, ale nie zawsze, mówi wiceprezes tego stowarzyszenia Joanna Gajewczyk.
5: Spotkania są w naszej siedzibie naszego stowarzyszenia, czyli na dworcu na Placu Żelaznym 3, ale też jest dopuszczana forma hybrydowa w takich nagłych przypadkach, także to już się dzieje.
10: Co ważne, w trakcie takich spotkań uczestniczki mogą liczyć na pełną anonimowość, podkreśla Aleksandra Forysińska.
4: To są konsultacje indywidualne i porady też indywidualne. Wszystko jest w formie indywidualnej. Taka porada prawna, pedagogiczna czy ta konsultacja psychologiczna trwa godzinę i jest jeden na jeden, czyli indywidualna.
10: Członkinie stowarzyszenia zaangażowały się w ten projekt dlatego, że bardzo zależało im, by wyciągnąć rękę do tych kobiet, które doznają różnego rodzaju przemocy i ze swoimi traumatycznymi życiowymi doświadczeniami nie mogą sobie same poradzić.
4: Ta pomoc jest w szczególności skierowana do pań, które doświadczają przemocy fizycznej, ekonomicznej, jakiejś seksualnej, związanej z alkoholem, do pań, które są w kryzysie, potrzebują wsparcia emocjonalnego i w ramach tego projektu właśnie konsultacje psychologiczne odbywają się w naszej siedzibie na dworcu. Jest opcja online, jak Asia powiedziała, i jest też możliwość takich konsultacji w Łodzi, ponieważ jedna pani psychoterapeutka jest z Łodzi, druga psychoterapeutka dojeżdża z Poznania. To też jest tutaj na plus, ponieważ są to osoby jakby z zewnątrz.
10: Dotychczas z porad psychologów, pedagogów i prawników skorzystało ponad 40 pań, ale projekt przewiduje 130 uczestniczek. Tak więc można jeszcze się zapisać.
4: Serdecznie zapraszamy, jeśli ktoś ma w swoim otoczeniu osobę, która potrzebuje wsparcia, to prosimy o przekazanie tej informacji.
10: Zapisy na porady przyjmowane są telefonicznie pod numerem 696-363-157.
1: Dobrze. Ten numer przypominam na naszej stronie internetowej radiołódź.pl. Panie mogą zapisywać się na konsultacje ze specjalistami, a informacje zebrał Sławek Cybulski. Sierodza do Wielunia, teraz się wybieramy. Tam remont basenu miejskiego stoi pod znakiem zapytania. Pływalnia jest zamknięta od lutego. Na przełomie września i października mieszkańcy mieli mieć możliwość ponownego wskoczenia do wody. Lipcowy przetarg nie wyłonił jednak żadnego chętnego wykonawcy. Kiedy jedyna krytia pływalnia w Wieluniu znów będzie otwarta, to i wiele więcej sprawdzał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
11: W trakcie lipcowego przetargu na remont basenu miastu nie udało się dojść do porozumienia z żadnym z potencjalnych wykonawców. O szczegółach mówi burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.
12: Nikt, krótko mówiąc, nie złożył oferty, mimo że kilka firm pytało o zakres prac. Niestety tutaj problemem, który się pojawiał w tych rozmowach, był krótki czas realizacji, bo myśmy nie chcieli czekać z tym, żeby ta robota trwała rok, tylko po prostu chcemy zrobić to w krótko, żeby od października ten obiekt funkcjonował.
11: Burmistrza zapytaliśmy, co konkretnie było powodem zamknięcia basenu na na ponad pół roku.
12: Owszem, tam problem dachu jest, w jednym miejscu ten dach przecieka, to akurat jest bardzo drobna sprawa, tak akurat nie ma z tym problemu, natomiast problem większy, który występuje, to był, że na przelewach wody, która jest nadmiarowa na napływalni, tam na przelewach doszło do przecieku i to spowodowało zamknięcie przez nadzór budowlany tego obiektu.
11: Na temat nieczynnej, wciąż krytej pływalni w Wieluniu rozmawialiśmy też z mieszkańcami. Pan pływa, tak?
3: No staram się przynajmniej.
11: Tutaj jest ta kryta pływalnia, tak. Ale no nie działa od lutego. To, że nie było jej tutaj, nie ma jej 6 miesięcy już od lutego, to czuć to?
3: Bardzo. Ja właśnie wracam z miejscowości Praszka, gdzie wieluniacy dojeżdżają do pływania.
11: I tam pan korzysta?
3: Korzystam parę razy w tygodniu, bo tu nie mamy możliwości na chwilę obecną. Nie?
12: Staramy się ze wszystkich sił, żeby tą pływalnię jeszcze uruchomić teraz przed sezonem, bo tak naprawdę sezon pływalni to się zawsze zaczyna od października i kończył się na początku maja, bo później już ta frekwencja była dużo, dużo niższa.
11: Dodaje burmistrz Wielunia, jak przekonują mieszkańcy, miejska pływalnia jest bardzo ważna dla miasta.
13: No przecież bez tego, no to po prostu szkoły, wszystko, także korzystają.
11: Dzieciaków dużo jest?
13: No tak, no szkół jest sporo.
3: No jest bardzo ważny obiekt, ponieważ to jest jedyna pływalnia w Wieluniu ukryta, gdzie mieszkańcy korzystają z tego obiektu.
11: Bardziej młodzi czy starsi też?
3: Nie ma reguły. Dużo szkółek jest wieluńskich, a poza tym ludzie no w moim wieku i starsi korzystają z tego i w Wieluniu stało się pływanie bardzo popularne. Dlatego ta pływalnia jest na dzień dzisiejszy niezbędna.
12: Obiekt jest bez wątpienia ważny, ponieważ ponad 900 dzieci korzystało z edukacji pływania w kilku szkółkach, które funkcjonowały na naszej pływalni.
11: Dodaje raz jeszcze burmistrz Paweł Okrasa. Choć przetarg nie poszedł po myśli miasta, w ostatnich dniach z tak zwanej wolnej ręki udało się znaleźć wykonawcę gotowego podjęcia się remontu.
12: Przystąpiliśmy do negocjacji z lokalną tutaj firmą i ten podmiot, będąc na obiekcie, zobowiązał się, że tą inwestycję przeprowadzi. Trwają formalności z tym związane i wierzymy, że w ciągu tych kilku tygodni wykonawca ten potencjalny wejdzie na pływalnię i dokona tego remontu. Stąd głównym aspekt, na który teraz będzie położony nacisk, to jest kwestia, żeby uszczelnić te przelewy, wzmocnić konstrukcję niecki pod basenem i obiekt powinien funkcjonować. Także liczymy bardzo na to, że nam się uda mimo wszystko, mimo tych trudności, na które natrafiliśmy, że od 1 października obiekt będzie możliwy do otwarcia.
1: A od 1 października mniej niż 2 miesiące liczymy, że uda się sprostać remontowi na czas. Zmiana w śledztwie w sprawie tragicznie zmarłego 7-latka. Prokuratura informuje o nowej kwalifikacji czynu. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Szpital Matki Polki potwierdził śmierć mózgu chłopca, który 2 tygodnie temu utonął w łódzkim akwaparku. Informację zebrał nasz reporter Michał Dąbrowski.
14: Do tragedii doszło pod koniec lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Podczas wakacyjnej szkółki pływania 7-latek najpierw topił się przez 3 minuty, a następnie utonął na 6 minut. Z wody wydobył go dopiero przepływający obok mężczyzna. Chłopiec trafił do szpitala Matki Polki. Niestety nie udało się go uratować.
6: U pacjenta stwierdzono śmierć mózgu.
14: Mówi Radiu Łódź rzecznik Szpitala Matki Polki Adam Czerwiński.
6: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransparent. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
7: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
14: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
7: Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników. Również zaplanowany jest eksperyment procesowy na terenie Fali, w basenie, w którym miało miejsce zdarzenie. Eksperyment ma na celu odtworzenie przebiegu całej tej sytuacji. Nas interesuje odpowiedź na pytanie, kto bezpośrednio był odpowiedzialny.
8: Powstaje problem odpowiedzialności karnej ratowników.
14: Komentuje adwokat Piotr Paduszyński.
8: Jeżeli tylko widzieli miejsce splawikowania chłopca, wynurzania się i prób ratunku, winni byli zareagować. Jeżeli tylko widzieli miejsce, gdzie chłopiec leżał na dnie basenu, winni byli zareagować. Jeżeli ich usytuowanie na terenie basenu było takie, że tych miejsc nie widzieli, to organizator opieki w zakresie ratownictwa wodnego poniesie taką samą odpowiedzialność, ponieważ to jego zadaniem było tak ustawić miejsca przebywania ratowników, żeby widzieli. Pracownicy firmy, która organizowała, czy to kurs, czy to półkolonie, w sposób oczywisty ponoszą odpowiedzialność za niedopilnowanie, że nie widzieli dziecka, które przez 2,5 minuty usiłowało uratować swoje życie, i że nie widzieli, że to dziecko później przez 6 minut leży na dnie basenu.
15: Zadają sobie pytanie jak i nie wiemy.
16: Z tych stanowisk ratowniczych dwóch, które były wtedy obsadzone, dało się to zauważyć przez te 180 sekund?
15: Moim zdaniem tak.
14: Odpowiada ratownik pracujący na fali, chcący zachować anonimowość.
15: Jedyne co może przemawiać to, że to była nuta 9.30, poniedziałek rano, pogoda trochę słaba. Taki spokojny, luźny dzień. Plus dzień wcześniej był summer. To też byli nowi ratownicy świeżo zatrudnieni.
17: Nadal prowadzimy nasze dziecko, ale no wywołuje taka sytuacja niepokój.
14: Mówi ojciec sześciolatka uczącego się pływać w akwaparku Fala.
17: Myśli w głowach rodziców, że coś po prostu może pójść nie tak pod naszą nieobecność.
14: W przesłanym Radiu Łódź oświadczeniu akwapark Fala przekazał, że spółka ma wdrożyć nowoczesne rozwiązania mające automatycznie wykrywać sytuacje zagrożenia życia.
1: Tematem zajął się Michał Dąbrowski. Rodzice chłopca proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla siebie czasie.

0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Jest 16.51. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania najważniejszych wiadomości z regionu.
0: Łódzki Wschodni na fali. Na audycję zaprasza starosta Łódzki Wschodni. Dziś w programie powiemy o nowym parkingu przy dworcu w Koluszkach, powstającej placówce opiekuńczo-wychowawczej, będzie też o nowych drogach rowerowych w powiecie łódzkim wschodnim, a także o kończących się żniwach. Zapraszamy! Dworzec w Koluszkach wkracza na wyższy poziom wygody. Jako najważniejsza stacja przesiadkowa w powiecie i szósty najpopularniejszy dworzec w całym województwie łódzkim zyskał właśnie potężne udogodnienie. Tuż obok stacji wyrósł nowoczesny parking, który całkowicie odmieni codzienne dojazdy pasażerów, mówi naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Adam Olek.
2: Przy stacji kolejowej w Koluszkach oddano do użytku nowy parking typu parkuj i jedź z 200 bezpłatnymi miejscami postojowymi, w tym również 8 dla osób z ograniczoną mobilnością. Parking znajduje się bezpośrednio przy dworcu oraz wejściu do tunelu prowadzącego na perony, dzięki czemu zapewnia szybki i wygodny dostęp do pociągów. Inwestycją zrealizowały Polskie Linie Kolejowe w ramach programu budowy parkingów przy stacjach kolejowych i przystankach kolejowych.
0: W czasach, gdy opłaty parkingowe spotyka się na każdym kroku, ten obiekt jest całkowicie darmowy. To genialna wiadomość dla mieszkańców i turystów. Teraz można bezpiecznie zostawić auto pod opieką latarni i bez stresu ruszyć pociągiem w dowolny zakątek Polski. Parking jest inwestycją Ministerstwa Infrastruktury. Łączny koszt wyniósł ponad 1,5 miliona złotych. To historyczny moment dla powiatu łódzkiego wschodniego. Na jego terenie powstanie pierwsza w historii placówka opiekuńczo-wychowawcza. Nowy dom dziecka wyrośnie w gminie Koluszki, przy ulicy Generała Maczka. Działkę pod tę niezwykle ważną inwestycję przekazała już wojewoda łódzka Dorota Ryl, mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
3: Pod koniec ubiegłego miesiąca podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Uzyskamy do końca roku niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, tak abyśmy w marcu przyszłego roku mogli rozpocząć budowę.
0: Sytuacja jest pilna, bo pod opieką powiatowej pieczy zastępczej jest obecnie aż 12 małych mieszkańców. Przez brak rodzin zastępczych dzieci musiały dotąd trafiać do placówek w innych regionach. Nowy dom zatrzyma bolesną rozłąkę z przyjaciółmi ze szkół i podwórek. Słońce, woda i rower. Powiat łódzki wschodni mocno podkręca tempo i inwestuje w infrastrukturę dla cyklistów. Cel? Ma być bezpiecznie i pięknie. Nowe trasy są specjalnie oddzielane od ruchu samochodowego i prowadzą przez najbardziej urokliwe zakątki regionu, mówi kierownik Biura Zarządu Dróg Starostwa Łódzkiego Wschodniego Krzysztof Pietrzko.
4: Wyznaczając trasy przebiegu dróg rowerowych w naszym powiecie, zwracamy szczególną uwagę zarówno na aspekty bezpieczeństwa, to jest odseparowanie rowerzysty od drogi dla samochodów na terenach silnie zurbanizowanych, a także na walory krajobrazowo-przyrodnicze, które przyciągają rowerzystów, na przykład kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Lisowicach.
0: Do dyspozycji mieszkańców jest już 50 km ścieżek, w tym świeżo otwarte odcinki w gminie Koluszki między Długiem a Zygmuntowem oraz w Gałkówku parceli. W planach jest kolejnych 10 km, a prawdziwym hitem ma być przyszłoroczny 7-kilometrowy trakt łączący Żgów z Wolą Rakową w gminie Brójce. Pakujcie plecaki i ruszajcie w drogę! Żniwa w powiecie łódzkim wschodnim wkraczają w decydującą fazę. Na polach i drogach wciąż widać mnóstwo maszyn rolniczych, ale prace powoli zmierzają ku końcowi. Rzepak i jęczmień zostały już zebrane w 100%. Jeśli chodzi o pozostałe zboża, takie jak pszenica, żyto czy owies, rolnicy skosili już od 60 do 70% upraw, mówi wicestarosta powiatu łódzkiego wschodniego Ewa Gładysz.
5: Zboża, które pozostały jeszcze, te 30%, to głównie zboża jare, jęczmień jary, owies, mieszanki jare, a także częściowo pszenica. Pszenice plonują chyba z tych wszystkich zbóż najlepiej. Pytałam rolników z naszego powiatu. Plony niektóre na dobrych glebach dochodzą do 7 ton z hektara, ale przeciętne są to 4-5 ton z 1 hektara.
0: Najgorętsza atmosfera panuje w gminach Żgów, Brójce i Nowosolna, które są rolniczym sercem naszego powiatu. Niestety, tegoroczne plony są aż o 1/3 mniejsze niż w ubiegłym roku. To efekt kapryśnej pogody. Najpierw wczesnowiosennych przymrozków, a później fali suszy, która dotknęła całą Polskę. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.
6: Autopromocja.
7: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
8: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
9: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
10: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
11: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
12: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
13: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
14: Czy to jest polityczny trolling?
15: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
16: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
17: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
13: Gość Radia Łódź.
8: Najważniejsza rozmowa w regionie.
13: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
8: Maciej Trajanowski
13: i Michał Dąbrowski.
8: Zapraszamy!
6: Autopromocja. Reklama.
18: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
20: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje.

Rackiej Strogutta i Głowackiego. Tam zamknięty jeden pas ruchu. Sporo samochodów także na Wojska Polskiego i Kaliskiej. Zakorkowana jest Śląska, a poważne utrudnienia są również na Częstochowskiej od Szkolnej do Piłsudskiego. W Zduńskiej Woli ruch wokół Placu Wolności utrudniają prace drogowe. Na części Placu Wolności obowiązuje zakaz ruchu. Roboty na Łaskiej powodują utrudnienia także w dalszej części ulicy, szczególnie na skrzyżowaniu z ulicami Kilińskiego i Karsznickiej, a w Sieradzu Czesną na Sienkiewicza od ronda Kaczyńskiego do Klonowej. Sporo samochodów jedzie też w kierunku Kościuszki i w kierunku ronda Kaczyńskiego na Kościuszki. To tyle. Jest godzina 17.

0: Zapraszam zatem na ostatni dziś serwis informacyjny w programie Słuchaczy Wiesz nad Wartą. W nim m.in. o tym, że Wróblew przygotowuje miejsce schronienia dla mieszkańców. Ruszyły prace. W Wieluniu wciąż nie wiadomo, co dalej z miejską pływalnią, a w regionie pojawia się ważna i bezpłatna propozycja dla kobiet. Konsultacje ze specjalistami w Zduńskiej Woli. 22 stopnie na termometrach, jest dużo słońca. Niemal bezchmurne niebo bez deszczu pozostanie już tak do końca dnia. Rozpoczęły się prace przebudowy miejsca doraźnego schronienia dla mieszkańców gminy Wróblew. Samorząd adoptuje na ten cel pomieszczenia dawnej kotłowni w budynku Urzędu Gminy. Obiekt będzie miał około 200 metrów kwadratowych, a jego budowa pochłonie blisko 1,5 miliona złotych, mówi wójt Tomasz Woźniak.
1: Już rozpoczęły się prace na temat miejsca schronienia dla ludności. Mieliśmy dużą kotłownię 200-metrową na miał. Dzisiaj tam mamy gaz ziemny. Dotyczy to naszego budynku urzędu i wcześniej strażacy stwierdzili, że można tego typu miejsce schronienia przygotować. Za prawie 1,5 miliona ta inwestycja się rozpoczęła.
0: Ciąg dalsze rozmowy m.in. o innych inwestycjach drogowych wartych w tym roku w gminie Wróblew 33 miliony złotych, współpracy z Tauronem przy finansowaniu, współfinansowaniu wydarzeń społecznych, a także o problemach rolników i zapaści demograficznej w gminie można już wysłuchać w zakładce wiadomości z regionu na stronie radiolot.pl. Remont basenu miejskiego w Wieluniu stoi pod znakiem zapytania. Pływalnia, która od lutego jest nieczynna, miała powrócić we wrześniu. Lipcowy przetarg nie wyłonił jednak żadnego chętnego wykonawcy i sprawę zaczął badać nasz reporter Kacper Rafalski.
2: Oferty były, jednak żaden wykonawca nie był w stanie sprostać wymaganiom terminowym. Miastu zależy, by pływalnia była dostępna jak najszybciej. Mimo problemów, w ostatnich dniach z tak zwanej wolnej ręki udało się znaleźć wykonawcę.
3: Ten podmiot, będąc na obiekcie, zobowiązał się, że tą inwestycję przeprowadzi. Trwają formalności z tym związane i wierzymy, że w ciągu tych kilku tygodni wykonawca, ten potencjalny, wejdzie na pływalnię i dokona tego remontu.
2: Mówi burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Optymistyczny wariant zakłada, że już od 1 października kryta pływalnia w Wieluniu po półrocznej przerwie znów będzie otwarta. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Dodajmy, że basen został zamknięty przez nadzór budowlany z powodu przecieków w okolicach rynien przelewowych. Zduńskowolskie Stowarzyszenie Teraz Ja rozszerzyło pomoc oferowaną kobietom. Organizacja, która na co dzień wspiera panie zmagające się z rakiem piersi, uruchomiła bezpłatne konsultacje psychologiczne, prawne i pedagogiczne. Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. kobiety doświadczające przemocy, ale też i te, które znalazły się w kryzysie i potrzebują pomocy. Konsultacje prowadzą specjaliści m.in. z Łodzi i z Poznania, a pomoc będzie dostępna do końca roku. I kolejna informacja. Tym razem z Piotrkowa Trybunalskiego, kończąca ten serwis informacyjny. 125 rodzin zamieszka w nowych blokach TBS. Właśnie w tym mieście dwa sześciopiętrowe budynki powstają właśnie między ulicami Nowy Świat i Broniewskiego. To pierwsza od 6 lat tak duża inwestycja Piotrkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
4: W jednym bloku znajdzie się 60 mieszkań, w drugim 65. Lokale będą miały od 30 do ponad 50 metrów kwadratowych, od kawalerek po mieszkania czteropokojowe. Wszystkie będą z balkonami. Po raz pierwszy w budynkach Piotrkowskiego TBS-u pojawią się też windy. Do każdego mieszkania przewidziano miejsce postojowe, mówi prezes Piotrkowskiego TBS-u Grzegorz Rudzki.
5: Realizacja przebiega prawidłowo. Budynek spełnia wszystkie wymagania.
4: Budowa jest już wykonana w ponad 50%, a większość lokali ma najemców, mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
6: Kilkanaście lat temu mieliśmy tutaj łąki, tereny pod...

0: Mokłe w tej chwili jest prężnie rozwijające się osiedle.
1: Zakończenie prac zaplanowano na marzec przyszłego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Piotrkowskie TBS przygotowuje już kolejną inwestycję, tym razem przy ulicy Rysiej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: ...22 stopnie na termometrach, jest sporo słońca w całym mieście, zachmurzenie niewielkie, wieczorem temperatura będzie spadała przed północą do 14 stopni, a nad ranem 11, jutro maksymalnie 25 stopni Celsjusza. A wracając jeszcze do teraz, wiatr wieje z prędkością 10 km na godzinę w porywach do 23, a ciśnienie na barometrach to 1028 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

Pretty Young Thing, Michael Jackson rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie nagraniem pochodzącym z legendarnej dziś płyty Thriller, wydanej w roku 1982. Na zegarze 10 minut po godzinie 17. Muzycznych wycieczek w przeszłość będzie jeszcze co najmniej kilka w naszym spotkaniu do godziny 19, ale będzie też spotkanie z zupełnie nową naszą płytą tygodnia. To około godziny 18.20. No i będzie oczywiście historia pewnej piosenki, a dziś sięgniemy po wielki przebój i chyba jedyny tak wielki przebój Davida Gray'a. To już za mniej więcej 10 minut. Wcześniej jednak posłuchamy Manamu, a także zespołu Bridget Calls Me Baby.

We Were Never Alive, to zespół Bridget Calls Me Baby, utwór, którym chyba od którego rozpoczęła się nasza znajomość z tą grupą, grupą, która zdobyła całkiem sporą popularność w Polsce, spore uznanie i zdążyła już nawet w naszym kraju koncertować. Wcześniej słuchaliśmy oczywiście starego klasycznego przeboju zespołu Manam, a na zegarze 18 minut po godzinie 17. Dziś noc Perseidów, ta najważniejsza, ta podczas której będzie można naprawdę zobaczyć niezwykłe widowisko na niebie, więc warto wziąć przykład z Kelly, która patrzy na gwiazdy mniej lub bardziej dosłownie. To francuski duet R, a już za chwilę, czyli za kilka minut w naszym programie Bartosz Florczak z historią piosenki Davida Graya.

0: historia pewnej piosenki.
1: W 1998 roku brytyjski muzyk David Gray był w bardzo złej sytuacji. Jego trzy poprzednie albumy przeszły właściwie bez echa, artysta nie miał pieniędzy, a życie osobiste też było w rozsypce. Postanowił jednak postawić wszystko na jedną kartę. Zamiast profesjonalnego i kosztownego studia nagrywał w swojej sypialni w Londynie za pomocą gitary, mikrofonu i automatu perkusyjnego. Budżet na wydanie płyty White Leather pożyczył od znajomych. Piosenką, w której David widział największy potencjał na przebój, była Babylon. Opowiada o mężczyźnie, którego zostawiła dziewczyna. Kiedy zdaje sobie sprawę, że pozwoliłby to strach, przeszkodził mu w miłości, postanawia ją odzyskać. Refren mówi o tym, aby się nie bać i po prostu rzucić w wir wydarzeń. David w swoich piosenkach często odnosił się do życia w Londynie, ale w tym przypadku nie pasowało mu zaśpiewanie słowa Londyn, więc wykorzystał Babylon. Babylon ma wiele odniesień i skojarzeń, począwszy od starożytnego miasta przez wiszące ogrody Babilonu. W dodatku teść powiedział Davidowi, że w czasach wiktoriańskich na Londyn mówiono Babylon Europy. Wszystko więc spięło się w całość. Piosenkę z małą pomocą producenta ukończono na 8-ścieżkowym magnetofonie w domu Greya. Zanim utwór i cała płyta stały się przebojami w Wielkiej Brytanii, najpierw Davida doceniono w Irlandii. Sprzedawał tam płytę z bagażnika swojego samochodu po koncertach. Muzyka trafiła do radia i Grey stał się bardzo popularny. Przez kilkanaście lat White Leather była najlepiej sprzedającą się płytą w historii w Irlandii. W Wielkiej Brytanii w sumie do dzisiaj kupiono ponad 3 miliony egzemplarzy tego albumu, a na świecie ponad 10 milionów. David Gray miał później jeszcze kilka popularnych piosenek, ale żadna nie dorównała już popularnością Babylon. Posłuchajmy, oto David Gray.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18:00. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia wydarzenie @radioloc.pl.

0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
2: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
3: Minęła 17.30. W Radiu Łódź najważniejsze informacje. W skrócie przed mikrofonem Beata Janowska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nie żyje siedmiolatek, który topił się w łódzkim akwaparku. Dziecko od 2 tygodni walczyło o życie. Dziś Szpital Matki Polki w Łodzi potwierdził informację o śmierci mózgu chłopca. Do tragedii doszło pod koniec lipca. Podczas wakacyjnej szkółki pływania dziecko najpierw tonęło przez prawie 3 minuty, a następnie 6 minut pozostawało pod wodą. Zauważył je przypadkowy świadek. Prokuratura, która po zdarzeniu prowadziła śledztwo w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka, zmieniła kwalifikację czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Do incydentu doszło w firmie MyDR, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że to dane wrażliwe. Między innymi informacje o chorobach, wizytach i przyjmowanych lekach. Wicepremier zapewnił, że wkrótce można będzie sprawdzić, kogo dotyczył wyciek w bazie bezpiecznedane.gov.pl. Osobom, które boją się konsekwencji wycieku, Krzysztof Gawkowski poradził, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel. Zaczął się remont ulicy Pabianickiej w Łodzi na odcinku od Ronda Lotników Lwowskich do Rudzkiej. Prace prowadzone są pod ruchem. Wykonawca będzie czasowo zajmował kolejne pasy. Oznacza to zawężenie jezdni i korki większe niż zwykle. Remont ma się zakończyć do końca wakacji. Basen miejski w Wieluniu pozostanie zamknięty dłużej niż zakładano. Kryta pływalnia jest nieczynna od lutego, czeka na niezbędny remont. Miała być otwarta we wrześniu, ale w lipcowym przetargu nie wyłoniono wykonawcy. Udało się go znaleźć dopiero w ostatnich dniach z tak zwanej wolnej ręki. Optymistyczny wariant zakłada, że z miejskiego basenu w Wieluniu można będzie korzystać od 1 października. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
3: Stabilnie, jeśli chodzi o pogodę. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Temperatura dziś w przedziale od 20 do 23 stopni. Wiatr wieje słabo, na ogół z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie w dalszym ciągu będzie małe, co oczywiście tylko ułatwi obserwację nieba pełnego perseidów. Temperatura minimalna od 10 do 11 stopni, a wiatr będzie wiać słabo z kierunków zmiennych. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
3: Za 27 minut będzie godzina 18. Przeniesiemy się teraz na południową półkulę. Zespół nowozelandzko-australijski, legendarna już dziś formacja Crowded House, przypomni jeden ze swoich szlagierów.

BNDK, czyli Benedek, starszy i młodszy Benedek, w nagraniu zatytułowanym Miłość, a wcześniej Crowded House i piękna piosenka, jedna z wielu wspaniałych piosenek, które znalazły się na płycie Woodface, którą zespół Crowded House wydał w roku 1991. W moim takim prywatnym rankingu najlepszych wakacyjnych płyt krążek Woodface niezmiennie znajduje się bardzo wysoko. Teraz Iko and the Bunnymen, legendarny brytyjski zespół, który największe sukcesy odnosił w latach 80. Założony w Liverpoolu przez Iana McCallocha, wydał w latach 80. kilka płyt nakładem też dosyć legendarnej wytwórni Korowa. I dorobił się kilku fantastycznych przebojów. Taką płytą, która odniosła najbardziej chyba spektakularny sukces, był krążek Ocean Rain. Na tej płycie znalazł się jeden z najwspanialszych singli, nie tylko w dorobku zespołu Iko and the Bunnymen, ale w ogóle w dekadzie lat 80., czyli The Killing Moon. A były jeszcze inne wspaniałe piosenki zespołu Iko and the Bunnymen, The Cutter chociażby, to wcześniej, czy nieco później Bring on the Dancing Horses. I teraz po wielu latach zespół Iko and the Bunnymen postanowił przypomnieć o sobie i wyda nową płytę. A jakiś czas temu pojawił się z nowym zupełnie singlem zatytułowanym Brussels is Haunted.

To była Daria Zawiałow, a wcześniej słuchaliśmy zespołu Ike and the Bunnymen w ich nowym zupełnie nagraniu zatytułowanym Brussels is Haunted. 11 minut pozostało do godziny 18. Dziś środa, pojutrze piątek. W związku z tym do kin powinny trafić nowe tytuły, ale czasami to wcale nie są nowe tytuły. Od jakiegoś czasu możemy oglądać na ekranach kin, oczywiście niektórych kin, najczęściej studyjnych, klasyk kina francuskiej nowej fali, czyli Do utraty tchu Godarda. Natomiast w najbliższy piątek będzie można w niektórych kinach obejrzeć film pod tytułem Proces w reżyserii Orsona Wellesa. Według jego też scenariusza napisanego wspólnie z Pierrem Cholotem. To oczywiście jest ekranizacja słynnej książki, słynnego dzieła Franza Kafki pod tytułem Proces. Anthony Perkins w tym filmie gra główną rolę. To jest chyba druga taka znacząca rola Anthony'ego Perkinsa, obok oczywiście słynnej psychozy hitchcockowskiej. A treść filmu, no wszyscy myślę doskonale wiedzą, że chodzi o skromnego urzędnika państwowego, który niespodziewanie zostaje aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. Konfrontacja jednostki z państwową machiną, z bezdusznym systemem biurokratycznym, totalitarnym w domyśle. Tych warstw jest całe mnóstwo, a to jest ekranizacja z roku 1962, zatem oczywiście no, nosi już pewne znamiona czasu, który upłynął, ale myślę, że nadal jest wart obejrzenia właśnie ten film w reżyserii Orsona Wellesa. Zatem okazja niepowtarzalna obejrzenia tego filmu na dużym kinowym ekranie zdarzy się już w najbliższy piątek. W najbliższym czasie nie będzie to jedyny klasyczny film, który powróci na ekrany kinowe, bo już pod koniec sierpnia jeden z moich ukochanych filmów w też takiej prywatnej kolekcji ulubionych tytułów, czyli Absolwent Mike'a Nicholsa. Ale o tym jeszcze pewnie zdążymy przy jakiejś okazji przypomnieć. Wróćmy teraz do muzyki. Tej jesieni również czeka nas reedycja kolejnej płyty Beatlesów. Tym razem Rubber Soul pojawi się w zupełnie nowej odsłonie dźwiękowej z różnymi dodatkami. Czekamy, choć jakoś niekoniecznie bardzo niecierpliwie, bo bardzo wiele z tych nagrań, które trafią do tego super wydania nowego już są znane. No ale nowy miks zawsze będzie ciekawy, zawsze jest ciekawym, żeby go poznać. My posłuchamy teraz czegoś, co było taką nowością w roku 2017, kiedy ukazywała się nowa wersja płyty Orkiestra Klubu Samotnych Serc sierżanta Papera. Oto utwór Lovely Rita, Beatlesi.

słuchasz Radia Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam.

0: były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
0: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
0: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Minęła 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Serwis informacyjny w Radiu Łódź przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
5: Tragiczny finał wypadku w łódzkim akwaparku. Zmarł 7-latek, który od 2 tygodni walczył o życie. Dane medyczne: około 19 milionów Polaków zagrożone, doszło do wycieku. Tramwaj linii 43 w Konstantynowie Łódzkim zawieszony. Do końca wakacji zastępuje go autobus. Wieczorem i nocą będzie pogodnie. Temperatura spadnie w nocy do 10 stopni. Nie żyje 7-latek, który utopił się w łódzkim akwaparku. Dziecko od 2 tygodni walczyło o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Przypomnijmy, pod koniec lipca podczas zajęć wakacyjnej szkółki pływania dziecko najpierw tonęło przez prawie 3 minuty, a następnie 6 minut pozostawało pod wodą. Chłopca wyciągnął z basenu przypadkowy świadek. Mimo wysiłków lekarzy 7-latek zmarł, przekazał Radiu Łódź rzecznik Centrum Zdrowia Matki Polki Adam Czerwiński.
6: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Czuwa Poltransparent. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
5: Prokuratura, która po zdarzeniu wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka, zmieniła teraz kwalifikację czynu, informuje prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
5: Prokuratura między innymi wystąpiła o opinię biegłego, który oceni zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi i ratowników. We wrześniu przeprowadzony zostanie eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i powinni zareagować. Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
8: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
9: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
8: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: A będzie to można sprawdzić w bazie bezpiecznedane.gov.pl. Osobom, które boją się konsekwencji wycieku, wicepremier radzi, aby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel. Prawie 3 tygodnie leżał obok drogi w Zgierzu zniszczony sygnalizator prędkości. Chodzi o główną część urządzenia, tablicę, która pokazywała, z jaką prędkością przejeżdżają tamtędy kierowcy, co ma ich zdyscyplinować do przestrzegania przepisów. Ulica Stafa w Zgierzu to ważna droga prowadząca wokół osiedla 650-lecia. Ruch jest tam spory. W okolicy znajduje się szkoła podstawowa. Sygnalizator miał przede wszystkim zwiększać bezpieczeństwo uczniów. Podobno zniszczył go kierowca. Sprawa trafiła do Zgierskiej Straży Miejskiej, ale sygnalizator nie zniknął z trawnika. Mówi komendant straży Dariusz Bereżewski.
10: Zgłosiliśmy to do zarządcy drogi w celu zabezpieczenia tej tablicy. No niestety, po kilku dniach się okazało, że ta tablica dalej się tam znajduje. Zarządca drogi czy firma, która się zajmuje oznakowaniem, nie zdążyła zabrać po prostu tego urządzenia.
11: Dostałem sygnał, to po prostu wsiadłem do auta, zapakowałem to, zrobiłem zdjęcie i zawiozłem do straży miejskiej. Zajęło mi to 15 minut. Gdzie są służby, jak to funkcjonuje, że się wszyscy oglądamy na innych, że to nie zostało zrobione.
5: Mówi zgierski radny Przemysław Jagielski. Nie wiadomo, kiedy sygnalizator wróci na miejsce. Trwa ustalanie, kto odpowiada za jego zniszczenie.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: Autobus zamiast tramwaju w Konstantynowie. Powodem tej zmiany są remonty. W Konstantynowie Łódzkim kilka dni temu wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej. Tramwaj linii 43 zastąpiono autobusem Z43. To czasowe rozwiązanie konieczne ze względu na remonty prowadzone na placu Kościuszki i skrzyżowaniu ulic Plac Wolności i Jana Pawła II. Trasa autobusu zastępczego jest taka sama jak tramwaju numer 43, mówi Tomasz Wójcicki z Urzędu Miasta w Konstantynowie.
12: Zastępcza linia autobusowa porusza się wzdłuż torowiska. Jedyna różnica w zakresie przystanków na terenie

0: Konstantynowa Łódzkiego to zmiana lokalizacji przystanku Łódzka przy ulicy Żeromskiego na przystanek Łódzka 12.
1: Tramwaj linii 43 wróci na tory z początkiem roku szkolnego. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Mamy piękne, słoneczne popołudnie albo wczesny wieczór, 22 stopnie na radiowym termometrze. No i jeszcze przez jakiś czas taka temperatura będzie się utrzymywać, natomiast wieczorem już po zmroku zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych. Już całkiem w nocy zachmurzenie będzie małe, a temperatura spadnie do 10-11 stopni Celsjusza. Wiatr nadal wiać będzie słabo, z kierunków zmiennych. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe, z temperaturą od 20 do 24 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
3: Prawie 7 minut po godzinie 18 do 19 nasze spotkanie bez pośpiechu na antenie Radia Łódź, które realizuje Jolanta Kozłowska, przed mikrofonem Marcin Tercjak. To raz jeszcze na antypody dziś muzycznie, tym razem z zespołem In Excess. Fruniemy.

0: know you're one of my kind.
1: Need You Tonight, dziś w nieco innym miksie. Zespół In Excess oczywiście, wielki przebój z płyty Kick, wydanej, jeśli dobrze pamiętam, w roku 1987. To był czas wielkich sukcesów zespołu In Excess. Potem jeszcze przyszedł krążek X, który tylko przypieczętował status wielkich gwiazd, jakim cieszył się zespół In Excess w tamtym okresie. Za tym poszła wielka trasa koncertowa, również płyta właśnie z koncertowymi wykonaniami największych przebojów i można powiedzieć, że to był ten złoty okres w dorobku w karierze zespołu In Excess. Po roku 90 było jeszcze kilka, pewnie jedna albo dwie takie płyty, które jeszcze podtrzymywały to zainteresowanie zespołem In Excess, ale później niestety było już tylko gorzej. Pojawili się nowi artyści, nowe mody, nowe trendy. Zespół In Excess powędrował gdzieś trochę na boczny tor, a potem wszyscy dowiedzieliśmy się o tym, że tragedia wydarzyła się w Australii i że wokalista zespołu In Excess, Michael Hutchence, nie żyje. To był listopad 1997 roku. Na naszym zegarze 12 minut po godzinie 18 do 19 bez pośpiechu na antenie Radia Łódź, a wśród piosenek, które jeszcze dzisiaj zabrzmią, między innymi zespół Przebi Śniegi, a także Phoebe Bridgers, to już za moment dosłownie, będziemy też słuchać kolejnego fragmentu naszej płyty tygodnia, którą w tym tygodniu prezentuje Piotr Bielawski.

Lost Boys. Tym nagraniem Phoebe Bridgers zapowiada po kilku latach milczenia swoją zupełnie nową płytę. Czekam coraz niecierpliwiej na całość. The Lemon Twigs teraz pojawią się z płyty, którą wydali w maju. W tym przypadku czekam na kolejne koncertowe spotkanie z nowojorskimi muzykami. Posłuchajmy kompozycji Gather Round, a już za chwilkę w Radiu Łódź płyta tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Łączy nas Błażeja Króla. To jest album, który ukazał się w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Piotr Bielawski, zapraszam. Uznaję, że te płyty, które są niezwykle ciekawym przedsięwzięciem Muzeum Powstania Warszawskiego i ukazują się co roku, to ważne historie. To jest też znak, że sztuka w dalszym ciągu przemawia, docierając do nas i potrafi naprawdę łączyć. W myśl tytułu Łączy nas, tak nazywa się nowa płyta Błażeja Króla. Jak zaznacza artysta, sam nie pochodzi z Warszawy, rzadko bywa w Warszawie i płyta jest rodzajem spojrzenia na wydarzenia z 1944 roku okiem gościa, który czasami tam zagląda. Przyznaje Błażej Król, że odczuwał strach, czy odnajdzie się w tak poważnym, bardzo mocnym temacie. A też nie znoszę romantyzowania wojny, ale po spotkaniu z panem dyrektorem, po przechadzce po muzeum, gdzie dostałem skrajnie różne informacje historyczne od tego, czym byłem karmiony w szkole podstawowej, to się odmieniło. Choć z drugiej strony zadrżało mu serce, kiedy już data premiery tego albumu miała miejsce. Jak zostanie odebrane, jak zostaną te uniwersalne historie, które nas powinny współczesnych dotykać, zostaną odebrane. No to jest płyta, odbył się również koncert. Możemy teraz spojrzeć na historię powstańców i naszą historię w zupełnie inny sposób.
2: Jestem ignorantem, ale nie jestem ignorantem wobec ludzi, wobec tragedii, tylko po prostu nie byłem za dobrym uczniem, nie uczyłem się na historii za dobrze, no i nie przeżywałem tego tak, jak ja przeżywałem komiks jakichś superbohaterów, a teraz zostałem wprowadzony w ten świat przez pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego, którzy opowiadali mi historie, które gdzieś tam im są opowiadane z tej pierwszej ręki. Ja się bronię przed takim czymś, że coś mnie rozwija albo zmieniam się, ale jednak na ostatnie rzeczy i na pewno album dla Muzeum Powstania Warszawskiego Łączy Nas wpłynął na mnie, może na trochę szukanie tego we mnie patriotyzmu, jakiegoś takiego korzeni. Śpiewałem kiedyś w piosence, nie pamiętam tytułu, ale swojej, że bez korzeni rosłem i do słońca tyłem. No i trochę się z tym już nie zgadzam, bo rzeczywiście może jestem starszy, może ta melancholia...
3: Melancholię miałeś zawsze.
2: Miałem zawsze, faktycznie. Ale no nie, no gdzieś tam jest. To jest ta chęć zagrzebania głębiej i poszukania tych swoich korzeni.
1: Błażej Król nie jest jedynym, którego wypowiedź można usłyszeć na tej płycie. Zgodzili się wziąć udział w tym przedsięwzięciu Andrzej Piasek-Piaseczny i Daria ze Śląska. I piosenkę nagraną z Darią ze Śląska właśnie dzisiaj usłyszymy.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
1: Po reklamie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Już za 29,5 minuty, godzina 19, do 19 nasze spotkanie, w którym teraz sięgniemy po nagranie z jednej z wielu bardzo płyt, które ukazały, już zdążyły się ukazać w 2026 roku. Oczywiście, ponieważ w okresie wakacyjnym tych płyt ukazuje się mniej, no ale mija połowa roku, w związku z tym niektóre portale internetowe, niektóre serwisy zamieściły już swoje podsumowania pierwszego półrocza 2026 roku, wskazując najciekawsze albumy, które ukazały się do tej pory. No ale oczywiście czekamy na drugą część roku, w której zwykle też pojawiają się już po wakacjach bardzo ciekawe premierowe wydawnictwa. Wspomniana i prezentowana dziś przeze mnie Phoebe Bridgers w nagraniu przepięknym skądinąd Lost Boys swoją nową płytę wyda już lada moment, bo w najbliższy piątek, 14 sierpnia, ukaże się krążek zatytułowany The Last Weekend, 16 premierowych utworów Phoebe Bridgers. No a potem przyjdzie wrzesień, październik i cała masa nowych płyt. Jedną z płyt, które natomiast ukazały się już i są z nami, jest płyta zespołu The Coral. Płyta nagrana w dość anachroniczny sposób, albo można by rzec vintage'owy, na ośmiośladowym magnetofonie, przez zespół, który wszedł po prostu do studia, rozstawił instrumenty, podłączył do wzmacniaczy, omikrofonował i zagrał. To wszystko zarejestrowano, poddano niewielkiej obróbce i otrzymaliśmy piękną płytę, z której pochodzi nagranie Let the Music Play, oto The Coral.

Ciepło, zimno to była oczywiście Natalia Grosiak, a wcześniej słuchaliśmy zespołu The Coral w nagraniu Let the Music Play. To są nagrania nowe, utwory, które pojawiły się w tym roku. Natomiast teraz sięgniemy do piosenki sprzed bardzo wielu już lat. Czasami sam jestem zaskoczony, że od ukazania się jakiegoś utworu już tak wiele lat minęło. Niedawno mieliśmy, chyba dosłownie dwa dni temu, kolejną rocznicę premiery singla zespołu R.E.M. I to jeszcze z czasów, kiedy zespół R.E.M. nie był taką globalną, światową gwiazdą, jaką został w roku 1989, a jeszcze bardziej w roku 1990, kiedy pojawił się wszędzie już właściwie na świecie, gdzie tylko docierała stacja MTV, teledysk do piosenki Losing My Religion, gdzie bardzo wiele osób kupiło płytę wówczas wydaną, czyli Out of Time. No potem zespół wydał, można powiedzieć, za ciosem poszedł i wydał jeszcze lepszy album Automatic for the People ze wspaniałymi utworami, takimi jak Man on the Moon chociażby, Night Swimming, Drive i paroma jeszcze innymi fenomenalnymi kompozycjami, które znalazły się właśnie na tym albumie. No ale warto też czasami sięgnąć głębiej do przeszłości, kiedy zespół R.E.M. być może jeszcze nie był gwiazdą o tak globalnym wpływie na odbiorców, ale wydawał świetne płyty. W roku 1986 wydał krążek Life's Rich Pageant i na tej płycie znalazło się nagranie, które dziś przypomnimy, bo właśnie dosłownie dwa dni temu minęła 40. rocznica od wydania tego utworu na singlu. To kompozycja Fall on Me, R.E.M.

I knew you were waiting. Kiedyś George Michael z Aretą Franklin, dzisiaj inny duet, Cynthia Erivo i Michelle Ngocello. A wcześniej słuchaliśmy utworu Fall on Me w wykonaniu zespołu R.E.M. Zbliżamy się powolutku do końca naszego dzisiejszego spotkania bez pośpiechu. Jeszcze tylko słowo powiem o tym, co dziś w programie po 19:00. Magazyn Dbaj o zdrowie pod redakcją Izabeli Berkowskiej. O programie profilaktyki walki ze stresem. Potem o tym chcemy rozmawiać. Na ten program zaprasza Anna Groblińska, a po godzinie 21:00 oczywiście Muzyka jest najlepsza, czyli autorska audycja Bartosza Florczaka. Po 23:00, jako że dzisiaj środa, więc przed północą czas spędzimy śledząc mapę zbrodni z Agatą Zielińską. Muzycznie nasze spotkanie zakończymy piosenkami Paradise Brendona Flowersa, a potem pojawi się zespół Guns N' Roses. Oni również mają w swoim dorobku utwór z Paradise w tytule. Wielki przebój, ale dziś posłuchamy innego nagrania. To będzie ballada Don't Cry. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Radio nocą.
3: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
4: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
3: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radiolodzkop.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
6: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź

0: sąsiednimi samorządami. Duża inwestycja piotrkowskiego TBS-u, powstanie ponad 100 nowych mieszkań. Nocą niebo będzie bezchmurne, to dobre warunki do astronomicznych obserwacji. Nie żyje siedmiolatek, który tonął na fali. Chłopiec od 2 tygodni walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Do tragedii doszło pod koniec lipca. Siedmiolatek brał udział w wakacyjnej szkole pływania w łódzkim akwaparku. W pewnym momencie zaczął się topić, znalazł się pod wodą na 6 minut. Z basenu wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Dzisiaj u chłopca stwierdzono śmierć mózgu. Prokuratura, która po zdarzeniu wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka, zmieniła kwalifikację czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Jak ocenia dla Radia Łódź mecenas Piotr Paduszyński, odpowiedzialność karną i cywilną mogą ponieść ratownicy, którzy, jeżeli widzieli, co się dzieje, powinni zareagować.
1: Jeżeli ich usytuowanie na terenie basenu było takie, że tych miejsc nie widzieli, to organizator opieki w zakresie ratownictwa wodnego poniesie taką samą odpowiedzialność, ponieważ to jego zadaniem było tak ustawić miejsca przebywania ratowników, żeby widzieli.
0: Według wstępnych ustaleń śledczych w chwili tragedii 2 ratowników było na stanowiskach, z których można było zobaczyć, że chłopiec to nie ma, to potwierdzić lub wykluczyć zaplanowany na wrzesień eksperyment procesowy. Gmina Stryków chce rozwijać komunikację autobusową. W opinii urzędników to potrzebne, bo z raportu o stanie gminy za zeszły rok wynika, że coraz więcej osób korzysta z gminnych busów. Jednak nie wszyscy mieszkańcy to zauważają. Wielu mówi, że w gminie Stryków każdy przemieszcza się własnym środkiem transportu.
2: Z Łodzi latają, tylko że jak ja tu w cukierni trochę pracuję, to sobie wyjdę i czekam, nie? Nieraz i godzinę i pół, różnie.
3: Komunikacja w Sykowie jest autobusowa i jest pociąg. Bardzo dużo młodzieży, ludzi do pracy dojeżdża.
4: Każdy sobie jeździ swoim samochodem. Jednak jesteśmy po prostu zmotoryzowani i po prostu każdy sobie jeździ swoim autem, tak?
0: Zgodnie z uchwaloną niedawno ustawą o transporcie zbiorowym od przyszłego roku większy udział finansowy i organizacyjny w realizowaniu połączeń będą mieli marszałkowie województw. Dzięki temu w gminie Stryków mogłyby się pojawić nowe możliwości rozwoju gminnej sieci autobusowej we współpracy z sąsiednimi samorządami. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: 125 rodzin zamieszka w nowych blokach TBS w Piotrkowie Trybunalskim. 2 sześciopiętrowe budynki powstają między ulicami Nowy Świat i Broniewskiego. To pierwsza od 6 lat tak duża inwestycja Piotrkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
6: W jednym bloku znajdzie się 60 mieszkań, w drugim 65. Lokale będą miały od 30 do ponad 50 metrów kwadratowych, od kawalerek po mieszkania czteropokojowe. Wszystkie będą z balkonami. Po raz pierwszy w budynkach Piotrkowskiego TBS-u pojawią się też windy. Do każdego mieszkania przewidziano miejsce postojowe, mówi prezes Piotrkowskiego TBS-u Grzegorz Rudzki.
7: Realizacja przebiega prawidłowo. Budynek spełnia wszystkie wymagania.
6: Budowa jest już wykonana w ponad 50%, a większość lokali ma najemców, mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
8: Kilkanaście lat temu mieliśmy tutaj łąki, tereny podmokłe. W tej chwili jest prężnie rozwijające się osiedle.
6: Zakończenie prac zaplanowano na marzec przyszłego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Piotrkowskie TBS przygotowuje już kolejną inwestycję, tym razem przy ulicy Rysiej. Za kilkanaście minut możemy już zacząć obserwować częściowe zaćmienie słońca. Kulminacja zjawiska za około godziny. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
9: Aż ponad 80% tarczy słońca zostanie zasłonięte przez księżyc. Jak podkreśla Agnieszka Włodarczyk, zastępca kierownika planetarium EC1 Łódź, jeśli chcemy obserwować zaćmienie, trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
10: Patrzenie bezpośrednio w słońce, bez odpowiednich filtrów, może spowodować całkowitą utratę wzroku. Nie polecamy żadnych tutaj okularów przeciwsłonecznych.
9: W Łodzi zaćmienie rozpocznie się około godziny 19.15, a maksymalna faza przypadnie na godzinę 26 i potrwa nieco ponad 2 minuty.
0: Kulminacyjna faza nastąpi tuż przed zachodem. Słońce będzie nisko nad horyzontem, dlatego do obserwacji warto wybrać wysoko położony punkt. Z kolei po zachodzie słońca przy dzisiejszym bezchmurnym niebie można będzie obserwować dalej, bo dziś noc Perseidów i spadające gwiazdy. Kolejne wiadomości o 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Nocą niebo będzie bezchmurne, temperatura spadnie do 19 stopni, jutro ma być słonecznie, trochę cieplej niż dziś, maksymalnie 24 stopnie, słaby wiatr będzie wiał z północnego wschodu.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy

0: Melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Dbaj o zdrowie.
2: Trwa pierwsza edycja programu wspierającego zdrowie psychiczne mieszkańców Łodzi. Program nazywa się Twój Dobrostan i o tym programie dzisiaj porozmawiamy. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie wraz z gośćmi. Są z nami dr Monika Mularska-Kucharek, psycholożka, socjolożka, trenerka biznesu, prezes Fundacji Instytut Dobrostanu i Rozwoju. Witam.
3: Dzień dobry.
2: Marta Łabęcka, także psycholożka, także trenerka biznesu. Witamy.
4: Dzień dobry.
2: I Małgorzata Hursztyn, wspierająca od lat rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, blogerka, podcasterka. Wszystko się zgadza?
5: Zgadza się. Dzień dobry.
2: Zdrowie psychiczne, chyba możemy powiedzieć, urosło nam w ostatnim czasie do takiego jednego z największych wyzwań współczesności. Nie wiem, czy się zgodzimy wszyscy.
3: Tak, ja myślę, że się zgodzimy. Pozwolę sobie zacząć, bo myślę, że to zdrowie psychiczne jest dzisiaj takim wyzwaniem. Szczególnie, że trochę inaczej definiujemy to zdrowie psychiczne, bo co niektórzy myślą, że zdrowie psychiczne czy zdrowiem psychicznym trzeba zajmować się wtedy, kiedy coś się nam dzieje i mamy jakieś zaburzenia, jakieś problemy. Natomiast zdrowie psychiczne rozumiemy dzisiaj bardzo szeroko. Jest to zdolność człowieka do normalnego funkcjonowania, do korzystania ze swojego potencjału, do dobrej jakości życia, do korzystania w ogóle ze swoich
2: zasobów.
3: Ale
2: co tu się zmieniło właściwie? No to chyba zawsze było tym.
3: No nie do końca. Był czas, kiedy zwracaliśmy uwagę na deficyty i na to, co nie działa. Dzisiaj staramy się pokazywać człowiekowi, że zdrowie psychiczne to bardzo szeroka kategoria, czyli że ty nie musisz ratować swojego zdrowia wtedy, kiedy dzieje się kryzys. Ty masz prawo dbać o swoje zdrowie psychiczne na co dzień, więc dlatego mówi się już dzisiaj o dobrostanie.
4: Na zdrowie psychiczne bardzo duży wpływ ma stres, który praktycznie jest wszechobecny. I kwestia, jak my sobie radzimy z tym stresem, jest taka kluczowa dla zachowania tego zdrowia psychicznego. Mhm. Profilaktyka, którą stosujemy, metody rozpoznawania, pierwsze symptomy stresu są bardzo ważne, aby zadziałać, aby ten stres nie przesunął się w taki stres ciągły i który może doprowadzić do jakichś poważniejszych zaburzeń.
2: Co to znaczy pierwsze symptomy stresu? No bo my się stresujemy właściwie na co dzień, od kiedy sięgnę pamięcią, jak już byliśmy, nie wiem, w przedszkolu i mieliśmy wystąpić z krasnoludkami, prawda, w przedstawieniu, to już był stres.
4: Co więcej, jak wchodziliśmy, przekraczaliśmy próg przedszkola, to już występował stres.
2: Właśnie, na przykład, bo trzeba było z rodzicami się rozstać.
4: Dokładnie.
2: Ten stres nam po prostu towarzyszy.
4: Ależ oczywiście.
2: Co tu się zmieniło? Ja się cały czas zastanawiam, co się zmieniło.
4: Stres jest takim paliwem, który pozwala nam funkcjonować w społeczeństwie. I my patrzymy na stres jako coś złego. Natomiast to, co pani powiedziała też tak między słowami...
2: Stres jest nam potrzebny.
4: Ależ oczywiście. Oczywiście, że tak. Stres jest dobry. Stres nas motywuje do działania. Na egzaminie na przykład. Jak wchodzimy na salę, na egzamin, czujemy, że po prostu odpływa nam krew. Natomiast ten stres powoduje, że my sobie wszystko przypominamy, to czego się uczyliśmy. Także ma też dobre elementy.
2: Mobilizuje nas w jakiś sposób.
4: Dokładnie tak.
3: Byle nie za dużo.
4: Byle nie za dużo, tak? Tak jest. Natomiast ten ciągły pośpiech, który w tym momencie jest wszechobecny, powoduje, że nasz organizm jest zalewany kortyzolem, czyli hormonem stresu. Chociażby banalne korki, w których stoimy, też powodują u nas sytuacje stresowe. Problemem, nad którym warto się pochylić, jest to, jak my właśnie radzimy sobie z tym stresem i co my z nim robimy. Czy my pozwalamy mu rozlać się po naszym organizmie, czy też go po prostu blokujemy. Myślę, że też ograniczenie tych więzi społecznych i relacji powoduje, że stres jest większy. Nie mamy bliskich osób, z którymi moglibyśmy porozmawiać i po prostu wyrzucić tak kolokwialnie mówiąc, te trudne emocje stresowe z siebie.
5: Tak nawiązując do wypowiedzi Moniki i Marty, chciałabym dodać, że mam takie wrażenie, że my nie mamy w tym momencie takiej epidemii słabości, tylko bardziej jest to takie życie ponad własną miarę, ponieważ wszyscy, większość z nas równocześnie pełni mnóstwo ról społecznych. Stara się na każdym, w każdej z tych ról być na najwyższym poziomie. I w tym wszystkim bardzo często zapominamy po prostu o sobie. Zapominamy o tym, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. O zdrowie fizyczne jest nam czasami dużo łatwiej zadbać niż właśnie o to co nam mówi ciało. Jest, trudniej jest zauważyć swoje emocje, trudniej zauważyć właśnie pierwsze symptomy. Mnie bardzo bliski jest oczywiście temat tutaj rodzicielstwa i w ogóle temat pełnienia roli opiekuna, ponieważ tutaj nakłada się mnóstwo rzeczy, które ten stres kumuluje. I obciążenie jest związane właśnie z ciągłą opieką, z organizacją życia, z wizytami u specjalistów, również z taką walką o wsparcie finansowe dla dziecka i to powoduje nieustanne takie wyczerpanie. Bardzo trudno jest też zaplanować ten odpoczynek, a to jest myślę, że takie bardzo istotne, żeby pewne rzeczy po prostu planować. Więc jakby tutaj
2: czyli
5: też...
2: Czyli oduczyliśmy się odpoczywać też?
5: No, zdecydowanie tak. Myślę, że po prostu nie planujemy tego, brakuje nam na to czasu i kiedyś może było to rzeczą naturalną, że na przykład przychodził weekend i ludzie odpoczywali. Mam wrażenie, że dzisiaj wykorzystujemy każdą chwilę do granic możliwości. Znam mnóstwo osób, które tak robią. Są to jakby też moje obserwacje, ale myślę, że badania tutaj też takie rzeczy potwierdzają.
4: Natomiast ja myślę... Pracuję również w poradni i tam spotykam się praktycznie na co dzień właśnie z pacjentami, którzy na pytanie, a jak pan odpoczywa, odpowiadają, nie wiem.
5: Jeszcze dodam o takie ostatnie zdanie, że jakby bardzo istotne jest to, że dbanie o swój dobrostan, musimy sobie to jakby uświadomić, że dbanie o swój dobrostan jest również dbaniem o całą rodzinę, o osoby, które kochamy, które są nam bliskie, więc to jest...
2: Czyli nie tylko swój dobrostan, dobrostan naszego otoczenia.
5: Tak, dbanie o swój dobrostan, który jest oczywiście tutaj rozumiany jako przede wszystkim, myślę, że pierwszą taką podstawową rzecz jest właśnie ten odpoczynek.
2: Można odnieść takie wrażenie, że my żyjemy, no mówicie o tym, że jest trudno odpoczywać, może nawet niespecjalnie umiemy odpoczywać. My w ogóle musimy być tacy zawsze gotowi, zawsze w najlepszej formie. Zresztą jak się ogląda nawet reklamy, zwróćcie uwagę, reklamy leków na przykład, to my tutaj się dowiadujemy, że nie wiem, ból głowy to jest koniec świata. Że ja z tym muszę natychmiast coś zrobić. A jeśli ja z tym muszę zrobić coś natychmiast, to znaczy, że ja idę, kupuję tę pigułkę szczęścia, która w ogóle zabiera wszystkie problemy i ja już jestem szczęśliwa, ja już jestem znowu tym człowiekiem, który może robić wszystko. Komercjalizacja zdrowia, tak zdaje się to w tej chwili się nazywa, co oznacza, że my sobie radzimy rzeczywiście doraźnie z tym zdrowiem. Po prostu, no coś jest nie tak, my nie jesteśmy na fali, nie płyniemy, czyli tak na dobrą sprawę trzeba natychmiast coś zrobić. A natychmiast to znaczy wezmę tabletkę.
3: Ja myślę, że jest wiele wątków, Izo, które poruszyłaś i też ad vocem tego, co dziewczyny mówiły. Myślę, że warto podkreślić to, że dla naszego organizmu nie ma znaczenia w kontekście stresu, czy ja uciekam przed psem, czy ja go nie, czy nie wiem, jako jakiś sukces, czy uciekam przed niezapłaconą ratą, albo przed jakimiś zobowiązaniami, tak? Dlatego też ludzie po na przykład intensywnym dniu są tak samo zmęczeni, jak po jakimś właśnie wysiłku fizycznym, tak? Pod jakim, który wiązał się, czy wiązałby się z jakimś ogromnym lękiem. I teraz to, co mówisz, Izo, no myślę, że odzwierciedla naszą rzeczywistość, bo my cały czas jesteśmy bombardowani różnymi informacjami, które po prostu podwyższają nasz poziom kortyzolu, adrenaliny i nawet jeśli człowiek sobie spokojnie leży i właśnie sobie planuje odpoczynek i na przykład weźmie telefon, który dobrze wiemy, że zdominował dzisiaj również sposób spędzania czasu, no to widzi, że ktoś gdzieś pojechał, pojechał. To znaczy, aha, to ja tam nie pojadę, bo mnie nie stać. Aha, dlaczego mnie nie stać? Bo się nie wyrabiam.
2: Albo może
3: tak?
2: pojadę, albo może szybciutko sprawdzę.
3: Albo może, pojadę, tak? Oczywiście tak też może być, tak? Że zaczynam już się mobilizować do tego.
2: No tak, tak. Już zaczynam coś szukać, tak? Biura podróży.
3: Mój umysł już zaczyna pracować, tak? No też oczywiście multum rzeczy, multum bodźców, z którymi musimy sobie na co dzień radzić. Więc to, co dzisiaj często ludzie robią przebodźcowani, no to na przykład przestają oglądać wiadomości, nie czytają jakichś informacji w mediach społecznościowych, bo na przykład już nie wytrzymują tego. To jest to, co mówią dzieci.
2: Ja myślę, że bardzo wiele osób doświadcza tego zmęczenia.
3: Tak, informacjami, ale w gruncie rzeczy też jakby właśnie tym obciążeniem, tym kortyzolem, tak? Bo na przykład to mówi młodzież. Jak się z nimi rozmawia, ostatnio brałam udział w takim zjeździe liderów młodzieżowych, no to oni właśnie mówili, my jesteśmy cały czas przebodźcowani, mamy takie poczucie, że bardzo dużo się od nas wymaga, od razu chcielibyśmy bardzo dużo osiągnąć. To jest trochę też to, przepraszam, jeszcze dodam, co mówią studenci, bo studenci mówią, że fajnie jest, że my pracujemy, super jest, że jesteśmy niezależni, ale my na przykład zazdrościmy, pani doktor, jak pani mówi, że miała pani czas, żeby się siedzieć 6 godzin w bibliotece, nie było pani szkoda czasu? No nie, nie było, bo nie miałam na horyzoncie tego, że ja muszę zarabiać kilka tysięcy, żeby być niezależną. Wystarczyło mi kilka tam, no nie wiem, tak? Może 50, 60 zł na tydzień, bo zupełnie inne priorytety miał człowiek, tak? Mogłam sobie wracać godziny do akademika i sobie rozmyślać o tym, jak wygląda Łódź, tak? No dziś tego
2: brakuje.
3: No a brakuje.
2: Teraz znalazłabyś czas na to, żeby usiąść na 6 godzin w bibliotece?
3: Myślę, że musiałoby to być bardzo intencjonalne. Zdarza mi się książki czytać, może nie 6 godzin, ale zdarza mi się czytać książki, zdarza mi się iść na spacer bez telefonu i robić jakieś rzeczy, które dla kogoś mogły być stratą czasu, ale tak jak mówisz, jest to intencjonalne. Po prostu wiem, że mój organizm tego potrzebuje i sobie na to pozwalam. I się cieszę, kiedy mogę doświadczać takiej jakby pustki, tak, w głowie, chociaż jest to trudne. Jest to raczej narzędzie do tego, żeby łapać równowagę.
2: Pani Małgorzato, a jak to jest z tym łatwym szukaniem sposobów? Ja wrócę do tego, do tych tabletek na wszystko, bo mam wrażenie, że to jest też takie zjawisko, taki problem dzisiejszych czasów, że my nie analizujemy w gruncie rzeczy tego, w czym my mamy problem, tylko szukamy natychmiastowego rozwiązania, często farmaceutycznego.
5: No, czasami ta pomoc farmaceutyczna jest konieczna, tak? Też tutaj nie ma co, nie możemy też jakby bagatelizować takiego problemu, kiedy ten stres jest długotrwały,
2: tylko
5: przewlekły.
2: Tylko z reklamy zwracam uwagę, zazwyczaj prowadzą nas do suplementów diety, które wcale nam nie pomogą.
5: Tak, i myślę, że sami jesteśmy w tym bardzo zagubieni, które suplementy tak naprawdę pomogą, które nie pomogą. Pojawiają się nowe produkty, które bardzo szybko później wychodzą gdzieś z rynku, więc ja myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby jakby może nie szukać szybkich rozwiązań, tylko takich, które pozwolą nam nie utracić siebie. Dla mnie bardzo, co mam na myśli, dla mnie właśnie bardzo istotne jest to, że żeby powracać do siebie, żeby wracać również podczas warsztatów z rodzicami, z dziećmi z niepełnosprawnością. Staramy się, żeby rodzice po prostu na nowo przypomnieli sobie, kim są, co lubią, bo bardzo często o tym zapominamy w ogóle, co my kiedyś lubiliśmy, co sprawiało nam przyjemność, satysfakcję, więc jakby wygospodarowanie tego czasu albo próby, bo czasami bardzo trudno do tego wrócić tak po prostu abstrakcyjnie, więc ważne jest to, żeby pewnych rzeczy na nowo spróbować, żeby po prostu usiąść, nawet jeżeli jest to układanie puzli czy czegoś innego, tak? Jakieś inne drobne rzeczy, więc myślę, że to jest bardzo istotne, żeby wracać do siebie, żeby też zdefiniować też swoje wartości, swoje potrzeby, żeby w tym całym zabieganiu po prostu jak najbardziej być blisko siebie. I uważam, że to jest taki pierwszy krok. Oczywiście bardzo istotne jest też to wsparcie społeczności. Ponieważ no ja sama kiedyś żyłam w przekonaniu, że jestem samowystarczalna. Zawsze byłam raczej typem Zosi Samosi i wydawało mi się, że sobie ze wszystkim poradzę. Natomiast uważam, że są w życiu takie sytuacje, w których jednak to wsparcie społeczne i to, że obok są ludzie, którzy na przykład przeszli tą drogę, którą my w tym momencie przechodzimy, albo z którymi po prostu rozumiemy się bez słów, jest niezwykle istotne. I myślę, że uczestniczenie w takich grupach tutaj na pewno jest bardzo, bardzo pomocne i na pewno dużo lepsze niż właśnie te pigułki, o których tutaj
2: cudowne,
5: mówimy.
2: Tak zwane cudowne pigułki na cudowne wszystko.
3: Ale
2: tak.
3: Zobaczcie, jak to też jest, no bo z jednej strony pokazuje nam się ten świat taki hedonistyczny. Mamy być wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi, bez cierpienia, bez trosk, a z drugiej strony mamy 15 tysięcy prób samobójczych w 2025 roku, tak? Więc, no i prawie 5 tysięcy prób zakończonych zgonem. To są przerażające statystyki. Do tego, jeśli pomyślimy sobie, że 2 tysiące osób, to ludzie młodzi, którzy podjęli próbę i prawie 200 prób młodych ludzi zakończonych zgonem, no to są przerażające rzeczy, tak? Ale myślę, że to jest to, o czym ty mówisz, Małgosia, i to jest to, co też tutaj podkreśliłaś, Izo, tak? Czyli te doraźne metody, które nie działają, ale no, jednak są odpowiedzią na kryzysy. Tylko komercjalizacja naszego zdrowia, życia polega na tym, że ludzie mają na tym po prostu zarobić krocie. Więc nie daje się takich rozwiązań sprawdzonych, typu usiądź i poukładaj puzzle ze swoim dzieckiem, twój umysł się wyciszy, no, hipokamp
2: odpocznie. Wtedy musiałabyś przystanąć, prawda?
3: No dokładnie.
2: Zatrzymać. A tu przecież chodzi o to, żeby się nie zatrzymywać.
3: Jasne. Więc jakby pokazuje się nam te rozwiązania właśnie takie doraźne, na których ktoś ma zarobić. A teraz to, co ty mówisz, co ja też chciałam zrobić, pisząc ten projekt, który mieszkańcy wybrali, no bo to jest projekt realizowany z budżetu obywatelskiego, to właśnie wrócić do tych naturalnych metod, sposobów, tych, które my znamy, i po to są warsztaty, że nagle ludzie odkrywają, aha, to ja nie muszę biec po kolejną tabletkę, tylko ja mogę na przykład poddychać sobie, tak, i wyciszyć swój hipokamp, albo dzięki temu będzie lepiej kora przedczołowa pracowała, jak ja pójdę na spacer, tak, zamiast właśnie brać jakiegoś suplementu, więc trochę bym powiedziała, ze swoimi rzeczami, pewnie tutaj we wszystkich naszych obszarach, my idziemy trochę pod prąd, tak, bo to się mniej sprzedaje, słabiej sprzedaje, przepraszam, jest mniej popularne, ale dobrze wiemy dzisiaj jako specjaliści, że to przynosi najlepszy rezultat. I tutaj oczywiście to nie chodzi o to, żeby nie wziąć jakiejś tabletki, jeśli tego potrzebujemy, natomiast no, żeby nie szukać tych rozwiązań, które są nam
2: doraźnie.
3: Tak, wciskane po prostu, i jakby z premedytacją używam tego słowa. Mózg w kryzysie jest bardzo podatny na sugestie, tak? Więc a poza tym algorytmy nie mają sumienia, więc jeśli człowiek zaczyna się interesować pewnymi rzeczami, to później automatycznie cały czas widzi no, jakieś takie, a nie inne treści, więc myślę, że to po prostu działa. To się sprawdza.
4: W uzupełnieniu, my lubimy chodzić na skróty. I łatwiej jest wziąć tabletkę, niż właśnie spędzić, nie wiem, 10 minut uspokajając swój oddech. Nawet wystarczy 2-3 jakieś takie spokojne oddechy, czy obserwacja oddechu, i już poziom stresu i tego napięcia spada. Nasze mięśnie się rozluźniają i czujemy relaks. Na przykład siedząc tak, jak my tutaj siedzimy, ja za oknem widzę piękne drzewo, na które spoglądam, i to też jest taki element wyciszający, odstresowujący. Także warto jest, myślę, nauczyć, pokazać, przypomnieć może nam wszystkim, że te elementy uspokajające, które budują naszą odporność psychiczną, są na wyciągnięcie ręki.
2: To trzeba je zauważyć po prostu.
4: Tak. Tak, ja myślę,
2: jak
4: że
2: pani zauważyła drzewo, ja aż się muszę odwrócić.
3: Pani nie wie, co pani traci.
2: Albo ja siedzę zwykle tyłem do tego drzewa. Czyli z tego, co mówicie, musimy się nauczyć o siebie dbać. Czyli ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, że kiedyś umieliśmy, ale się oduczyliśmy, straciliśmy odporność psychiczną. No bo rozumiem, że kiedyś właściwie tego rodzaju projekty, programy no nie były potrzebne, a w tej chwili rozmawiamy o tym, że my musimy się nauczyć myśleć o sobie w jakiś taki rozsądny sposób. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe?
5: No myślę, że dlatego, że my po prostu gdzieś świat przyspieszył, tempo naszego życia ogromnie przyspieszyło, i myślę, że...
2: A my próbujemy stanąć do wyścigu i nadążyć.
5: A ja myślę, że ważniejsze jest to, żeby nie zgubić siebie po drodze. w całym tym pędzie, że to jest takie istotne. I też na nowo tutaj jeszcze kontynuując wypowiedzi Marty i Moniki, chciałabym powiedzieć, jak istotne jest również, jak istotne jest nasze poczucie sprawczości, tak? Bo my bardzo często w tym pędzie nie zauważamy tego, nie zauważamy swoich nawet drobnych sukcesów, nie doceniamy siebie, tylko mierzymy gdzieś bardzo wysoko. I myślę, że istotne jest też to, żeby właśnie mieć to poczucie sprawczości, żeby doceniać siebie, żeby zauważać te drobne rzeczy. Zwłaszcza również tutaj w kontekście opiekunów mm-hmm. czy dzieci, czy dorosłych.
3: Ale ja myślę, że odpowiadając na twoje pytania, Izo, zobacz, w jakim świecie my żyjemy, jak bardzo złożonym, ile ról przenika nasze życie i we wszystkich tych rolach chcemy być najlepsi. Najlepsza matka, najlepsza żona, kochanka, nie wiem kto jeszcze, prawda? Mama,
2: no,
3: babcia i tak dalej.
2: My jesteśmy ogarniaczkami, no zwłaszcza my kobiety.
3: Tak, ale myślę, że mężczyźni też mają jakby narzuconą dużą presję i nie zawsze potrafią dzisiaj odpowiedzieć na to. No, tak?
2: Bardzo wielu mężczyzn jest w kryzysie, mówi się o tych próbach samobójczych.
3: Oczywiście,
2: no tak, którzy tutaj
3: bo
2: są.
3: My jeszcze jakby znajdziemy szersze kręgi wsparcia, tak? Chętnie sięgniemy
2: umiemy
3: po pomoc.
2: Rozmawiać.
3: Oczywiście, mężczyźni zostają często z tym sami. I myślę, że to, co dzisiaj mocno zaburza nasze naturalne umiejętności, to właśnie ta kultura, w której funkcjonujemy, media społecznościowe i ten pęd. Poza tym żyjemy w kulturze indywidualistycznej, w kulturze, w której wszyscy mamy być najlepsi, wszyscy mamy właśnie brać udział w tym biegu, to zaczyna się od przedszkola. Jak słyszę czasami od moich koleżanek, które pracują w przedszkolach prywatnych, o tym, że dzieci są przeprowadzone w rzeczach z metkami i nie można tej metki zdjąć, bo dziecko takie wyrośli z jakiejś rzeczy i trzeba ją oddać, ale musi mieć tą rzecz firmową. Ja nie mówię, że to jest normą, ale takie rzeczy się zdarzają. Kiedy słyszę o tej rywalizacji, prawda, o tym, jak to ma wyglądać już od tej młodszych lat, to zobaczcie, w tym wyścigu zaczynają brać udział również dzieci. Ilość zajęć dodatkowych, w których dzieci biorą udział. Ja nie chcę mówić, kiedyś było inaczej, bo dobrze wiemy, że było i że każdy mógłby powiedzieć, każde pokolenie, kiedyś było inaczej. Natomiast no, nie bez kozery mówimy, że mamy dzisiaj epidemię depresji, tak? 350 milionów osób choruje na depresję i że tutaj jakby no gdzieś odpowiedzi szuka się w cywilizacji i w tym postępie, za którym nie nadążamy, tak? Natomiast mamy też korzyści, żeby było jasne, z tych czasów, w których żyjemy, tak? Natomiast jakbyśmy, myślę, trochę bardziej właśnie powrócili do tych mądrości życiowych, bo jak sobie przypominam, tak jak tutaj Małgosia odniosła się do swojego doświadczenia, to ja sobie przypominam, że jak wracałam ze szkoły i miałam stresujący tam czas, chociaż nikt tego tak nie nazywał, nie wracałam do domu i nie mówiłam, że się zestresowałam, tak? Tylko po prostu nie wiem, Kasia się ze mną nie bawiła, a Jaś mi wziął zabawkę.
2: Bo teraz młodzi ludzie potrafią nazywać to swoje
3: tak,
2: uczucie.
3: No właśnie i wokół tego oczywiście, to co mi mówił dziadek, no to idź się prześpij, tak? To prześpisz się, jutro będzie lepiej, albo to idź sobie tam, nie wiem, przejdź się, tak? Albo mówił, no to wiesz co, to ja ci dam na loda.
2: Idź sobie na dwór.
3: No tak, albo pobiegaj, to pobiegaj, tak? Przecież zobaczcie, jakie to były dobre zalecenia, tak? Przecież dzisiaj to ludzie dostają jakby...
2: Wiecie, to jest trochę śmieszne, trochę straszne, że my rozmawiamy o tym, że młody człowiek po stresach szkolnych powinien pójść i pobiegać i że to kiedyś u nas było normalne. No po prostu człowiek czuł, że musi teraz wyrzucić siebie, spotkać się z koleżankami, pograć w gumę, ja pamiętam na przykład się
3: przy grało, okazji
2: prawda?
3: Pogadać, tak? Bo mogłaś już powiedzieć,
2: tak.
3: Ale jestem wkurzona, bo to i tamto.
2: No tak,
3: nie wiem,
2: tak
3: rodzice.
2: Mogłam tam
3: tak.
2: powiedzieć, że niesprawiedliwy nauczyciel i w ogóle,
3: tak.
2: prawda?
3: To, wyżalić tak. się przy okazji. No, dzisiaj
2: no,
3: nie
2: a w tej chwili rozmawiamy, jakby to było jakieś odkrycie. Wiecie, mnóstwo odkryć w ogóle dokonuje na naszych oczach. Ja ostatnio ze zdziwieniem odkryłam, że Amerykanie bardzo duże zainteresowanie jest takimi filmikami influencerów amerykańskich, którzy mówią o tym, że bardzo dobrze się śpi, jak się wywietrzy mieszkanie.
3: Ja myślę, że na to poszły duże badania i zawiesz, to jest jeszcze
2: wiecie,
3: najlepsze.
2: No to jest niesamowite, że w ogóle to jest odkrycie, że trzeba wywietrzyć mieszkanie.
4: Dokładnie tak. Ta higiena snu jest w ogóle przez nas pomijana. Wszechobecne, tak jak Monika tutaj wspomniałaś, telefony przed snem, musimy sprawdzić, co się dzieje na różnych mediach. Tak jest.
2: A jeśli się budzimy na przykład na chwileczkę o czwartej, to też.
4: To też sobie weźmiemy, tak?
2: No pewnie, trzeba sprawdzić, a może się coś wydarzyło w tym czasie.
3: Tak zjawisko FOMO, tak?
4: Dokładnie. Natomiast właśnie o tym zapominamy. Zapominamy o takich rytuałach, które możemy wykonywać przed pójściem spać, które nas automatycznie wyciszają i wprowadzają właśnie w ten sen, taki dobry sen, który, taki regeneracyjny sen. Właśnie to przewietrzenie chociażby pokoju, czy chociażby posłuchanie jakiejś muzyki relaksacyjnej, które też uspokoi nas i spowoduje, że obudzimy się wyspani, bo często właśnie jest tak, z tego co słyszę, jak rozmawiam z pacjentami, oni wstają i są zmęczeni.
2: Na nocy, podczas której nie jesteśmy w stanie się zregenerować, w tej sytuacji postawimy przecinek. Wracamy z dobrymi praktykami niebawem. To jest program Dbaj o zdrowie i ja przypominam, że odwiedzają nas dzisiaj z zachętą do wzięcia udziału w darmowym programie zdrowia psychicznego Twój dobrostan, trzy panie. Są z nami dr Monika Mularska-Kucharek, Marta Łabęcka i Małgorzata Hursztyn i stanęło na takich dobrych praktykach, jak choćby wietrzenie mieszkania, o których zapominamy, bo jakoś wyparliśmy.
3: My to wszystko wiemy, albo przynajmniej tak nam się wydaje, tak, że wiemy, bo tego doświadczaliśmy. Natomiast właśnie, będąc w tym pędzie, doświadczając natłoku informacji, jakby sprzecznych z tym, czego potrzebuje człowiek. Człowiek do życia naprawdę nie potrzebuje kolejnej świetnej pralki, kolejnej świetnej lodówki i wielu jeszcze innych rzeczy.
4: Metki na ubraniu,
3: tak. Ja trochę czasami żartuję z moimi dzieciakami, które nam w różnych sytuacjach zarzucają, że nie mamy takiego odkurzacza, który jeździ sam i mógłby odkurzać i że trzeba, prawda, brać odkurzacz, że go nosić go na górę i tak dalej. No i wtedy odpowiadam, że jak oni się już wyprowadzą, to ja wtedy sobie kupię taki odkurzacz, jak najbardziej będę go sobie włączać po prostu z telefonu przed przyjściem. A dlaczego dopiero wtedy, jak się wyprowadziłem? Wie, bo teraz mamy przynajmniej jakiś asumpt do dyskusji, do przegadywania się, kto teraz, prawda, a kto był ostatnio, a później można podziękować i być wdzięcznym. Słuchajcie, to są proste rzeczy. Jak słyszę od rodziców, że na przykład dziecko nic nie robi w domu. Ja mówię, ale czy dziecko ma jakieś obowiązki? No nie, bo tu przychodzi pani, sprząta, tu jest odkurzacz, a tu jest zmywarka. Ja mówię, no ale może by rozpakował zmywarki, ale nie lubi i się denerwuje, tak? No, a później jest jakby problem, że gdzieś nie można za coś pochwalić, wiecie, wzmocnić, tak? No to są proste rzeczy. I tak jak mówisz, Marta, jak się pracuje z pacjentami, to przecież my znów nie odkrywamy Ameryki. To są najczęściej proste rzeczy. Mhm. Czego ty potrzebujesz od rodziców? No tego, żeby rodzic usiadł i przyszedł ze mną porozmawiał, ale a rodzic mówi, no ale ty mnie wyrzucasz z pokoju, no ale ja wiesz, że ja tylko tak krzyczę, ale jak już opadną mi emocje, to bym chciał, żebyś wrócił, a ty się obrażasz i do mnie nie przychodzisz pół dnia, tak? I zobaczcie, czy tak było, jakby znów wracając kiedyś, no nie, no bo musiałaś iść pomóc rodzicom, musiałaś coś zrobić, więc nie było przestrzeni na obrażanie się, tak? No dzisiaj tak łatwo się zamknąć w pokoju i siedzieć 6 godzin i to dziecko znajdzie sobie zajęcie.
2: No tak. Ale czy telefon mu znajdzie?
5: Albo sztuczna inteligencja.
3: No właśnie, tak?
5: Zastąpi rodzica.
4: Ale zobaczcie, to takie odkurzanie czy mycie podłogi, to też, to nie tylko jest sposób na dbanie o nasze środowisko, ale również też sposób relaksacji. My odkurzając czy myjąc tą podłogę, my się skupiamy na tej czynności. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi. Natomiast tak, nasz mózg wtedy się wyłącza, jeżeli oczywiście potrafimy, tak? Możemy wyłączyć nasz mózg i my odpoczywamy. Właśnie też z takich gabinetowych rozmów, jak pytam, co pani robi, jak jest pani wzburzona, jak ma pani jakieś silne emocje targane. A wie pani co, to ja sobie okna umyję. I to jest dokładnie to, słuchajcie.
2: Ja kiedyś mówiłam, że ja bardzo lubię na przykład łupać orzechy, bo mnie to uspokaja.
4: No właśnie.
2: Więc coś w tym jest.
3: A dzisiaj możesz kupić gotowe.
2: No ale no to wiesz, to mnie eliminujesz mi tutaj pozytywne bodźce.
5: Ja jeszcze dodam, że oprócz takiego właśnie spontanicznego, regularnego ruchu, bardzo ważny jest też taki zaplanowany, ponieważ myślę, że tutaj też bardzo istotne w kontekście właśnie naszego takiego dobrostanu fizycznego i psychicznego jest również właśnie dbanie o swoje zdrowie, o czym bardzo często zapominamy, a myślę, że gdyby zapytać większość osób, nawet takich przypadkowo spotkanych, czy zdrowie jest dla nich ważne, to wszyscy powiedzą, że tak, że to jest najważniejsze.
2: Jasne.
5: A oczywiście,
4: pobiorą tabletki.
5: A oczywiście w naszych, później w naszym działaniu bardzo często tego po prostu nie widać, więc pewne rzeczy, tak jak już tutaj na początku wspominałam, że pewne rzeczy po prostu trzeba wpisać w kalendarz, tak, że trzeba wpisać w swoje badania. I jeżeli mamy już wpisane w kalendarz, dużo łatwiej jest to zrealizować. Podobnie jest właśnie z tym ruchem takim mniej spontanicznym, ponieważ rzeczywiście no, przyniesienie zakupów z rynku też jest jakąś formą ruchu. Natomiast bardzo ważne jest też to, żeby pewne rzeczy zaplanować, żeby dbać też o siebie w kontekście całego ciała, żeby dbać właśnie o swój kręgosłup, o swoją formę psychiczną, tak, bardziej długofalowo i całościowo. I to też oczywiście najlepiej gdzieś tam zaplanować i po prostu wpisywać w kalendarz. Wtedy jest dużo łatwiej pewne rzeczy realizować.
3: Muszę, bo się uduszę, mówiąc słowami Kasi Pakosińskiej, bo przypomniała mi się Ewa Wojdyło-Siatyńska, ona w książce którejś pisała o tym, jakie to były czasy, kiedy można było zamiatać izbę, czy nie wiem, jakieś tam pomieszczenie, nie licząc upływających minut tej presji i jeszcze czasami się po prostu zawiesić na tej szczotce i podumać, tak? I to była medytacja. Właśnie, tak? I myślę, że coś jest w tej historii i właśnie każdy mógłby sobie teraz, nie, czy każda z nas zadać pytanie, jak często nam się coś takiego zdarza, tak? No bo już pomijam jakby te wszystkie sprzęty, które nam pomagają i gdzieś tam ułatwiają życie kosztem czegoś, ale właśnie, nie? Czy potrafisz tak jakoś tak na luz zrobić coś takiego, chociażby jak, nie wiem, zamiatanie, sprzątanie, włączenie muzyki, czy to jednak jest tak, że po prostu odhaczam i biegnę dalej, tak? Albo myślę sobie, że na to po prostu szkoda nam czasu, nie? Więc tutaj jakby mózg znów jakby potrzebuje uważności, bez względu na to, czy to będzie moment, w którym ja usiądę i będę ćwiczyć jogę, czy po prostu właśnie będę sobie sprzątać, tak? I przy okazji mamy i ruch, i tak? I jakąś uważność, bo mogę chwilę pomyśleć, gdzieś tam podumać, pozatrzymywać się, a myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. I przypomniała mi się historia pewnej pani, która jak odeszła na emeryturę, miała no, jakieś takie niespokojne właśnie sny, budziła się, później w ogóle miała problem z bezsennością i poszła do lekarza, lekarz jej mówi, pani się stresuje. On mówi, nie, ona mówi, nie, no przecież ja już teraz odeszłam z pracy, wcześniej była dyrektorem w jakiejś firmie, więc wtedy się stresowałam. Okazało się, że faktycznie ten poziom kortyzolu, no gdzieś tam opadł, poziom adrenaliny również, no i ona zaczęła się gdzieś tam przejmować różnymi innymi rzeczami, już nie była w trybie takiego działania. I ten lekarz jej zalecił chodzenie z kijkami. I mówi, że jak będzie pani chodzić z kijkami, no to było tak z 10 lat temu, będą pani się wydzielały endorfiny i dzięki temu pani mózg będzie lepiej funkcjonował, komórki nerwowe będą neutralizowane, no i tak ją przekonał do tych kijków i ona mówi, pani Moniczko, proszę sobie wyobrazić, że ja 3 razy w tygodniu chodzę z kijkami, a później siadam na ławce i myślę sobie, ile endorfin mi się wydzieliło. Tak bardzo mnie to rozczuliło, że opowiedziałam to po prostu na grupie, bo to było tak w międzyczasie na wykładzie. I mówię, teraz sobie państwo wyobraźcie, tak, że, no przepraszam, użyję tutaj dosadnego języka, chłop za pługiem kiedyś szedł cały dzień. Też mu się endorfiny wydzielały, tak, ale trudno sobie wyobrazić, że usiadł na miedzy i powiedział, ale mi się endorfin dzisiaj wydzieliło. Tak? No, to są paradoksy współczesnych czasów, prawda? Natomiast oczywiście chodźmy z kijkami, jak mam okoliczność, chodźmy za pługiem, tak? W gruncie rzeczy to właśnie szukajmy tej równowagi, żeby nie było tak, że my cały czas przed czymś po prostu uciekamy, coś gonimy, bo nasz mózg nie jest w stanie po prostu wytrzymać takiej presji i bycia w permanentnej gotowości do działania.
5: Jeszcze tutaj dodam taką jedną drobną rzecz, że bardzo istotne w tym kontekście, w którym Monika tutaj przedstawiła tą sytuację, że moim zdaniem najistotniejsze jest właśnie to słuchanie swojego ciała, że jednak ciało bardzo dużo nam podpowiada nam, kiedy potrzebujemy snu, kiedy potrzebujemy po prostu odpoczynku, kiedy potrzebuje trochę poćwiczyć, czy wejść na przykład do wody, na basen, tak, do basenu.
6: Pani Małgosiu, no ale jak ja jestem w pracy, moje ciało mi podpowiada, że ja potrzebuję snu, no to co ja mogę z tym zrobić?
5: No po powrocie do domu, trochę przeorganizować,
6: do domu,
5: tak?
6: No to będzie na przykład 6 godzin później.
5: No, no niestety
6: już
5: czasami
6: wtedy
5: tak
6: może
5: to wygląda.
6: Moje ciało mi powiedzieć, że mnie się już nie chce
5: No to
6: spać.
5: Na pewno przy długotrwałym takim permanentnym stresie tak może być, dlatego bardzo ważne jest właśnie, żeby na co dzień nie ignorować tych symptomów, symptomów, tych objawów. Jeżeli w tym momencie nie mogę, to zaplanować, że zrobię
6: to
5: po południu.
6: Bo wiecie, jak to jest? My żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo dużo się od nas wymaga i w ogóle sami od siebie też dużo wymagamy, więc mnie się chce spać, tak? Mój organizm, tak jak pani Małgosia powiedziała, podpowiada mi, że jestem zmęczona, jest godzina 18, ja mam przed sobą jeszcze na przykład ileś godzin wieczornego programu. W związku z tym, zamiast iść spać, to ja wypiję kawę. No bo co? No bo muszę doprowadzić się do porządku, prawda? Nie mogę senna prowadzić audycji.
3: Bo oddychaj, Izo, wiesz? Podobnież kawa jest tylko substytutem. Moja koleżanka joginka, prawniczka, bardzo sławetna prawniczka, mówi o tym, że już od dawna nie pije kawy, bo kiedy ogarniają senność, to naprawdę oddycha i przychodzi. Więc być może właśnie to jest kwestia dotlenienia twojego mózgu. Czasami być może otworzenie okna i pooddychanie świeżym powietrzem.
6: Powietrzenie pokoju wraca.
3: Tak, amerykańskie. Znaczy, no, jakby, słuchajcie, no, to są proste rzeczy, tak?
5: Picie
3: no, dzisiaj
5: wody.
3: Dlatego tak joga jest popularna, bo ona wraca do korzeni, tak? I pokazuje nam rzeczy, które kiedyś były czymś jakby oczywistym, tak? Bo ludzie musieli jakoś sobie radzić. No jednak ileś lat przetrwaliśmy na tym świecie bez dostępu do wiedzy psychologicznej, terapeutycznej
6: no
3: i
6: właśnie.
3: Wszelakiej, tak?
6: No właśnie, no właśnie. Dlatego, i nie było tylu kryzysów psychicznych.
3: Dlatego tak dużo mądrości życiowych dzisiaj i urasta do rangi wiedzy, za którą płacimy ogromne pieniądze.
4: Znaczy, ja tak przysłuchując się temu, co było powiedziane, chciałam tak podsumować. Ja gratuluję, że pani zauważyła, że organizm wysłał taki sygnał, że jest zmęczony. To jest bardzo ważny element.
6: Nie no, bez przesady, no chyba sygnały ze swojego ciała to my jeszcze odbieramy.
4: A nie czyż zawsze.
6: Nie? A, że nie.
4: Nie zawsze.
6: A to dopiero.
4: Dlaczego jak idziemy, załóżmy, do fizjoterapeuty, do masażysty, to masażysta mówi, ale jest pani spięta, ale ma pani barki spięte. Tam, wydaje się panu. Czy pani, tak? Tak mówimy. To,
6: no
4: są,
6: tak.
4: To są rozmowy właśnie z gabinetów rehabilitacyjnych. Także my na to nie zwracamy uwagi. My jesteśmy w ciągłej gotowości, w ciągłym takim stanie walcz, uciekaj. A nie relaksuj się, odpoczywaj, traw. I to, co Małgosia tutaj mówiła, to też jest takie ważne, żeby właśnie na początku właśnie wpisywać sobie do kalendarza, tak intencjonalnie, tak, że wtedy i wtedy będę ćwiczyć, wtedy i wtedy, załóżmy, nie wiem, pooddycham sobie. I to pozwoli nam wykształcić nawyk, który później w takich sytuacjach trudnych, to jest tak jak na przykład mamy bibliotekę, mamy swoją biblioteczkę, mamy swoje książki. I jak już wiemy, jakie tam są książki, to wiemy, jaką sięgnąć, żeby sobie pomóc. Na przykład jak mamy, chociażby czujemy spięte mięśnie, to my sobie wyjmujemy książkę na przykład, która się nazywa Relaksacja i oddech i my sobie oddychamy. Ewentualnie wyciągamy sobie jogę i sobie ćwiczymy w ten sposób, medytujemy. Także to jest taki ważny element, żebyśmy się nauczyli albo przyzwyczaili się, wrócili do tych zdrowych nawyków, które gdzieś tam głęboko w nas są, tylko są gdzieś zakopane przez te
6: pęd
4: dzisiejsze
6: życia,
4: czasy.
6: Tak?
4: Tak.
6: Przez to przebodźcowanie słynne,
4: dokładnie,
6: o którym mówimy. Zastanawiam się, odporność, tak jak doczytuję w waszym projekcie, nie jest cechą wrodzoną, nie jest? Że my się tego uczymy w jakiś sposób, tej odporności. A przecież ja mam wrażenie, mam przed oczami pewne osoby, które właściwie od dziecka były asertywne, potrafiły postawić na swoim, o swoje zawalczyć, potrafiły, no dzisiaj mówimy, zadbać o swój dobrostan, tak? Mhm. Nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy, ale są jednostki, które to potrafią. I takie, które nie potrafią? Jak to jest?
5: Oczywiście są osoby, które mają to, można powiedzieć, że nie wiem, czy genetycznie uwarunkowane, czy po prostu z tym się rodzą.
6: Są silne jakby,
5: są
6: tak?
5: Silne. Są silne, natomiast myślę, że jednak to doświadczenie życiowe to nas w bardzo dużym stopniu kształtuje i mimo, że właśnie trudne doświadczenia, jakieś kryzysy są dla nas bardzo nieprzyjemne, to jeżeli po czasie potrafimy wyciągnąć z nich wnioski, znam mnóstwo osób, które właśnie po takich kryzysach stały się osobami właśnie bardzo silnymi i bardzo odpornymi psychicznie. Więc myślę, że tutaj jeden czynnik i drugi jest bardzo istotny, chociaż z moich obserwacji, nie wiem czy z badań, ja bym tutaj jednak bardziej postawiła na te doświadczenia życiowe. Uważam, że one w bardzo dużym stopniu nas kształtują, że jednak chyba jest więcej osób, które gdzieś tą odporność psychiczną nabyły w ciągu życia.
3: Znaczy, odporność psychiczna to taka zdolność do radzenia sobie z trudnościami, do pokonywania tych przysłowiowych kłód, tak, które życie lub ktoś rzuca nam pod nogi. To jest również kwestia radzenia sobie z emocjami, zaspokajania różnych naszych potrzeb. Tak? To jest odporność psychiczna. Również dzisiaj mówimy, że to jest też zdolność do powracania do równowagi po różnych trudnościach, które się pojawiają, tak? Czyli zdolność do adaptacji. Więc oczywiście chociażby nasz temperament może nam ułatwiać bycie lub niebycie, tak? Odpornym ułatwić bycie odpornym, tak? Albo utrudniać bycie nieodpornym psychicznie. No bo jeśli ktoś jest takim cholerykiem, no to na pewno jest bardziej nastawiony na działanie, na skuteczność, zakasuje rękawy i próbuje coś robić. Osoba, która będzie bardziej melancholijna, czy ma zupełnie inny temperament, raczej będzie bardziej neurotyczna, będzie bardziej wycofana. Kiedy pojawiają się trudności, już nie będzie miała takiej gotowości do tego, żeby działać i takiej sprawczości. Sangwinik na przykład pewnie też będzie mu łatwiej z takim temperamentem, tak, radzić sobie, bo on jest nastawiony na ludzi, on pokazuje emocje, więc on sobie zjedna kogoś, kto mu pomoże. Natomiast inaczej zachowa się flegmatyk, tak, więc myślę sobie, że nawet te cztery temperamenty, na które dzisiaj oczywiście mówimy, że już mamy większy wpływ, bo kiedyś mówiono, że w ogóle, tak, z tym się urodziłeś i taki po prostu już umierasz, tak? Natomiast dzisiaj ten temperament możemy też w jakiś sposób korygować, no ale chociażby właśnie pewnie to masz przed oczami, zakładam, tak? Czyli osobę z określonym temperamentem i później życie albo może wzmacniać na przykład, prawda, albo wręcz odwrotnie, no bo wyobraźmy sobie, że mamy osobę, która no nawet jest tym, nie wiem, cholerykiem, tak, ma tą skuteczność działania, potrafi się odnaleźć w różnych kryzysowych sytuacjach, ale życie, no nie było łaskawe dla tej osoby, powiedzmy, że zdarzyły się jakieś traumatyczne sytuacje, nie wiem, śmierć na przykład, tak, czyjaś i nawet taka osoba może stracić odporność psychiczną. I kiedy myślę sobie o osobach, które zgłaszają się do projektu, a już wiemy, kto gdzieś tam się zgłosił i ci ludzie opisali, dlaczego chcą się pojawić w naszym projekcie, no to na przykład ktoś pisze, przez tyle i tyle lat robiłam to i to, potrafiłam, nie wiem, zarządzać ludźmi, byłam odporna psychicznie, ale nie wiem, w ostatnim czasie zdarzyło mi się to i to, tak? I to są różne rzeczy. Czasami właśnie rozwód, innym razem to, że dzieci wychodzą z domu i ktoś zostaje sam, ktoś inny, nie wiem, został zdradzony, tak, i nie może się potem pozbierać, tutaj śmierć dziecka, więc czytając te odpowiedzi ludzi, jakby no, wyłania się tam przeróżny obraz, tak, właśnie pokazujący, że odporność psychiczna nie jest nam dana raz na zawsze, że jest właśnie to coś, nad czym my mamy pracować, na co mamy być uważni i jeśli trochę to zaprzepaścimy, no to może się okazać, że pojawi się jakieś wydarzenie w naszym życiu, które nas po prostu pokona, tak? Dlatego w dzisiejszych czasach, w takich czasach, no właśnie, w których mówimy o ogromnym kryzysie zdrowia psychicznego, kto wygrywa? No ludzie z wysoką odpornością psychiczną. Ludzie z tak zwaną rezyliencją, czyli tą prężnością psychiczną, że nawet jeśli coś ci się przydarza, to masz się otrząsnąć, być może trochę popłakać, ponarzekać, ale po prostu działać, tak? Nawet jeśli to będzie to, co powiedziała kiedyś moja pacjentka po śmierci swojego męża, ja idę do przodu, na kolanach, ale do przodu, tak? Najgorszy się zostaniesz w tym dole, bo znajdą się jeszcze ci, którzy ci powią,
6: tylko
3: powiedzą,
6: to też odróżnijmy. Nie chodzi o to, żeby się na chwilę zatrzymać, bo nie ma w tym nic złego.
3: Oczywiście.
6: A nawet jest to potrzebne, bo mówisz iść dalej na kolanach, ale iść. Podczas gdy myśmy wcześniej rozmawiały o tym, że czasem trzeba się zatrzymać.
3: Tu mówimy o działaniu, bardziej o sprawczości, tak? Bo tak jak powiedziałam, możesz popłakać, możesz ponarzekać, tak? Masz przestrzeń na to, żeby pobyć ze swoimi emocjami, ale jak popatrzymy sobie na stres, to mamy trzy style radzenia sobie ze stresem. Styl skoncentrowany na emocjach, gdzie przeżywamy te emocje, głównie trudne i wtedy raczej nie działamy. Styl skoncentrowany na unikaniu, czyli udajemy, że stresora nie ma i najczęściej wchodzimy w czynności zastępcze, czyli wszelkiego rodzaju uzależnienia. ewentualnie czynnością zastępczą są kontakty, tak, z ludźmi. No powiedzmy, to jest najbardziej zdrowe z tych wszystkich. No i styl skoncentrowany na zadaniu, czyli człowiek właśnie podejmuje się rozwiązania jakiegoś problemu, radzi sobie ze stresorem. I tu mamy dwa aspekty. Behawioralny, czyli albo działam, albo poznawczy, czyli zaczynam inaczej myśleć o czymś. Bo nie zawsze muszę działać. Czasami poprawi mi moje, nie wiem, moje samopoczucie czy mój nastrój sama zmiana myślenia. To trochę tak jak czasem są takie napisy na murach. Jeśli już nic nie możesz zmienić, to zmień myślenie na przykład, tak? I to też bardzo nam pomaga. I to jest styl skoncentrowany na zadaniu jak najbardziej. Jeśli ty jesteś w stanie coś przeformułować, nadać temu inne znaczenie, uzmysłowić sobie coś, poszerzasz swoją świadomość, no to też ponosisz tutaj jakąś odpowiedzialność za to, tak? I teraz oczywiście, co jest najlepsze? Najlepszy jest styl skoncentrowany na zadaniu, ale to nie jest tak, że on się sprawdzi w każdej sytuacji, tak? Bo czasami może na chwilę będzie lepszy ten styl skoncentrowany na emocjach, a może czasami po prostu unikniesz, zaoszczędzisz jakby jakiejś energii, prawda, którą mógłbyś stracić na coś innego.
6: Chodzi o to, żeby nie staczać się w jakiś dół, tak? Dół rozpaczy na przykład.
3: No raczej.
6: Słuchajcie, ponieważ czasu zostało nam niewiele, powiedzmy o waszym projekcie. Projekt trwa, ta pierwsza odsłona, pierwsza edycja tego projektu, który się nazywa Twój Dobrostan, Łódzki Program Zdrowia Psychicznego. Natomiast już we wrześniu kolejna edycja nam się pojawi. I kto się może zapisać? Jak się może zapisać? Czego może oczekiwać? Co zrobicie, żebyśmy byli szczęśliwi bardzo? Żebyśmy żyli długo i szczęśliwie.
4: Jak najbardziej projekt jest skierowany do osób z województwa tutaj naszego łódzkiego i ma na celu wzmocnienie właśnie tego zdrowia psychicznego. Ma na celu poprawę samopoczucia i dobrostanu. Będziemy na tych spotkaniach rozmawiać o emocjach, o stresie, o którym dzisiaj tutaj też dużo rozmawiałyśmy, o komunikacji, o uważności, wypaleniu zawodowym. To są takie elementy, które według nas wzmocnią naszych mieszkańców i pozwolą lepiej właśnie radzić sobie z codziennymi problemami.
6: No i tak, projekt jest bezpłatny, to jest cały cykl takich całodniowych warsztatów, spotkań, tak? Jeśli ja dobrze doczytuję.
3: Tak, bardzo dobrze, pani redaktor, doczytuję. 6 godzin zegarowych, 6 warsztatów, ale to, co jest jeszcze ważne, to to, że będzie możliwość skorzystania z mentoringu takiego rozwojowego, indywidualnego, żeby właśnie jeszcze bardziej wzmocnić te postawy, bo często jest tak, że jak ludzie wracają po szkoleniu, to są tacy wow i wtedy myślą sobie, wow, ja wszystko teraz zmienię, wprowadzę w życie, a później przychodzi szara rzeczywistość. Więc żeby pomóc pokoloryzować troszeczkę i żeby faktycznie te rzeczy wprowadzić w życie, to będą te konsultacje i mentoring. Natomiast oprócz tego będzie też przygotowany cykl podcastów, webinarów, też taki spot, który chcemy przygotować w ramach tego. Więc myślę, że trochę będzie głośno w ogóle, może nie tyle o samym zdrowiu psychicznym, bo o tym my dobrze mówimy, tylko my wychodzimy trochę jakby naprzeciw chyba temu kryzysowi psychicznemu i trochę w innym kontekście, bo kładziemy nacisk na dobrostan. Tak? Czyli nie musisz poczekać, aż twoje zdrowie podupadnie psychiczne, tylko po prostu na co dzień dbaj o swój dobrostan, bo to jest właśnie ta profilaktyka. To jest trochę tak, jak dzisiaj mówimy o zdrowiu fizycznym. No nie czekaj, aż zaczniesz chorować, tylko badaj się, prawda? Sprawdzaj różne rzeczy, chodź na spacery, na siłownię i tak dalej. Tak samo jest ze zdrowiem psychicznym. No nie czekaj, aż zachorujesz na depresję, aż dopadnie ci wypalenie zawodowe, rodzicielskie, małżeńskie. Nie czekaj, aż pojawią się kryzysy, tylko po prostu monitoruj to, co na co dzień działa, co nie działa, tak? Więc jakby ta troska o dobrostan dotyczy wielu naszych aspektów i po moich kilkunastu latach pracy z ludźmi naprawdę mam wrażenie, że to jest bardzo zaniedbany obszar, bo mówimy bardzo dużo o zdrowiu psychicznym, mówimy bardzo dużo
6: o kryzysach. Tak.
3: Dokładnie tak, natomiast zadziałajmy wcześniej, tak? Zaoszczędzimy sobie przykrości, a myślę, że i system na tym zyska, bo będzie mniej osób, które będą potrzebowały wsparcia i pomocy.
4: Tak, jeszcze naszym celem jest to, żeby osoby, które skończą, przejdą przez cały projekt, były takimi ambasadorami naszymi i ambasadorami dobrostanu.
6: Czyli żeby to wszystko szło jeszcze gdzieś dalej jakby w świat.
3: Tak, dokładnie. I tylko chciałam jeszcze dodać, że pierwsza edycja to jeden dzień, jeśli chodzi o rekrutację, co nam też pokazało, jak ważne...
6: Jak duże jest zainteresowanie,
3: jak ważny to jest problem. Wystarczyło kilka godzin, żeby 16 miejsc się wyczerpało, ale jest kolejna edycja, więc zapraszamy. Szukajcie Państwo informacji na stronie i na Facebooku Instytut Dobrostanu i Rozwoju. Tam można na bieżąco uzyskać informacje a propos kolejnych działań.
6: I można się zapisać.
3: Tak, oczywiście.
6: No to zachęcamy do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Zachęcały dzisiaj dr Monika Mularska-Kucharek. Monika jest prezeską Fundacji Instytut Dobrostanu i Rozwoju.
3: Dziękuję.
6: Małgorzata Hursztyn także. Dziękuję bardzo. I Marta Łabęcka.
4: Dziękuję pięknie.
6: I Iza Berkowska. Dziękuję również.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wyciekły dane 19 milionów Polaków, pacjentów placówek medycznych, nie tylko komercyjnych. Nowe aparaty USG w sieradzkim szpitalu na ginekologii pomogą lekarzom lepiej ocenić stan matki i dziecka. W wiadomościach zajrzymy też na Górkę Rogowską, gdzie łodzianie obserwują zaćmienie słońca. Nocą niebo będzie bezchmurne, jutro ma być słonecznie i ciepło. Wyciekły dane medyczne, około 19 milionów Polaków. Do incydentu doszło w jednej z największych polskich firm, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich, prowadząc elektroniczną dokumentację medyczną. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, wyciek dotyczy nie tylko komercyjnych placówek medycznych. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wdrożono procedurę zabezpieczającą.

0: Do działu ginekologiczno-położniczy trafił nowoczesny sprzęt. Dzięki nowym urządzeniom lekarze będą w stanie lepiej ocenić stan zdrowia pacjentek i dzieci, a rodzice będą mogli zobaczyć swoje nienarodzone dziecko wyraźniej. Najważniejsze, że lepsza jakość obrazu zwiększy szanse na wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości i wcześniejsze wdrożenie odpowiedniego leczenia, mówi zastępca kierownika oddziału Sylwester Król.
1: Każda pacjentka w ciąży może skorzystać z usług naszego oddziału i mieć wykonane rzetelne badanie ultrasonograficzne, nawet z wizualizacją 3D, jeżeli taka możliwość się pojawi.
0: Zakup sprzętu był możliwy dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i wsparciu samorządu województwa łódzkiego. Utrudnienia na Pabianickiej w Łodzi. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Rozpoczął się remont, a to oznacza zwężenia jezdni i wolniejszą jazdę w kierunku centrum w godzinach szczytu. O szczegółach reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
2: To szczególnie ważna informacja dla osób, które codziennie dojeżdżają z Pabianic do Łodzi i tych, którzy po pracy wracają tą trasą. W godzinach szczytu przejazd może być znacznie dłuższy, dlatego warto uwzględnić dodatkowy czas na podróż lub alternatywną trasę. Prace obejmują m.in. remont nawierzchni. Drogowcy stopniowo będą wymieniać kolejne pasy, a kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu. Dodatkowo trwają prace przy przebudowie peronów przystankowych, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
3: Warto wspomnieć, że na odcinku między ulicą Rudzką a Aleją Bartoszewskiego trwają prace przy przebudowie peronów przystankowych, gdzie oprócz nowych przystanków powstają również specjalne płyty betonowe, na których zatrzymywać się będą autobusy MPK.
2: Remont ulicy Pabianickiej potrwa do końca wakacji. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Remont Pabianickiej obejmie odcinek między ulicą Rudzką i rondem Lotników Lwowskich i krótki fragment między przejściem dla pieszych przy Karpackiej a stacją benzynową przy jezdni w kierunku Pabianic.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Trwa zaćmienie słońca, najbardziej głębokie od 27 lat. Księżyc zasłoni ponad 80% powierzchni słońca. Kulminacja już za chwilę w regionie łódzkim o 26 i potrwa około 2 minut. Niestety słońce już nad horyzontem. Nie wszędzie są dobre warunki do obserwacji. Punkty widokowe w Łodzi są oblężone. Na Górce Rogowskiej jest kilkadziesiąt osób. Niektórzy się przygotowali, inni przyszli spontanicznie.
5: No i jesteśmy zaskoczeni ilością ludzi. Chyba za późno przyszliśmy, żeby zająć swoje dobre miejsce.
6: A to jest dyskietka jakaś, rozumiem.
5: Znaczy to jest ta z maski spawalniczej, ale ona nie ma tego filtra, co powinna mieć, ale testujemy.
6: Nie można patrzeć, bo idzie wzrok stracić, to trzeba mieć specjalne urządzenia.
7: O. Już nigdy więcej nie zobaczysz zaćmienia słońca.
6: Pan się jakoś przygotowywał specjalnie do zaćmienia?
8: Nie, tak na wariata po prostu, na szybko.
0: Nie wolno patrzeć na słońce gołym okiem ani przez teleskopy i lornetki pozbawione specjalistycznych filtrów. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne, domowe metody, takie jak zadymione szyby czy dyskietki, nie zapewniają odpowiedniej ochrony. Można trwale uszkodzić wzrok. A jeżeli przegapimy dzisiejsze zaćmienie, kolejna okazja nadarzy się 2 sierpnia przyszłego roku. Wtedy jednak efekt będzie mniejszy. Księżyc zakryje zaledwie ponad 30% słonecznej tarczy. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
9: Dobry wieczór. Koszykarki Beniaminka Ekstraklasy MUKS Widzew rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu, choć jeszcze w niepełnym składzie. Zespół będzie nadal prowadzony przez Małgorzatę Misiuk, a w składzie pojawią się też 3 zawodniczki zagraniczne. Z poprzedniej drużyny grającej w pierwszej lidze pozostały tylko 2 koszykarki. Jedną z nich jest Marta Stawicka, która z optymizmem rozpoczęła przygotowania.
10: Szczerze mówiąc, na razie nie mam oczekiwań. Zobaczę, jak to będzie wyglądało na sparingach, jak cała drużyna będzie się prezentować, jak się zgramy, jak trenerka też nas jakby ogólnie przygotuje, jak będziemy w pełnym składzie, więc na razie bez oczekiwań mam nadzieję, że będą fajne emocje, dobra atmosfera i dużo, dużo uśmiechów.
9: W najbliższych dniach koszykarki Widzewa będą trenować w hali parkowej, a pod koniec sierpnia czeka je mecz kontrolny z MKS-em Pruszków. Koszykarki Widzewa mają już zamkniętą kadrę w przeciwieństwie do piłkarskiej drużyny czerwono-biało-czerwonych. Choć widzewiacy mają już za sobą 3 ekstraklasowe kolejki, to budowanie składu wciąż się nie zakończyło, mówi nowy dyrektor pionu sportowego Łukasz Masłowski.
11: Cały czas jesteśmy aktywni na rynku transferowym i nie wykluczamy tego, że do nas jeszcze ktoś dołączy. Mamy poczucie, że ta drużyna potrzebuje jeszcze jakichś ruchów. Cały czas też tej drużynie się przyglądam, cały czas tą drużynę obserwuję i analizuję.
9: A jedną z pierwszych decyzji personalnych Masłowskiego jest pozostawienie w klubie Lindona Selahiego, mimo że Albańczyk był wcześniej wystawiony na listę transferową.
11: Nie widzę takiej możliwości, żeby ten piłkarz odszedł. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest piłkarz, z którym można ten projekt budować i bardzo bym chciał. Po rozmowie też z trenerem uważam, że ten piłkarz powinien z nami zostać i powinien dostać szansę rywalizacji o miejsce w pierwszym składzie.
9: Widzew na razie może nie zachwyca, ale

0: wciąż nie przegrał w lidze, a jego kolejnym rywalem będzie w sobotę Korona Kielce. Mecz zostanie rozegrany w Łodzi. Daria Zabawska powalczy o medal w rzucie dyskiem podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Polka w trzeciej próbie kwalifikacji uzyskała wynik 59 metrów i 37 centymetrów, co dało jej awans do finału. Trzeba podkreślić, że po dwóch pierwszych rzutach Polka była w trudnej sytuacji. Dwie spalone próby nie zwiastowały awansu. Ostatecznie Zabawska może cieszyć się z awansu do finału. Z rywalizacji odpadła natomiast Weronika Muszyńska. Do finału biegu na 800 metrów nie wszedł Filip Ostrowski. W półfinale Polak ustanowił jednak rekord życiowy. To obecnie minuta 44 sekundy i 8 setnych. Pierwsza polska drużyna odpadła z europejskich pucharów. GKS Katowice wygrał z Hapoelem Tel Awiw w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji 2-1. W pierwszym meczu drużyna z Izraela wygrała jednak 2-0 i to ona zagra w fazie play-off. Jutro o awans do decydujących rund eliminacyjnych zagrają pozostałe cztery polskie zespoły. A kolejny serwis sportowy po godzinie 22:00. Zapraszam.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Przez całą noc będzie pogodnie z bezchmurnym niebem. Temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro ma być słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Anna Groblińska, dobry wieczór. Czy dzień zaćmienia słońca to jest dobry dzień, aby rozmawiać o superbohaterach? Chyba tak, bo to tak jakieś supermoce nam się objawiły. Ale że superbohaterowie to jest temat bardzo nośny i wielowątkowy, zatem myślę, że ciekawie się to zapowiada. Goście już za chwilę w studiu, a będziemy mówić o tym, co dla dorosłych, o tym, co dla dzieci, o tym, dlaczego kochamy superbohaterów, do czego nam są potrzebni, dlaczego jedne realizacje odbiorcom się podobają, inne zupełnie nie. I na pewno dzisiaj zabraknie nam czasu na ten temat.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Chcemy rozmawiać dzisiaj o superbohaterach. Będziemy sobie zadawać także pytanie, czy nasz sławny Wiedźmin jest superbohaterem. Oto zbliża się Wiedźmińskie Babie Lato w Łodzi w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i w NCKF-ie, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Dlatego o tych superbohaterach pomyślałam, ale im dłużej myślę, tym temat wydaje mi się bardziej interesujący i bardzo szeroki przede wszystkim. Chcemy różne jego aspekty dzisiaj poruszyć wraz z dr Magdaleną Kobylarczyk Kaczmarek z Zakładu Psychologii Zdrowia z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Mówię dobry wieczór, bo ciemno za oknem, choć być może nie byłoby ciemno, gdyby nie to zaćmienie, ale mamy taki szczególny klimat do rozmowy o różnych supermocach i dziwnych zjawiskach. Z nami także profesor Piotr Sitarski z Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Joanna Birek-Fita dzisiaj reprezentuje Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie właśnie te wiedźmińskie atrakcje przeróżne się odbędą. Kieruje działem ekspozycji i edukacji. Dobry wieczór, Joanno.
4: Dobry wieczór.
1: To skoro rozmawiamy o superbohaterach, to zacząć trzeba od tego, że są tak popularni, że nie wiem, czy znajdzie się w ogóle takie zjawisko, które popularności superbohaterów może dorównywać, tych superbohaterów dorosłych i dziecięcych, bo mamy różnych bohaterów filmowych ukochanych przez widzów, różnych bohaterów komiksów, no ale jednak te całe uniwersa, które wyrosły wokół Spidermana, wokół Batmana, wokół innych postaci, Kapitana Ameryki, Ironmana, to jest rzecz imponująca. Panie profesorze, skąd takie niezwykłe zainteresowanie superbohaterami? Dlaczego my ich tak lubimy?
3: To wiele można uzasadnień podać. Takie kulturoznawcze wyjaśnienie jest najczęściej takie, że superbohaterowie mówią coś o świecie, w którym żyjemy w taki sposób symboliczny, czyli no, ujawniają pewne wartości tego świata, pozwalają nam zrozumieć mechanizmy, które nim rządzą. Na przykład taki mechanizm, że zła nie da się pokonać, że można z nim walczyć, można coś tam odrobinę polepszyć, ale zasadniczo nie da się go usunąć.
1: Więc można tymczasowo je opanować.
3: Można tymczasowo jakoś tam na niewielką skalę sobie z nim poradzić, ale zasadniczo nie. To jest jeden powód, a drugi powód, no to jest, czy jakby drugie uzasadnienie, drugi typ uzasadnienia, to jest taki no, ekonomiczny, to znaczy historie o superbohaterach są historiami, ponieważ one są wymyślone od początku, no to duża część z nich, może nie wszystkie, ale duża część z nich to są historie uniwersalne, z którymi możemy się jako widzowie, czy czytelnicy, może czasem mniej, ale głównie widzowie, zidentyfikować bez względu na to, z jakiej części świata pochodzimy, jakie wartości religijne, polityczne i tak dalej wyznajemy, no to jest świat, który nas zaprasza.
1: Czyli właściwie cała kula ziemska przyjmuje superbohaterów z otwartymi ramionami, niezależnie od polityki, religii, narodowości.
3: Do pewnego stopnia. Oczywiście są kraje, które z różnych powodów w ogóle nie przyjmują filmów amerykańskich, ale no to są takie wtedy czysto polityczne regulacje. Natomiast właśnie co do zasady, no to są takie, ponieważ oni się nie odwołują do żadnego rzeczywiście istniejącego systemu wierzeń, przekonań czy poglądów, no to też nikogo nie obrażają.
1: Czy to jest tak, że my byśmy chcieli być, pani doktor, tymi superbohaterami, bo ja sądzę, że niektórzy marzą o tym, żeby tak wyciągnąć rękę i wzlecieć w niebo, prawda? Ale już niekoniecznie na tych pajęczynach tak huśtać się i te pajęczyny zarzucać na wysokie budynki w mieście.
2: Myślę, że wiele osób, które było jeszcze dziećmi, marzyło o tym, żeby takim bohaterem zostać, nawet się przebierało. Jak się popatrzy teraz na różnego rodzaju bale karnawałowe, bale przebierańców, no to przecież dzieci przebierają się właśnie za superbohaterów, dziewczynki za jakieś wróżki, księżniczki, które mogą magicznie zaczarować, odczarować ten świat, natomiast chłopcy za właśnie superbohaterów, którzy gdzieś tam mogą czynić dobro.
1: Więc, no właśnie, dziewczynki...
2: A ponieważ dziecko w nas jest, więc myślę, że odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej tak.
1: I dobrze, że to dziecko w nas jest, ale jak pani doktor powiedziała o tym, za kogo przebierają się dziewczynki, to sobie uzmysłowiłam, Joanno, że dziewczynki nie przebierają się w Polsce za Wonder Woman. Mogą się przebierać chłopcy za superbohaterów, ale ta superbohaterka chyba nie jest popularna w naszym kraju.
4: Na pewno mniej niż w Stanach Zjednoczonych, bo mimo wszystko Wonder Woman jest kojarzona przede wszystkim z USA i u nas no, cieszy się mniejszą popularnością. Ale no, jako ktoś, kto bywa regularnie na festiwalu komiksu, który organizujemy, wiem, że jak najbardziej, może nie małe dziewczynki, ale starsze dziewczyny chętnie przywdziewają ten kostium. Choć bardzo często te wybierane superbohaterki są trochę bardziej przewrotne, bo może to być na przykład Harley Quinn, która tak naprawdę jest bardziej złoczyńcą, a nie bohaterką, choć to też trochę zależy, bo w świecie superbohaterów, a przede wszystkim komiksów, to bardzo łatwo jest odwrócić te porządki.
1: No właśnie, ja się zastanawiam, czy skoro mówimy o kobietach, czy kobieta kot to jest superbohaterka?
4: Jak najbardziej. Wdziewa kostium, porusza się nocą, jest może i złodziejką, ale ma też, jak to się mówi, złote serce.
1: No właśnie, ona jest taka trochę dobra, trochę zła. I wszyscy bohaterowie, panie profesorze, ci superbohaterowie mają swoje kostiumy?
3: Nie wiem, czy wszyscy mają swoje kostiumy.
1: Ale to jest taki atrybut superbohatera.
3: To jest atrybut, ale wydaje mi się, że gdybyśmy sięgnęli do takich korzeni jeszcze XIX-wiecznych, to literackich, to ci tacy superbohaterowie, oni nie mieli kostiumów. Oni ujawniali swoje moce gdzieś tam w powieści takiej awanturniczej, francuskiej. Oni ujawniali swoje moce, no kiedy to było potrzebne. Moce niekoniecznie nawet magiczne jakieś, tylko takie, no jakąś wspaniałą umiejętność walki wręcz na przykład, prawda? Więc ten kostium chyba nie jest taki całkowicie niezbędny. Kostium jest, tu jest znowu tak, może trochę to sprowadzę do takich rzeczy ekonomicznych, ale kostium jest dobry, bo można go objąć znakiem towarowym, prawda? I wtedy już wiemy, że Superman jest Supermanem i nie można się nim tak po prostu posługiwać w dowolnym tekście.
1: Wielki biznes wokół superbohaterów to jest zupełnie osobna sprawa i to jest biznes rozmaity, bo zarówno związany z dziełami popkultury, takimi jak filmy, komiksy, książki, jak i właśnie z kostiumami, jak i z zabawkami przeróżnymi. Jejku, większość chłopców musi mieć Batmobil wśród swoich samochodowych zbiorów, absolutnie, czyli pojazd Batmana musi mieć, ale to jest też tak, że ten handel wspomaga coś, co moglibyśmy nazwać współczesną mitologią, panie profesorze, dlatego, że te światy superbohaterów często się zazębiają. Są nawet takie produkcje, gdzie drużyna superbohaterów współdziała i walczy ze złem i tylko dzięki połączeniu ich mocy to zło można przynajmniej chwilowo pokonać. Czyli tak jakby to nam się tworzył taki wielowątkowy świat właśnie mitologiczny współczesny.
3: No tak, to jest właśnie te uniwersa, o których pani wspomniała, które one mają taką tam różne funkcje, ale jedna z takich podstawowych funkcji to jest taka, żeby no, dostarczyć odpowiednią różnorodność, czyli ten podstawowy schemat bohatera, który superbohatera, który napotyka jakieś zło, no i tam pokonuje je po trudnej walce, on jest dosyć jednak nużący. No i po to, żeby to uatrakcyjnić, żeby umożliwić pojawianie się nowych postaci, odchodzenie starych, właśnie te zmiany stron, o których wspomnieliśmy, tak, no to uniwersum jest właśnie takim idealnym obszarem do tego.
1: A ja wspomniałam tutaj o zabawkach, bo trzeba powiedzieć, że również istnieją superbohaterowie, którzy mają do dziecięcej wyobraźni przemawiać. Są oczywiście małe wersje dużych superbohaterów, jak Spidey i jego kumpel. Są takie filmy animowane o małym Spider-Manie, tak można powiedzieć, ale są i inne zupełnie produkcje. Pani doktor, czy Psi Patrol to jest drużyna superbohaterów?
2: Jak najbardziej. Wzywany wtedy, kiedy jest potrzebna pomoc. Każdy z tych piesków ma swój specjalny pojazd, który, można powiedzieć, troszeczkę zastępuje te supermoce. Natomiast każdy z piesków, jak jest wzywany na misję, no to przywdziewa swój kostium.
1: No i zawsze przychodzą z pomocą, korzystając z tych swoich przeróżnych urządzeń i właściwie oni nie mierzą się z jakimiś takimi utrudnieniami dodatkowymi, prawda? To ma być prosta historia dla dziecka. Potrzebny jest obrońca czy wybawiciel, przybywa piesek albo drużyna piesków, albo dwa pieski i wszystko się dobrze skończy.
2: Dokładnie tak.
1: No i może dobrze, że tak jest, że się dobrze skończy.
2: Myślę, że dla dzieci taka kreacja jest bezpieczniejsza niż pokazywanie, że pomimo tego, że staram się, próbuję, podejmuję wysiłki, jestem przecież dobry, i tak nic z tego nie wychodzi, bo zło wygrywa.
1: To są filmy, w których dzieje się bardzo dużo. Jeszcze w Psim Patrolu może nie ma tyle aż dynamiki, nazwę to, bo chciałam powiedzieć gwałtowności, no ale może nie chcę być taka jakaś w ocenach tutaj zbyt stanowcza, ale kiedy oglądam jakieś odcinki Spidey'ego, no to tam naprawdę to jest film taki dosyć, to jest seria taka dosyć krzykliwa. Czy wobec tego, że dzieci w ogóle żyją dzisiaj w innym świecie niż ten, w którym wszyscy oglądaliśmy Żwirka i Muchomorka, to czy mimo, że żyją w takim bardziej dynamicznym świecie, to jednak może to jest za dużo bodźców?
2: Zdecydowanie tak. Bajki dla takich małych dzieci, dzieci przedszkolnych, bo przede wszystkim dla nich przeznaczone jest Psi Patrol, ewentualnie wczesnoszkolnych, powinny być bardziej stonowane. Tam, gdzie ta dynamika nie jest tak intensywna, nie ma aż tylu kolorów, szybkich zmian scen, akcji, no i też dźwięków.
1: Na pewno bardziej byśmy polecały Żwirka i Muchomorka, choć nie wiem, jak tam współczesne dzieci by na to zareagowały, ale na pewno są też takie produkcje, które gdzieś idą za tą potrzebą, żeby się działo, a jednak, żeby to nie były tak gwałtownie zmieniające się sceny na przykład. Bo te najmłodsze dzieci to w ogóle nie powinny oglądać takich szybkich przejść od sceny do sceny, tylko tamte pieski chodzą, aż zejdą z ekranu i wchodzi krówka, prawda? Także może nie za wcześnie z tą gwałtownością. Ale pani doktor jest już na tyle dużym dzieckiem, że może bezpiecznie oglądać, możemy słuchaczom zdradzić, że wraz z mężem też, tak, na przykład filmy o Iron Manie.
2: Tak.
1: To jest lubiana przez panią
2: to
1: seria.
2: To jest bardzo, tak, to jest ulubiony, jeden z moich ulubionych superbohaterów. Obejrzałam wszystkie części i bardzo mi się ta kreacja podobała.
1: Natomiast tak sobie myślę o tym, że w amerykańskich ekranizacjach komiksów grają naprawdę najwybitniejsi aktorzy, którzy nie mają żadnych oporów przed tym, żeby założyć ten kostium dla krytyków trochę śmieszny, jakoś czerwono-niebieski albo w innych kolorach z emblematem jakimś z przodu koniecznie, żeby przywdziać na siebie te dodatkowe urządzenia, bo niektórym superbohaterom wystarczy kostium, a niektórzy muszą do tych supermocy wykorzystać takie dodatkowe urządzenia, jakby przedłużenia funkcji swojego ciała. Joanno, ale w Polsce tak sobie nie wyobrażam, żeby jakiś popularny aktor, nie wiem, Borys Szyc na przykład, żeby przywdział taki kostium i na poważnie zupełnie wystąpił w tego typu produkcji.
4: Ja bym nie była tutaj aż tak pesymistyczna. Oczywiście pamiętajmy, że to, o czym mówimy w kontekście tych filmów amerykańskich, no to w tym momencie jest to absolutna maszynka do robienia pieniędzy dla takich twórców. To jest świetny kontrakt, który zapewnia im dobrobyt przez wiele, wiele lat. Bo to, w tym momencie to są serie, które trwają no, naprawdę kilkanaście lat. Coraz więcej tak naprawdę już. Trudno, kiedy była pierwsza część Ironmana przecież? To był jakiś 2000...
2: Dawno temu.
4: Któryś rok, tak? Natomiast, no, jaki jest problem? Nie mamy jeszcze w Polsce dobrego polskiego superbohatera, w którego można by się wcielić z tych komiksowych tworów. Większość superbohaterów mimo wszystko, no, to były takie trochę, powiedzmy, parodie, bo mamy na przykład Orientmana Tadeusza Baranowskiego, czy wilka superbohatera, który walczy ze złem w Opolu.
1: To ten wilku, tak?
4: Tak, wilku. Jest, tak, wilku za dnia, pracownik agencji reklamowej, oko w nocy wdziewa kostium i walczy ze złem. Natomiast jest to zupełnie, myślę, inny rodzaj wrażliwości, humoru. Zdecydowanie jest to mniej patetyczne niż większość takich opowieści klasycznie superbohaterskich.
1: Ta podwójna tożsamość to jest bardzo częste u superbohaterów, panie profesorze.
3: Tak, ja bym przywołał taki film Hydrozagadka,
4: tak jest,
3: w którym występuje, już dosyć stary, którym występuje taki właśnie taka parodia Supermana, który nazywa się As.
1: Kultowy film tak, dzisiaj.
3: Więc to jest, jak widać tutaj, nic nowego. A jeśli chodzi o tę podwójną tożsamość, to ona też, to jest spektrum. To znaczy, rzeczywiście są tacy bohaterowie, którzy no, mają jakąś super moc i ją w pewnych momentach urzeczywistniają, ale właściwie w tej postaci superbohatera chodzi o takie napięcie między tym, kim ktoś jest, a kim może się stać, jeśli sytuacja tego wymaga. No to czasami te supermoce, jak w wypadku niektórych bohaterów, takich jak Batman, to jest siła techniki, prawda, bardziej niż jego... to znaczy jego siła to jest siła taka duchowa,
1: charakteru. Powiedzmy,
3: ta charakteru. Więc tutaj jest to jest bardzo ciekawe w ogóle napięcie między no właśnie tym, kim jesteśmy, tak, że się idzie do sklepu po chleb i tak dalej, a tym, kim możemy być i jaka wspaniała przyszłość nas może czekać.
1: I możemy tak, marzymy sobie czasem właśnie, takie mamy zwykłe to życie, ale tak jak on, może mógłbym mieć jakąś taką supermoc niezwykłą, jak na przykład Spider-Man. Mamy takie odcinki, czy właściwie w bardzo wielu odcinkach ta tożsamość Spider-Mana nie jest światu objawiona, prawda? Najpierw jest w ogóle bardzo młodym chłopakiem, potem jest fotografem prasowym i nie wiedzieć czemu ma dużo zdjęć Spidermana na przykład, ale ta jego tożsamość przed światem jest ukryta.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Nawet przed dziewczyną, w której jest zakochany.
2: No i przed rodziną, przed ciocią, przed wujkiem.
1: No tak, bo poznajemy go, kiedy mieszka właśnie z ciocią tak. I z wujkiem i przed najlepszym przyjacielem.
2: Tak.
4: Ja też myślę jeszcze o takim ciekawym napięciu, bo Spider-Man wdziewa maskę i to jest jego maska. Natomiast w przypadku na przykład postaci Supermana, jego kostium to jest ten kostium człowieka. Clark Kent to jest przebranie, a nie to, kim jest, jak to się mówi właśnie, naprawdę, tak? Więc to też jest takie dosyć ciekawe napięcie. A z kolei zdarzają się też tacy superbohaterzy, którzy tego stroju zdjąć nie mogą, bo mamy na przykład taką serię X-Men, w którym mówimy o mutantach i czasami jest tak, że po prostu na stałe ma się tą niebieską skórę. Nie da się ukryć. Jest to wręcz ważna, istotna część tej opowieści, że to jest tożsamość, z którą trzeba żyć, tak? I ją zaakceptować. I świat musi ją zaakceptować, tak?
1: A są też tacy superbohaterowie, którzy nie do końca panują w ogóle nad tym, co się z nimi dzieje, jak Hulk. I to jest przecież postać, po pierwsze, ten bohater nie chciał w ogóle zostać Hulkiem. To się zdarzył nieszczęśliwy wypadek z pewną substancją, prawda? No a potem on się musi nauczyć w ogóle, jak być tym Hulkiem, bo posiada niszczycielską zupełnie siłę, więc to nie jest superbohater z wyboru.
3: Mhm. Tak. To gdybyśmy, tutaj do pani doktor może to jest właściwie bardziej pytanie, ale gdybyśmy mieli to symbolicznie tłumaczyć, no to jest opowieść o tym, w jaki sposób dojrzewamy, starzejemy się, nie chcemy dojrzewać, potem nie chcemy się zestarzeć, mm-hmm. prawda, to są jakieś rzeczy, które na nas przychodzą na siłę, no i trzeba sobie z tym jakoś poradzić.
2: Tak, prawda? Trzeba się zaadoptować, trzeba właśnie te zmiany zaakceptować, a to jest proces, to nie jest tak, że jednego dnia, nie wiem, pojawiają się siwe włosy, tak, jakieś zmarszczki, jeżeli mówimy o procesie starzenia się i patrzymy sobie w lusterko, o matko, co teraz z tym zrobić, tak. Tak samo z dnia na dzień ten człowiek stał się po prostu kimś innym, tak, dostał jakąś siłę, z którą nie wiedział, jak sobie najzwyczajniej w świecie poradzić.
1: A to jest tak, że my sobie być może marzymy gdzieś w snach, że gdybyśmy mieli supermoce, to by nam się tak dobrze żyło. A to wcale nie oznacza, że tym superbohaterom się tak dobrze żyje, bo oni nie mogą dla swojej korzyści, sięgać po te supermoce.
2: No zgadza się. Sami siebie nie ratują. Mhm. Najczęściej tylko ratują przecież innych, a z drugiej strony czasami ukrywają tą tożsamość po to, żeby najbliższych chronić, tak? No bo jeżeli się okaże, że jakiś złoczyńca dowie się, kto jest faktycznie tym Spider-Manem na przykład, no to wtedy jego rodzina może być zagrożona.
1: No, i właśnie tutaj przychodzi mi na myśl ten wątek, że super bohater nie zawsze jest taki super, to znaczy on często działa dla innych, a w swoim życiu nie do końca sobie radzi. I tu dochodzimy w ogóle do takiego trochę burzenia mitu Supermana. Joanno, mamy we współczesnej kulturze do czynienia z czymś takim, co nazywasz dekonstrukcją.
4: Tak, jak najbardziej. No, trzeba tutaj wspomnieć, że już gdzieś w latach 80. kiedy do komiksu zebrali się twórcy bardziej krytycznie nastawieni do tego gatunku, na przykład Alan Moore, powstała taka seria pod tytułem Strażnicy i tam ci superbohaterowie, no, działy się tam naprawdę rzeczy niesamowite z perspektywy takiego naiwnego czytelnika, bo osoby wdziewające kostium wykorzystywały swoją pozycję jako superbohaterowie. To byli superbohaterowie wrzuceni na przykład w wojnę w Wietnamie. To byli ludzie o ogromnych mocach, którzy tracili swoje człowieczeństwo. I jak tutaj, prawda, działać, jak tu chronić tą ludzkość, jeśli już samemu nie czujemy się tym człowiekiem na przykład. Więc te dekonstrukcje no, współcześnie są coraz bardziej popularne. Wielu fanów nawet wymaga tego, żeby to już nie były te takie naiwne historie o dobrze i źle. Szczególnie Batman jest taką postacią, która łapie się właśnie w te takie moralnie szare sfery funkcjonowania w tym świecie. Także jest taka seria Chłopcy, serial telewizyjny, również na podstawie komiksu, który tak samo podchodzi do tematu superbohaterów bardzo krytycznie. Zastanawia się, co by było, gdyby osoby, które mają wielkie moce, wcale nie były nieskazitelnie czyste, dobre. Co by było, gdyby chciały wykorzystywać te moce do złych celów? Co by było, gdyby korporacje chciały wykorzystywać te moce do swoich celów? Także można z tym mitem i z tą formułą zrobić naprawdę wiele. I nie tylko sprowadzać to do tej dosyć prostej faktycznie historii, tak jak pan profesor mówił, właśnie tego schematu walki dobra ze złem.
1: Zastanawiam się, czy do dekonstrukcji, ale w wydaniu takim dziecięco-młodzieżowym można zaliczyć serial I nie ma mocni. No bo tam jest troszkę podważenie tego superbohaterstwa, szczególnie taty, prawda?
4: Bo zresztą jest tam pokazana taka codzienność, prawda? Co to znaczy być rodziną w tej sytuacji.
1: No i to jest właśnie też przykład opowieści o superbohaterach dla tych młodszych odbiorców, ale jest też taka seria Atomówki. Pani doktor, ja tej serii zupełnie nie znam. Tam są dziewczynki, tak?
2: Tak, tam są trzy takie dziewczynki. Każda ma inny kolor swojego stroju i trochę inne moce. Jedna potrafi latać, jeśli dobrze pamiętam. Druga jest chyba super silna. I trzecia też jakąś tam moc ma.
1: W każdym razie te moce są tutaj absolutnie niezbędne, żeby w ogóle kogoś nazwać superbohaterem. I teraz może przejdziemy do tego zagadnienia, od którego ja wyszłam, myśląc o superbohaterach. Mianowicie, czy Wiedźmin nasz polski jest superbohaterem? Polski, ale tak naprawdę znany w całym świecie. Przypomnijmy, że zbliża się wiedźmińskie Babie Lato 22 i 29 sierpnia w NCKF-ie i w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Może gdyby było więcej takich superbohaterów, może i niejednoznacznych, właśnie tej polscy aktorzy by grali, no bo przecież mamy ten stary serial, taki poczciwy już dzisiaj, ale Michał Żebrowski, no jednak zrobił tam rolę. Można krytykować ten serial, ale wydaje mi się, że kreacja jakaś tam jest. Panie profesorze, jak pan to postrzega?
3: Tak. To znaczy, chodzi o kreację, czy o...
1: To znaczy tak, może zacznijmy. Czy Wiedźmin,
3: no tak,
1: Wiedźmin jest superbohaterem?
3: To jest pytanie, no to kwestia definicji, tak, ale Wiedźmin jest postacią ze świata fantasy, no i tak jak każda inna postać fantasy jest po prostu integralną częścią tego świata. Nie ma, paradoksalnie, nie ma w nim właściwie nic dziwnego, to znaczy w tym świecie, w którym on funkcjonuje, no po prostu są tacy ludzie, prawda? Jak on, czyli to jest inna rzeczywistość, ta fantastyczna, niż ta rzeczywistość superbohaterów. Więc w tym sensie on nie jest kolegą Supermana czy Batmana. Tak, nie polubiliby się.
1: Chociaż, tak jak w przypadku superbohaterów, też całe Joanno uniwersum wokół niego powstało, prawda? Filmy, książki, gry, gadżety przeróżne, fankluby na całym świecie właściwie.
4: Oczywiście, tak. No, nie da się ukryć, że Wiedźmin w tym momencie jest taką najważniejszą, największą polską franczyzą multimedialną, która no, sięga od książek, przez komiksy, gry wideo, gry planszowe. Można grać w sesje RPG w świecie Wiedźmina. Można się przebierać na tym wydarzeniu, które będziemy organizować. Zresztą będą przedstawiciele takiej grupy LARP Venture, którzy organizują całe ogromne wydarzenia polegające na tym, że uczestnicy wcielają się w rolę z uniwersum tego świata Andrzeja Sapkowskiego. Natomiast faktycznie, tak jak mówi pan profesor, to nie jest... Trudno powiedzieć, że Wiedźmin jest tutaj wyjątkową postacią, chociaż oczywiście jest to taki świat, w którym Wiedźmin jest coraz mniej potrzebny, potworów jest coraz mniej i mimo wszystko ma tą funkcję tego dziwnego, tak? Natomiast oczywiście decyzje Geralta są tutaj też czasami dyktowane jakąś chęcią zysku, koniecznością utrzymania się, a czasami są podyktowane potrzebami takimi moralnymi. Tutaj można się postrzegać może trochę bardziej taką figurę superbohatera. Natomiast właśnie w perspektywie tej maszyny do robienia zabawek, gadżetów, to jak najbardziej jest to dobra analogia do tego świata.
1: Można powiedzieć, że jest trochę podobny do superbohaterów. Tak. To powiedzmy, skoro jesteśmy przy Wiedźminie, 22 sierpnia spotkanie z twórcami filmu Wiedźmin.
4: Tak jest, to jest dokładnie seans filmu z właśnie Michałem Żebrowskim w roli głównej, w reżyserii Marka Brodzkiego. Reżyser będzie obecny na tym seansie. Pojawi się tu również Zbigniew Zamachowski, który wcielał się w tym filmie w rolę Jaskra. No teraz myślę, że można powiedzieć, że jest to produkcja kultowa. Można na nią spoglądać z nieco większym dystansem niż niegdyś.
1: Bo ona już jest taka z myszką, więc
4: tak.
1: Te wszystkie efekty specjalne, teraz przebrania.
4: Teraz już można na to patrzeć z jakąś dozą czułości, tak myślę.
1: No ja wiem, że wśród wielu fanów wyżej ceniona jest ta taka, można powiedzieć nawet trochę prześna produkcja, jest wyżej ceniona niż wysokobudżetowy serial.
4: Tak, myślę, że też cenne jest to, że jest to polska produkcja, a nie jakiś element tej fabryki Netflixowej. No i to tutaj zapraszamy właśnie do kina NCKF 22 sierpnia, to jest sobota. Nie wiem, czy jeszcze są bilety, ale warto sprawdzić.
1: A 29?
4: Tak, natomiast 29 tutaj już zapraszamy do Centrum Komiksu. Chcemy żegnać lato właśnie z Wiedźminem i pojawią się u nas przede wszystkim twórcy związani z komiksami wiedźmińskimi. To będzie pisarka Aleksandra Zielińska, autorka jednej z komiksowych adaptacji, ale także powstającej właśnie gry planszowej w świecie Wiedźmina. Przemysław Truściński, artysta, który pracował przy projektach do gry, ale także przy najnowszej adaptacji komiksowej Wiedźmina, która jeszcze się nie ukazała, natomiast mogliśmy ją oglądać na wystawie w tym roku. Będziemy mogli grać w gry, będziemy mogli wcielać się w role w trakcie sesji RPG, będziemy mogli rysować potwory z Agą Tutuszymańską. Będzie można nawet zaprojektować wiedźmiński miecz na zajęciach z projektowania 3D. No i w końcu spotkać się z cosplayerami przebranymi właśnie za postaci Geralta, Yennefer, sfotografować się w klimatycznym namiocie, wziąć udział w zajęciach w laboratorium alchemicznym. No będzie to taki dzień pełny atrakcji. No i trzeba przede wszystkim powiedzieć, dlaczego w ogóle to robimy. W tym roku przypada 40-lecie ukazania się pierwszego opowiadania z Wiedźminem na łamach czasopisma Fantastyka.
1: Wszystko już wiemy o wiedźmińskim babim lecie, a teraz wracamy do tematu superbohaterów w szerszym ujęciu, bo ważny wątek tej całej opowieści to przecież znakomite kreacje aktorskie. My tutaj wspomnieliśmy o Michale Żebrowskim, ale jeśli chodzi o tych bohaterów, czy z Marvela, czy z DC Comics, no to jak wspomniałam wcześniej, najwybitniejsi aktorzy, na przykład Batmana, grali Christian Bale, Michael Keaton. O tym w ogóle zapomniałam, bo nam się nie kojarzy z superbohaterem. Robert Pattinson w takiej mrocznej wersji. Wiem, że ty, Joanno, jesteś zwolenniczką tego filmu. Ben Affleck był Batmanem. Val Kilmer. George Clooney w tej opowieści o Batmanie i Robinie. Jest też serial i film stary z 1966 roku, więc mamy okrągłą rocznicę. Adam West tam się wcielał grał właśnie w Christiana Bale'a. I to jest tak właśnie, panie profesorze, że wybitni aktorzy mierzą się z tymi rolami jako z naprawdę poważnymi zadaniami aktorskimi. Za chwilę może przejdziemy do adwersarzy, również znakomitych adwersarzy superbohaterów. To nie jest tylko udział w kasowej produkcji. To jest poważne zadanie aktorskie.
3: No bo też takie historie są coraz bardziej skomplikowane. To znaczy, tak jak tutaj pani rozmawiały o tym polskim serialu wiedźminowym, no to jest wiele filmów o Supermanie z lat 60., 70., które no nie są superprodukcjami. Są to tanie filmy z bardzo słabymi efektami specjalnymi, które już wtedy raziły widzów. I też bardzo opowiadające bardzo proste historie. No i teraz, kiedy ten temat stał się dochodowy, no to zajęli się tym reżyserzy i scenarzyści, no, budujący bardziej skomplikowane historie i bardziej skomplikowane postacie. Tak? I do tych skomplikowanych postaci no, są potrzebni też aktorzy, którzy udźwigną no, właśnie ciężar starzejącego się Supermana, wahającego się Supermana, pokonanego i tak dalej.
1: Ale dla wielu wciąż Christopher Reeve to jest taki model Supermana, prawda? Lata minęły, a on się wielu najbardziej kojarzy z tą postacią.
3: No tak, ale to też tak jak z Jamesem Bondem, prawda? Też tam każdy ma swojego ulubionego aktora odtwarzającego Jamesa Bonda, ale tutaj chyba jakby cały urok jednak tkwi w tym takim, takiej zmienności tych postaci, prawda? Że one mogą poprzez też różne kreacje aktorskie, różne swoje oblicza ujawniać.
1: A ujawniają te oblicza właśnie w starciu ze złem, które ma często bardzo ciekawą twarz, pani doktor. To jest też ważne, że ci superbohaterowie istnieją bardziej dzięki tym antybohaterom, dzięki tym swoim adwersarzom.
2: Gdyby nie było antybohaterów, pytanie, czy byliby potrzebni bohaterowie. Mhm.
1: Bo na przykład Spider-Man, pozostańmy przy serii, którą pani lubi. On tam ma różnych przeciwników.
2: Tak.
1: Bo ma tego człowieka deskę.
2: Goblina.
1: Czy to jest ojciec w ogóle jego najlepszego przyjaciela?
2: Zgadza się. Którego urzekła ta deska. Gdzieś wcielił się właśnie w tą postać Goblina. Tak do końca też, jak się tak z psychologicznego punktu widzenia przyjrzy tej postaci, to można zauważyć, że to jest jego trochę alter ego, tak? Czyli on jako ojciec jest dobrym człowiekiem, jest milionerem, finansuje, przecież pomaga Spider-Manowi znaleźć pracę, pomaga też mu w życiu, natomiast to alter ego gdzieś tam się u niego aktywizuje w momencie, jak się z tą deską gdzieś tam spotyka, no i niestety wciela się tak w tą rolę i finalnie ginie.
1: Ginie i potem jest dramat, dlatego że właśnie ów najlepszy przyjaciel dowiaduje się, że to właśnie, tak on nie wie, że to jest Spider-Man,
2: nie.
1: Prawda?
2: Spider-Man przynosi,
1: dowiaduje się, kto
2: przynosi
1: zabił jego
2: goblina,
1: ojca.
2: Tak, przynosi goblina, właściwie nie goblina. Goblin poprosił Spider-Mana, żeby syn się nie dowiedział o tym, więc tak naprawdę Spider-Man rozbiera goblina z tej całej, z tego całego stroju i jego zanosi do domu i ten fakt właśnie zauważa ten najlepszy przyjaciel.
1: I właśnie ten najlepszy przyjaciel, syn, nie wie, w jaką postać wcielał się w jego ojciec. Czyli tu też mamy tę podwójną tożsamość. Ale pamiętam również ciekawą sytuację ze Spider-Mana, że tam pojawia się postać, która sieje zniszczenie, ale nie do końca jest zła. Taki człowiek z piasku, Sandman chyba się tak najprościej nazywał, bo tak zazwyczaj ci bohaterowie prosto się nazywają.
2: Tak, on po ucieczce z więzienia został poddany takiemu promieniowaniu, które spowodowało, że jego ciało właśnie się rozsypuje w piasek. Natomiast on bardzo pragnie kontaktu ze swoją córką. I w związku z tym popełnia różne przestępstwa, szuka pieniędzy, żeby tam się do niej dostać, ale finalnie pod koniec filmu przechodzi na stronę Spidermana i pomaga mu walczyć ze złem.
1: Wzruszamy się. Z jednej strony się go boimy, ale z drugiej strony wzruszamy się, bo to po prostu jest nieszczęśliwy człowiek, który wbrew woli
2: poświęca swoje
1: taką
2: życie.
1: Przemianę. Mhm. No i trzeba przejść do Jokera, bo jeszcze by nam umknęła ta postać. A to jest, Joanno, wielka figura współczesnej kultury.
4: Oj tak, zdecydowanie. To też jest, znowu, moje podejście do tego jest trochę bardziej komiksowe, no z wybaczcie. W ogóle ciekawe jest, że rozmawiamy w takiej formule, że właśnie to, co się działo w tej trylogii z Tobim Maguire'em, to jest to, a tymczasem my po prostu przeżywamy te opowieści od nowa za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś nowa trylogia filmowa. I tak samo jest trochę w świecie komiksu. Joker też oczywiście miał wiele twarzy, ale tak samo jak superbohaterowie, złoczyńcy także mają taki zestaw elementów, które tworzą ich archetyp. Z tego, skąd się wzięli, jak się narodziły te postacie. W przypadku Jokera jednym z takich mitów tego, jak się narodził, to również jest jakiś rodzaj tragedii, tego, że on wpadł do kwasu, tak? Że został zeszpecony i po prostu oszalał w wyniku tej takiej dosyć traumatycznego przeżycia. I właśnie tej traumie jest na przykład poświęcony komiks Zabójczy żart. Bardzo go wszystkim polecam. Który też zastanawia się właśnie nad tym połączeniem pomiędzy Batmanem a Jokerem, że oni nie mogą żyć bez siebie, że Batman nie ma sensu istnienia, jeśli nie ma z kim walczyć, a z kolei Joker będzie działał, dopóki także będzie miał jakiegoś przeciwnika. Inaczej oni trochę tracą jakby sens swojego istnienia. I dlatego też nigdy ta walka nie może ustać. Natomiast jeśli chodzi o filmy, no to znowuż mieliśmy fantastycznych aktorów, bo szczególnie zapadł nam w pamięć na pewno Heath Ledger z filmów...
1: Z Mrocznego Rycerza.
4: Tak, filmu Christophera Nolana.
1: I ja słyszałam nawet, że w ogóle bardzo dużo go ta rola kosztowała. Że on tak głęboko wszedł w tę mroczną postać, że jakoś tam psychicznie to na niego zadziałało.
4: No tutaj Nolan zdecydowanie miał takie bardziej psychologiczne podejście do tej postaci. W tej duologii Tima Burtona z kolei było to jednak zdecydowanie bardziej, no jest ten przymiotnik komiksowy, tak, karykaturalny może byłby lepszy, żeby już go nie używać. Tam z kolei był to Jack Nicholson, tak?
1: No ja właśnie nie wiem, czy właśnie Heath Ledger, czy Jack Nicholson, czy może Joaquin Phoenix. Kto jest tam najlepszy z tej trójcy? Chyba też jest tak, panie profesorze, że każdy będzie miał swój typ.
3: No tak, to każdy będzie miał swój typ, ale to też oni są... Każdy z nich jest częścią pewnej opowieści, każdy z nich jest dopasowany do tej opowieści, do swojego oponenta. Natomiast ciekawe jest to, że rzeczywiście te postacie są ze sobą, tak jak pani powiedziała, ściśle związane.
1: Czyli właściwie, Batman i Joker.
3: Tak, tak, tak. I właściwie to jest, tak można powiedzieć, trochę przypadek, kim się staniesz, prawda? Co zrobisz ze sobą, czy będziesz po tej stronie, czy po tej drugiej, prawda? Czy potrafisz sobie poradzić z, no właśnie z jakąś traumą, tak? W taki sposób, że ją wykorzystasz pozytywnie, czy nie? Czy będziesz po stronie zła?
1: Czyli też takie rozważania natury psychologicznej, pani doktor, można prowadzić właśnie po obejrzeniu różnych filmów o superbohatera.
2: Zdecydowanie tak. Teraz mi przychodzi do głowy też taka postać, ale poproszę o pomoc, jak się nazywała. To była taka czarownica, która właśnie w tej serii po raz pierwszy, jak się pojawia, to chciała zawładnąć światem. Ona bardzo usilnie pragnęła mieć dziecko, z tego co pamiętam. I była tym czarnym charakterem. Natomiast później, jak dołączyła do tej drużyny, jak spotkała swojego partnera, to zmieniła swoje podejście całkowicie i stała się tym dobrym bohaterem.
1: Ja na pewno widziałam jeden film z tej serii, na pewno, ale nie pamiętam, jak się nazywa ta bohaterka, ale rzeczywiście przykuła wtedy moją uwagę, ale nie na tyle, żebym zapamiętała. No tak, tak, tak. Tak, no właśnie. I a propos tych bohaterów pozytywnych i negatywnych, to bywa tak, że i te role się tam troszkę nam mieszają, prawda? I zazwyczaj jesteśmy niby po stronie dobra, ale się okazuje, że dobro nie do końca dobre, a może należy współczuć temu złemu i to też jest właśnie ciekawe i te przemiany, które przechodzą bohaterowie.
3: To do pewnego stopnia te filmy, czy w ogóle te opowieści może szerzej powiedzmy, żeby nie odwiedzić się do filmów, one przechodzą taką ewolucję jak western, prawda? Od takich prostych opowieści o tym, czym jest dobro i czym jest zło, do takiego głębokiego sproblematyzowania tego. Ja chciałem taki film przywołać, bo jego tytuł nie padł, a chciałbym, żeby wybrzmiał. Mianowicie Logan Wolverine. O starym umierającym superbohaterze, któremu już się nic nie chce, znaczy, nie ma
1: też
3: siły.
1: Też mamy całą serię,
3: tak,
1: prawda, oczywiście.
3: Tak, tak, tak. Nie ma siły, już jakby nie interesuje go jakaś walka i tak dalej. No i właściwie to jest film o umieraniu, taki nawet powiedziałbym bardzo, bardzo poruszający, ale on jest właśnie dowodem takiego, no z jednej strony można powiedzieć, że skomplikowania tych opowieści, z drugiej strony może jakiegoś wyczerpania też, prawda, że już nikt nie chce oglądać takich zwykłych historii, że trzeba z tymi bohaterami coś zrobić takiego, żeby pokazać ich też, no właśnie, śmiertelność, przemijanie.
1: Hugh Jackman, prawda? Tak. Znakomity. Właśnie wcielał się w rolę mutanta, no bo to jest historia o mutantach, którym jest lepiej na świecie dzięki temu, że się spotkały w takim specjalnym, najpierw to jest taka szkoła, ośrodku, prawda? Tak. Potem ośrodek się z tego tworzy i tu właśnie Hugh Jackman wspaniale zagrał, ale też i tu pani doktor, wiem, że pani też lubi Roberta Downeya Juniora jako Ironmana.
2: Tak.
1: A za co?
2: To jest też ciekawa kreacja, tak? Bo on z jednej strony, no jako ten miliarder ma możliwości, tak? Więc technologicznie może wykorzystywać swoje możliwości umysłowe, swoją wiedzę. Z drugiej strony, pomimo tego uszczerbku na swoim zdrowiu i tego, że musi funkcjonować z tym pierścieniem, stara się to wykorzystać, żeby też pomagać innym. Czyli nie tylko myśli o sobie, ale zaczyna też myśleć o innych ludziach, gdzieś wykorzystuje ten swój wspaniały strój po to, żeby właśnie ratować świat niejednokrotnie.
1: Tam jest też bardzo ważna relacja z kobietą.
2: I bardzo skomplikowana.
1: I tam jest też coś, co robi wielkie wrażenie, mianowicie ten jego dom na skalę, niesamowity. A w tym domu tych kostiumów chyba kilkanaście, Joanna, on miał?
4: Nawet w pewnym momencie się trafił kostium Hulka, taki sam, więc...
1: A tam też bywają takie spotkania, na przykład między Iron Manem a Kapitanem Ameryką. Także to są takie jakieś przedziwne połączenia. Chris Evans jako Kapitan Ameryka mi się spodobał. Nie wiem, czy było więcej ekranizacji, bo nie będę tu udawać, że jestem znawczynią tego uniwersum różnych superbohaterów, tym bardziej, że ich jest bardzo dużo. I panie profesorze, chyba nikt tego, chociaż nie wiem, może Joanna ogarnia.
4: O, powiedzmy, ja już sama się trochę w tym gubię. Nie ukrywam, że nie jest tak, że podążam za każdym serialem, filmem. Z niektórych po prostu rezygnuję, w sumie dla własnego zdrowia chyba.
1: Panie profesorze. Już... Panie profesorze, tak.
4: Natomiast chciałam tylko powiedzieć jeszcze a propos Roberta Downeya Juniora i Ironmana, że tutaj to nie była postać, która była jakoś wyjątkowo popularna. Ale przez film i przez tą konkretną kreację ona się wzbiła na takie naprawdę wyżyny tej popularności wśród superbohaterów. Właśnie przez siłę tej charyzmy aktorskiej, tak?
1: Tak, i ja zauważam pewien wspólny rys poprzez to, a może dzięki temu, pomiędzy Iron Manem a detektywem Holmesem. Bo też przecież była ekranizacja właśnie z tym samym aktorem i widzę pewne wspólne rysy u tych dwóch niepokornych bohaterów stworzonych. Panie profesorze, ja wiem, że pan przygląda się naukowo, nie hobbystycznie światowi filmu, w tym filmu poświęconego postaci superbohatera, ale ma pan swoich ulubionych albo swojego ulubionego?
3: No nie, skoro się przyglądam temu naukowo, no to nie staram się nie mieszać tutaj muszę taką rzecz powiedzieć, bo my o tym tak rozmawiamy, przechodząc trochę tak jakby od powagi do żartu, ale w gruncie rzeczy to jest, wydaje mi się, taki poważny temat. To znaczy, państwo nas słuchają, tak, przez długo sobie tam mówimy o tym, ale to są opowieści, które coś mówią o naszym świecie. To znaczy, to nie jest tylko jakaś takie historie dla dzieci.
1: Historie no dla dzieci też mam nadzieję, że to wybrzmiało dzisiaj.
3: Ale
1: że
3: tak,
1: nie.
3: Że to, że no jakby czegoś się, myśląc o tych opowieściach, analizując je, no czegoś się dowiadujemy o nas samych, o tym, czego potrzebujemy, tak, co nas pociąga, jakie wartości wyznajemy. Więc to jest, wydaje mi się, taki dosyć istotny temat. I oczywiście te... różne rzeczy tam zabawne, które są, albo jakieś absurdalne i tak dalej, to jest jedna sprawa. Natomiast to podglebie takie tych istotnych wartości jest z pewnością ważne. Nie wiem, czy ja mam, chyba nie mam ulubionych bohaterów. To jeśli już, to jakieś raczej konkretne realizacje komiksowe czy filmowe, tak jak właśnie wspomniałem ten film Logan Wolverine, bo to mi się wydaje ważniejsze, to znaczy nie tyle postać, która jest ciekawa, prawda, tylko raczej co można zrobić z postacią, która pozornie jest nieinteresująca, prawda, no właśnie pokazać, jakby ją zresetować od zera, tak, albo pokazać, jak ta postać w pewnych sytuacjach musi wegetować, bo ma mało pieniędzy, albo nie ma warunków, albo coś tam jeszcze, prawda, to jest, wydaje mi się, bardziej interesujące.
1: Czyli można powiedzieć, że te realizacje, zarówno komiksowe, jak i filmowe, wyszły już poza takie typowe ramy gatunku, że filmy o superbohaterach to już nie jest dzisiaj tylko kino gatunkowe.
3: Nie wiem, czy to jest gatunek, film o superbohaterach. To jest jakaś dyskusja taka
1: genologiczna. Ja mam pewne wyobrażenie o tym, tak? Ale że to już przekroczyło. To mówimy o tych dekonstrukcjach i o tym pokazywaniu właśnie w innych sytuacjach, a to w codziennych, a to w jakichś niekomfortowych sytuacjach.
3: Z pewnością to jest taki świat, w którym na tyle bogaty, że zaspokoi widzów, którzy potrzebują no właśnie takich, powiedzmy, nastoletnich historii i byliby bardzo zdziwieni, co się dzieje z tymi bohaterami w innych filmach czy komiksach najczęściej, do których w ogóle nie dotrą.
1: Pani doktor.
3: Odwrotnie może. To znaczy ci, którzy czytają te bardziej skomplikowane komiksy, też prawdopodobnie byliby znudzeni, gdyby sięgnęli po jakieś początki tych bohaterów.
1: Kończąc już naszą audycję, niestety wiedziałam, że będzie za mało czasu. Pani doktor, nie tylko z uśmiechem o komiksach, prawda? Nie tylko z uśmiechem i nie tylko właśnie z takim czasem pobłażaniem.
2: Zdecydowanie. Warto poddawać się refleksji i też spojrzeć nieco głębiej, co dany komiks, dana kreacja, dana opowieść może jeszcze nam przynieść.
1: Doktor Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek, dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Profesor Piotr Sitarski.
3: Dziękuję bardzo.
1: Joanna Birek-Fita.
4: Dziękuję.
1: A ja nazywam się Anna Groblińska. Bardzo dziękuję słuchaczom za uwagę i ja lubię to podkreślać, bo wciąż ludzie myślą czasem, że komiks to jest dla dzieci, a komiks to jest cały świat, podobnie jak opowieści o superbohaterach są dla bardzo różnych odbiorców. Dziękujemy za uwagę.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
13: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
14: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Gmina Stryków planuje zmiany w komunikacji publicznej. Chce współpracować z sąsiednimi samorządami. Pływalnia w Wieluniu wciąż czeka na remont. Wiadomo, że nie zostanie otwarta na początku roku szkolnego. W wiadomościach także astronomiczne obserwacje. Za nami zaćmienie słońca. Przez całą noc będzie pogodnie, jutro słonecznie, nieco cieplej niż dziś. Gmina Stryków chce rozwijać komunikację autobusową. Chce przy tym skorzystać z nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym, którą niedawno uchwalił Sejm. Nowelizacja może pomóc takim gminom jak Stryków w organizacji komunikacji publicznej, bo zmieni się finansowanie połączeń lokalnych i jednocześnie narzucone zostaną odgórne standardy. Więcej wie na ten temat reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
11: Nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym spowoduje, że zmieni się finansowanie przewozów lokalnych, a za ich koordynację będą odpowiedzialni marszałkowie województw. To stworzy lepsze szanse na rozwój komunikacji gminnej, mówi burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak.
16: Liczymy na to.

0: pozostanie zamknięty dłużej niż zakładano. Kryta pływalnia jest nieczynna od lutego, czeka na niezbędny remont. Miała być otwarta we wrześniu z początkiem roku szkolnego, ale w ostatnim przetargu nie wybrano wykonawcy. Mieszkańcy nie mogą się doczekać otwarcia.
1: No przecież bez tego, no to po prostu szkoły, wszystko, także korzystają. Mhm.
2: Dzieciaków dużo jest?
1: No tak, no szkół jest sporo.
3: Ja właśnie wracam z miejscowości Praszka, gdzie wieluniacy dojeżdżają do pływania.
2: I tam pan korzysta?
3: Korzystam parę razy w tygodniu, bo tu nie mamy możliwości na chwilę obecną. Nie?
0: W ostatnich dniach z tak zwanej wolnej ręki miastu udało się znaleźć firmę, która ma podjąć się remontu. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, basen będzie czynny od 1 października. Mateusz Morawiecki rozbudowuje struktury swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Do inicjatywy byłego premiera dołączyli samorządowcy z województwa łódzkiego, między innymi prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Adriana Witczaka samorządowcy chcą w ten sposób zadbać o własne wpływy.
4: Przyglądam się temu trochę z uśmiechem, jak na spektakl, dlatego że to, co wyprawiają lokalni działacze z panem prezydentem na czele, to jest nic innego jak szukanie swojego miejsca. Nie zagrzali miejsca, nie chcieli ich PiS-ie, nie mogli rządzić, to zaczęli budować swoje środowisko.
0: A z Rozwojem Plus związani są także prezydent Sieradza Paweł Osiewała i były wicestarosta z Gierski, obecnie radny powiatowy Dominik Gabrysiak. Za nami zaćmienie słońca. Kulminacja zjawiska nastała chwilę po 20, kiedy księżyc zasłonił ponad 80% tarczy słonecznej. Na wielu łódzkich górkach zgromadzili się mieszkańcy. Trudno było znaleźć dogodne miejsce do obserwacji. Nie wszystkim się udało.
5: Nie, już zachodziło słońce.
6: Widziałam w telefonach odbicia ludzi.
7: No, coś nieziemskiego. Dla mnie to majestatyczne przeżycie.
8: Jaki to jest widok?
9: Niesamowity, jeden na wiele lat. Ostatnio mam właśnie z 15 roku zaćmienie zdjęcia, także trochę lat minęło.
10: Tam dużo było ludzi i prawie nic nie zdążyłem zrobić.
11: Pomimo tego, że miał pan teleskop.
10: Chciałem coś zobaczyć, ale nie oczekiwałem, że tyle ludzi będzie.
0: Jeżeli ktoś przegapił dzisiejsze zaćmienie, następna okazja będzie 2 sierpnia przyszłego roku, choć zjawisko będzie mniej spektakularne. A dzisiaj w nocy czeka nas jeszcze spektakl spadających gwiazd. Najlepsze miejsca do podziwiania Perseidów to otwarte przestrzenie z dala od miejskich świateł. Mamy pierwszy medal pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym. Pobiła też rekord Polski. Uzyskała wynik 4 minuty 36,47 sekundy. Więcej sportu w Radiu Łódź kilka minut po 22 w wiadomościach sportowych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Przez całą noc będzie pogodnie, temperatura spadnie do 10 stopni, jutro słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie, wiatr ma być słaby, północno-wschodni.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: muzyka jest najlepsza.
1: Akordy gitary John'ego Mara rozpoczęły kolejne nasze środowe spotkanie. John'ego Mara oczywiście dzisiaj pojawi się, bo w niedzielę zagrał na festiwalu OFF w Katowicach i o tym będę jeszcze Państwu opowiadał. No ale dzisiaj też wydarzyła się rzecz spektakularna.

Finał płyty Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. No to tak przy okazji dzisiejszego zaćmienia słońca. Kolejna taka okazja, tak jak Państwo słyszeli w serwisie informacyjnym, zdaje się za rok, ale to ta taka bardziej spektakularna i widowiskowa w 2030 roku i to będzie rano, nie wieczorem, a rano. Teraz już witamy się oficjalnie. Jolanta Kozłowska realizuje program, Bartosz Florczak przed mikrofonem. No i co? I Johnny Marr.

Spirit, Power and Soul, Johnny Marr. Ten utwór także zabrzmiał podczas koncertu w Katowicach na festiwalu. Jeżeli dobrze policzyłem, 12 kompozycji, oczywiście szlagiery zespołu The Smiths, które wywoływały największy aplauz, ale te utwory Johnny'ego solowe także świetnie się sprawdziły. Między innymi Spirit, Power and Soul, gdzie Johnny zapowiedział tę piosenkę, mówiąc: zagramy teraz coś disco, ale się nie bójcie, to nie jest nic złego grać piosenki disco. Easy Money, fantastycznie ten utwór także wypadł. No i jeszcze kilka innych. No ale wiadomo, że najbardziej fani młodsi i starsi czekali na utwory z repertuaru zespołu The Smiths. Fantastyczny absolutnie koncert. Z kim nie rozmawiałem po tym występie, to wszyscy byli bardzo zadowoleni i wiele osób mówiło, że nie spodziewało się, że on też wokalnie dźwiga te piosenki The Smiths i w ogóle daje sobie pod tym względem dobrze radę. No, kto słucha tej audycji, ten wie, że Johnny Marr nie ma problemu ze śpiewaniem, bo ja chyba wszystkie płyty Johnny'ego Marra i większość kompozycji, jakie pojawiają się, państwu prezentuję od lat. Mam nadzieję, że artysta powróci, zagra w Polsce koncert taki pełnowymiarowy już, klubowy, czy też w jakiejś sali, gdzie zagra 20 utworów, bo kilku oczywiście zabrakło i to był taki koncert trochę przekrojowy. Było kilka wielkich przebojów, ale też sięgnął do archiwum. Johnny Marr wygląda znakomicie, ma 62 lata, na scenie rusza się tym takim charakterystycznym, powiedziałbym, manchesterskim krokiem. Jeżeli państwo kojarzą, jak rusza się Liam Gallagher z zespołu Oasis, tak bardzo szeroko pewny siebie jest w każdym kroku, no to chyba gdzieś przyuważył to od właśnie Johnny'ego Marra. Jeden z najważniejszych bez wątpienia gitarzystów w historii i to nie chodzi o to, czy on potrafi grać z prędkością światła, bo kiedy trzeba, to potrafi technicznie oczywiście zagrać w taki bardzo zaawansowany sposób, ale to zupełnie nie o to chodzi. Wymyślił jedne z najważniejszych piosenek świata. Johnny Marr powróci po godzinie 22 właśnie z nowymi utworami. Kilka nowych piosenek teraz. Matt Berninger już jakiś czas temu dostarczył ten utwór.

Martin Fatso, taki tytuł tego utworu. Matt Berninger, a więc zespół The National, pewnie z tą nazwą zawsze będzie już kojarzony w pierwszej kolejności, no ale przecież nagrał mnóstwo też znakomitej swojej muzyki. To jest nowy utwór, który przyznam, że jest taki nośny i może troszeczkę częściej by się pojawiał gdzieś na antenie Radia Łódź. Pewnie mniejsze szanse na to ma kolejny zespół, który też śledzę i którego gram Państwu utwory od wielu lat już. Shearwater. Dwa nagrania teraz z nowej płyty.

Ten drugi utwór zwłaszcza fenomenalny. Daydream Unbeliever, wcześniej More and More. Nowa płyta zespołu Shearwater zatytułowana The New World, Nowy Świat. 4 lata po ostatnim albumie The Great Awakening. No a wcześniej była ta znakomita płyta w 2016 Jet Plane and Oxbow, której słuchaliśmy wiele razy wspólnie, zresztą wydanej dla, ta płyta wydana dla wytwórni Sub Pop. Teraz to już jest inna wytwórnia, nie ma to większego znaczenia. Muzyka miejscami naprawdę fantastyczna. Jeżeli czas pozwoli, to jeszcze w drugiej godzinie wrócimy do tych dźwięków. No to teraz dźwięki polepione i z tego zasłynęli. A czy państwo poznają? Zobaczymy.

No i tak urywa się ten utwór Blue Shadows, króciutki, The Avalanches, bo to o nich mowa, powracają obok Karen O, znana z zespołu Yeah Yeah Yes. Zresztą już w 2020 roku przy okazji albumu We Will Always Love You śpiewała z The Avalanches. A The Avalanches to oczywiście jest ten niesamowity zespół, który na początku XXI wieku wydał płytę polepioną z kilkuset, o ile dobrze pamiętam, z ponad 700 sampli Since I Left You, i na podstawie tych wycinków z twórczości różnych zespołów, grup, artystów stworzył autorskie nowe kompozycje, co było absolutną rewolucją. Potem była długa przerwa, album We Will Always Love You, rok 2020, no a teraz ma się pojawić kolejna płyta. Na razie pojawiają się pojedyncze piosenki i chyba nie ma jeszcze daty wyznaczonej, jeżeli chodzi o to nowe wydawnictwo. Jeszcze jeden utwór The Avalanches przed nami.

Nowe nagranie zespołu The Avalanches tutaj w towarzystwie Portraits of Tracy. Warto dodać, że The Avalanches to teraz już jest trio do Robiego Chatera i Tonego Di Blasio dokoptował jeszcze Diego Shakersa i mamy teraz trio. Tak musiałem sprawdzić, przyznam szczerze, bo coś mi się wydawało, że się mogłem pomylić. Pomyliłem się o rok, ale to istotny rok, bo ta płyta Since I Left You to jest rok 2000. A jeszcze po drodze była jedna płyta Wildflower 2016. No to tak już, żeby było wszystko na 100% dopięte. Nowa zupełnie artystka, troszeczkę inna muzyka, bardziej przystępna, pochodzi ze Szkocji. Nazywa się Alex Amor, ale teraz tworzy w Anglii, konkretnie przeprowadziła się do Bristolu.

Inside Alex Amor. Będzie więcej tych piosenek niebawem. Odrobina klasyki przed nami. Rok 1977. Wtedy to ukazała się płyta My Aim Is True Elvisa Costello, jego debiut, który teraz doczeka się jubileuszowego wydania z okazji 49-lecia. Chyba pierwszy taki przypadek. No a na tej płycie m.in. Alison.

Miami is true. To tytuł płyty, a piosenka oczywiście Allison. No jak tylko pojawi się to duże pudełko, to będziemy pewnie słuchać większej liczby tych nagrań. No właśnie, państwo pewnie mają już nową płytę do Rolling Stones na półkach od jakiegoś czasu, ale czy z tym nagraniem?

Mickey Keefe razem zaśpiewali ten utwór Bad Luck Hideaway. To jest nagranie takie bonusowe, dodatkowe na specjalny rynek japoński. Jak to zwykle Japończycy dostają jeden utwór więcej od nas. Bad Luck Hideaway. Może będziemy wracać do tego nagrania. Do godziny 22 dwa utwory podpisane tym samym nazwiskiem, ale w tym pierwszym to po prostu Sierra Ferrell, tak się nazywa, będzie główną wykonawczynią, a w drugim zaśpiewa chórki w jednej z najpiękniejszych piosenek tego roku, ale w tej wersji jeszcze jej nie słyszeliśmy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W szpitalu zmarł 7-latek, który 2 tygodnie temu topił się w łódzkim akwaparku. Seniorzy z Bałut mogą stracić swój klub. Spółdzielnia drastycznie podniosła czynsz. Do sądu w Warszawie trafił wniosek posła Marcina Romanowskiego o list żelazny. Pismo wysłano z Naddniestrza. Jutro w regionie będzie słonecznie. Termometry pokażą do 24 stopni. Nie żyje 7-latek, który tonął w łódzkim akwaparku. Chłopiec od 2 tygodni walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Do tragedii doszło pod koniec lipca. Chłopiec brał udział w wakacyjnej szkole pływania w akwaparku Fala. W pewnym momencie zaczął się topić, a po prawie 3 minutach znalazł się na 6 minut pod wodą. Z basenu wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Dziś u chłopca stwierdzono śmierć mózgu. Prokuratura, która po zdarzeniu wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka, teraz zmieniła kwalifikację czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Kontrolę w związku z tą tragedią przeprowadziło także łódzkie kuratorium oświaty, mówi wicekurator Jarosław Krajewski.
10: Takowy wypoczynek powinien być zgłoszony do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
9: Akwapark Fala wydał oświadczenie, w którym podkreśla, że mimo, że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, prezydent Łodzi zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa. Prezes akwaparku został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą automatycznie wychwycić przypadki krytycznych sytuacji w wodzie. Seniorzy z Bałut mogą stracić swoje miejsce spotkań. Od 3 lat przy spółdzielni Pojezierska działa klub seniora Radość. Dotychczas płacił złotówkę miesięcznie za wynajem lokalu w Blaszaku,

0: Opłaty za lokal jest efektem decyzji członków spółdzielni dotyczącej remontu blaszaka, w którym mieści się klub seniora Radość. Mieszkańcy postanowili zwiększyć stawkę na fundusz remontowy tego pawilonu z nieco ponad złotówki do co najmniej 5 zł za metr kwadratowy.
1: Dlatego Rada Nadzorcza Spółdzielni była zobowiązana podnieść stawkę także dla klubu seniora. Walne Zgromadzenie Mieszkańców Spółdzielni odrzuciło propozycję utworzenia funduszu społeczno-kulturalnego, który mógłby finansowo wspierać organizacje działające przy spółdzielni.
2: Więcej na radiołódź.pl.
1: Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania, a także list gończy. Sam poseł Romanowski twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreślił, że fakt wysłania listu z Naddniestrza nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski tam przebywa, bo list mógł wysłać stamtąd ktokolwiek. Prokurator Nowak dodał, że polskie organy ścigania mają ograniczone możliwości działania w Naddniestrzu. Polska nie uznaje tamtejszych władz i nie ma z nimi żadnych stosunków dyplomatycznych. Zniszczony sygnalizator prędkości leżał na trawniku prawie 3 tygodnie. Sprawą zajął się radny. W Zgierzu na ulicy Staffa kilka lat temu zamontowano sygnalizatory prędkości, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców pobliskiego osiedla 650-lecia. Około 3 tygodni temu jedno z urządzeń zostało zniszczone. Tablica wskazująca prędkość wylądowała na trawniku i leżała przy drodze kilkanaście dni. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
3: Jak podkreśla jedna ze zgierzanek, sygnalizatory były bardzo potrzebne.
4: Widzę, jak jeżdżą. Jest przejście, jest problem. Nieraz jak się stoi na przystanku, to się widzi, jak jeżdżą.
3: Sprawa trafiła do Straży Miejskiej w Zgierzu, ale tablica nie zniknęła z trawnika. Sprzątnął ją zgierski radny Przemysław Jagielski.
5: Dostałem sygnał, to po prostu wsiadłem do auta, zapakowałem to, zrobiłem zdjęcie i zawiozłem do Straży Miejskiej. Zajęło mi to 15 minut. Gdzie są służby, jak to funkcjonuje, że się wszyscy oglądamy na innych, że to nie zostało zrobione.
3: Trwa ustalanie, kto odpowiada za zniszczenie i kiedy sygnalizator wróci na swoje miejsce. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
1: W okolicy jest szkoła podstawowa. Sygnalizator miał przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo uczniów. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
6: Pierwszy medal biało-czerwonych na pływackich mistrzostwach Europy. Justyna Kozań zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym podczas Mistrzostw Europy, które odbywają się w Paryżu. Złoto wywalczyła Irlandka Elaine Walsh, a po srebro sięgnęła Brytyjka Amalie Smith. To pierwszy medal reprezentacji Polski zdobyty w Paryżu. Do finału 200 metrów stylem klasycznym nie zdołał awansować Jan Kałusowski. Zawodnik łódzkiej trójki nie był do końca zadowolony ze swojego występu w półfinale.
7: Dałem z siebie wszystko. Plan był taki właśnie, żeby zacząć tyle, ile zacząłem na pierwszą setkę. Potem miałem przyspieszyć, no po prostu brakło mi sił. Jednak na te 100 metrów, połowę krótszy dystans jest lepsza dyspozycja. No więc mam jeszcze przed sobą 50 i sztafetę, także na tym się skupię.
6: A pływacka część mistrzostw potrwa do niedzieli. Polacy walczą o medale także w Birmingham. Tam trwają lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Łodzianin Maksymilian Szwed zajął 6. miejsce w biegu na 400 metrów. Zawodnik AZS-u Łódź osiągnął wynik 45 sekund i 6 setnych i to jest drugi rezultat w jego karierze. Na podium nie zdołały stanąć także młodziarki. Anita Włodarczyk była 4., a Aleksandra Śmiech 8. Za kilkadziesiąt minut finałowy bieg na 110 metrów przez płotki, w którym pobiegnie Jakub Szymański. Polak był najszybszy w półfinałach. Koszykarki Beniaminka Ekstraklasy MKS Widzew rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu. Zespół będzie nadal prowadzony przez Małgorzatę Misiuk. W składzie pojawią się 3 zawodniczki zagraniczne. Z poprzedniej drużyny grającej w pierwszej lidze pozostały 2 koszykarki. Jedną z nich jest Marta Stawicka, która z optymizmem rozpoczęła przygotowania.
8: Szczerze mówiąc, na razie nie mam oczekiwań. Zobaczę, jak to będzie wyglądało na sparingach, jak cała drużyna będzie się prezentować, jak się zgramy. Jak trenerka też nas jakby ogólnie przygotuje, jak będziemy w pełnym składzie, więc na razie bez oczekiwań mam nadzieję, że będą fajne emocje, dobra atmosfera i dużo, dużo uśmiechów.
6: W najbliższych dniach koszykarki Widzewa będą trenować w hali parkowej, a pod koniec sierpnia czeka je mecz kontrolny z MKS-em Pruszków. Gieksa już poza pucharami. GKS Katowice wygrał wprawdzie z HPL-em Tel Awiw 2-1 w rewanżowym meczu 3. rundy kwalifikacji piłkarskiej Conference League, ale odpadł z rywalizacji, bowiem w pierwszym meczu zespół z Izraela wygrał 2-0. Jutro w kwalifikacjach zagrają pozostałe 4 polskie kluby. Przed Żużlowcami HAS Skrzydlewska Orła Łódź ostatni mecz rundy zasadniczej Metalka z drugiej Ekstraligi. Jutro w Ostrowie Wielkopolskim będą mogli zapewnić sobie awans do playoffów. Jak mówi młodzieżowiec Orła Krzysztof Lewandowski, takiej sytuacji w Łodzi nie było od lat.

0: Bardzo mocno w to wierzę. Każdy z nas chciałby pojechać kilka meczy więcej to raz, a dwa zrobić coś, czego myślę, że tutaj w Łodzi nie było dosyć długo i ucieszyć kibiców walką o te najwyższe lokaty w tabeli.
1: No i będziemy robili wszystko, żeby w Ostrowie wygrać.
2: Dodaje trener łodzian Maciej Jonder. Przed ostatnią serią meczów Orzeł zajmuje drugie miejsce, ale tyle samo punktów mają ekipy z Poznania i Rzeszowa. Punkt mniej ma piąty ROW Rybnik. Początek meczu Ostrowi z Orłem o godzinie 18:00, oczywiście jutro. To tyle teraz. Więcej sportu na bieżąco na radio.łódź.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Do rana będzie pogodnie. Temperatura teraz 15 stopni, spadnie do 10. Jutro słonecznie i maksymalnie 24 stopnie na termometrach. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Muzyka.

Johnny Marr, nowa płyta The Age of Everything też ukaże się niebawem, już nawet jest okładka, można oglądać i Johnny gdzieś chyba na jakiejś londyńskiej ulicy stoi przed jakąś kwiaciarnią z napisem The Age of Everything. Na ten utwór zatytułowany Spin, nowych piosenek nie było podczas tego koncertu na festiwalu, były starsze rzeczy, no ale płyta to zawsze jest dobry pretekst do tego, aby ruszyć w trasę koncertową. Jeszcze jedno nagranie, Ophelia.

Ophelia, Johnny Marr, też jeden z nowych utworów, które pojawią się 2 października na płycie The Age of Everything. Płyta nagrywana w Manchesterze. Będziemy na pewno grać Johnny'ego Marra, no i liczymy na taki koncert pełen, nie festiwalowy, ale pełen po prostu z klubowej albo w jakiejś dużej sali. Liczymy też na koncert następnego artysty, ale chyba się nie doczekamy, bo to tyle lat minęło i nigdy nie pojawił się w Polsce Neil Young, a wydaje nową płytę. 18 września Second Song razem z The Chrome Hearts, to będzie 2 album tego składu. Ten pierwszy znakomity, Talking to the Trees, też grałem Państwu chyba wszystkie utwory z tej płyty. To też była nasza płyta tygodnia kiedyś w Radiu Łódź. No a jeżeli chodzi o promocję nowego albumu, to Neil wybrał 11-minutową kompozycję i my ją za chwilę Państwu odtworzymy. Natomiast no, trudno gdzieś liczyć na to, że ona szybko pojawi się po raz 2 w eterze, zwłaszcza w wcześniejszych porach. Ale to już Neil Young ćwiczył wielokrotnie. Kiedyś była 16-minutowa piosenka zwiastująca którąś z kolejnych płyt. Lou Adler, legenda absolutna, stoi za tym wydawnictwem pod względem produkcyjnym, bo tam znajdzie się 5 premierowych utworów i 2 starsze nagrania jeszcze z lat 60. na nowo opracowane i wydane. Lou Adler, człowiek, który między innymi produkował nagrania The Mamas and the Papas, no w ogóle wiele zespołów z Kalifornii, z Laurel Canyon w latach 60., 70. Posłuchajmy w takim razie, zatopmy się w tym świecie Neila Younga i The Chrome Hearts. Oto nagranie pod tytułem Second Song.

Second Song, nowe nagranie Neila Younga, długie, ponad 11 minut, Neil Young and the Chrome Hearts. Właściwie nie ma roku, żeby Neil Young jakiejś nowej płyty nie wydał. Ta ostatnia, tak jak mówiłem, z Chrome Hearts, Talking to the Trees, znakomita. No a ten utwór gdzieś w podobnym klimacie. Oczywiście skład bez zmian i tutaj Mika Nelson, a więc syn Willego Nelsona występuje, no i Spooner Oldham, absolutna legenda instrumentów klawiszowych, jeszcze grał w słynnym studiu Muscle Shoals, chociażby w Alabamie, także jest na pokładzie tego składu. Shearwater, powiedziałem, że jeżeli czas pozwoli, to wrócimy do ich nowej płyty.

Shearwater z nowej płyty The New World, Nowy Świat i nagranie zatytułowane A Mind in the Dusk. Do godziny 23 pozostały nam 24 minuty. Tu Radio Łódź, audycja Muzyka jest najlepsza. Teraz kartka z kalendarza ważna, bo dzisiaj 77. urodziny Marka Knopflera. Tak sobie myślę o moim jedynym koncertowym spotkaniu z Markiem Knopflerem wiele lat temu w sali kongresowej. To był 2001 rok, o ile dobrze pamiętam. Czerwiec, chyba 10 czerwca ten koncert. I wtedy Mark Knopfler przyjechał do Polski z płytą Sailing to Philadelphia. A tam jedno z jego najpiękniejszych nagrań.

10 lipca 2019 roku. Kraków to nagranie. Speedway od Nazareth, ta konkretna wersja. No ale wtedy w sali kongresowej także ten utwór zabrzmiał fenomenalnie, jak i między innymi Telegraph Road. Gdzieś mam koszulkę z tego koncertu, jedną w ogóle z moich ulubionych. I ta koszulka wiele lat nie była noszona. Z różnych przyczyn, pewnie też gabarytowych, natomiast gdzieś jest, bo ona przeleżała wiele, wiele lat. Jeszcze jedno nagranie Marka Knopflera, którym on bardzo często kończył koncerty i które właściwie pasuje nam do tej pory i do końcówki dzisiejszej audycji, ale to jeszcze nie będzie sam koniec.

Ten sam krakowski koncert, 2019 rok i oczywiście Going Home, temat z filmu Local Hero. Wszystkiego najlepszego dla Marka Knopflera, niezwykłego artysty, który wciąż nagrywa, wciąż tworzy i wiemy o tym dobrze z właściwie pierwszej ręki, bo Maciek Werk często jest w studium, które należy do Marka Knopflera w Londynie i tam na tym stole mikserskim, który kiedyś znajdował się w Abbey Road, studiu numer 2, tym legendarnym, gdzie tworzy Beatlesi, tam cały czas nagrywane są nowe nagrania. Ale nie tylko Mark Knopfler dzisiaj obchodził urodziny. Jeszcze jeden bardzo ważny gitarzysta też występował w sali kongresowej i to niejednokrotnie.

Dopiero David Bowie dołożył od siebie coś do utworu Crazy, tak powstał This Is Not America. Pat Metheny dzisiaj obchodzi urodziny, 5 lat młodszy od Marka Knopflera. Wszystkiego najlepszego. Co do tej sali kongresowej, bo tak jakoś spłynęły te wspomnienia, to pamiętam koncert 1 marca 2010 roku orkiestrą. To był taki niezwykły koncert, gdzie on sam kierował zestawem różnych instrumentów za pomocą technologii do była właściwie muzyka przyszłości. A kończył się ten koncert nagraniem, które mam dla Państwa teraz. Nadjeżdża już ostatni pociąg do domu. Kłaniamy się. Jolanta Kozłowska, Bartosz Florczak. Do usłyszenia.

0: Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich bezprecedensowy wyciek danych dotyczy milionów Polaków. Plany Strykowa na rozwój komunikacji gminnej i wrażenia oglądających dzisiejsze zaćmienie słońca. Po pogodnej nocy czeka nas słoneczny i ciepły dzień. Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Do incydentu doszło w jednej z największych polskich firm, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich, prowadząc elektroniczną dokumentację medyczną. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, wyciek dotyczy nie tylko komercyjnych placówek medycznych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz mówi, że to bezprecedensowe zdarzenie.
1: Te dane, które są przetwarzane, to mogą być też bardzo wrażliwe dane medyczne. Z tych informacji, które podawała zaufana trzecia strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL. No i też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że sprawą zajmują się służby, a resort cyfryzacji wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Każdy będzie mógł sprawdzić pod adresem bezpieczne-dane.gov.pl, czy jego dane wyciekły. Ale na razie ta strona jest niedostępna. Plansza cały czas informuje o przerwie technicznej. Osobom, które boją się konsekwencji, wicepremier doradził, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel. Stryków chce rozwijać komunikację autobusową. W opinii urzędników to potrzebne, bo z raportu o stanie gminy za ubiegły rok wynika, że coraz więcej osób korzysta z gminnych busów. Komunikacja publiczna w Strykowie jest obsługiwana przez prywatnego przewoźnika i dla pasażerów jest bezpłatna. Działa kilka linii, a najważniejszą z nich jest połączenie między Łodzią, Strykowem i Głownem. Gmina liczy na współpracę z sąsiednimi samorządami. Jedno połączenie udało się w ten sposób zrealizować, mówi Radiu Łódź burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak.
2: Już w tej chwili jedno z połączeń jest dotowane przez gminę Stryków i miasto Główno, czyli ta współpraca już występuje. Nasza komunikacja gminna także przejeżdża przez tereny gminy głównowiejskie, więc te porozumienia już są w życiu.
0: Stryków liczy też na nowe rozwiązania, które zawiera uchwalona niedawno, czekająca na podpis prezydenta, ustawa o transporcie zbiorowym. Zgodnie z nią od przyszłego roku większy udział finansowy i organizacyjny w realizowaniu połączeń będą mieli marszałkowie województw.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Komunikacyjna zmiana w Konstantynowie Łódzkim. Powodem jest remont.

0: to zmiana lokalizacji przystanku Łódzka przy ulicy Żeromskiego na przystanek Łódzka 12.
1: Tramwaj ma wrócić na trasę z początkiem września. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
2: Dodatkowo w tym samym czasie prowadzone są prace w rejonie skrzyżowania ulic Plac Wolności i Jana Pawła II. Dzięki temu będzie można uniknąć kolejnych utrudnień. Na zakończenie przypomnijmy sobie dzisiejsze zjawisko astronomiczne. Częściowe zaćmienie Słońca. Sprawdźmy, jak wyglądała obserwacja w Centrum Nauki Kopernik we Warszawie. Była tam Dagmara Kędzior.
3: Na dach Centrum Nauki Kopernik wpuszczono około 100 osób. Rozstawiono tam teleskopy i rozdano kilka szybek, przez które można było oglądać zaćmienie. Ludzie, którzy mogli z nich skorzystać, byli zachwyceni widokiem.
4: Widzę czerwony księżyc, który nie jest księżycem, tylko jest Słońcem zasłoniętym przez księżyc. Ale nie wiem, dlaczego jest czerwony właściwie w tym teleskopie.
5: Widok jest naprawdę spektakularny.
6: No, ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam.
3: We wspólnym oglądaniu brał też udział premier Donald Tusk, który używał do tego specjalnych okularów.
7: Cały czas tak sprawdzałem, czy będzie bezchmurne niebo, bo się bałem, ale się okazało, że tym razem wszystko jest dobrze zorganizowane, włącznie z pogodą.
3: Na kolejne tak spektakularne zaćmienie będziemy musieli jeszcze długo poczekać, bo odbędzie się w 2135 roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Najbliższe częściowe zaćmienie Słońca w Polsce można będzie oglądać 2 sierpnia przyszłego roku, ale będzie to zjawisko mniej spektakularne. Księżyc zasłoni tylko nieco ponad 30% tarczy słonecznej, dziś zakrył 80%. Polecam stronę radiołódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Do rana będzie pogodnie, temperatura teraz 13 stopni, spadnie do 10. Jutro słonecznie i maksymalnie 24 stopnie na termometrach. Wiatr ma być słaby, północno-wschodni.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Agata Zielińska. Dziś opowiemy o zabójstwie, które miało miejsce w 1976 roku przy ulicy Bednarskiej w Łodzi.
10: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
9: 20 września 1976 roku w bloku przy ulicy Bednarskiej w Łodzi znaleziono zwłoki 64-letniej gosposi, a w sypialni na łóżku leżała martwa Stanisława Sobierańska. Na szyi miała zaciśnięty sznur, ktoś buszował w szafach, na podłodze leżały porozrzucane ubrania. Mieszkanie należało do znanych w Łodzi lekarzy Henryka i Danuty. Stanisława była matką Danuty i z powodu wypadku chwilowo mieszkała u córki. Ale po kolei, co się wydarzyło, opowiada Jarosław Warzecha, autor Pitawalu Łódzkiego.
11: W klatce A, w pierwszej klatce w bloku przy Bednarskiej 26 mieszkało małżeństwo lekarzy. Danuta J. i Henryk J., ginekolog, należeli oni do tych, którzy tam od bardzo dawna mieszkali. Więc moi rodzice ich znali, ja ich znałem. Sprawa była głośna zresztą wśród mieszkańców tego, co tam się stało. Sympatyczni ludzie, doktor ginekolog przyjmował w spółdzielni lekarskiej, przyjmował również u siebie w domu, miał gabinet. Więc pacjentki tam przychodziły również. A jego żona, też lekarz, pani Danuta, pracowała w przychodni szkolnej. Dwoje dorosłych dzieci już wtedy w roku 76 mieszkało w swoich mieszkaniach, we własnych, więc oni mieszkali sami i przychodziła do nich, która miała własne mieszkanie, ale tutaj cały czas też lubiła przebywać na Bednarskiej, gosposia, która była w zasadzie jak domownik. Tak ją państwo J traktowali. 18 września 1976 roku matka pani Danuty J. złamała nogę. Mieszkała w Żdżarach i na kilka dni przeniosła się do córki na Bednarską. Była sobota. I w tę sobotę pani Danuta tuż przed północą odebrała telefon. Dziwny telefon, bo po drugiej stronie nikt się specjalnie nie odzywał.

0: Słychać było oddech, ale nikt nic nie mówił. 19 września jest niedziela i wtedy gosposia Maria Fijałkowska ze swoją siostrą jadą na pielgrzymkę do Częstochowy. Wróciła z tej pielgrzymki w poniedziałek o 6 rano i nie poszła do siebie do domu, tylko przyszła tutaj do państwa J, do tego mieszkania na pierwszym piętrze przy Bednarskiej 26. Ale jeszcze w niedzielę pani Danuta J odebrała kolejny telefon, też przed północą. I damski głos chciał rozmawiać z Januszem. To już jest drugi taki dziwny telefon. Pani J spytała, czy ta rozmówczyni nie wie, która jest godzina i odłożyła słuchawkę po prostu. Mamy poniedziałek, 20 września 1976 roku i dr Henryk J. wychodzi do pracy, wyszedł o godzinie 8. Pani Danuta wyszła do pracy o godzinie 10. A doktor Henryk J. umówił się poprzedniego dnia z córką, która mieszkała niedaleko, też przy ulicy Bednarskiej. Umówił się u siebie w domu o godzinie 11. Mieli się tam spotkać. Jednak coś mu wypadło i po godzinie 10 zadzwonił do gosposi, by poszła odwołać wizytę. Gosposia mu odpowiedziała, że już się ubiera i wychodzi. Powtórnie zadzwonił do gosposi o 10.35, żeby się dowiedzieć, czy odwołała tę wizytę, ale telefon dziwnym trafem był cały czas zajęty. On dzwonił kilka razy, telefon ciągle zajęty. W związku z tym zadzwonił do sąsiada na parterze, który mieszkał i poprosił, by wszedł piętro wyżej i sprawdził, czy słuchawka jest dobrze odłożona. I sąsiad poszedł piętro wyżej pod drzwi państwa J, dzwonił, pukał, ale nikt mu nie otwierał. Więc szedł do domu z powrotem. O 13.30 dr Henryk J wyszedł z pracy i piechotą szedł sobie nieśpiesznie do domu. Ale jego córka, z którą był umówiony, studentka medycyny Joanna J, przyszła o godzinie 10.30 pod drzwi mieszkania. Dzwoniła, pukała, nikt nie otwierał. Doszła do wniosku, że widocznie gosposia poszła do sklepu, a babcia, która ze złamaną nogą leżała w domu, nie otwiera. Babcia, która przyjechała, bo miała złamaną nogę i też tam u państwa J była.
1: Około godziny 13.40 do domu wróciła Danuta i nikt jej nie otworzył. Zeszła na dół, krzyczała do matki, licząc, że ta usłyszy i da znać głuchej gospodyni. Nagle usłyszała, że w drzwi drapie pies, oparła się, a wtedy drzwi się uchyliły.
0: Stojący na dole, niedaleko, bo to tylko jedno piętro, dr J. usłyszał straszny krzyk żony. Wbiegł na górę, drzwi do mieszkania były szeroko otwarte. Wbiegł do mieszkania, zapach spalenizny, słuchawka telefonu odłożona. Wbiegł do kuchni, skąd ten zapach spalenizny się rozchodził. Wyłączył gaz pod garnkiem z mięsem, bo to mięso się paliło. A na podłodze leżały zwłoki 64-letniej Marii Fijałkowskiej, właśnie gosposi. No więc poszedł dalej na łóżku zwłoki teściowej, zadzierzgniętym na szyi sznurem. No pani Danuta doznała takiego szoku, że wbiegła piętro wyżej, no i tam krzyczała, rozpaczała. No widok niesamowity i sprawa niesamowita. Sąsiad w tym czasie, ten z parteru, zawiadomił milicję i bardzo szybko przyjechali, bo o 14 już był radiowóz. Tutaj sobie odnotowałem, kto był w tym radiowozie. Kapitan Henryk Grossman z Komendy Miejskiej Milicji i kapitan Mirosław Pustelnik z Komendy Dzielnicowej. I teraz, co oni napisali w protokole? Warto tutaj przytoczyć ten protokół. W drzwiach 4 nieuszkodzone zamki w pozycji otwartej. Czyli, że nikt się nie włamywał, tylko drzwi zostały otwarte od wewnątrz. Na podłodze w przedpokoju dwa chromowane pudła z narzędziami lekarskimi. Widocznie były mało interesujące dla tego, który tutaj wtargnął do tego mieszkania. Na szybie w drzwiach od kuchni dwa odciski linii papilarnych. W pokoju stołowym ślady zgniecionej szklanej cygarniczki. Natomiast w pokoju zamordowanej teściowej wszystkie rzeczy były powyrzucone z szaf. Wśród tego kłębowiska różnych rzeczy wyrzuconych z szafy dwa kluczyki od metalowej kasetki i kasetka, w której przechowywana była biżuteria. Zostało w tej kasetce kilka monet i grawerowana obrączka.
1: Około godziny 14 na miejsce przybyła milicja. Ustaliła, że mordercy zabrali m.in. 66 tysięcy złotych, dolary, marki NRD-owskie i RFN-owskie, książeczkę mieszkaniową, biżuterię. Jeden ze 100-dolarowych banknotów był przedarty. Henryk osobiście skleił go przezroczystą taśmą. Numer banknotu zapisał w kalendarzyku. Był to numer H02598335A.
0: No i oczywiście, jak w każdym takim przypadku, milicja przesłuchuje sąsiadów, co słyszeli, czego nie słyszeli, czy coś widzieli ewentualnie. Tutaj się okazuje, że sąsiadka z następnej klatki schodowej, sąsiadka zza ściany, słyszała krzyk, który się powtórzył. Wtedy wyszła na balkon, balkony ze sobą sąsiadowały państwa J i tej sąsiadki, ale tutaj zapadła cisza. Ta sama sąsiadka tydzień wcześniej zauważyła na podwórku mężczyznę. Jak już powiedziałem, to osiedle zostało rozgrodzone, więc tam każdy przechodził, wchodził, wychodził, ale zauważyła, że ten mężczyzna stoi i wpatruje się w okna mieszkania państwa J. Mógł mieć 175 cm wzrostu według sąsiadki, no i ciemne włosy. Rysopis, który nic nikomu nie powie, bo to jest rysopis, jakby to ładnie powiedzieć, każdego. I teraz jest jedna rzecz. Nie było włamania, a więc ktoś mordercę musiał wpuścić. Gosposia była szczególnie nieufna. Nie wpuszczała nieznajomych, zawsze się pytała po co, kto, dlaczego. Codziennie rano natomiast wychodziła po zakupy.
1: Na drugi dzień po morderstwie milicja otrzymała wiadomość, że na górniaku nieznany mężczyzna umożliwił innemu zakup 200 dolarów za 21 tysięcy złotych. Transakcja odbyła się w restauracji Magnolia.
0: I ten mężczyzna był w towarzystwie niejakiej Zofii J., znanej milicji, pewnie znanej z uprawiania różnych zawodów, w tym tego jednego, o którym nie będziemy mówić. Przesłuchana Zofia J. mówi tak, że około 14 poszła na plac koło hali, tam spotkała, to są zwykle takie opowieści, znajomego Władka K., potem podszedł Janek, potem Janek odszedł i zjawił się młody. I ten młody zaproponował dolary i biżuterię. Władek nie chciał, ale przyszedł znowu Janek, ten Janek teraz chciał, młody ich zaprowadził na róg Sieradzkiej i Żgowskiej. I tam do nich podszedł blondyn w okularach, który, jak powiedziała ta pani, ciągle te okulary zdejmował i nakładał. I Janek kupił od niego dwa banknoty. Jak mówiła ta Zofia J., zapłacił chyba około 10 tysięcy. No to jak na dwa banknoty 100-dolarowe, to kupił je dosyć tanio. Ten blondyn, który sprzedawał banknoty, miał jeszcze w dodatku garść biżuterii, ale Janek nie chciał tej biżuterii. Włodzimierz K. zresztą to potwierdził, bo później Janek został odnaleziony. I Janek przyznał, że kupił dwa banknoty 100-dolarowe za 21 tysięcy, miał jeszcze 400 marek. Ten sprzedający, ale Janek odmówił, sprzedał jeden banknot 100-dolarowy, a drugi zostawił, bo był trochę felerny. No i Janek może przekazać ten banknot. Janek go przekazał, okazuje się, że jest to ten banknot rozdarty o numerze H 0259 83-35A. Doktor Henryk J. rozpoznał bez kłopotu, że jest to właśnie ten banknot o numerze zapisanym w jego kalendarzyku. Następuje dzień 27 września 76 roku. Proszę zauważyć, jak szybko się to toczy wszystko. I w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej wytypowano 5, którzy mogli oferować dolary i biżuterię. Oni są okazani Jankowi, owemu Jankowi. I Janek od razu rozpoznaje tego jednego, który go do tej sprzedaży doprowadził. Rozpoznał niejakiego Jerzego M., owego młodego, który pośredniczył. Przy okazji przesłuchano jego matkę, 41-letnią Jadwigę M., o wdzięcznym pseudonimie Barbara. I teraz opowieść Barbary. Barbara mówi, że spotkała niejakiego Andrzeja Pietrzaka. I Andrzej Pietrzak prosił o kontakt z synem, ona mu ten kontakt umożliwiła i syn pośredniczył w sprzedaży, ale za swoją usługę nic nie dostał. No, następnie zostaje przesłuchany Jerzy M. Jerzy M. mówi nieco inaczej, że matka przyprowadziła Pietrzaka, pili koniak, najpierw jeden, później drugi. No wreszcie Jerzy M. wyszedł na zewnątrz, znalazł chętnych i dostał 1000 zł. Jest 6 października 1976 roku, a Jadwiga M. już powiedziała o Andrzeju Pietrzaku niejakim, że to Andrzej Pietrzak dysponował tymi walorami w dolarach. Jest 6 października 1976 roku, autobusem linii J jedzie starszy sierżant, bo nawet już nie sierżant, ale starszy sierżant, Janusz Ratajczak. Jedzie, rozgląda się po ulicy i nagle zauważa Andrzeja Pietrzaka, który był już znany milicji. Dzisiaj prawdopodobnie starszy sierżant Janusz Ratajczak siedziałby w autobusie i patrzył w telefon. Ale wtedy Janusz Ratajczak patrzył na ulicę. Dojechał do przystanku, wyskoczył, ale po Pietrzaku już nie było śladu. Natomiast szybko zawiadomił kolegów, którzy przepatrzyli ulicę, zrobili blokadę i o 8:05 zatrzymali niejakiego Andrzeja Pietrzaka.
1: Andrzej Pietrzak był dobrze znany milicji. Urodził się w 1938 roku. Miał skończone 3 klasy technikum mechanicznego. Miał dziecko, był rozwiedziony. Pracował jako kierowca. W 1975 roku aresztowano go za serię włamań do mieszkań lekarzy. Uciekł z obserwacji psychiatrycznej, ukrywał się na wybrzeżu. Potem wrócił do Łodzi. Niemal rok po ucieczce ze szpitala złapano go w okolicach ulicy Jaracza. Był październik 76 roku.
0: A kim była Barbara, czyli Jadwiga M.? Rocznik 1935. Pracownik fizyczny, 4 dzieci, od 6 do 23 lat. Pietrzaka poznała w 1969 roku i przyznała się wreszcie podczas tego przesłuchania, że to ona wskazała małżeństwo J.
1: Pietrzak niemal od razu przyznał się do zabójstw na ulicy Bednarskiej, ale też do tego, że zabił kobietę przy ulicy Czachary w sierpniu 76 roku. Andrzej Pietrzak opowiedział, że gdy wrócił z wybrzeża do Łodzi, nie miał pieniędzy. Odwiedził Barbarę, swoją starą znajomą. Zapytał, kogo można obrobić. Ona wskazała małżeństwo lekarzy z ulicy Bednarskiej. Była pacjentką doktora. Mieli razem dokonać włamania.
0: I pamiętała ten dom. Wspólnie, według Pietrzaka, wspólnie uzgodnili włamanie. Pietrzak się podjął obserwacji, nawet ten dom poznał trochę od wewnątrz, ponieważ przyszedł tam, kiedy doktor przyjmował w swoim gabinecie, powiedział, że chciałby umówić wizytę narzeczonej. Tymczasem Barbara zadzwoniła do Wydziału Zdrowia, dowiedziała się, gdzie pracuje jako lekarz Danuta J., był to gabinet szkolny, i ustalili plan, w jaki sposób to wykonają. Byli tak dalece przygotowani do tego napadu, do tej kradzieży i późniejszego, no tego co, wszystkiego, co się zdarzyło, że w dniu włamania o godzinie 10 na ławeczce siedzieli przed szkołą przy ulicy Przybrzeskiego i czekali, kiedy wejdzie do szkoły Danuta J. Czyli wyszła już z domu przy Bednarskiej i weszła do szkoły. I wtedy poszli na Bednarską. Jadwiga M., Barbara, pseudonim, piękny pseudonim, pamiętajmy cały czas, zadzwoniła do drzwi na pierwszym piętrze. Gosposia spytała się, kto tam, po co, w jakiej sprawie, ale Jadwiga M. powiedziała, że przychodzi jako pacjentka, no i na magiczne słowo pacjentka gosposia otworzyła drzwi.
1: Kobieta powiedziała, że doktora nie ma. Zaproponowała, że sama może zadzwonić do niego do pracy. Podniosła słuchawkę. Wtedy Pietrzak uderzył ją pięścią w głowę. Kiedy upadała, pociągnęła Pietrzaka. Barbara miała wtedy wyjść z mieszkania. Nagle Pietrzak usłyszał wołanie innej kobiety. Znalazł sznurek, udusił nim obie kobiety. Zabrał łupy i wyszedł.
0: Prokurator, który go przesłuchiwał, zadał proste pytanie. Dlaczego zabił obydwie? Jak to się stało, że zabił? Na co Pietrzak powiedział tak, to szybko tak się stało, ta starsza zaczęła krzyczeć, obawiałem się, że może ktoś wejść do mieszkania, więc ją zabiłem. Pietrzak penetruje ten pokój, w którym leży ta teściowa, już zamordowana, znalazł to, co znalazł, no i niepokojony przez nikogo wyszedł z tego mieszkania, zatrzasnął drzwi. Przy budce telefonicznej umówił się z Barbarą na Bednarskiej. Tam w połowie ulicy była taka budka telefoniczna. Tam się spotkali, poszli na plac przy ulicy Łęczyckiej, to stosunkowo niedaleko. I tam wypili oczywiście butelkę wódki. Butelkę wódki, jak to zaznaczył Pietrzak w protokole podczas zeznania, butelkę wódki zagranicznej. Wyniesioną z mieszkania doktora. Dał Barbarze 1000 złotych za pomoc. Barbara już sama, ponieważ Pietrzak przysnął po tym alkoholu, wzięła sobie złoty wisiorek i coś jeszcze. I teraz ciekawostka. Łupy, które zagarnął Pietrzak, sprzedał za 33 tysiące złotych w sumie. Trochę biżuterii, te dolary. A rzeczywista wartość tych łupów w roku 1976 wynosiła 300 tysięcy złotych. Pietrzak nie był osobą nieznaną ówczesnej milicji. Miał za sobą 9 wyroków. W sumie przesiedział 10 lat za kratami. 18 stycznia 1977 roku rozprawa. Sąd Wojewódzki w Łodzi. Sędzia Janusz Rittman, to był w tamtych czasach znany sędzia, prokurator Stanisław Król. Pietrzak oczywiście podczas rozprawy gra wariata. Wykrzykuje na sali sądowej, to nie jest prawda, to wszystko jest jakiś sen, ja się zaraz obudzę, to niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. No, urządza takie przedstawienie. Jadwiga M., Barbara, nie przyznaje się do niczego. Mówi, że ona nic nie wiedziała na ten temat, nie miała pojęcia, że on tutaj chce coś ukraść. On jej mówił, że szuka ginekologa dla przyjaciółki, dlatego mu wskazała to małżeństwo. Absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Poza tym urządzała również przedstawienie, krzycząc do niego, powiedz prawdę, przecież wiesz, że ja mam dzieci, ja mam dzieci. No, prokurator był mało czuły na te występy.
1: Sąd skazał Andrzeja Pietrzaka na karę śmierci. Jadwigę M. na 11 lat więzienia, a jej syna na 2 lata. Wyrok na Pietrzaku wykonano 6 lutego 1978 roku.
0: Przecież Pietrzak, wyszedłszy nawet po 20 czy 25 latach z więzienia, nie zmieniłby trybu życia ani swoich zapatrywań na to, co jest moralne, co jest niemoralne. Zawsze mi się tak wydawało, i nie tylko mnie, że społeczeństwo ma prawo się bronić. Ponieważ ci ludzie nie podlegają żadnej zmianie. I to wiedzą zarówno wszyscy psycholodzy, jak i psychiatrzy. Typy takie jak Pietrzak. Rok 78 to jeszcze nie był ostatni wykonany wyrok śmierci. Jeszcze były inne, ale później prawo się zmieniło i w tej chwili już wiemy, że nie ma eliminacji. Jest co najwyżej kara dożywotniego więzienia, gdzie zawsze jest szansa, że skazany może to więzienie opuścić.
1: W dzisiejszej mapie zbrodni to wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

0: Nocny Klub Książki. Zaprasza Błażej Moder.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu Nocnego Klubu Książki. Przed mikrofonem Błażej Moder. Dziś zabieram Państwa do Włoch, na skąpaną w słońcu Sycylię. Jest rok 1860. Świat, do którego za chwilę wejdziemy, jeszcze istnieje, lecz jego bohaterowie doskonale wiedzą, że zbliża się już jego kres. Są rzeczy znane i nieznane, a pomiędzy nimi są drzwi, napisał William Blake. Dziś będziemy towarzyszyć bohaterom naszej książki w rytuale przekraczania tych symbolicznych drzwi prowadzących z jednego świata do drugiego. A bohaterką dzisiejszego spotkania będzie powieść Gepard, w oryginale Il Giattopardo Giuseppe Mario Fabrizio Vittoriego Tomasiego, 11 księcia Lampeduzy, 12 księcia Palmy i barona Toretty. To jedyna powieść, jaką napisał w swoim życiu, a której wydania sam już nie doczekał. Dziś uznawana jest za jedną z najwybitniejszych książek XX wieku. A moim gościem w rozmowie będzie dziś profesor Tomasz Tulejski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tomasz zajmuje się naukowo filozofią polityki oraz historią doktryn politycznych i prawnych. Jest wybitnym znawcą różnych nurtów konserwatyzmu, autorem wielu ważnych publikacji naukowych, m.in. Od zasady użyteczności do demokracji, filozofia polityczna Jeremy'ego Benthama, chyba moja ulubiona, konserwatyzm bez Boga, Davida Hume'a, wizja społeczeństwa, państwa i prawa, od Hookera do Benthama, eseje z angielskiej myśli ustrojowej, a także jest redaktorem naukowym i autorem wstępu do wielu klasycznych dzieł myśli politycznej. Opracował monumentalne wydanie Federalisty, czyli pism Aleksandra Hamiltona, Johna Jaya i Jamesa Madisona. Przygotował edycję Behemota albo Długiego Parlamentu Thomasa Hobbesa, opatrzoną obszernym wstępem, a także odwołanie od nowych do starych Wigów Edmunda Berka. Witam cię, Tomku, dzisiaj z nami.
2: Witam cię, Błażej, serdecznie. Witam Państwa. Dobry wieczór.
1: Chciałem powiedzieć, że Tomasz słynie również z bardzo przykuwających uwagę tytułów swoich artykułów naukowych, które są nie tylko niezwykle precyzyjne, dokładne i ciekawe, ale właśnie przykuwają uwagę czytelnika. Behemot przeciwko Lewiatanowi, czy Sir Robert Filmer sam przeciwko wszystkim, Jakub VI Stuart, łowca czarownic. Tak. Także jak przeglądałem dorobek naukowy, bardzo bogaty, to zwróciły moją uwagę te tytuły. Pomyślałem, że trudno lepszego rozmówcę do książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, bo choć jest ona powieścią, to opowiada m.in. o władzy, o zmianie, o przemijaniu porządku politycznego, więc być może jest również traktatem z zakresu

0: pamiętam, że po zakończeniu spotkania miałem takie poczucie, że obcuję z literaturą intrygującą i wybitną. Że jest w niej coś bardzo ważnego, czego jeszcze nie potrafiłem wtedy nazwać. Wróciłem, przeczytałem tą książkę i po lekturze zrozumiałem, dlaczego ona uchodzi za arcydzieło. A jej autor jest postacią niemal równie fascynującą jak jego własna powieść. Giuseppe Tomasi di Lampedusa był ostatnim przedstawicielem bardzo starego sycylijskiego rodu książęcego. Urodził się w Palermo pod koniec 1896 roku. Zmarł w Rzymie w 1957. Przez większą część życia nie myślał w ogóle o karierze pisarskiej. Był przede wszystkim czytelnikiem, ale czytał literaturę włoską, francuską, angielską w oryginałach. Kuzyni zwali go Il Mostro, potworem i pożeraczem, ponieważ nie czytał książek, tylko je pochłaniał w ilościach, które wydawały się niewiarygodne. Przeżył obie wojny światowe. Podczas pierwszej walczył jako żołnierz, a w czasie drugiej był świadkiem bombardowania w Palermo w 1943 roku, w którym praktycznie zniszczony został jego rodzinny pałac. Co ciekawe, Geparda napisał dopiero wtedy, gdy dowiedział się, że jest już śmiertelnie chory. W późnych latach życia coraz wyraźniej uświadamiał sobie, że niewiele po sobie zostawi. Nie miał dzieci, nie opublikował żadnej książki. Postanowił więc napisać powieść o świecie, który znikał na jego oczach. Świecie sycylijskiej arystokracji. Kiedy rękopis był gotowy, spotkał się z odmową dwóch największych włoskich wydawnictw. Jedno uznało książkę, rękopis za zbyt staroświecki, drugie za zbyt reakcyjne. Lampedusa zmarł, nie doczekawszy publikacji swojej powieści. Nigdy nie dowiedział się, że rok później Gepard zostanie wydany, odniesie ogromny sukces i na zawsze wejdzie do historii literatury. Książka sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Została przetłumaczona na ponad 35 języków i słusznie uznawana jest za nieśmiertelne arcydzieło. Przez wiele lat polscy czytelnicy znali książkę pod tytułem Lampard. Taki sam tytuł miał bardzo popularny film, o którym dzisiaj też powiemy, z 1963 roku Viscontiego. Natomiast ja czytałem i tutaj najnowsze tłumaczenie tej książki Stanisława Kasprzysiaka z 2009 roku posługuje się tytułem Gepard. I do tego wydania będę się odnosił, tego Geparda, którego mamy w herbie księcia Saliny. Także Gepard nie jest wyłącznie opowieścią o upadku sycylijskiej arystokracji. To książka o chwili, w której stary porządek właśnie się kończy, a nowy jeszcze nie zdążył się ukształtować. Burbonowie tracą władzę, nowe królestwo Włoch dopiero się rodzi. I co powinien zrobić człowiek, który doskonale rozumie, że historii nie da się zatrzymać? I tutaj zaczynam pierwsze pytania do mojego gościa. Tomku, kiedy przyjąłeś zaproszenie do programu, po latach poprosiłem cię, żebyś ponownie przeczytał Geparda, bo znałeś już tą powieść. Nie byłeś zaskoczony, gdy podałem ci tytuł, o którym chciałem z tobą porozmawiać. Chciałem cię zapytać, co zostało z tobą po tej lekturze? O czym dla ciebie jest Gepard? Co jest najważniejsze w tej powieści?
1: Po pierwsze, Błażeju, skoro będziemy mówili o konserwatyzmie, to ja pozwolę sobie używać starego tytułu pierwszego wydania, Lampard. Tytułu, pod którym ta powieść w obrocie funkcjonuje. Nie będziemy tutaj rozważali kwestii trafności tłumaczenia, czy jego nietrafności, ale skoro temat jest taki, jaki jest, to pozwoli, że przyjmę taką konserwatywną pozę.
0: Oczywiście.
1: Książka

0: jest zadziwiające. Ja czytałem 2,5 dekady temu, kiedy dopiero zaczynałem swoją drogę przez meandry zachodniej myśli politycznej, refleksji nad tym, co nas otacza, nad światem, nad państwem, nad społeczeństwem, jednostką, ich relacjami. I ta książka była jedną z tych, która obok rozważań o rewolucji Edmunda Berka była taką książką formującą, tak, moją postawę, nie tylko naukową, ale też życiową, bo to właściwie jest nie tyle powieść, co wielki traktat. Wielki traktat o, no właśnie, o zmianie, trwaniu, o tym, co wieczne, niezmienne, o tym, co ulotne i chwilowe. Nie dziwię się, że Roger Scruton, świętej pamięci, uczynił z tej książki temat seminarium, bo tam jest wiele fragmentów, które można traktować jako ubrane w piękne słowa Lampeduzy, wykład filozofii życia, tak? Więcej niż filozofii politycznej. Wykład pewnego stosunku do świata, który nas otacza, do zmiany jako takiej, tak? Zmiany, która jest immanentną częścią naszego doświadczenia, ale do której każdy musi zająć swoje własne stanowisko odpowiadające jego umysłowości, jego temperamentowi. I o tym stanowisku specyficznym, tak, które zajął książę Salina, jest ta książka, a że to ta postawa wyczerpuje w dużym stopniu zasady konserwatywnej postawy wobec rzeczywistości, no tym lepiej, tak. To dzięki temu jest to świetną okazją, żeby sobie właśnie o tym porozmawiać. Z tym, że na początku chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że mówimy o konserwatyzmie, to nie mam na myśli filozofii politycznej, tak? Ja w ogóle mam wątpliwości, czy konserwatywna filozofia polityczna jest bytem autonomicznym. A konserwatyzm to jest pewną postawą wobec świata, wobec rzeczywistości, która potem nabiera swojej konkretyzacji w pewnych ideach politycznych. Tak? Zresztą sama geneza konserwatyzmu właśnie jest taka, nie inna. Tak? A konserwatyzm narodził się jako reakcja na rewoltę purytańską, na rewolucję francuską, i tak zwani konserwatyści musieli dokonać teoretyzacji swojej postawy, która była dla nich czymś oczywistym i wydawała się czymś, czego nie trzeba uzasadniać, bo była postawą właściwą dla ówczesnego społeczeństwa. Więc w tym wymiarze Lampard jest powieścią konserwatywną, ale o konserwatyzmie jako pewnej filozofii życiowej. Tak, tak to widzę.
1: Za chwilę będziemy pogłębiali to wprowadzenie, które znakomicie zarysowałeś. Dla mnie ta książka jest przede wszystkim portretem naprawdę mądrego człowieka. Pełnego melancholii, dostojeństwa, ale takiego, który jest zdolny patrzeć na świat bez złudzeń. Uważam, że książę Salina doskonale widzi, że świat, w którym funkcjonuje, się kończy, ale on się nie obraża na historię. Nie szuka winnych tej sytuacji, nie obwinia, nie przekonuje siebie i całego otoczenia, że da się odwrócić bieg zdarzeń. Próbuje zrozumieć to, co jest nieuchronne, i przyjmuje w tym, w mojej opinii, bardzo szlachetną postawę. Jest oczywiście to słynne zdanie, które wypowiada jego siostrzeniec Tancredi, prawda? Jeśli chcemy, by wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko się musi zmienić. I w pewien sposób książę dostosowuje się, prawda, do tej maksymy tego młodego człowieka, który postanawia, który pochodzi z arystokracji, ale postanawia się włączyć w zmiany zachodzące. Natomiast robi to w sposób odmienny. Także moja taka generalna konkluzja była po prostu mądrości życiowej człowieka, który widzi zmiany i nie walczy z nimi.
0: To jest, uważaj, odwieczny dylemat u konserwatystów. Ja nie sądzę, jestem przekonany, że Lampedusa chciał pokazać, że Salinie wcale ten porządek się nie podoba, wręcz przeciwnie. Widzi jego nijakość, czasem nawet nikczemność, ale wybiera postawę swoistej stoickiej rezygnacji. No, ale możemy sobie wyobrazić postawę inną, która też się będzie wpisywała w ten konserwatywny paradygmat, postawę, którą moim zdaniem najlepiej wyraził Ernst Jünger, tak? Mówiąc, że lepiej samotnie wśród wolnych paść, niż z niewolnikami iść w pochodzie triumfalnym. I obie postawy z punktu widzenia konserwatyzmu dałoby się uzasadnić. Ja nawet powiem szczerze, że współczuję Salinie, tak? Współczuję Salinie, bo on nie ma tego komfortu, żeby się buntować. Tak? Buntować. Jest, ale wie jedno, o czym mówi, myśli w ostatniej części książki, i jego myśli oddaje autor, że on jest, mimo że ma syna, to on jest ostatnim księciem Salina. Tak. Że oczywiście, że jego syn będzie miał tytuł, że pewnie ta sztafeta pokojem będzie jeszcze trwała, ale on zdaje sobie sprawę, że za kilka pokoleń nic go nie będzie wyróżniało na tle tego, poza tytułem, który nic nie będzie wart, na tle tego społeczeństwa, które zostanie już całkowicie odarte z takiego dyskretnego uroku arystokracji. Już nie burżuazji. Tak. Ten dyskretny urok arystokracji zostanie zastąpiony dyskretnym urokiem burżuazji, co dla Saliny jest przerażające. I naprawdę momentami, czytając jeszcze raz po latach, starałem się doszukać w jego myślach, z którymi walczy cały czas, myślami, które są odpowiedzią na zmieniające się okoliczności, że doszukiwałem się jakiegoś aktu buntu, tak, głębokiego sprzeciwu, chociażby pogardy dla tego, co się zbliża. I niestety tej pogardy arystokratycznej nie znalazłem.
1: No właśnie, to jest piękne moim zdaniem w postawie i w tej postaci. Jest taki moment potwierdzający twoją opinię, twoją obserwację dotyczącą jego zgorzknienia. W rozmowie z Chevalier, pamiętasz, tak, przyjeżdża, tak, reprezentant rządu, proponuje
0: rządu
1: mu
0: północnego,
1: tak, proponuje mu, żeby został senatorem, a on analizuje to i odmawia, i jest taki piękny fragment, kiedy on mówi: byliśmy gepardami, lwami, ci, co przyjdą po nas, będą szakalami, hienami, ale my wszyscy, gepardy, szakale i owce, będziemy w dalszym ciągu pewni, że jesteśmy solą ziemi.
0: Tak.
1: Że to jest to odniesienie. Ja, kiedy czytałem tę książkę, w pewnym momencie przypomniałem sobie, skojarzyłem sobie postać Lampeduzy i kreślonych przez niego bohaterów z postawą myśliciela, który, jeśli tak mogę powiedzieć, jest moim absolutnym idolem, czyli Alexisa de Tocqueville'a, autora dawnego, przede wszystkim dla mnie, dawnego Ustroju i Rewolucji. Bo ta biografia w wielu punktach zaskakująca jest podobna do doświadczenia księcia Saliny. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz czytałem Tocqueville'a i jego pisma, ale też jego biografię, byłem zaskoczony tym, w jaki on taki racjonalny sposób przyjmuje tą zmianę, która się dzieje. Tocqueville wywodził się z arystokratycznej rodziny, która przeszła wstrząsy związane z rewolucją francuską. Natomiast on nie jest nostalgikiem za utraconym porządkiem. Zaczyna traktować cały bieg wydarzeń jak obserwator, włącza się w niego, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, zostaje również deputowanym.
0: Ministrem.
1: Tak. Ministrem nawet. Także i w swoim najwybitniejszym dziele, właśnie Dawnym Ustroju Rewolucji, analizuje nie tylko samą rewolucję, jego nagły wybuch, ale przede wszystkim to długie trwanie przemian, które ją poprzedziły, co do tego doprowadziło. Staje się takim kronikarzem utraconego świata, uważnym interpretatorem, i tutaj znalazłem takie właśnie analogie do postawy, do postawy Lampeduzy.
0: Znaczy, no, to jest dobra analogia, chociaż ja ją za chwilkę skoryguję, jeżeli pozwolisz, drogi Błażeju. Znaczy, rzeczywiście uważam Dawny Ustrój za książkę chyba ważniejszą od demokracji w Ameryce Tocqueville'a. Chociaż powinienem powiedzieć odwrotnie, jako osoba zajmująca się Stanami Zjednoczonymi, to rzeczywiście on jako jedyny właściwie z tych wielkich myślicieli wieku XIX, końca XIX, uchwycił istotę przemian, bo dla Berka rewolucja była czymś niezrozumiałym, niewyobrażalnym. Była kategorią metafizyczną, której racjonalizacji się nie podejmował. Tak? Dla Demestra była karą za grzechy, tak? Które musi ponieść naród francuski za grzechy, które popełnił jako cały naród, tak? Począwszy od jansenizmu, poprzez oświecenie, etc. Tymczasem właściwie Tocqueville, cała książka Tocqueville'a może być sprowadzona do właściwie jednego zdania, że dawny ustrój już dawno umarł, a rewolucja podpisała tylko jego akt zgonu. Tak? To jest genialne. Dlatego on wie, że to, za czym tęskni, co kocha, starożytny ustrój, tak, starożytna konstytucja, już co najmniej od 200 lat nie istniało, odkąd zaczęto budować monarchię absolutną. Tak. Już napisałem taki tekst niedawno, w którym właśnie przekonuję, że starałem się przekonać, że rewolucja francuska była możliwa dlatego, że ten dawny ustrój wolności, swobód, przywilejów został brutalnie zamordowany przez monarchię absolutną, a rewolucja dokonała tylko zmiany centrum zarządzania. Głowy, co nie byłoby możliwe w sytuacji ustroju rozproszonego, jak miał miejsce, no powiedzmy, jeszcze w wieku XVI, ale a po Tocqueville'a. Tocqueville jest, moim zdaniem, on jest nie tylko alter ego Saliny, ale być może bardziej nawet Tancrediego. Dlatego, że Tocqueville, co prawda, jest arystokratą, ale należy do obozu liberałów. Jest liberałem, tak? Liberałem, który usiłuje w tym nowym porządku zachować nie tyle dla siebie swoją pozycję, co pokazać tym szakalom i wilkom, czy tymi, którymi te szakale i wilki będą rządziły, że jednak pewne elementy tego starego ustroju, tej przeszłości, tak, warto by jednak zachować, nie dlatego, nie w imię arystokratycznych czy archeologicznych restauracji, ale w imię tego, żeby zachować to, co jest co powinno być w każdym ustroju najważniejsze, czyli wolność. Tak? Że to dziedzictwo arystokracji, o czym zresztą to jest taki świetny fragment, Tocqueville'owski, kiedy de Salina rozmawia ze swoim jednym ze sług i tłumaczy mu, że dla wielkich panów bogactwo nie jest celem, jest stylem życia, tak? Dokładnie to samo pisze Tocqueville, tak? Identycznie słowy, czyli bogactwo, status czemuś służy. Nie są tak jak Don Calogero, tak? Tak. Jest celem samym w sobie, tylko arystokracja jest nośnikiem, pasem transmisyjnym pewnych wartości, które mają znaczenie dla każdego społeczeństwa, które są uniwersalne. I doskonale wie o tym rząd północny, tak? Ci liberałowie, masoni, republikanie z Królestwa Sardynii, którzy usiłują włączyć przynajmniej ten zewnętrzny sztafasz starej arystokracji w tę machinę nowego państwa. Tak? Wiedzą, że bez ciągłości, bez legitymacji sięgającej w przeszłość, ten projekt byłby narażony na niepowodzenie, zwłaszcza u tych, którzy jeszcze te stare czasy pamiętają. Tak?
1: Zresztą tutaj mamy pewne analogie historyczne, bo ten rok 1860 jest dla Włoch niezwykle ważny, prawda? Cały proces odrodzenia. Na Sycylii ląduje Garibaldi. Rozpoczyna się właśnie odpowiedź na bardzo despotyczne rządy Bourbonów we Włoszech. Zresztą Garibaldi jest wspierany, ma sojusz, tak jak z Królestwem Sardynii, z Piemontem, wspierany jest przez francuskich Bourbonów. Mamy taką wojnę w rodzinie dynastii bourbońskiej. I rozpoczyna się to słynne odrodzenie. W książce te drastyczne zmiany historyczne są gdzieś obok, prawda? Jest właściwie, widzimy tego żołnierza w ogrodzie, ale na początku powieści, ale oprócz tego rytm życia funkcjonuje. W ogóle Tomasi nie wprowadza żadnych wątków drastycznych, radykalnych. Natomiast te zmiany były olbrzymie. Wystarczy powiedzieć, że ten okres i te zdarzenia kończą funkcjonowanie państwa papieskiego, prawda? Po ponad 1000 latach kończy się funkcjonowanie Rzymu. Więc tu jest tych analogii bardzo dużo i postawy można przyjąć różne, prawda? Mamy księcia, który jest tak jak nie cieszy się z tych wszystkich zmian, ale przyjmuje je z pewnym zrozumieniem, głosuje nawet, prawda, za połączeniem się z Sycylii z nowym królestwem. Mamy właśnie Tancrediego, który uważa, że trzeba podłączyć się pod te zmiany i buduje swoją karierę w tym nowym systemie z pełną świadomością tego, co się dzieje, jak musi się dostosować. Często też wiemy, jak patrzy na wszystkich ludzi. No i mamy ten trzeci model, czyli właśnie Sedarę, osobę, którą ta tradycja, lojalność, historia nieco w tym systemie wartości są niżej. Najważniejsza jest skuteczność i okazja. Tam pamiętasz, jak w książce jest opisane, że książę Salina uważa, że Sedara porusza się przez życie jak słoń, tak, po prostu niszczący wszystko na swojej drodze. No, natomiast odnajduje się w tym nowym porządku, jest skuteczny, prawda? Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że to jest takie zderzenie arystokracji z siłą burżuazji.
0: Zresztą w naszej literaturze też mamy do czynienia z takim pięknym zderzeniem w Lalce. Wokulski i ta zdeklasowana, no, w wyniku oczywiście też powstań, tak, ale też swojej niemożliwości znalezienia się w świecie kapitalistycznej arystokracja, tak, która cały czas ma poczucie wyższości, tak, wobec tego Wokulskiego, który mógłby ich wszystkich, gdyby chciał, kupić. Ale jeszcze jedny, zapomniałeś, Błażej, o jednej postawie, która tu występuje i która właśnie zwróciła moją uwagę, tak, jako nie entuzjastę Risorgimento, tak? Otóż postawa jednego z tych prostych ludzi, sług Saliny, który głosował w plebiscycie przeciwko, jest wściekły,
1: że jego głos,
0: że nawet to mu odebrano, tak? Że to mu odebrano, że jedyne, co mógł zrobić, będąc nikim, tak? Sprzeciwić się przed tym zalewem barbarzyństwa, tak? Nawet tego go pozbawiono, tak? Kiedy Don Calogero wychodzi z retuszą, mówi, że wszyscy głosujący głosowali za. A ten jeden, to jedno egzemplar pokazuje, że wcale tak być nie musiało, tak? Nie musiało, ale nowa władza potrzebuje rytuału, tak? Nowym rytuałem jest plebiscyt, wybory, tak? Który ma zastąpić te stare źródła legitymacji, jest zdeprecjonować i zastąpić szczerym, o którym piał Tocqueville, uwielbieniem i nową despocją, tak? O której też zresztą pisał.
1: Zresztą Tocqueville się najbardziej obawiał.
0: Tak, i też pisał o tym pięknie Constant. Tak? Constant jest moim zdaniem tutaj najbardziej też liberał, tak? Wyrafinowanym krytykiem tych mechanizmów, które niesie z sobą społeczeństwo masowe i demokracja. No, wyobraźmy sobie, jakiż to król Francji po zajęciu prowincji w wieku XIV rozpisuje plebiscyt, czy mieszkańcy chcą, czy nie chcą. Nie, no, nie mieściłoby mi się to w głowie, tak? Podczas gdy liberalna monarchia północna wcale się tym nie brzydzi, tak? Więcej uważa to za najwyższy możliwy tytuł legitymizacyjny, tak?
1: No tak, bo monarchia posiadała władzę pochodzącą od Boga, prawda? Natomiast tak, tutaj był potrzebny inny element.
0: Inny element, cały czas monarchia sabałcka ma charakter dziedziczny, tak?
1: Tak. To zresztą tak monarchią skończyła nam się też rewolucja francuska, prawda?
0: Nie monarchią, skończyła się despocją, tak. A potem monarchią, której jeden z konserwatystów powiedział, niczego się nie nauczyli, niczego nie zrozumieli, kiedy widział, co się dzieje na dworze Ludwika XVIII, tak.
1: Chciałbym wrócić jeszcze do tej relacji pomiędzy księciem Saliną a Sedarą, bo znów będzie się przewijał przez te moje wypowiedzi ogromny szacunek dla mądrości księcia. Natomiast on zaczyna moim zdaniem w pewnym momencie nawet Sedarę nie tylko akceptować, ale nawet doceniać.
0: Tak, tak.
1: Że w tym nowym porządku osoby, które mają jego cechy, potrafią być przedsiębiorcze, potrafią być zaradne, są skuteczne. On nawet rekomenduje nowym władzom, że to powinien być senator, bo on reprezentuje ten nowy porządek. I no oczywiście jakby przypieczętowaniem tego przymierza arystokracyjno-burżuazyjnego jest małżeństwo pomiędzy siostrzeńcem, czyli Tancredim, i Angeliką, córką Sedary, prawda?
0: Więcej, nie tylko córką Sedary, ale i wnuczką Pepe Łajną, przepraszam Państwa bardzo, ale tak piszę właśnie o dziadku Angeliki, pięknej Angeliki, która była na pensji na kontynencie w Mediolanie, tak? Tak opisuje, tak, genealogię. I to jest dla mnie niebywałe, że Salina nie czuje obrzydzenia, tak? Więcej nawet, oczywiście dostrzega to, że Don Calogero ma źle skrojony frak, tak, że...
1: Przychodzi źle ubrany.
0: Ubrany, bo... tak, że, tak. Że ta jego elokwencja nie jest kompatybilna z jego, ale on uważa, że to się da zrobić, tak, to się da załatwić przed ślubem Tancrediego i Angeliki. Tancredi udziela odpowiednich rad swojemu teściowi i na tym balu już jest ubrany godnie, tak, już rozmawia o interesach z obecnymi tam gośćmi, czuje się już powoli jak ryba w wodzie, zwłaszcza, że ta arystokracja staje się powoli jego klientami. Że sam Salina zauważa, że właściwie jest już, że Don Calogero jest bogatszy od niego.
1: Tak, on nawet mówi, że Sedara lepiej by się zajął tym majątkiem, prawda? Bo ten wielki majątek, którego on nawet nie jest w stanie okiełznać, po prostu wie, że wyprzedaje go z biegiem lat, a tu Sedara pomnaża ten majątek.
0: To jest, też jest jeden taki ciekawy moment, że Sedara jest... Salina jest panem łagodnym, panem kochanym i kochającym, który nie zawsze odbiera czynsze, nie zawsze zgłasza się po swoje należności, jest takim ojcem, tak? I wszyscy za takiego ojca go uważają. Nie tylko ojca rodziny, ale tylko wielkiej społeczności, na której czele stoi, tak? Podczas gdy ta skuteczność Calogero bierze się z tego, że on nie ma żadnych skrupułów. Nie ma skrupułów. Że czynsz trzeba zapłacić. Tak? Że zobowiązanie jest zobowiązaniem i wydaje mi się, że nawet nie mieści się w jego horyzoncie intelektualnym, że mógłby się tak jak Salina zachować. Tak? Że mógłby zrezygnować z części zysku, bo przecież zysk, pieniądz jest dla niego istotą jego egzystencji. Tak? Jak powiedziałem, dla Saliny jest stylem, dla Calogero jest celem. I tutaj się, w tym się różnią i ta granica jest absolutnie, co jest widoczne w książce, nieprzekraczalna.
1: Tak, ale on jakby zdaje sobie z tego sprawę i akceptuje to. Ten fragment w książce brzmi tak. Don Calogero załatwiał w mgnieniu oka. Ponieważ nie był skrępowany tymi wieloma utrudnieniami, jakie uczciwość, przyzwoitość lub choćby tylko dobre wychowanie narzucają poczynaniom innych ludzi. Przedzierał się przez puszczę życia z pewnością słonia, który zwalając drzewa i rozdeptując nory, prze prosto przed siebie i nawet nie zauważa, że drapią go kolce i jęczą przygniecione przez niego istoty. Natomiast książę, wychowany w uroczych dolinach przewiewanych uprzejmymi podmuchami tych wszystkich z łaski swojej, byłbym ci bardzo wdzięczny, chciałbym cię prosić o pewną przysługę, będę ci niezmiernie zobowiązany. Teraz, kiedy wdawał się w rozmowy z Don Calogerem, przebywał bez osłony na równinie.
0: Także... Tak, może podsumować Herbertem kwestia smaku.
1: Tak.
0: I dlatego Berg pisał, że bycie arystokratą, bycie konserwatystą, chociaż on tak tego nie ujął, tak, bo jeszcze to pojęcie nie istniało, tak, ale to właśnie kwestia pewnego arystokratycznego wyczucia, tak, wyczucia, którego Don Calogero nie ma i mieć nie może, tak, mieć nie może.
1: Jest jeden dla wątek, który wydaje mi się też ważny do poruszenia w książce, który się przewija, jest ważny też do dyskusji na temat konserwatyzmu moim zdaniem, to jest religia. Na pierwszy rzut oka jest ona w książce bardzo obecna. Pamiętasz, powieść zaczyna się w ogóle od odmawiania wspólnego różańca. Te rytuały wyznaczają rytm życia domu Salinów. Mamy przez całą książkę fantastyczne dialogi z ojcem Pierone. W ogóle znakomita jest ta krótka opowieść, kiedy ojciec Pierone jedzie ratować tak, sytuację w domu swojej siostry, tak, prawda? Tak. I ratuje sytuację, w której...
0: Element rozluźniający na relację.
1: Tak, ale pokazuje też, jaką rolę pełnił właśnie kapłan w społeczności włoskiej, prawda? Że łagodził pewne spory, doprowadzał do rozwiązania trudnych konfliktów. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, mam wrażenie, że w postawie księcia Saliny ta religijność ma bardziej rolę taką społeczną, obyczajową niż egzystencjalną. Że książę rozmawia z ojcem Pieronem, modli się, uczestniczy w ceremoniach, ale jego największą fascynacją osobistą pozostaje nauka, jest astronomem, czyli umysł pełni rolę taką nadrzędną i jak podejmuje te wszystkie kluczowe decyzje dotyczące przyszłości rodu, ludzi, którzy mu podlegają, powiedziałbym, że bardziej kieruje się przykazaniami umysłu niż religii, niż wiary. Nie wiem, co sądzisz. Czy jest to w takim razie nowoczesna postać? Człowiek jednocześnie wierzący, ale też podejmujący decyzje na podstawie rozumu w ostateczności.
0: Ja nie sądzę, żeby ten jego rozum kłócił się z jego wiarą. Tak? To jest jeden z takich absolutnych dziwnych mitów, który od czasu oświecenia został wtłoczony w umysły dużych, średnich i maluczkich, że istnieje fundamentalna różnica pomiędzy wiarą a nauką, rozumem. Może kiedyś będzie czas, żeby o tym porozmawiać, tak? Ja jako ktoś, kto zajmuje się tym od lat już 30, mogę powiedzieć, że to jest wielka bzdura. Tak? Mm. To przeciwstawienie jest fałszywe. Tak? Fałszywe. Żeby żyć wiarą, no nie trzeba. Nie trzeba wszystkich swoich, może inaczej. Katolicyzm, chrześcijaństwo daje nam absolutnie ogromne pole do wolności działania. Jak powiedział święty Augustyn, kochaj i rób co chcesz, tak? Chcesz. To nie jest kilkaset przykazań, które ma Koran, tak? Czyli musimy spać na prawym boku, ewentualnie na lewym, tak? Fundamentalna różnica. Myślę, że ta religia jest obecna istotnie w życiu Saliny, ale to jest może, nie mam wątpliwości, że gdyby, widzisz, kiedy jeden z warunków poparcia tego nowego systemu jest to, że jego kapelan nie zostanie wygnany z Sycylii, jak uczyniono z jezuitami. Tak? I nie czyni to tylko pewnie przez sympatię dla niego, tak? Ale chyba także z tych względów. Tak? Ja nie wiem, na ile to jest, oczywiście na pewno Salinę z alter ego Lampeduzy, tak? Trudno mówić mi o religijności Lampeduzy. Ale wydaje mi się, że nie trzeba codziennie mieć Boga na ustach, żeby być człowiekiem wierzącym. Najlepszym dowód jest na to, że Salina chce i jest dobrym człowiekiem, tak? Jest dobrym człowiekiem, traktuje po ludzku, po ojcowsku, miłosiernie, tak? W rozumiale. Ludzi, z którymi się styka, tak? On daje ewangeliczne świadectwo tym swoim zachowaniem wobec innych, tak? Nie jest hipokrytą, na pewno nie jest hipokrytą. Hipokrytą być może być Don Calogero, tak? Jest hipokrytą. Na pewno. Salina jest uczciwy. Nawet jeżeli jedzie do swojej kochanki, tak? No to czuje silną potrzebę, żeby się potem z tego wyspowiadać, tak? I czy jest nowoczesny? Czy jest nowoczesny? Kiedyś zapytano Karla Schmidta, czy jest nihilistą. Nie, ja nie, ale czas są nihilistyczne. I coś chyba w tym jest, w tej postawie Saliny, że czasy są takie, jakie są. I właśnie, tak mówiłeś, walka z wiatrakami nie ma sensu. Ale on cały czas wraca do swojego wewnętrznego sanktuarium, tak, gdzie ten Bóg jest obecny, kiedy on rozważa rozmaite, nie ujawniając tego przed swoim otoczeniem, rozmaite konfiguracje swojej rozterki, tak? I ten absolut w jego myśleniu wewnętrznym istnieje, tak? Istnieje. To głębokie pragnienie dobra, nawet w tym świecie, który tego dobra chce się wyrzec. Takie mam wrażenie. Zresztą dla mnie bardziej szokującym, jeżeli chodzi o religię, szokująca jest scena ostatnia. To jest szokująca scena, kiedy jego córki, stare panny, które żałują tego, że nie wyszły za mąż, zresztą ta najstarsza, goszczą w majątku, już 80-letnie goszczą w majątku biskupa, który sprawdza, czy mogą być odprawiane małżeństwa w ich prywatnej kaplicy. Rzecz niebywała. Nawet papiestwo, tak, które przecież jest oblężone w Watykanie, jest takim elementem modernistycznym. Przyjeżdża ten ksiądz, który sprawdza relikwie, część wyrzuca, część akceptuje, no dobrze, możecie sobie odprawiać tutaj te msze. I one są zszokowane, tak, tych księżne, tak. Księżne. Jak nawet Kościół, który, a biskup z północy, nawet Kościół poddał się takiej modernizacji, stając się, ten biskup jest technokratą, tak? Dokładnie jest odpowiednikiem urzędnika, jak Don Calogero, to jest urzędnikiem kolejnej korporacji, tak? A one nieprzywykłe do takiego traktowania, uważają to za afron. Tak, gdyby Angelika, która już się ucywilizowała, tak, już jest już wdową, tak, po zmarłym Tancredim, obiecuje interwencję u biskupa.
1: Polityczną. Czemu, kobiety były bardzo istotne w życiu samego Lampeduzy. On postać księcia oczywiście ma ileś elementów samego autora, ale była wzorowana również na jego pradziadku, tak. Ale także jest wiele elementów, które on obserwował u swojej matki, Beatriz. Kobiety o bardzo silnym charakterze, niezależnej. Natomiast powiem słuchaczom o tragicznych doświadczeniach, które ta rodzina przeszła. Mianowicie trzy siostry matki zginęły tragicznie. Jedna zginęła w trzęsieniu ziemi, a druga pod gruzami. Druga została zamordowana przez kochanka, co rzuciło się skandalem na cały ród, na całą rodzinę. A trzecia popełniła samobójstwo. Więc te trzy siostry, które się pojawiają potem na koniec tej książki, tej scenie, o której mówisz, są ja to odczytałem, mają dużo odniesień do tego, co się wydarzyło w życiu prawdziwym. Bardzo ważną osobą jest, moim zdaniem, dla Lampeduzy jest też jego żona, Alessandra Wolf von Stromerse, łotyszka, psychoanalityczka, kobieta bardzo wykształcona, niezależna intelektualnie, związana z zupełnie innym światem kulturowym. Ich relacja była trudna, oni długo żyli oddzielnie, w innych państwach, ona dołącza do niego z Tylie dopiero podczas II wojny światowej. Ale jak potem patrzyłem na figurę Angeliki, to widziałem wiele tych cech niezależnej, nowoczesnej kobiety, które na pewno obserwował w swojej żonie Lampedusa. No i wydaje mi się, że też bardzo ważną postacią w całej książce jest córka księcia, czyli Concetta. Związana z tym światem, którego nigdy nie opuszcza, prawda? Tak. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe zestawienie tego Tancrediego, ta niespełniona miłość, który rzuca się w ten nowy świat, osiąga w nim sukces. Concetta zostaje w tym starym świecie, ona nawet dostaje szansę, prawda, bo Tancredi ją zapoznaje z oficerem, który jest w niej zakochany, ona odrzuca te zaloty. No i właśnie wszystko się kończy tą ostatnią sceną, która, ty zwróciłeś uwagę na ten element właśnie tej procedury sprawdzania, czy kaplica jest właściwa, czy nie. Dla mnie taką sceną bardzo ważną jest wyrzucenie tego wypchanego psa.
0: Psa przez okno. Który jest przyjacielem Saliny. Tak.
1: Który jest przyjacielem Saliny i on najpierw jest właśnie zwierzęciem bardzo bliskim księciu, prawda? On się przewija przez całą tą książkę. Potem po tym, jak umiera, zostaje wypchany i stoi w tym domu i w tej ostatniej scenie wyrzucany. I to jest koniec arystokracji.
0: Arystokracja zostaje wyrzucona na śmietnik historii, tak? Używając terminologii z nieco innego obszaru ideologicznego, tak? Tak, dokładnie tak. To jest dla mnie ten pałac jest enklawą, która funkcjonuje poza czasem, tak? Poza czasem. Ten czas biegnie, a mieszkańcy tego pałacu starają się przekonać samych siebie, że ten czas zatrzymał się dawno temu, tak? Dawno temu. Nawet ten przyjazd przyjaciela Tancrediego, tak? Jest jedynym takim ożywczym elementem tej smutnej egzystencji, ale też elementem, który cofa Concettę do 40 lat wcześniej, tak?
1: Tak. I ona pamięta.
0: Pamięta, dokładnie. I ona żyje przeszłością, nie jest w stanie, bo nie może zmierzyć się z teraźniejszością. Teraźniejszość ją drażni, irytuje. I to, że są te trzy siostry są pannami, to znaczy, że po nich nie będzie już nic, tak?
1: Tak.
0: Nie będzie już nic. Tak? One są symbolem świata, który odszedł, nie wróci. I nawet jego, i wszelkie jego reanimacje nie ma sensu, bo już nie ma tkanki społecznej, która mogłaby unieść ten ciężar. A syn Saliny, o którym nie wiemy, tak właściwie on się pojawia dopiero, w momencie, kiedy jest przed śmiercią Saliny. Ale Salina nie ma o nim dobrego zdania, tak? Właściwie to uważa, że to jest cień dawnego cienia chwały rodu Salina. Jak powiedziałem wcześniej, on właściwie kończy, tak? A wszystko, co dzieje się potem, to są już tylko ostatnie przebłyski, ostatnie promienie słońca jesieni, tak? Zanim zapadnie
1: zmrok
0: i wieczna zima, tak?
1: Kilka lat po publikacji książki w 1963 roku Visconti robi fantastyczną, w mojej opinii, ekranizację tej książki z spektakularną rolą Barta Lancastera, Alain Delon, Claudia Cardinale, z 45-minutową sceną balu. Polecam Państwu obejrzenie tego filmu po przeczytaniu książki. Film zdobywa Złotą Palmę w Cannes. W Ameryce okazuje się finansową klapą.
0: A wiadomo dlaczego. Amerykanie nie są w stanie zrozumieć, o czym jest ten film.
1: Jest przycinany, jest montaż, żeby montaż jest, ta główna wersja zostaje w produkcji ograniczona czasowo, tak żeby spełniać pewne kryteria sprzedażowe, marketingowe. Natomiast jak przeczytałem książkę ponownie i oglądałem ten film, to miałem taką myśl, że książka jest dla mnie napisana z perspektywy księcia Saliny, ale film jest zrobiony z perspektywy Tancrediego.
0: Tak, tak.
1: No. Czyli Lampedusa pisze o, jeśli tak mogę powiedzieć, o przegranych, a Visconti robi ten film z perspektywy wygranych. I to było dla mnie takie ciekawe doświadczenie, że no tak wybitny twórca, ale staje już po stronie tego nowego porządku, podczas gdy Lampedusa staje. Nie wiem, jakby, no, nie miał okazji oczywiście zobaczyć tego filmu Lampedusa. Chciałem się ciebie zapytać, czy sądzisz, żeby ten film mu się podobał?
0: Znaczy, tak, stać było Lampedusa, żeby pisać to z punktu widzenia swojego. I nie stać było Viscontiego, żeby uczynić to samo. Jeżeli wiesz, o czym mówię.
1: Tak, oddał wielki hołd, bo tak, był, tak. Uparł się, żeby sceny były kręcone na Sycylii, tak, więc to było bardzo trudne organizacyjnie, finansowo. Natomiast rozumiem, że... Co masz na myśli?
0: Film jest film, ale film zachowuje ducha. Zachowuje ducha i jest dla uważnego oglądacza, jest nie mniej konserwatywny, momentami nawet bardziej konserwatywny niż książka, bo książka stara się postawę Saliny usprawiedliwić. W filmie głębokiego usprawiedliwienia dla Tancrediego aż tak nie ma, tak? Tak nie ma. Tak mi się przynajmniej, tak przynajmniej odczytuję ten film, że Alain Delon, no genialnie, chyba była to postać dla niego skrojona, tak? Zresztą sam będąc szczerym konserwatystą, o czym się nie mówi, tak? Alain Delon to jest szczery konserwatysta przywiązany do tradycji francuskiej. Też moim zdaniem pewne elementy takiego jakby to powiedzieć pewnej kpiny, tak, ze swojej postaci, którą gra wprowadził, tak.
1: W ogóle ta sytuacja z tym, że bohater ma przepaskę na oku, tak, prawda, tak, która tak, tak naprawdę nie jest potrzebna. Tak, jest takim...
0: Tak, tak. To jest pozelem. Tak. U Lampedusy Tancredi głęboko wierzy. Uważam, że nie jest oportunistą. On głęboko wierzy, że Zjednoczona Italia
1: jest dobra.
0: Jest dobra, tak? On nie wykorzystuje czasu, okres. On oczywiście jest arystokratą, ale on walczy wspólnie z Garibaldim. Oczywiście potem, już nauczony doświadczeniem, miłościkiem Garibaldiego nie jest. Jest jednak, staje po stronie monarchii, ale on jest głęboko przekonany o słuszności swoich wyborów politycznych. Tak? u Viscontiego wiele jest autoironii, tak, w postaci granej przez Delona. Taka jest być może bardzo subiektywna, tak, może się mylę, tak, jeśli nie dowiemy, chyba że będzie nam dane po śmierci Alana Delona zapytać o to.
1: Albo Lampedusa. Jest też ta książka pięknym hołdem złożonym Sycylii. Refleksyjnym, nostalgicznym. Jest tam wiele pięknych słów. Sen, drogi panie Chevalier, sen jest tym, czego chcą Sycylijczycy i będą zawsze nienawidzić ludzi, którzy zechcą ich zbudzić, choćby nawet po to, by im wręczyć najpiękniejsze dary. A na Sycylii nie ma znaczenia, czy robi się źle, czy dobrze. Grzech, którego my, Sycylijczycy, nie wybaczamy nigdy, to po prostu to, że w ogóle coś się robi. Jesteśmy starzy, panie Chevalier. Bardzo starzy.
0: Tak, a największym problemem, który mają prości ludzie z Sycylii, jest to, że nałożono na nich podatki za zbieranie ziół.
1: Tak? No taxation without representation. Tak, a potem...
0: Musieliśmy o tym powiedzieć.
1: Musieliśmy. Szanowni Państwo, mogliśmy spojrzeć na Lamparta, Geparta nie tylko jak na wielką powieść, ale także jak na niezwykle przenikliwą opowieść o polityce, o władzy, o przemijaniu, o przyjęciu postawy w momencie przejścia. Może część z tych rad, które zostawił nam Lampedusa, będzie pomocne w tych czasach, które dzisiaj nas spotykają, z przełomami geopolitycznymi, technologicznymi, cywilizacyjnymi. Książka jest o świecie, który nie upada nagle, tylko powoli zanika. Nie pokazuje jednego momentu katastrofy, jest raczej obrazem świata, który jeszcze trwa, ale już się wypala. Jakby historia nie miała punktu takiego radykalnego zerwania, tylko ciche rozpuszczanie się form, znaczeń. Jest to o życiu pomiędzy, które jest trudniejsze niż sama rewolucja. Najważniejszy nie jest moment sam zmiany, to co powiedziałeś, między innymi o rewolucji francuskiej, ale to zawieszenie między już nie,
0: a jeszcze nie.
1: Przestrzeń, w której stare reguły przestają działać, a nowe nie zdążyły się jeszcze narodzić. Jest też o różnych sposobach radzenia sobie z tym końcem świata. Każda z postaci odpowiada inaczej na ten sam proces. Salina, Tancredi, Sedara. Nie wiem, czy którakolwiek z tych postaw daje takie pełne poczucie ulgi. Jest ta książka o władzy, która przestaje wynikać z tradycji. Powieść pokazuje moment, w którym ta legitymizacja oddziela się od wiary, od Boga. To, co stare, traci oczywistość, a to, co nowe, potrzebuje jednak uzasadnienia. Bardzo ciekawe. Jest w pewien sposób o klasach, które nie do końca znikają, ale traci sens ich funkcjonowania. Arystokracja nie upada spektakularnie, w ten sposób się rozmywa. Ale przestaje być wyjątkowa. Staje się z jednym z wielu możliwych światów. Jest też ta książka o czasie, który jest prawdziwym bohaterem tej powieści. Czas jest nieodwracalny, równa wszystko. A nawet wielkie sprawy zaczynają wyglądać jak zwykła codzienność. Nie mieliśmy czasu, ale żeby mówić, scena umierania księcia jest najprawdopodobniej jedną z najpiękniejszych scen opisujących odejście człowieka w literaturze. Jest ta książka o pamięci. Jest o człowieku, który rozumie zmianę, ale tak jak powiedziałeś, nie znajduje w niej miejsca. Wie, że coś się zadziało, ale ta jego mądrość nie wystarcza na to, żeby znaleźć sobie nowe miejsce w tym świecie. Jest też o konserwatywnej diagnozie społeczeństwa, świata i można postawić tezę, że zawiera taką diagnozę polityki i historii. W ostatnim czasie ukazała się w Polsce taka fabularyzowana biografia Lampeduzy pióra Stephena Price'a. To jest kanadyjski pisarz, poeta. I on prowadził do takiej, przeprowadził takie bardzo pogłębione badania życiorysu Lampedusy i doszedł do wniosku, że Lampedusa chciał wyjść z tej Sycylii. Chciał ten świat okiełznać, poznać.

0: ta książka.
1: Może chciał być jak Jan Życzka, żeby z jego skóry uczynić bęben, aby budzić sumienia.
0: A może koić, bo dla mnie ta książka jest bardziej kojąca niż niepokojąca.
1: Amen.
0: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę, za spędzenie z nami tego czasu. Bardzo dziękuję Tomku za czas poświęcony na przeczytanie tej książki, za wiele mądrych obserwacji, którymi się z nami podzieliłeś. Zachęcam Państwa do lektury tej pozycji. Myślę, że możemy z Tomaszem zagwarantować, że nie będzie to czas stracony.
1: I będziecie Państwo mieli wrażenie, że ta książka jest za krótka.
0: Tak. Dobranoc.
1: Dobranoc.

i faceci w czerń. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: To jest powtórka programu. O tym chcemy rozmawiać.
1: Chcemy rozmawiać dzisiaj o superbohaterach. Będziemy sobie zadawać także pytanie, czy nasz sławny Wiedźmin jest superbohaterem. Oto zbliża się Wiedźmińskie Babie Lato w Łodzi, w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i w NCKF-ie, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Dlatego o tych superbohaterach pomyślałam, ale im dłużej myślę, tym temat wydaje mi się bardziej interesujący i bardzo szeroki przede wszystkim. Chcemy różne jego aspekty dzisiaj poruszyć wraz z dr Magdaleną Kobylarczyk-Kaczmarek z Zakładu Psychologii Zdrowia, z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Mówię dobry wieczór, bo ciemno za oknem, choć być może nie byłoby ciemno, gdyby nie to zaćmienie, ale mamy taki szczególny klimat do rozmowy o różnych supermocach i dziwnych zjawiskach. Z nami także profesor Piotr Sitarski z Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Joanna Birek-Fita dzisiaj reprezentuje Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie właśnie te wiedźmińskie atrakcje przeróżne się odbędą. Kieruje działem ekspozycji i edukacji. Dobry wieczór, Joanno.
4: Dobry wieczór.
1: To skoro rozmawiamy o superbohaterach, to zacząć trzeba od tego, że są tak popularni, że nie wiem, czy znajdzie się w ogóle takie zjawisko, które popularności superbohaterów może dorównywać, tych superbohaterów dorosłych i dziecięcych, bo mamy różnych bohaterów filmowych ukochanych przez widzów, różnych bohaterów komiksów, no ale jednak te całe uniwersa, które wyrosły wokół Spidermana, wokół Batmana, wokół innych postaci, Kapitana Ameryki, Ironmana, to jest rzecz imponująca. Panie profesorze, skąd takie niezwykłe zainteresowanie superbohaterami? Dlaczego my ich tak lubimy?
3: To wiele można uzasadnień podać. Takie kulturoznawcze wyjaśnienie jest najczęściej takie, że superbohaterowie mówią coś o świecie, w którym żyjemy, w taki sposób symboliczny, czyli ujawniają pewne wartości tego świata, pozwalają nam zrozumieć mechanizmy, które nim rządzą. Na przykład taki mechanizm, że zła nie da się pokonać, że można z nim walczyć, można coś tam odrobinę polepszyć, ale zasadniczo nie da się go usunąć.
1: Więc można tymczasowo je opanować.
3: Można tymczasowo jakoś tam na niewielką skalę sobie z nim poradzić, ale zasadniczo nie. To jest jeden powód, a drugi powód, no to jest, czy jakby drugie uzasadnienie, drugi typ uzasadnienia, to jest taki ekonomiczny, to znaczy historie o superbohaterach są historiami, ponieważ one są wymyślone od początku, no to duża część z nich, może nie wszystkie, ale duża część z nich to są historie uniwersalne, z którymi możemy się jako widzowie, czy czytelnicy, może czasem mniej, ale głównie widzowie, zidentyfikować bez względu na to, z jakiej części świata pochodzimy, jakie wartości religijne, polityczne i tak dalej wyznajemy, no to jest świat, który nas zaprasza.
1: Czyli właściwie cała kula ziemska przyjmuje superbohaterów z otwartymi ramionami, niezależnie od polityki, religii, narodowości.
3: Do pewnego stopnia. Oczywiście są kraje, które z różnych powodów w ogóle nie przyjmują filmów amerykańskich.